0: To jest powtórka programu.
1: Portale randkowe to dzisiaj szerokie pole do nadużyć, do oszustw, od finansowych aż po silne uzależnienie od ciągłego wyboru, zmian, aż do manipulacji emocjonalnej i do chyba uprzedmiotowienia użytkowników. Czy jest się czego bać? Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Naszym gościem jest psycholożka Małgorzata Kaczmarek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Na portalach randkowych są ludzie w różnym wieku, ale mam wrażenie, że przede wszystkim są osoby młode, bardzo młode, powiedziałabym, takie, które dopiero zaczynają, szukają swojej pierwszej partnerki, partnera. Czy to nie wydaje ci się dziwne troszeczkę?
2: Myślę, że te młode osoby są też po prostu bardzo ciekawe tych relacji, a żyjemy w świecie, w którym ten online bardzo ułatwia nam dostęp też do innych ludzi, poznawanie innych ludzi. Dlatego też korzystanie z tych aplikacji randkowych wydaje mi się bardzo ułatwia im sprawę wchodzenia właśnie w jakieś nowe relacje.
1: No ale jak miałaś te lat 18 na przykład, to nie było tak, że ktoś ci się podobał, dlatego że tego człowieka mogłaś zobaczyć jego spojrzenie, że miałaś okazję usłyszeć jego głos, że nie wiem, no pewnie czułaś jakiś zapach, że to wszystko jest jakąś składową, że to nie jest tak, że algorytm ci przedstawia kogoś i że to jest dopasowanie za pomocą algorytmu.
2: Zdecydowanie, tak? Generalnie, no jak ja też byłam młoda i miałam to 18 lat, to faktycznie, no też można się było zakochać przez to, jak ktoś się zachowuje, czy też jaki ktoś jest dla mnie.
1: No
2: tak
1: właśnie.
2: Jak powiedziałaś, właśnie te elementy w stylu zapach, tak? Czy ktoś na przykład jakoś specyficznie, aż fajnie się porusza, czy ma jakieś takie flow. To są właśnie te niuanse, które oczywiście, że są znacznie łatwiejsze też do zauważenia w prawdziwym życiu, w codziennym życiu. Natomiast zauważ też, że wiele młodych osób, w ogóle też mam wrażenie, że nawet nie tylko młodych, ale często ma taki lęk też przed poznawaniem nowych osób. A dodatkowo myślę też, że teraz młode osoby mniej trochę wychodzą. Nie masz takiego poczucia, że jest jakoś mniej też takich, nie wiem, imprez, czy takich w ogóle możliwości spotkań się właśnie w tym prawdziwym życiu. Więc to online naprawdę sporo ułatwia, bo zauważ, te wszelkie aplikacje są tak naprawdę dostępne przez jedno kliknięcie. One są od ręki w twoim telefonie. Możesz z tego korzystać zawsze i wszędzie, a jednak to wyjście, no też wymaga twojego czasu, tak? Tego, że musisz gdzieś być o jakiejś porze. A tutaj jest wszystko, mam wrażenie, troszeczkę ułatwione. Tak samo zagadać do kogoś na żywo jest znacznie trudniej niż przesunąć palcem w prawo po ekranie.
1: No tak, a poza tym nie wiem, czy słyszałaś, co młodzi ludzie w tej chwili mówią, bo jeśli ja spróbuję porandkować w takim realnym świecie, to za mną będzie chodzić. Jeśli ona powie, no wiesz, nie, dla mnie to ty nie jesteś fajnym człowiekiem, no to wszyscy to widzą, tak? To wszyscy o tym wiedzą. Ja jestem odrzucony w taki realny sposób. Jeśli tutaj coś nie pójdzie, nie będzie tego maczowania, no to w zasadzie to jest troszeczkę inny odbiór, na innym poziomie chyba.
2: Teoretycznie tak. To znaczy wydaje mi się, że wiesz, jak ktoś dużo randkuje,

0: gadać, prawda?
1: Tak, a jeszcze jak to jest przy znajomych i ktoś od razu da ci kosza, że nie, nie, wiesz co, nawet numeru telefonu ci nie dam, to to faktycznie może być trudniejsze, a online to wiesz, no jakby ktoś po prostu nie odkliknął i tyle, tak? I jesteś w stanie szybciej przejść z tym do porządku dziennego.
0: No to z jednej strony, tu masz rację, tylko z drugiej strony to jest często tak, że takie relacje w normalnym życiu, takim realnym, to pojawiają się w oparciu o jakąś przyjaźń, która najpierw jest, trzeba przeskoczyć pewien etap, a tutaj jakby od razu wchodzisz w etap randkowania.
1: I od razu w ogóle logując się na aplikację randkową, mam wrażenie, że dajesz taki sygnał, hej, szukam związku.
0: No właśnie.
1: Tak, szukam w ogóle jakiejś relacji, która może być czymś więcej. Choć też zdarzają się takie opisy, że szukam przyjaciela, przyjaciółki i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Tak, to jest taka troszeczkę furtka. Tak, żeby jak coś można było zrobić krok w tył. Natomiast faktycznie jest to od razu, wiesz, taka niepisana umowa, szukamy relacji, tak? A w tym świecie rzeczywistym, jak do kogoś zagadujesz, nie wiesz, czy ten ktoś aktualnie szuka faktycznie drugiej osoby do związku, czy sam w tym związku nie jest i w ogóle nie jest zainteresowany nawiązywaniem takich relacji.
0: No ale będziesz wiedziała, jak pogadasz.
1: Jak pogadasz. Aha. A tam od razu, wiesz, wchodzisz do świata, w którym, no, tak jak mówiłam,
0: masz czarno na białym. Ktoś też jest gotowy na randkowanie.
1: Tak. Ktoś
0: jest gotowy, żeby mnie przyjąć. No, tak mogę cudzysłów powiedzieć, do koszyka. Nie stajemy się trochę przedmiotem tego, jakiejś transakcji.
1: Wiesz co, myślę, że może być to tak, możemy to tak uprościć, no bo faktycznie no, stajemy się jakimś trochę produktem, tak? W takim sensie, że no, wystawiamy siebie, wystawiamy nasze zdjęcia i, no ale znowu, no mamy też jednocześnie wchodząc w taką aplikację, zgadzamy się na te zasady, które tam są, że ktoś właśnie na podstawie tego wyglądu czy opisu, no ma prawo albo właśnie mnie gdzieś przyjąć na tę swoją listę, albo od razu odrzucić. Wiesz, to też jest tak, że oczywiście przez takie, no dość płytkie to jest podejście, tak? Możemy stracić też jakąś szansę na fajną relację.
0: Dlaczego?
1: Bo może nie tylko wygląd powinien być decydujący.
0: Aha. No ale algorytmy często wiedzą lepiej. To jest takie dopasowanie zero-jedynkowe. Pytanie, czy to rzeczywiście lepiej do nas trafia? Czy my nie umiemy już powoli, oduczyliśmy się tego, gdzie i jak szukać relacji? Pozwalamy, żeby algorytm za nas decydował?
1: Ja mam wrażenie, że nadal tam jest ten element naszej decyzji. Tak? To znaczy z jednej strony oczywiście ten algorytm nam podsuwa różne osoby na podstawie na przykład naszych wcześniejszych wyborów, ale to nadal no, do nas należy ta decyzja, co my dalej z daną podsuniętą osobą robimy, czy się z nią umawiamy, czy wchodzimy w ten kontakt, czy nie. Niektórzy mogą to postrzegać, że ten algorytm gdzieś może być ułatwiający znowu, natomiast no, ten algorytm no, też przecież nie decyduje, czy my się zgadzamy na dalsze rozmowy, czy my się zgadzamy na dalsze na przykład spotkania. Chociaż też powiedziałaś tutaj o takich elementach, które mogą stanowić też trudność. Mianowicie, że my w tym świecie online, przez to, że to jest wszystko takie łatwe, ja mam takie poczucie, że niektóre osoby mogą się też przez to mniej angażować. Bo tak jak od czego zaczęłyśmy, prawda, że te relacje nawiązywane w realnym świecie, one są bardziej wymagające podejścia, jednak przełamania jakiegoś strachu. A tutaj przez to, że to jest łatwiejsze, no też może to w nas w jakiś sposób zwalniać to zaangażowanie emocjonalne też. Tak, że jakby te aplikacje randkowe, czy w ogóle jakby te relacje, które nawiązujemy, one zaczynają się dziać trochę przy okazji. Że być może niektóre osoby, no właśnie tak to traktują dosyć lekko. Tak, nawet jako jakąś formę rozrywki w dzisiejszych czasach.
0: No właśnie, to będę chciała, żebyśmy o tym porozmawiały. No a to, o czym mówimy, to jest trochę rozkładanie nas na takie dane właśnie tych zero-jedynek. I mnie to akurat troszeczkę niepokoi. Psychologowie mówią o takiej iluzji nieograniczonego wyboru.
1: I ja też myślę, że w ogóle te aplikacje stwarzają taką iluzję nieograniczonych możliwości. I można wpaść w takie przekonanie, że tam czeka na nas ktoś lepszy i tak naprawdę nawet jak już nawiązujemy z kimś, choćby online, jakąś relację i naprawdę jest w porządku, dogadujemy się, no na przykład mamy wrażenie, że

0: dosyć dobrze, moglibyśmy gdzieś zafunkcjonować nawet jako para. Ale przecież mam na przykład 5 innych osób, z którymi jestem w trakcie rozmowy i skoro z tą pierwszą osobą idzie mi tak dobrze i tak lekko, to czemu by nie spróbować z tą drugą? No przecież jeszcze, nie wiem, nie weszliśmy w jakieś poważne zobowiązania, to cały czas mam taką dyspensę, daję sobie taką wolną rękę, że mogę jeszcze 5 innych flirtów jednocześnie prowadzić. I to może być bardzo gubiące. Właśnie. No bo tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie zaangażować się wtedy w jakąś relację, kiedy jesteśmy w jakiś sposób jednak podzieleni na 5 innych osób? Nie mówiąc o tym, że to też niestety, ale jest właśnie nawet dla osób, które już są w jakichś związkach, to wiesz co, to też mam takie poczucie, że w związku z tym, że te czasy też są trochę takie, że lepiej wymienić na lepszy model, niż naprawić to, w czym jesteśmy, to czasem nam się wydaje, że o, tutaj coś w moim związku nie działa, nie czuję się na przykład słuchana, zauważona, to na takiej aplikacji szybciutko, znowu za pośrednictwem po prostu jednego palca na wyciągnięcie ręki, znajdę sobie kogoś, kto mi to da. Z kim będę mogła poflirtować, no bo w, prawda, 10-letnim związku jest już nudno, albo zrobiło się za ciężko, albo za trudno w jakimś obszarze. A tutaj mogę sobie od ręki zapewnić ekscytację, flirt i zainteresowanie, atencję. Coś, czego na przykład brakuje w tej aktualnej relacji.
1: No to jest ogromne ryzyko dla jakiejś trwałości przede wszystkim związków, mam wrażenie. To jeszcze ktoś musiałby mi zagwarantować, że on już rzeczywiście nie będzie używał aplikacji.
0: Odinstalować, prawda?
1: Odinstalować, tak. Żeby można było mieć pewność, prawda? Mhm.
0: Tylko, że właśnie widzisz, my jesteśmy też, mam wrażenie, w takim momencie, że nigdy nie wiemy, kiedy jest to już. Kiedy jest wystarczająco na przykład dobrze. Kiedy już mogę skończyć te swoje poszukiwania. To, o czym przed momentem mówiłyśmy, czyli, że no właśnie, tutaj mam jakąś relację, która ma niezły potencjał, mógłbym w to pójść, ale sprawdzę sobie jeszcze 5 innych osób na tym profilu, może jeszcze na innej aplikacji 3 inne osoby i tak naprawdę to też jest trudne, bo tak naprawdę ta osoba jest w takim zawieszeniu, nie? To w co właściwie mam zainwestować ostatecznie tę swoją energię i czas, kiedy ten wybór tak naprawdę... Różne wybory wydają się dobre.
1: I to kusi,
0: dobre.
1: I to nęci.
0: I to jest strasznie kuszące. To jest strasznie kuszące. Ja w ogóle myślę, że to tak naprawdę utrudnia takie wejście w prawdziwą relację. Ta łatwość, prawda?
1: Mało tego, te spotkania bywają często rozczarowujące, no bo to, w jaki sposób ktoś wygląda i to, w jaki sposób o sobie pisze, to się absolutnie nie musi przekładać na to, jakim człowiekiem w gruncie rzeczy jest.
0: Oczywiście, że tak. To jest pułapka, bo to jest trochę tak, jakby się kiedyś mówiło, że papier wszystko przyjmie, to tutaj my też różne rzeczy możemy o sobie napisać.
1: No tak.
0: Prawda? Cóż szkodzi obiecać?
1: Przecież nie dam sobie najgorszego zdjęcia na portal randkowy,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Absolutnie. Jeszcze tak zapozuję, jeszcze trochę przyretuszuję w obecnych czasach. I tak, taki kadr wybiorę, żeby aby na pewno dobrze tutaj wypaść i będę mówiła o sobie w samych superlatywach, no bo przecież nie powiem, że jestem niezorganizowana i w ogóle, nie wiem, mam trudność z punktualnością i w ogóle jestem bardzo skupiona na sobie, głównie w życiu, bo to źle brzmi. Tylko wiesz też, kiedy piszę, ja jestem w stanie bardziej to zredagować, przemyśleć, jak ja bym się chciała zaprezentować. My jesteśmy bardzo dobrze w autoprezentacji. My możemy o sobie napisać przepiękne
1: rzeczy.
0: Ale
1: ty w ogóle
0: rzeczy.
1: Nie musisz tego pisać sama. Przecież za to, za ciebie w tej chwili zrobi to sztuczna inteligencja.
0: Tak, mogę jeszcze
1: Chata GPT poprosisz
0: się.
1: I on ci tak ładnie ciebie opisze, że ty się naprawdę nie musisz wysilać tutaj.
0: Jeszcze piękną polszczyzną, gdzie tak naprawdę znów w rozmowie na żywo dużo szybciej by się to wyklarowało, czy faktycznie ja potrafię budować takie zdania, czy nie. Ja mogę wybrać te elementy mojej rzeczywistości, którymi chcę się z drugą osobą na takim portalu podzielić. Mogę powiedzieć tylko o tym, co jest dla mnie wygodne, o tym, tak jak zaczęłaś mówić, o tej pięknej iluzji, którą możemy sprzedać. Przecież każdy może napisać o tym, jaki fantastyczny związek chciałby stworzyć. każdy ogląda, prawda, różne filmy romantyczne, które później, o których łatwo jest później napisać, och, tak właśnie wyobrażam sobie mój związek, moją przyszłość, cudownie, że jestem taki słuchający, obecny, opiekuńczy i to chcę ci zaoferować, moja droga, w naszej przyszłej relacji.
1: Tak, uwielbiam poranki boso po trawie pełnej rosy, tak. I tak, mogę to napisać,
0: tak,
1: oczywiście.
0: I będę ci przynosił ciepłą kawę do łóżka i w ogóle opiekował się tobą. W każdej sytuacji zawsze będę znajdował na ciebie czas. W ogóle strasznie mi przykro, że nie masz takiego doświadczenia, bo ja uważam, że na to zasługujesz. Zawsze bym ci to dawał. No, tak jak mówię, w deklaracjach można powiedzieć wszystko. I jeżeli my tego nie przeniesiemy do rzeczywistości, nie zaczniemy tego weryfikować, no to ta fantazja brzmi naprawdę pięknie i no też nic dziwnego, że ludzie w to wchodzą. No bo bardzo miło jest się powymieniać piękną wizją, ale trudniej się realizuje, kiedy dopada nas codzienność, rutyna, praca, zobowiązania i cały szereg rzeczy, którym podlegamy.
1: I myślę, że niektórzy chyba będą przedłużać takie słodkie słówka, bo coraz trudniej będzie się spotkać.
0: Bo coraz trudniej będzie się zmierzyć z tym obrazem siebie,
1: który wykreowaliśmy.
0: Się wykreowało, prawda? Bo skoro tyle pięknych rzeczy o sobie naopowiadałam, to teraz trzeba będzie jakoś to pokazać, albo
1: z tym
0: coś
1: zmierzyć.
0: Z tym zrobić.
1: Tak,
0: tak, zmierzyć się z tą wizją.
1: No i pytanie, co teraz? Spotykamy się z kimś, kto absolutnie nie przedstawia tej wizji, którą mieliśmy i my mamy teraz taką łatwą furtkę. Przychodzimy i już więcej nie kontaktujemy się.
0: Rozumiem, że zmierzamy do ghostingu.
1: Tak, zmierzamy do sposobu, w jaki kończy się relacja.
0: Takie różne zjawiska znikania. W różnej formie teraz można się z tym spotkać. No i faktycznie tak się dzieje. W ogóle, wiesz co, nawet są przypadki przecież często, kiedy nawet nie dochodzi do tego realnego spotkania, a i tak dochodzi do tego ghostingu, czyli właśnie znikania, nagłego urwania kontaktu. Mimo tego, że ta druga strona próbuje jakoś napisać, zagadać, zadzwonić, to jedna ze stron na przykład już zadecydowała, że nie chce dalej być w tej relacji, nie chce jej kontynuować i z dnia na dzień po prostu znika, zero kontaktu. Zero jakiejkolwiek odpowiedzi. I myślę sobie, że to jest chyba po prostu tak po ludzku mało uczciwe, wiesz, bo wyobrażam sobie też, z czym zostaje ta druga strona. Z takim wielkim znakiem zapytania, z takimi wątpliwościami, no bo pojawia się w niej jakaś pustka po prostu po jakiejś relacji, a właściwie po wizji relacji, jaka miała być. To też jest oczywiście jakaś strata, którą trzeba przyjąć, przerobić, że jednak ta wizja nie przejdzie do rzeczywistości. No i tę pustkę właśnie często te osoby zghostowane wypełniają sobie szukaniem odpowiedzi na pytania, dlaczego nie poszło. I w związku z tym, że no, nie usłyszały żadnej informacji zwrotnej, żadnego feedbacku, to zaczynają szukać w sobie. Co ze mną było nie tak, co ja zrobiłam niewłaściwego, czy ja właśnie coś napisałam, czy jakoś się zachowałam, czy może jednak nie jestem warta, nie zasługuję na miłość, na tę akceptację, nie sprawdziłam się, czy jestem aż tak beznadziejna, że się do tej relacji nie nadawałam, mimo że przecież tak pięknie się zapowiadała.
1: Czyli tak naprawdę zaczyna się szukanie winy samemu w sobie, czyli ktoś mnie wystawia, prawdopodobnie ktoś, kto być może jest uzależniony od przesuwania palcem między profilami, specjalnie wiele sobie z tego nie robił, a tymczasem bardzo zaburza moją samoakceptację.
0: Zdecydowanie tak, bo to jest naprawdę bardzo raniące i zostawia tę drugą stronę właśnie bez takiego prawa do odpowiedzi, bez takiego emocjonalnego też dotknięcia. I ta osoba, która doświadcza tego ghostingu, czyli właśnie tego no, bardzo nieeleganckiego zachowania, no myślę, że jeżeli zdarzy się to raz, może być to łatwiejsze dla niej do przetrawienia, choć też oczywiście zależy, jaką ma dotychczasową historię. Ale wiesz, jeżeli zdarza się to na przykład trzeci, piąty, siódmy raz, no to myślę też, że w takiej osobie na dłuższą metę może zostać taka myśl właśnie o tym, że to ze mną jest coś nie tak, to ja jestem jakoś wybrakowana, i też później problem z kolejnymi relacjami, bo jeżeli już tyle razy się zawiodłam, czy też tyle razy zostałam w taki sposób potraktowana, no to następnym razem mogę mieć problem, żeby w ogóle się otworzyć w jakiejkolwiek relacji, czy też w ogóle chcieć mówić coś więcej o sobie, no bo z tyłu głowy mam już myśl, że kilka razy ktoś mnie zostawił bez słowa, wziął jakieś moje, nie wiem, sekrety, słabości, to wszystko, co tam wniosłam. I no po prostu tworzy się też taka obawa i taka trudność później z zaufaniem właśnie w kolejnych relacjach też.
1: Tu mówimy o ghostingu. Zdaje się, że już jakieś kolejne słowa też się pojawiły, tak? Jakbyś się zdradziła.
0: Tak, jest,
1: nie jestem
0: jest
1: na bieżąco.
0: Venting. Albo orbiting, niektórzy o tym mówią, to znaczy zostawianie kogoś właśnie tak... Krążącego na orbicie, dokładnie. Albo właśnie benching, czyli trzymanie kogoś w rezerwie, na tak zwanej ławce rezerwowych.
1: Super.
0: Czyli, że jedna strona...
1: Że może zagram w tym meczu, ale niekoniecznie.
0: Tak, taka właśnie otwarta furtka, nie? Że zawsze będę mógł wrócić. Gdzie właśnie jedna strona jest szczera, chce się oddać, chce się zaangażować, wiesz, daje tam swoje emocje i faktycznie wierzy w te relacje. Za to druga strona niestety, ale zaczyna się zachowywać tak, że daje jakieś takie znikome elementy. Raz na jakiś czas się odezwie, żeby podtrzymać te relacje, ten kontakt. Raz na jakiś czas nawet z nami poflirtuje, czy też skomentuje jakieś nasze zdjęcie na social mediach albo jakąkolwiek naszą aktywność. I tak właśnie pozornie podtrzymuje ten kontakt, pozostawiając tę osobę z taką nadzieją, że jeszcze nie jest ten kontakt stracony. Tak, tak. No i te osoby żyją tą nadzieją właśnie w takiej niepewności, tłumacząc, że a może nie odpisał, bo nie miał czasu, bo przecież był taki bardzo zajęty. No i one są cały czas właśnie w takiej gotowości, z nadzieją, że może coś jeszcze z tego będzie. A tamte osoby albo faktycznie no jakby mają dużą trudność z decyzyjnością i właśnie prowadzą sobie jakiś ranking i spotykają
1: albo
0: się z
1: albo kompulsywnie szukają sobie dalej.
0: Dokładnie, albo kompulsywnie szukają dalej, robiąc sobie z tego wyłącznie jakąś sportową aktywność. I dla własnej wygody, może dla jakiegoś ego, może właśnie w taki bardzo niefajny sposób... rekompensują sobie jakąś swoją niską samoocenę. No, brzydkie to jest, ale tak bardzo przedmiotowo właśnie traktują też te inne osoby. Tak jakby właśnie one miały im tylko coś zapewnić, nie? Dać takie poczucie, że ktoś tam jest, ktoś tam na mnie czeka. Trochę nie licząc się też z emocjami właśnie tej drugiej osoby. Ja w ogóle też myślę, że to jest pułapka tych aplikacji randkowych kontra realne życie. Że wiesz, kiedyś jak się spotykało z osobą, no to myślę, że więcej było takiej empatii, nie? Czy to, co ja zrobię, będzie dla tej drugiej osoby w porządku? Miało się, myślę, jakąś większą
1: odpowiedzialność. Ale trochę też tę osobę znałaś. To też nie było tak, że...
0: Tak.
1: No, prawda jest taka, że rzadko zdarzały się takie sytuacje, że podchodził ktoś do ciebie na plaży i mówił, wiesz, jesteś miłością mojego życia. No, to nie na tym polegało. No, znamy się ze szkoły, znamy się ze studiów na przykład. Znamy się już na tyle, że możemy ze sobą porozmawiać, tak? A jeżeli mogliśmy zacząć, no to będziemy też umieli skończyć.
0: No właśnie, i było więcej tej odpowiedzialności za emocje tej drugiej osoby, prawda? No bo teoretycznie ja wiem, że
1: stajemy się algorytmem.
0: W sytuacjach nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czuje druga strona, ale kiedy realnie kogoś ranimy, faktycznie jakby podejmujemy jakieś krzywdzące zachowania, to jesteśmy odpowiedzialni. Bo wydaje mi się, że ten feedback komuś się po prostu należy. Wiesz, bo no ktoś się jednak zaangażował i nawet jeżeli my się nie dogadamy, nawet jeżeli mam pomysł, że jednak nie decyduję się na kontynuowanie tej relacji, to nadal tej osobie należy się feedback, że wiesz, podjąłem taką decyzję, albo że nie wiem, to co robisz jest dla mnie za trudne, albo że jakieś twoje zachowanie czy jakaś twoja cecha, no nie chcę jakby z tym iść dalej. Ta osoba też, musimy pamiętać, ma do tego prawo, ale też tę osobę, która zostaje, no zostawia jednak z jakąś informacją, właśnie tak jak mówię, z jakimś domknięciem. Kto wie, może nawet jak to będzie jakaś otwarta osoba, to pomyśli, może jeszcze będą mieli razem szansę pomyśleć, że może będą chcieli jakoś to zmienić, jeżeli to jest jakiś jeden mały element. ale jeżeli nawet już nie w tej konfiguracji, no to ta osoba, wiesz, jak kilka razy na przykład usłyszy taki feedback, to może wziąć jednak to bardziej do siebie, w sensie tak zreflektować się nad tym i o, na przykład moje zachowanie takie i takie może być odbierane jako zbyt przytłaczające, albo to, że dzwonię do kogoś 5 razy dziennie, może być faktycznie za bardzo kontrolujące, przytłaczające. Popracuję nad tym w następnej relacji, zwrócę na to większą uwagę, ale chociaż wie dlaczego.
1: No tak.
0: Tak? I tak jak mówię, no może się to jej przydać. Jeżeli będzie chciała z tego skorzystać, to może się jej przydać. Ale wracając też do tego, no właśnie, jak mamy te, mieliśmy te relacje zaczynane w bardziej prawdziwym życiu, gdzie ona miała jakieś większe korzenie, fundamenty, podstawy, to było więcej takiej odpowiedzialności za to, z czym ja też zostawiam tę drugą osobę. Jak ja się wobec niej w ogóle zachowuję. Czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku. A teraz przez to, że to jest wszystko na szklanym ekranie, na telefonie, to mam wrażenie, że tej odpowiedzialności jest po prostu trochę mniej. Że właśnie niektórzy traktują to bardzo lekko. Gorzej, jak ta druga strona miała właśnie większe nadzieje, czy też bardziej się zaangażowała.
1: Zastanawiam się, jak to się dzieje w dzisiejszych czasach, bo nie brakuje oszustów, tak zwanych, kiedyś mówiło się matrymonialnych, nie wiem, czy to słowo jest wciąż aktualne, no swego czasu popularne było mówienie o oszuście z Tindera, o takich różnych tinderowcach. Od lat słyszymy o wysyłaniu pieniędzy takim osobom, których na przykład w ogóle nawet nie mieliśmy okazji poznać, a które właśnie do nas jadą, utknęły na granicy, nie mają dostępu do swojego konta, do swoich środków. Jak to jest w ogóle możliwe?
0: Wiesz co, ja myślę, że te osoby, które są na tych portalach randkowych z taką myślą, żeby naprawdę się zaangażować, naprawdę się otworzyć, to są osoby, które niestety są bardzo na to podatne. Bo one tam przychodzą właśnie z taką dużą otwartością, ufnością też od razu. Więc niestety no, to otwarte serce często jest wykorzystywany przeciwko nim i no jest jakaś garstka osób, które niestety, ale na tym żerują i z tego korzystają, właśnie tak jak mówisz, tak? Po drugiej rozmowie prześli mi blika na coś, albo no właśnie przecież głośne są te sprawy, jak ktoś się podawał za Brada Pitta i ktoś się na to złapał. Prawda? No my się możemy zastanawiać, jakim cudem ktoś w to uwierzył, ale myślę też, że te techniki manipulacji są po prostu znacznie bardziej zaangażowane. Plus, tak jak mówię, no taka duża, duża uczciwość, która niestety, uczciwość w sensie taka otwartość, tak? Niektórych osób, które tam są, niestety, ale może zwiększać ryzyko tego, że one są bardzo, bardzo podatne na to. Bo one tak bardzo chcą być z kimś, tak bardzo potrzebują, nie wiem, właśnie bycia ważną dla kogoś. Te osoby, które no wykorzystują to, doskonale o tym wiedzą i też w taki sposób prowadzą te rozmowy, wiesz, one angażują też te swoje ofiary, nazwijmy to. No i niestety one się na to łapią i to jest bardzo niebezpieczne.
1: W ogóle mam wrażenie, że na tych obecnych portalach randkowych pojawia się bardzo dużo wytworów sztucznej inteligencji. Nawet mówi się, że chyba nawet większość już w tej chwili profili stanowią jakieś takie wytwory nieistniejące w rzeczywistości. Ciekawe, po co to się dzieje. Na dodatek jest odzew. Jest odzew, tak, tak. Zwłaszcza chyba do panów trafiają panie, które no, wyglądają pewnie jak marzenie większości.
0: Ale to rozumiem, mężczyzn, że też jest w jakichś celach wyłudzenia.
1: Ja właśnie nie mam pojęcia, w jakich to jest celach, bo zwykle one pozostają bez odpowiedzi. To tak jakby ktoś chciał weryfikować to, na ile my jesteśmy nieodporni na przykład na ładne zdjęcia.
0: I na ile jesteśmy ufni. Natomiast nie mam pojęcia, po co ktoś by to robił. To znaczy rozumiem, że to z jakiejś niezdrowej ciekawości. Tak? Albo właśnie, żeby to w jakiś później też sposób wykorzystać. Ale nie przychodzi mi nic innego na ten moment do głowy. Po co?
1: No właśnie, no właśnie. I porozmawiajmy o tym, czy miłość jest ślepa.
0: Nawiązujesz do mojego Guilty Pleasure programu.
1: Tak.
0: Bardzo popularnego ostatnio, no.
1: Jest ślepa miłość?
0: Dobrze jakby była, wiesz.
1: Można bez zdjęcia, bez swojego wizerunku, można się zakochać?
0: Bo zobacz, zaczęłyśmy od rozmowy o tym, że te relacje nawiązywane na żywo, one i tak przecież zaczynały się od tego, że ktoś nam się spodobał, ktoś wpadł w oko, ktoś się czymś dla nas wyróżnił, a dopiero później przechodzimy do poznawania go, do tego, jaki jest, jak by z nim było, czy mamy faktycznie wspólne wartości, czy lubimy w podobny sposób spędzać czas, czy mamy w ogóle podobny styl życia. Natomiast faktycznie ten wygląd, on jest ważny, ale nie najważniejszy, tak? Myślę, że to jest jakiś jeden z elementów, który na pewno nie powinien stanowić podstawy wyboru osoby, z którą my się wiążemy. Wygląd może być przyciągający, ale też no, nie wolno wręcz zapominać o tym, że ten wygląd jest jednak przemijający, tak? No bo cóż, jeżeli będziemy mieli piękną osobę obok siebie, która z różnych przyczyn życiowych ten wygląd się zmieni. Czasem jest to trudna choroba, czasem są to przejścia, czasem jest to po prostu przemijający czas, a nadal warto byłoby mieć osobę, z którą jednak sporo nas łączy, z którą mamy o czym porozmawiać, nadal fajnie się po prostu ze sobą czujemy i bawimy. No i ten wygląd niestety nam tego nie załatwi, bo siedzenie obok ładnej osoby nadal nie da nam, wiesz, takich głębszych rzeczy, jakiejś głębszej relacji, emocjonalności, bliskości, no tego wszystkiego, czego byśmy chcieli od związku.
1: No my teraz oczywiście nawiązujemy do serialu na Netflixie, który właściwie zakłada nam takie randki w kabinach bez znajomości, swojego wyglądu i okazuje się, że to bywa, że się sprawdza.
0: I to bywa, że się sprawdza. Wiesz co, w ogóle zobacz, z jednej strony mamy to, że ten wygląd no, gdzieś w dzisiejszych czasach stanowi coś ważnego, tak? Generalnie no, większość osób jednak chciałaby być atrakcyjna, no, chcemy być atrakcyjni też dla swojej drugiej połówki. I właśnie to często nas gubi, nie? A jakby tutaj w momencie, kiedy jesteś w kabinach na tych randkach, bo mówimy tutaj o tym programie Love is Blind, tam wręcz nie można mówić o tym wyglądzie. Mówimy o tym, jakie mamy podejście, tam osoby mówią, tak? Jakie mamy podejście do rodziny, jak sobie to wyobrażamy. Jesteśmy zdani tylko na swój głos. Mówimy o tych wartościach, które wyznajemy, które są dla nas ważne. Czy jesteśmy w stanie się w tym spotkać, ale nadal jakby absolutnie nie widząc siebie nawzajem. I faktycznie jakby te osoby, niektóre osoby decydują się na to, żeby pójść ze sobą dalej, żeby stworzyć relacje, tam nawet się zaręczają, choć nie ma przymusu na koniec wzięcia ślubu, bo zawsze mogą się z tej decyzji wycofać, ale jest to na pewno bardzo ciekawy eksperyment. Też sami uczestnicy mówią o tym, że jest to jedno z ważniejszych takich wydarzeń w tej sferze relacyjnej w ich życiu, bo zwróć uwagę, że my w dzisiejszych czasach mało tego mamy. A tam oni są odłączeni, wiesz, od telefonów. Oni też mają zabierane telefony, więc po każdej randce, nawet jak się spotykają z kimś w kabinach, nie obgadują tego od razu z kolegami, koleżankami, tak? No bo przecież też jest tak w prawdziwym życiu, czy właśnie z aplikacji, jak się z kimś spotykamy i później gadamy o tym z koleżanką, to ona mówi, nie, oj, ja już byłam w takim związku, uciekaj, red flagi tak, i tak dalej. Tak. I wszyscy nam wtedy dobrze radzą, a tam oni są sami ze sobą i sami muszą podejmować decyzje, patrząc właśnie wyłącznie na siebie, na to, jak oni się czują jakby w relacji z tą osobą.
1: Myślę, że to jest dobre, że to jest uczciwe, bo mnie się wydaje, że czasem czyjaś opinia to jest słuszna opinia.
0: Czasem może być wnosząca, oczywiście, że tak. Wiesz, czasem koleżanka może mi zauważyć, że znowu wchodzę w jakiś związek, gdzie realizuję jakiś swój absolutnie niekonstruktywny schemat i przecież 100 razy jej mówiłam, że nie chcę już tego robić, a nadal to robię i to jest wtedy bardzo pomocne. Ale tam no raczej też to...
1: Zastanawiam się, czy to jest dobrze, że my tak jesteśmy zupełnie odcięci od informacji ze świata. No dobrze, że skupiamy się na własnych emocjach.
0: Ale jednak jest to pomocne właśnie w tym, żeby się skupić wyłącznie na tej swojej osobie, na tych emocjach, na tym, jak ja się czuję w tej relacji, czy faktycznie jakby czuję, że ta osoba gdzieś mnie dopełnia, czy gdzieś się spotkamy w tych naszych potrzebach, w tym sposobie, w jaki chcemy prowadzić to wspólne życie.
1: No ale wiesz, czy po samotnieniu nie zaczynamy idealizować troszeczkę?
0: może tak być, ale są też kolejne etapy, w których oni się spotykają jednak na żywo, później już jakby odzyskują też te telefony, oni później gdzieś tam przecież funkcjonują przez chwilę, mają też szansę pofunkcjonować w takim, powiedzmy, normalnym świecie, poznają się z tymi swoimi rodzinami, mają też okazję poglądać siebie w różnych relacjach, prawda, bo to też może być ważne. Jak ktoś funkcjonuje w relacjach bardziej towarzyskich, społecznych, takich, nie wiem, z kolegami, koleżankami, jak wyglądają na przykład relacje stricte rodzinne. I wtedy no, mają okazję się temu poprzyglądać. Mhm. Wiesz, ja myślę, no jakby tam są dorośli uczestnicy, więc oni o tym wszystkim wiedzą i sami się na to świadomie decydują, nie? Mhm.
1: No to jest, tak, to jest pewnego rodzaju eksperyment, ale myślę, że eksperyment z cyklu jednak reality show. Mhm. I teraz pytanie, kto tam idzie, czy to jednak nie są ludzie, którzy trochę lubią tak zostać wystawionym na pokaz, troszeczkę może mają tak zwane parcie na szkło.
0: Wiesz, różnie bywa, tak? To znaczy, nie wiem, jak to mielibyśmy zweryfikować. Każdy taki program jest pewnie jakoś tam lekko reżyserowany. Natomiast no tutaj teoretycznie produkcja zarzeka się, że jakby tutaj jest wszystko naturalne i tak dalej. Zresztą relacje uczestników gdzieś to też potwierdzają. No i zobaczymy, jak to dalej im wyjdzie.
1: Tak tobie się podoba taki eksperyment bez tego poznawania swojego wyglądu?
0: Myślę, że to jest
1: tak
0: naprawdę
1: psychologicznie,
0: ciekawe.
1: Psychologicznie.
0: Tak, myślę, że tak, wiesz, bo tak jak mówimy, nie, że ten wygląd może być gdzieś, no właśnie, z jednej strony może być pomocny, bo od razu jesteśmy w stanie określić, czy ktoś jest dla nas atrakcyjny, czy nie, ale też przez ten wygląd my często, no właśnie, albo zostajemy tylko przy tym wyglądzie, po czym po 3 miesiącach, albo 3 latach, albo 30 okazuje się, że jednak nie mamy o czym rozmawiać i więcej nas łączy niż dzieli. A też, tak jak wspomniałam, jak zafiksujemy się tylko na tym wyglądzie, to możemy naprawdę nie dać szansy komuś, z kim okazuje się, że okej, może nie jest moim 10 na 10 i może nie byłby moim pierwszym wyborem w różnego rodzaju aplikacjach, czy jakbym go spotkała, ale jednocześnie może się okazać, że jesteśmy w stanie stworzyć taką więź, i gdzieś, nie wiem, nadajemy na tych samych falach, mamy wspólne wartości, że jesteśmy w stanie ten związek zbudować, wiesz? Jakby ja też mam takie poczucie, że jednak ten związek się buduje i w ogóle mam takie wrażenie, że większość takich długotrwałych relacji też o tym mówi, że związek to jest jednak praca nieustanna, tak naprawdę praca tych dwóch osób nad tą relacją i że naprawdę w tej współpracy my jesteśmy w stanie zbudować piękne i trwałe, stabilne relacje.
1: Nawet w dzisiejszych czasach przebodźcowania, czasach takich przesuwania palcem tylko, tak? To
0: oczywiście.
1: Wszystko da się zbudować.
0: Da się zbudować, chociaż to jest trudne i wymagające, bo wiesz, ta praca nad związkiem, to
1: dlaczego
0: to
1: jest coraz więcej singli?
0: Bo właśnie praca nad związkiem nie jest czymś łatwym i nie zawsze jest przyjemna, bo w pracy nad związkiem często chodzi o to, żeby wywalić karty na stół, żeby otworzyć pewne tematy, żeby powiedzieć, skonfrontować się z tym, co jest dla nas niewygodne, co jest dla nas trudne w związku. I też, no jeżeli mówimy o współpracy i o wspólnej pracy, to jednak łączy się też z takim elementem, że nawet jeżeli to my jesteśmy osobą zgłaszającą jakieś zażalenia do drugiej strony, to musimy przyjąć też to, że ja też mogę być nie w porządku. Mhm. Że jakieś moje zachowania mogą też no, nie być dobre ani dla relacji, ani dla tej drugiej strony. Albo że jakieś moje zachowania utrudniają, wiesz, jakąś łagodniejszą komunikację. Tak? To jest o tym, że ja też jakby otwierając ten temat, muszę być gotowa na to, że będę się musiała skonfrontować i zmierzyć z czymś, co może być niewygodne dla mnie. Że ja też będę musiała coś zmienić. To się łatwo mówi, zmienić coś, ale tak naprawdę przecież w praktyce to oznacza znacznie większą jakąś refleksję, zaangażowanie się, a wiesz, trudno się angażuje, jak jest na przykład trudno w związku, albo jak jest kryzys w związku. To wtedy trudno wykrzesać jeszcze jakąś mobilizację na to, żeby jeszcze tutaj podziałać, jeszcze coś zmienić. Jeszcze bardziej jakoś, no właśnie, się otworzyć na to, co trudno, to żeby nad tym po prostu tak naprawdę każdego dnia później pracować.
1: To może, słuchaj, to może to jest tak, nie wiem, czy ty też dostrzegasz takie ryzyko, bo no, niektórzy twierdzą, że istnieje ryzyko, że my przeniesiemy te relacje na relacje z chatbotami i wtedy będzie po prostu łatwiej, bo możesz sobie zaprojektować tego chatbota tak, jakbyś chciała. I nie musisz mu nic tłumaczyć, niczego wyjaśniać. Możesz stworzyć sobie taki obraz, jaki sobie wymarzysz.
0: No właśnie, obraz. Tylko, że wtedy rozmawiasz z obrazem, nie? A gdzie jest ta więź, gdzie jest ta bliskość, ta intymność, która przecież też jest bardzo ważna. Gdzie jest ta prawdziwa komunikacja, ta autentyczność, ta więź, ta chemia tak naprawdę też trochę w związku. Oczywiście, że można byłoby to sprowadzić do chatbota i prowadzić wyłącznie miłe rozmowy w życiu, ale no, umówmy się, prawdziwe życie też przecież tak bajkowo nie wygląda. Ja też myślę o tym, że ta praca nad relacją, ona się naprawdę może opłacać, bo jeżeli my, nawet w jakichś napięciowych, konfliktowych sytuacjach w związku pozostaniemy, ale z takim założeniem, że razem w to idziemy dalej, że faktycznie jakby obojgu nam zależy, że się na tym skupiamy, że wkładamy w to zaangażowanie, serce, czas, to my możemy z tego wyjść jeszcze silniejsi. Tak? Bo możemy się dowiedzieć czegoś też o sobie, pracować jednocześnie też nad sobą, ale tak naprawdę tworzyć jeszcze silniejsze fundamenty tego związku. I no to może nam procentować bardzo, bardzo.
1: To czego Państwu życzymy? Tych procentów. Życzymy tego procentowania pozytywnego w związku. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Psycholog Małgorzata Kaczmarek była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję. To był bardzo przyjemny temat. Bardzo się cieszę, że mogłam na ten temat dzisiaj porozmawiać.
1: Ja się też bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. I ja Państwu dziękuję. Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach obserwator brytyjskich wyborów lokalnych z ramienia Rady Europy, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy w poniedziałek od politycznego trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy w wyborach lokalnych najwięcej głosów trafiło nie do tradycyjnie partii konserwatystów czy partii pracy, tylko do prawicowo-populistycznej formacji Reform UK Nigela Farage'a. To duży problem dla do niedawna dwóch głównych brytyjskich partii politycznych, czyli właśnie konserwatystów i laburzystów. Premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer z Partii Pracy mówi, że bierze pełną odpowiedzialność za wynik jego formacji, ale nie zamierza oddawać władzy jako szef rządu. Laburzyści stracili też wieloletnią władzę w Walii, a w Szkocji władzę utrzymała Szkocka Partia Narodowa. Czy system dwupartyjny w Wielkiej Brytanii się kończy po dziesiątkach, a raczej nawet setkach lat tradycji?
2: No, panie rektorze, to jest oczywiście efekt wielu lat, które były i to jest konsekwencja, te wyniki są pewnego rodzaju wypadkową tego. Znaczy, na pewno mamy do czynienia z pewnymi przesunięciami na scenie politycznej i te przesunięcia są wyraźne, to znaczy utrata blisko 1500 radnych przez Partię Pracy, no to jest oczywiście pewien sygnał. Ja jednak bym nie przesadzał może z taką bardzo drastyczną

0: I no, co się wydarzy teraz, nie wiemy. Ja tylko powiem, że nasza rola jako obserwatorów sprowadzała się tylko albo aż do obserwowania całego procesu wyborczego, do tego, jak on się odbywał, czy była zapewniona transparentność wyborów, dostęp do lokali wyborczych, czy było no, równoprawny dostęp dla kobiet i mężczyzn i w procesie wyborczym, i na listach wyborczych.
1: Ale z ludźmi
0: To
1: pan na
0: wszystko.
1: pewno na miejscu rozmawiał. I
0: Tak,
1: pytanie,
0: oczywiście, że.
1: skąd ten zwrot w kierunku prawicowo-populistycznej Reform UK, partii Nigela Farage'a, jednego z pierwszych piewców Brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej? Farage jest często nazywany największym nieudacznikiem brytyjskiej polityki, bo przez lata nie udawało mu się wprowadzić przedstawicieli różnych jego formacji do parlamentu. Sam znalazł się w ławach Izby Gmin dopiero 2 lata temu, w 2024 roku.
0: Tak, to prawda, bo z jednej strony wyczuwalny był i takie komentarze także się pojawiały wśród osób, z którymi rozmawiałem, że wyjście z Unii Europejskiej było pewnego rodzaju błędem. Z drugiej strony jednak narastał od wielu lat taki proces, takie rozczarowanie i takie nastawienie antyimigranckie, przy czym nie chciałbym tego także za bardzo podkreślać, dlatego, bo to nastawienie antyimigranckie jest nadal w Wielkiej Brytanii bardzo wyważone. Ono jest, powiedzmy, zredukowane do kwestii bezpieczeństwa, więc sami Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że ich gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez migrantów. I no oczywiście ten odsetek 44% na 71% wzrósł osób, które mają w jakimś stopniu krytyczne nastawienie do kwestii migracyjnej. Ja tylko podkreślę też, że sam proces wyborczy, a więc te wybory, które się odbywały, one się zmieniły w ostatnim czasie dość zdecydowanie. W Walii i w Szkocji głosują osoby od 16 roku życia. To jest jednak bardzo duża zmiana, przy czym zainteresowanie wśród osób młodych także jest no, niewielkie.
1: Ale też widzimy coraz więcej tej polityki przewija się w mediach społecznościowych, więc pewnie to jest też ten kanał, który
0: Tak.
1: dociera w jakiś sposób do młodych wyborców.
0: Tak, to znaczy bardzo wyraźnie w Wielkiej Brytanii jest też regulacja prawna zabraniająca prowadzenia przynajmniej tej kampanii wyborczej w outdoorze, a więc na nośnikach zewnętrznych. Ta kampania praktycznie odbywała się wyłącznie w internecie. No i to było też praktycznie niewidoczna była ona na zewnątrz miasta.
1: Wyniki wyborów w całym Zjednoczonym Królestwie jasno pokazują, że sprawa niepodległości stała się pilną. To powiedział w sobotę premier Szkocji John Swinney ze Szkockiej Partii Narodowej. Zjednoczone Królestwo trzeszczy, bo przypomniał przy tym premier Szkocji o tym, że Szkocja trochę nie na własne życzenie wyszła z Unii Europejskiej, ponieważ większość Szkotów głosowała za pozostaniem we wspólnocie. Podobnie zresztą jak Walijczycy, którzy bardzo cierpieli i pewnie w dużej mierze wciąż cierpią przez brak choćby dotacji do rolnictwa.
0: No, dokładnie tak. To znaczy, to był oczywiście punkt zapalny zaraz po Brexicie, kiedy rozpoczęła się powiedzmy narodowa, no bo Szkoci traktują siebie jako naród, ogólnonarodowa debata w Szkocji na temat uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii. Tak, rzeczywiście. To znaczy, ten sygnał także otrzymywaliśmy w czasie kampanii, że to głosowanie jest głosowaniem również szkockim, no, przeciwko tej polityce, która doprowadziła do Brexitu. No, w Szkocji te wyniki nie są aż tak katastrofalne. No, to jest Szkocka Partia Narodowa uzyskała 58 mandatów, no to jest mniej o 6 niż posiadała.
1: Ale to też nie jest większość, bo ta legislatura krajowa w Szkocji, tak to nazwijmy roboczo, parlament szkocki ma około 120 mandatów, trochę ponad, stąd to też nie jest większość.
0: Tak, to jest 129 parlamentarzystów, a więc 65 mandatów było potrzebnych. Tymczasem no, zabrakło do większości, a więc Narodowa Partia Szkocji będzie musiała także negocjować jakąś koalicję. Ma pan raz o tyle rację, że jakby ta defragmentacja sceny politycznej w Anglii oraz oczywiście te nastroje no, niezadowolenia z wyjścia z Unii Europejskiej, one pokazały się raczej w Szkocji i w Walii. I tak pewne zmiany na scenie politycznej w Anglii na pewno będą następowały, szczególnie, że na dzisiaj, a więc na poniedziałek, zapowiedziana jest także konferencja premiera Starmera, który pewnie będzie bronił i partyjnie, i wewnętrznie, i politycznie swojej pozycji.
1: My rozmawiamy o Wielkiej Brytanii nie tylko dlatego, że brytyjska polityka jest pełna różnych precedensów, zwyczajów, tradycji, które są niezwykle ciekawe, ale też rozmawiamy dlatego, że to jest jeden z naszych ważniejszych sojuszników, także militarnie. To jest mocarstwo, które ma arsenał nuklearny. To jest kraj, który posiada rozległą sieć baz wojskowych i militarnych na całym świecie, także te możliwości rażenia są ogromne. Jak rozumieć to, że z jednej strony jest

0: niezadowolenie z opuszczenia Unii Europejskiej, a z drugiej strony poparcie dla ugrupowania jednego z pierwszych piewców takiego kroku, czyli Nigela Farage'a. To też powiedział premier Szkocji, że premier Farage przestaje być czymś, co jest nierealne.
1: No rzeczywiście tak, Farage jako pierwszy wystąpił w ogóle i się przedstawił jako potencjalny kandydat na premiera, co oczywiście w świetle wyników samorządowych nie ma żadnych podstaw, a nie ugruntowania do tego, aby w ogóle takie snuć przypuszczenia, ale ten scenariusz dotychczasowo nierealny staje się w jakimś stopniu realny. Pan redaktor nie podkreślił jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, że w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Walii, Szkocji uprawnieni do głosowania byli także Polacy. Ich znajduje się w Anglii według szacunków około 700-800 tysięcy. Oni też w niewielkim stopniu brali udział w tym głosowaniu, ale to jest efekt negocjacji pomiędzy rządem brytyjskim a rządem polskim, możliwości dalszego udziału w wyborach samorządowych. Ja podkreślę, że oczywiście byli także Polacy, którzy pełnili funkcje i radnych rad miejskich, i także burmistrzów poszczególnych dzielnic, na przykład Londynu.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest obserwator wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, Marcin Gołaszewski, radny Rady Miejskiej w Łodzi z Koalicji Obywatelskiej. Równość bez dwóch zdań. To hasło tegorocznego Marszu Równości, który kolorowo, głośno i pokojowo przeszedł ulicami Łodzi. To już 15 taki marsz w stolicy naszego województwa. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, które wspólnie manifestowały solidarność, otwartość, sprzeciw wobec dyskryminacji. Uczestnicy domagali się także legalizacji ślubów par jednopłciowych. Nie obawia się pan trochę tego, że z tegorocznych marszów, takich jak ten w Łodzi, zostaną tylko te zdjęcia polityków Koalicji Obywatelskiej na tle transparentów, banerów z pytaniem właśnie, gdzie te śluby, lub też zostaną zdjęcia z hasłami, tu pozwolę sobie zacytować: Donaldzie wspaniały, twój rząd obalą pedały?
1: Panie redaktorze, ja jestem, jak i wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, który rokrocznie brał udział w marszach równości. Tutaj minister Kierwiński podkreślał, że jeszcze w maju możemy spodziewać się transkrypcji związków zawartych poza granicami kraju.
0: To przypomnijmy, mówimy o nawet nie tyle co legalizacji ślubów par jednopłciowych, tylko o dopisaniu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą do spisu stanu cywilnego, do rejestru stanu cywilnego. Już zapadło kolejne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które podtrzymuje, że tak, polski rząd powinien to robić, polskie państwo powinno obywatelom zapewnić taką możliwość, ale wciąż to się nie wydarzyło.
1: No, pan minister podkreślał też wielokrotnie, że to jest oczywiście kwestią analizy pomiędzy przedstawicielami jego ministerstwa, Ministerstwa Cyfryzacji, jak i Kancelarii Premiera. I oczywiście jeszcze w maju, zgodnie z zapowiedziami, taka decyzja ma zostać podjęta, a wtedy kierownicy urzędów stanu cywilnego, a więc prezydenci miast, będą mieli podstawę prawną do dokonywania transkrypcji takich małżeństw.
0: Ale jeżeli chodzi o ten krok, to niedawno wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy powiedział, że jeżeli chodzi o pracę jego resortu nad przygotowaniem tej zmiany, to wszystko już jest gotowe i to nie od dziś, nie od wczoraj, czy nawet nie od tygodnia. Skąd ten, nie chcę powiedzieć opór materii, bo tego nie wiem, ale skąd ten poślizg jednak było, nie było w czasie, bo o tym już rozmawiamy kolejny tydzień.
1: Z całym szacunkiem tutaj dla kolegów z lewicy, ale no, to jest element wypracowywanego prawnego rozwiązania pomiędzy ministerstwami. I ja pokładam pełną wiarę tutaj w słowa pana ministra Kierwińskiego, który zapewniał, że to będzie realizowane, jak tylko zostanie osiągnięte rozwiązanie prawne, które będzie nowym rozwiązaniem prawnym w systemie polskiego prawa. W związku z tym wymaga spokojnego i dogłębnego zastanowienia się. Ta transkrypcja, tak jak zapowiedział pan minister, będzie następowała w najbliższym czasie.
0: A nie obawia się pan trochę tego, że być może znowu część Polek i Polaków usłyszy, że to nie jest może dobry moment na podnoszenie takich postulatów, bo za półtora roku mamy wybory parlamentarne i może trzeba trochę znowu poczekać, zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Wszyscy wiemy, że teraz politycy także w ostatnich wyborach prezydenckich lubią skręcać w prawo z narracją, a do transkrypcji małżeństw jednopłciowych nawet nie potrzeba zgody prezydenta Polski, w przeciwieństwie do związków partnerskich, ale to jest osobna sprawa.
1: No, to jest zupełnie osobna sprawa. Transkrypcja związków zawartych poza granicami Polski jest realizacją prawa unijnego, de facto także prawa polskiego w tym znaczeniu, ponieważ to prawo jest spójne i wspólne. Nie, nie obawiam się tego zupełnie. Jestem wręcz przekonany, że polskie społeczeństwo już od dawna gotowe jest na związki partnerskie. Ja wielokrotnie podkreślałem, że rozwiązanie prawne właśnie w postaci związków partnerskich jest także wyjściem naprzeciw związków heteroseksualnych. Związków, które często nie są zawierane jako małżeństwa z różnych powodów, często dotyczących osób starszych, które wiążą się po śmierci jednego z partnerów i żyją w takim związku nieformalnym, no, z jakiegoś powodu nie zawierając małżeństwa, mając na przykład 70-80 lat, a mimo wszystko będąc sobie osobami niezwykle bliskimi, będącymi wsparciem na ostatnim swoim odcinku życia. I uważam, że takie osoby i te związki także zasługują na docenienie i zarejestrowanie. Nie, ja się nie obawiam. Polskie społeczeństwo pełni gotowe jest na zawieranie związków partnerskich w Polsce.
0: Niedawno partia Razem złożyła do prezydent Łodzi wniosek o udostępnienie do wiadomości publicznej informacji o tym, jak w Łodzi działa rejestrowanie związków jednopłciowych i czy wpłynęły już jakieś takie wnioski. Czy jeżeli do Urzędu Miasta Łodzi trafi taka sprawa, to urząd powinien dokonywać tej transkrypcji tych małżeństw jednopłciowych? W Łodzi?
1: To jest oczywiście decyzja kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a tym kierownikiem jest prezydent miasta i to prezydent miasta w ramach swoich kompetencji i na podstawie i w granicach prawa będzie podejmował takie decyzje. Stąd też, tak jak mówiłem, no ten kompromis, wypracowanie podstawy prawnej, no tutaj także analiza sytuacji prawnej przez ten zespół powołany przez te wszystkie elementy składowe ministerstw, no jest wręcz konieczna.
0: Marcin Gołaszewski, obserwator wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu i miłego dnia życzę.
0: I tygodnia. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Witam serdecznie.
1: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry.
1: A Krzysztof Makowski z Lewicy w drodze. A zaczynamy od informacji, która obiegła wszystkie media w Polsce. Wiemy, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że prokuratura chce przedstawić Ziobrze zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, który według śledczych miał być wykorzystywany jako partyjny fundusz wyborczy suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej. W skrócie partii Zbigniewa Ziobry, która dzisiaj współtworzy Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro zbiegł z Polski na Węgry, a stamtąd w wyniku utraty władzy przez Viktora Orbana udał się do Stanów Zjednoczonych. To jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, Michał Król?
2: Myślę, że jeżeli to niewielki, myślę, że to też jest problem przede wszystkim dla Polski. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że stawiane zarzuty są panu ministrowi Ziobrze, który w ramach tam wewnątrzpisowskich układów nie był nigdy moim faworytem, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jest po prostu czysto polityczne zarzuty, a ja jeszcze rozumiem, że próbuje się stawiać zarzuty, ale jeżeli za tym ma być w ten sposób organizowane postępowanie, groźba aresztowania, widać, że pan minister nie miałby szans na uczciwy, praworządny proces w Polsce. I niestety
1: Mateusz
2: to kompromituje.
1: Może powiedzieć to samo teoretycznie, a się stawia na wezwania prokuratury. Daniel Obajtek to samo.
2: Powiem tak, nie wiem. Znam wielu polityków PiSu, którzy mówią, że oni by na przykład w Polsce byli. Tylko nie znamy sytuacji do końca rodzinnej i zdrowotnej pana ministra i każdemu łatwo mówić, póki się nie znajdzie w takiej sytuacji. Natomiast sytuacja jest taka, że na Węgrzech nieudzielony azyl polityczny, bo przyjęto, że ten proces byłby procesem politycznym i niestety obawiam się, że jeżeli dojdzie do próby ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych, to wtedy okaże się i to przed systemem sprawiedliwości, bo niezależnie kto rządzi, trzeba przyznać, że w tym, że w Stanach Zjednoczonych,
1: mamy zupełnie inny system sądowniczy.
2: Nie, ale na pewno mamy do czynienia z praworządnością, z systemem praworządnym, który nam się podoba, czy nie, czasami może jest niezależnie od tego, kto pełni władzę wykonawczą. To jest jedna z najstarszych demokracji.
1: Konstytucyjności jest każdy sędzia. Każdy sędzia, który sprawuje urząd. I to jest
2: u nas po części też, ale to zostawmy. W każdym razie
1: dobry, Krzysztofowi Makowskiemu
2: może kompromitować
4: Państwa
2: to, co robi minister Żurek.
1: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska. Czy to jest może problem też dla Koalicji Obywatelskiej? Bo okazuje się, że nie są w stanie doprowadzić do tych rozliczeń, o których mówili przedstawiciele pańskiej formacji. Zbigniew Ziobro najpierw zbiegł na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych. Dodajmy, że miał tam trafić dzięki pomocy telewizji Republika, która jako pierwsza poinformowała o tym, że Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i powiedziała, że to jest nowy komentator tej telewizji z oceanu. Czy być może nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko chodzi o to, żeby tego króliczka gonić.
3: Żeby
1: to dla nas nie jest konkurencja, zapewniam.
3: Żeby komuś przedstawić zarzuty, to trzeba tą osobę mieć na żywo w Polsce, a ta persona uciekła przed wymianą sprawiedliwości. Uważam akurat tą osobę za personę turpis polskiej polityki i wymiaru sprawiedliwości. To mówię jako prawnik. Nikt tak bardzo nie zbrukał wymiaru sprawiedliwości jak ta osoba i nie zbłaźnił się uciekając przed odpowiedzialnością odpowiedzialnością na zarzuty niepolityczne, bo to jest najważniejsza rzecz, którą się nam zanegować. Nie zarzuty polityczne, ale zarzuty malwersacji i wyłudzenia środków publicznych dedykowanych ofiarom przestępstw na cele polityczne. To jest po prostu niegodne to, co zrobił.
2: Ale gdzie? Nie, ale to już nie kłamy. Nie na
1: nie
2: cele
1: jest
2: polityczne,
1: problem
2: tylko,
1: taki,
2: wiem, celem politycznym
1: że...
2: są
1: dobrze, to przypomnijmy, o co chodziło w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. To był fundusz, który miał wspierać ofiary przestępstw, natomiast w wyniku zmian w prawie za czasów Prawa i Sprawiedliwości doszła do tego możliwość zapobiegania przestępstwom, co można rozszerzyć w maksymalnie możliwy sposób. To znaczy przedstawiciele suwerennej Polski argumentowali, że te środki były wydane wydawane zgodnie z przepisami, mimo że były wydawane na przykład na remont elewacji budynku, na garnki dla kół gospodyń wiejskich, et consortes. Spoglądam na Michała Króla, myślę, że gdyby zastosować taką maksymalnie szeroką wykładnię i gdyby na przykład te środki były przeznaczone na, nie wiem, używając takiej argumentacji, jaka się pojawiała, na klub dla swingersów, bo jeżeli tam będą przychodzili, to nie będą popełniali przestępstw, to myślę, że pan by pierwszy bił w tarabany.
4: To jest manipulacja o tyle, że te środki nie szły do jakichś prywatnych przedsięwzięć, tak? Tylko one szły na cele społecznie użyteczne.
1: Akurat to znaczy, w tych okręgach, w których kandydaci suwerennej Polski mieli dobrą pozycję na listach.
2: To nie jest, no, trudno. W całej Polsce
1: nie mówię o winie.
2: Były...
1: O winie może mówić
2: nie,
1: sąd,
2: ale mamy sytuację taką, że od strony czysto formalnej, zresztą tam był zakres może zbyt daleko idący, jeśli chodzi o przepisy dyskrecjonalnego uznania, ale jednak taki był, więc to było w sposób formalny w pełni zgodne z przepisami. Teraz
1: Krzysztof Makowski
2: ponosi się odpowiedzialność polityczną, a nie karną.
1: To jest problem dla koalicji rządzącej, że Zbigniew Ziobro wciąż nie znalazł się po pierwsze na polskiej ziemi i przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
5: Znaczy powiedzmy sobie otwarcie, akurat ta koalicja przestrzega reguł prawa, tak? Gdyby to rządził PiS, to oni by nie przestrzegali reguł prawa, tylko takiego Ziobrę po tej drugiej stronie zamknęliby nawet bez wyroku, tak? A my niestety, i to mówię z ogromnym bólem, czekamy na to, aż się przeprowadzi całą sytuację prawną. Ja, gdybym był na miejscu obecnie rządzących, zrobiłbym wszystko, żeby nie wyjechał z kraju, tak? Wiedząc, co się będzie działo, takie możliwości są. To samo dotyczy Romanowskiego, który zrobił sobie operację plastyczną na nos po to, żeby nie iść do więzienia, żeby uciec. Na całe szczęście bójca Romanowski nie dostał azylu w Stanach, także jest nadzieja, że przynajmniej jeden z nich wróci do Polski.
1: Część mediów mówi, że też Marcin Romanowski, wiceminister odpowiedzialny za Fundusz
5: Sprawiedliwości, i będzie mógł bronić swojej, w cudzysłowie, niewinności. Dzisiaj możemy odpowiedzieć tak, no zero, miękiszon, no można wymyślać jeszcze różne określenia tego człowieka, który tyle złego, ile zrobił w Prawie i Sprawiedliwości, tylu ludzi, ile zginęło przez niego. Ja tylko przypomnę Barbarę Blidę, gdzie swoją polityczną rozgrywką Ministerstwa Sprawiedliwości doprowadził do tego, że nie żyje kobieta, która de facto została uznana za niewinną po przeprowadzeniu całego procesu, ale poniszczył ludzi. On powinien siedzieć w więzieniu do końca życia i to mówię otwarcie. Ziobro to jest równa się więzienie za to, co zrobił i wszyscy jego współpracownicy. I ja wierzę, że wcześniej czy później zmieni się prezydent tego kraju, który nie uniewinni go, tylko tak jak podejmie sprawę niezawisły sąd w oparciu o dowody, które są zebrane, w oparciu o wszystkie argumenty, które będą przedstawione, zostanie zamknięty raz na zawsze i skończymy tego typu sytuację. My jako lewica mówimy jednoznacznie.
2: Nie, ale przepraszam, tego typu pomówienia są poniżej pewnej poziomy. Panie Michale, mi da skończyć, mój drogi.
5: Dobrze. Daj mi
1: skończyć.
5: Dobrze,
1: szanowni państwo.
5: Ja nie mówię o tobie, mówię o człowieku, który niestety jest w twojej albo zbliżonej tobie partii, który kompromituje nie tylko Polskę, kompromituje was. To wy powinniście pierwsi dążyć do tego jako PiS, żeby go wsadzić do więzienia, bo im szybciej on będzie w więzieniu, tym będzie lepiej dla was.
1: Maciej Rimer, krótko. Czy jest realne to, że Zbigniew Ziobro do końca kadencji stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Według
3: Polska
1: pana,
3: ma
1: jako
3: zawartą
1: prawnika
3: ze Stanami Zjednoczonymi umowę o ekstradycji. Ona jest dwustronna. Umowa jest z 1996 roku. Wniosek ekstradycyjny zostanie złożony zgodnie z zapowiedzią prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Przed nami proces po stronie amerykańskiej. Ja nie wiem, jak on się potoczy. Nie,
2: Michał Król, odnosząc się do przedmówcy przed chwilą, to myślę, że to byłaby najlepsza konkluzja, bo pozwólmy po prostu i ten proces pokaże, też w obiektywny sposób pokaże, czy te zarzuty mają charakter polityczny, czy niepolityczny. Natomiast po prostu chciałem bardzo mocno zaprotestować przeciwko tego typu inwektywom dotyczącym rzekomej odpowiedzialności pana Ziobro za śmierć pani Blidy. To w ogóle jest podłe i niskie i nieprawdziwe. No to
5: tu będziemy się spierać.
2: Dobrze,
5: Michał.
2: Znaczy
5: prawdziwe.
2: Posłuchaj, to nie jest myślę, że jakbyś był poważniejszym politykiem i robił to na poziomie parlamentu, to by pan minister Ziobro wytoczył ci za to proces i tyle. Tak,
1: ale ja nie śmierć Barbary Blidy to była straszna tragedia w trakcie przeszukania jej mieszkania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
5: To był ministrem.
1: Pani Barbara Blida udała się do toalety i bez nadzoru służb, które w tym momencie jej nie miały na oku, popełniła samobójstwo. To była straszna tragedia. To było w czasach pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To była straszna tragedia. Zobaczymy, co się wydaje wtedy. Tutaj pan, za przeproszeniem, pije do słów Leszka Millera, który w trakcie posiedzenia komisji Rywina nazwał Zbigniewa Ziobrę rzeczywiście zerem. Powiedział te legendarne słowa, że panie pośle, pan jest zerem, ale wtedy Leszek Miller rzeczywiście nie miał powodów do radości jako przesłuchiwany w związku z tą aferą. Dobrze, przechodzimy do wydarzeń z ostatnich dni, bo kolorowo, głośno i pokojowo ulicami Łodzi przeszedł jubileuszowy 15 Marsz Równości pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Organizatorzy podkreślają, że to przestrzeń otwarta dla wszystkich, niezależnie od orientacji, tożsamości, poglądów. Uczestnicy domagali się także legalizacji ślubów par jednopłciowych. Kolejne środowiska też się tego domagają. Partia Razem między innymi pyta władze Łodzi, czy będą dokonywały transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, na co pozwalają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przepisy do tej pory się nie zmieniły, bo potrzebna jest do tego zmiana rozporządzenia, czyli decyzja ministerialna. Nie potrzeba tutaj prezydenta. Spoglądam na Macieja Rimera z Koalicji Obywatelskiej. Pan nie boi się, że z tego Marszu Równości i z kolejnych takich wydarzeń w Polsce nie zostaną tylko obrazki polityków Koalicji Obywatelskiej na tle transparentów, śluby teraz, lub też pozwolę sobie tutaj zacytować i z góry przepraszam wszystkich, którzy będą tym urażeni, ale był taki transparent na tym Marszu Równości. Donaldzie, wspaniały, twój rząd obalą pedały.
3: Moim zdaniem polskie społeczeństwo dojrzało do tego, aby wprowadzone zostały związki partnerskie. To pokazują również badania opinii publicznej. Cieszę się, że koalicja rządząca przygotowała i uzgodniła projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Natomiast co do sposobu wykonania wyroku TSUE, NSA i WSA, ja się powstrzymam od komentarza głębszego, bo nie znam szczegółów akt tych spraw. Zwrócę tylko uwagę, że wyroki sądów mają charakter indywidualny, chyba że mamy na myśli wyroki sądów konstytucyjnych, a tutaj nie mówimy o wyrokach sądu konstytucyjnego.
1: Ale to jeżeli w sprawie czterech małżeństw, jak dobrze pamiętam, mamy takie samo orzeczenie, to możemy chyba uznać, że jest pewien precedens, to znaczy, że jest pewna linia orzecznicza.
3: System precedensowy. Cofam się do tego, co powiedziałem na początku. Uważam, że polskie społeczeństwo dojrzało do wprowadzenia związków partnerskich, co nie oznacza małżeństw, które dla części społeczeństwa są, które to małżeństwo jest dla części społeczeństwa instytucją chronioną konstytucją jako związek kobiety i mężczyzny.
1: Ale do wprowadzenia związków partnerskich potrzeba zgody prezydenta. Tutaj potrzeba zgody ministra i jego woli. Ministra Kierwińskiego, jak się wydaje.
2: Panie redaktorze, trudno się z tym zgodzić. Przepraszam, bo nie jest trochę trudno, tak jeden na trzech, to tak trochę trudno. Więc
1: ja jestem jeden na trzech. Panowie jesteście pośród siebie. Michał Król,
2: dobrze,
1: Prawo i Sprawiedliwość.
2: Szanowni Państwo, to nie jest, znaczy ja bardzo się cieszę z głosu przed chwilą mojego przedmówcy, znowuż, dlatego, ale to wynika, znaczy to wynika po prostu z tego, że tutaj mój przeciwnik polityczny, ale jest też prawnikiem i mamy sytuację taką, że owszem, mamy kilka wyroków, ale są też inne wyroki i w analogicznych sprawach, wcześniejsze, przed tymi rozstrzygnięciami organów unijnych, nazywanych organami sądowymi, bo poziom ich niezawisłości a polityczności jest po prostu żaden, to trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. I my musimy pamiętać o tym, że w kraju praworządnym nie można rozporządzeniami zmieniać ustaw. Ustawy muszą być zgodne z konstytucją, a konstytucja, tak jak już zresztą jak kolega wspomniał, no, definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. I
1: to znowu
2: naprawdę,
1: zależy, jaką
2: nie
1: wykładnię
2: majstrujmy, nikt dzisiaj nie prześladuje osób, które w inny sposób swoje życie prywatne ustawiają w innych relacjach. Natomiast małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i nie majstrujmy przy tym.
1: Konstytucja mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie, ale część prawników z kolei, bo wszyscy tutaj wiemy, ilu prawników tyle opinii, część prawników mówi, że to zastrzega to, że małżeństwo mężczyzny i kobiety ma być pod szczególną obroną, ale wcale nie oznacza, że nie może być małżeństw jednopłciowych.
2: Krzysztof Makowski, bzdura i debilizm prawny. I ktoś, kto tak mówi, jest po prostu troglodytą prawnym, jeżeli twierdzi, że zapis konstytucji dopuszcza małżeństwa jednopłciowe.
1: Krzysztof Makowski, Lewica.
5: No dziś równość małżeńska obowiązuje już w 38 krajach, tak? I nigdzie nie jest udowodnione, że tego typu rozwiązania doprowadzają do zachwiania związków pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jest to pewne usankcjonowanie sytuacji, z którą spotykamy się na co dzień. Jeżeli z informacji, które do nas docierają, wychodzi, że w Polsce około 50 tysięcy dzieci wychowane jest przez dwie matki lub dwóch ojców, no to to pokazuje też dużą skalę, z jaką spotykamy się w naszym kraju. My jako Lewica próbujemy od samego początku doprowadzić do tego, aby ten problem rozwiązać, aby nie było tak, że osoby tej samej płci czują się gorsze, czy też nie mogą sobie nawzajem pomóc w trudnych sytuacjach, bo o tym rozmawiamy. Ten projekt ustawy, który został przygotowany, to jest w ogóle takie porozumienie w Sejmie ze wszystkimi praktycznie stronami koalicji rządzącej, aby móc rozwiązać kwestie, przynajmniej te najbliższe, osobom ze sobą mieszkającym, czyli tam spadkowe, kwestie zdrowotne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy tego pełną świadomość, że przy obecnym prezydencie nie ma szans, żeby taka ustawa przeszła.
1: Ale to transkrypcja
5: myślę, my jako Lewica zrobimy wszystko, żeby przekonywać ten rząd i przede wszystkim układ koalicyjny, bo pamiętajmy, nie jesteśmy jako Lewica jedyni. Platforma Obywatelska też nie jest partią typowo liberalną, tylko to tam są skrzydła i lewicowe, i prawicowe, i trzeba znaleźć kompromis, który pozwoli funkcjonować również PSL-owi w tym związku i Polsce 2050.
1: A Lewica będzie w Łodzi przekonywała być może władzę, czyli prezydent Zdanowską, która jest kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego do transkrypcji
5: moim
1: małżeństw?
5: Moim zdaniem dzisiaj taka decyzja powinna być po stronie rządu i większości sejmowej, która ma podjąć decyzję, w jaki sposób to uregulować. To nie może być tak, że w jednym mieście tak, w drugim nie, bo to będzie wyglądało jak wolna Amerykanka.
1: Ale to minister Marcin Kierwiński mówił w Polsat News, że jeszcze w maju jest możliwa ta transkrypcja i zmiana rozporządzenia.
5: My byśmy chcieli, żeby taką decyzję podjęła większość sejmowa i żeby to było jasne dla wszystkich burmistrzów, wójtów, prezydentów i tak dalej, każdego, kto ma taką władzę i może taką decyzję podjąć. Jeżeli będzie wolna Amerykanka, to spotka się to znowu z różnymi reakcjami różnych osób, może doprowadzić do tragedii, do niepotrzebnych protestów. To, co mamy przy kwestii wolności sumienia, tak i podejmowaniu decyzji przez lekarzy.
1: A nie obawia się pan tego być może, że znowu ci więksi koalicjanci być może bardziej w prawo powiedzą, że to nie jest dobry moment na taką dyskusję, bo za półtora roku wybory parlamentarne?
5: Ale większość, jak popatrzymy po sondażach, większość Polaków się zgadza z tym, żeby jednak to usankcjonować w taki sposób, aby każdy czuł się w Polsce bezpieczny. Jeżeli tak uważają, no to my się spotkamy za te dwa lata, czy za półtora roku przy urnach wyborczych i wtedy Polacy wypowiedzą się, jaką chcą mieć dalej Polskę.
1: Maciej Rymer, Koalicja Obywatelska. Pan będzie namawiał prezydent Zdanowską do transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, jeżeli takie wnioski trafią do Urzędu Miasta Łodzi?
3: Na pewno powinno być to jednolite rozwiązanie na terenie całego kraju. Tutaj zgoda z przedmówcą. A jak już to rozwiązanie będzie wypracowane, to tak, będę namawiał, żeby to nastąpiło jak najszybciej.
1: Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisała umowę wdrażającą unijny instrument zbrojeniowy, czyli tak zwany program SAFE. Umowę podpisano pomimo weta prezydenta. W ramach tego unijnego instrumentu dla Polski przewidziano ponad 40 miliardów euro, co się przekłada na około 180 miliardów złotych. Przez to, że było weto prezydenta i nie weszła w życie ta ustawa, pieniądze z tego programu nie trafią choćby do Straży Granicznej czy do innych tych służb pozawojskowych. To dobra decyzja i ważny dzień. Spoglądam na Michała Króla. Chodzi mi o podpisanie tej umowy, to, że prawie 180 miliardów złotych trafi do polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo 80% z pieniędzy z sejfu musi być wydane w przemyśle europejskim.
4: To, że przeznaczamy pieniądze na zbrojenia w takiej sytuacji geopolitycznej, w której jesteśmy, jest rzeczą dobrą. Natomiast skrajne zadłużanie państwa na pokolenia musi, czasami może być niezbędne, ale musi być dokonywane na jasnych zasadach i rzeczywiście zgodnie z polskim interesem. Nie tak, żeby trzeba było na chybcika organizować bardzo poważne decyzje i rozstrzygnięcia co do kierunków, bo to powinno wynikać z tego, co potrzebują wojskowi i z racjonalnego planowania, a także, żeby było dokładnie wiadomo, z jakimi warunkami finansowymi mamy do czynienia.
2: A dzisiaj jest sytuacja taka, że ta umowa nawet nie jest ujawniona. Zostały zgłoszone tutaj interpelacje przez posłów, żeby doprowadzić do ujawnienia tej umowy, więc tak dzisiaj to tak naprawdę do końca nawet, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, na jakich warunkach jest to oprocentowanie? Nie ma. Tak? Na jakich będzie? Nie, bo ponieważ wszystko...
1: Ponieważ przy złożeniu każdego wniosku i przy zawarciu kolejnych kontraktów na to uzbrojenie będą wtedy dopiero te pieniądze pożyczane w transzach.
2: Tak, ale to powinno to z tej umowy, która jest podpisana, to powinno wynikać. I może wynika to, dlaczego to się chowa. Nie, takich rzeczy w ten sposób się nie robi. To jest właśnie to, gdzie przed chwilą się zgadzaliśmy, że pewne rzeczy muszą być dokonywane przez ustawę. Była taka propozycja, ta ustawa była zła, można było pracować nad nią, była nawet propozycja PSL-u, która odpowiadała zgłoszeniu, tak, temu, co zgłosił pan prezydent. I niestety próbuje się, dokonano bezprawnego obejścia przepisów konstytucji i ustawy. No nie można robić tak, żeby te kwestie, które powinny być regulowane jednak materią ustawową, żeby one były w ten sposób rozstrzygane poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą w sporze z prezydentem, bez pokazania jasno na stole, z czym mamy do czynienia, na jakich zasadach następne pokolenia Polaków zadłużamy.
1: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
2: Powodując, że nie będziemy mogli wystąpić z Unii Europejskiej, bo może komuś o to chodzi.
3: Odpowiadając trochę od końca. Co do mechanizmu prawnego wprowadzenia, podpisania umowy SAFE, tym mechanizmem jest mechanizm stworzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Fundusz Transformacji Sił Zbrojnych, który pozwala zaciągać długi na transformację sił zbrojnych poza ustawą budżetową. To jest mechanizm prawny, więc nie zgadzam się z tym, że ten mechanizm podpisania umowy SAFE jest bezprawny. To po pierwsze. Po drugie, co ciekawe, ta pożyczka będzie oprocentowana na stopę niższą, aniżeli kredyty, jakie zaciągał minister Błaszczak, kupując uzbrojenie, zwłaszcza w Korei, bo tam są najwyższe oprocentowania. Tu mówimy o oprocentowaniu rzędu 1-3%, a kredyty z Korei są na ponad 6%. Co więcej, uzbrojenie kupowane w Korei, jak mówimy o zadłużaniu na lata, obejmowało na przykład zakup samolotów FA-50, samolotów szkolno-bojowych, bez żadnego uzbrojenia. To są wydatki kompletnie bezsensowne, ale uważam, że to są sprawy, których nie powinniśmy się aż tak mocno spierać, bo uzbrojenie zawsze jest Polsce potrzebne. Im go będzie więcej...
1: Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
3: Tak, uważam, że to nie jest praktyczny samolot dla polskich sił zbrojnych.
4: Ja rozmawiałem ze specjalistami. To jest samolot trochę innej klasy niż na przykład F-35, ale jest bardzo dobrym samolotem, kompatybilnym, a koszt jego lotu w porównaniu z lotem właśnie F-35 jest po prostu kolosalnie niższy.
3: Podkreślam, kupiony na złych warunkach ekonomicznych bez uzbrojenia.
1: Krzysztof Makowski, Lewica. SAFE to jest ważny instrument dla Polski, czy być może rzeczywiście są tutaj pewne wątpliwości prawne dotyczące wdrożenia i wejścia w życie tego mechanizmu?
5: No oczywiście to jest bardzo dobra decyzja, za którą był PiS, kiedy rządził, tak? Bo to jest warte podkreślenia.
1: Kiedy rządził też akurat we wrześniu, jeszcze rządził, minister Mariusz Błaszczak chwalił
5: był
1: ten
5: za,
1: program.
5: Później chwilę był, sama idea jest był za, natomiast praktyki. Później okazało się, że lepszym rozwiązaniem dla PiS-u jest, kiedy PiS bierze kredyt w Korei za pieniądze koreańskie, kupuje sprzęt w Korei, który jest wyprodukowany w Korei i jest to oprocentowane na poziomie 4,5%. Ponad 5%. Później bierze kredyt w Stanach Zjednoczonych, kupuje rzeczy w Stanach Zjednoczonych, tworzy miejsca w Stanach Zjednoczonych. Jest to oprocentowane na poziomie 4,5%. Natomiast kiedy bierzemy kredyt w Unii Europejskiej i mamy oprocentowany ten kredyt na poziomie 3%, bo takie to będzie oprocentowanie, mój drogi Michale, nie mamy sobie pojmienia, bo znamy się tyle lat, no. Prawda? Natomiast to będzie takie oprocentowanie. I wiemy, że te pieniądze w wysokości 89% tego kredytu będą wydatkowane w Polsce poprzez tworzenie miejsc pracy. Ja słuchałem ostatnio takiej audycji z zakładami przemysłu zbrojeniowego Łucznik w Radomiu, gdzie oni tłumaczyli, że te pieniądze, które trafią do nich, to nie uratują jednego, dziesiątek, setek, tylko tysiące miejsc pracy u nich oraz firmach z nimi kooperujących. To jest firma MESCO w Skarżysku Kamiennej, Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce. To pokazuje, gdzie te pieniądze trafią po to, aby produkować to uzbrojenie w Polsce. Jeżeli ktoś pyta się, czy to jest dobra decyzja, tak, ja się bardzo z tej decyzji cieszę, bo nie mogła być inna. Natomiast żałuję i mi jest bardzo przykro jako mieszkańcowi, któremu zależy na bezpieczeństwie w Polski, że PiS jest przeciw, że prezydent jest przeciw i przez to straciła polska policja i Straż Graniczna, bo musimy o tym pamiętać. Gdyby byli za, gdyby poparli te rozwiązania, moglibyśmy dozbroić policję, moglibyśmy dozbroić Straż Graniczną i nasze granice byłyby jeszcze bardziej bezpieczne. Tak, szanowni państwo, ten sejf poprawi nasze bezpieczeństwo, zapewni miejsca pracy i poprawi uzbrojenie polskiej armii.
1: Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość. Czy gdyby zmieniła się władza, to ona według pana powinna wycofać się z tego programu?
2: A czy tutaj, jeżeli będą podpisane konkretne umowy, to trzeba będzie nad tym usiąść i z głową pomyśleć. Znaczy, na pewno nie możemy mówić tak, że zmienia się władza i teraz wszystko będziemy wysadzali w powietrze.
3: O, ostatnio wysadziliście.
2: Trzeba po prostu racjonalnego podejścia do takich sytuacji. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie zobaczyć, że tam, gdzie było coś poczynione z naruszeniem prawa, z naruszeniem zasad i byłoby to sprzeczne z naszymi interesami. W tych konkretnych przypadkach, no wtedy trzeba będzie odpowiednie decyzje podjąć.
1: Ale część polityków Prawa i Sprawiedliwości już wprost mówi pod adresem, czy to ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Polskiego Stronnictwa Ludowego o odpowiedzialności karnej, znaczy, czy konstytucyjnej.
2: Kwestia odpowiedzialności konstytucyjnej z całą pewnością tutaj powstanie. Natomiast czym innym jest, jeżeli już będą rozmowa o konkretnych wdrożeniach. Pamiętajmy też o tym, że ten mechanizm SAFE o tyle jest bardzo niebezpieczny i tu jest jedna podstawowa rzecz. Mianowicie on wprowadza mechanizm warunkowości i ten mechanizm warunkowości powoduje, że my będziemy zmuszeni do spłacania kredytu w sytuacji, kiedy na przykład transze będą mogły być zablokowane, bo na przykład Brukseli nie będzie się podobało, że my właśnie nie implementujemy prawa równości w zakresie związków męsko-męskich lub damsko-damskich.
1: Ja rozumiem, czemu akurat Prawo i Sprawiedliwość ma obraz do słowa warunkowość, że to jest inna warunkowość niż w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, bo nie mamy tutaj konkretnych kamieni milowych, że musimy przyjąć takie przepisy, doprowadzić do takiej i takiej sytuacji, żeby te pieniądze otrzymać. A tak było przy Krajowym Planie Odbudowy.
2: Przy Krajowym Planie Odbudowy nie ze względu na kamienie milowe nie były wypłacane pieniądze, tylko ze względu na mechanizm ogólnej warunkowości. No,
1: tylko jeżeli chodzi o warunkowość przy programie SAFE, to mówimy tutaj o takich prostych kryteriach, żeby była przestrzegana dyscyplina finansów publicznych.
5: Ale wyobraża pan sobie sytuację, że polityk PiS-u, nie wiem, za rok, kiedy będzie kampania, pojedzie do tego Radomia i powie, jak nas wybierzecie, to my unieważnimy wasz kontrakt, nie? Pojedzie do Skarżyska Kamiennej i to powie to samo.
4: Od nas mówi?
5: I powie, że nie, że źle został podpisany, pieniądze nie powinny trafić do nas, my unieważnimy te kontrakty. Nie dajmy się zwariować. PiS robi to, co musi według oceny PiS. Nie kompromituje się na każdym kroku, jeżeli chodzi o teraz kwestię bezpieczeństwa.
1: Państwo nie widzą, ale panowie się do siebie uśmiechają.
5: Bardzo
1: chociaż to brzmi trochę inaczej.
5: Bardzo współczuję, że jest takiej formacji i musi bronić. On też cierpiał na początku naszej audycji, kiedy jako adwokat musiał niestety bronić pseudo-ministra sprawiedliwości. Natomiast pamiętajmy o jednym. SAFE jest dla bezpieczeństwa Polski. SAFE jest robione zgodnie z prawem. I SAFE, co jest najważniejsze, te pieniądze trafią do Polski, do państwa. To będzie wsparcie każdego pracownika, który jest zatrudniony w przemyśle zbrojeniowym, do rodzin, które potrzebują takiego wsparcia. I takie założenie jest od początku. I my jako Lewica gwarantujemy,
1: że możemy spodziewać tego, że na pewno stawki w zbrojeniówce pójdą w górę, dlatego że to są zakupy, które się robi dość rzadko i robią je tylko i wyłącznie konkretne podmioty. Michał Król, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo państwu.
1: Krzysztof Makowski, Nowa Lewica.
5: Dziękuję państwu.
1: Będziemy Maciej Rimer, Koalicja Obywatelska.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień. I oczywiście tydzień o polityce i nie tylko na naszej antenie. Na antenie Radia Łódź.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiolódź.pl.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

tędy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Miliony na kontach, nieruchomości i działalności gospodarcze. Zaglądamy do oświadczeń majątkowych łódzkich radnych za zeszły rok. Drastyczne sceny podczas weekendowych targów koni w Pajęcznie w Łódzkiem mogą mieć finał w prokuraturze. ŁKS wywozi remis z Dolnego Śląska, ale traci szansę na bezpośredni awans. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, będzie dużo deszczu. Wiemy, który łódzki radny jest najbogatszy. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za 2025 rok. Sprawdziliśmy, kto zarobił najwięcej z tytułu działalności gospodarczej, umowy o pracę i kto ma najwięcej oszczędności. Dane zbierał nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej, który w 2025 roku wyniósł ponad 1 200 000 zł. Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą. Elżbieta Żuraw z Nowej Lewicy to zwyciężczyni w kategorii zarobki z umowy o pracę. Prawie 700 000 zł brutto za pracę w zarządzie Polska Press. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł, posiada Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Z kolei Krzysztof Stasiak z Prawa i Sprawiedliwości ma papiery wartościowe na ponad 1 750 000 zł. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Najmniejszy majątek ma najmłodsza łódzka radna, czyli Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej. Jest zawiadomienie do prokuratury po drastycznych scenach targów koni w Pajęcznie w Łódzkiem. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać agresywne zachowanie mężczyzny wobec konia. Śledczy mają zbadać nie tylko znęcanie się nad zwierzęciem, ale też możliwe zaniedbania organizatorów i służb weterynaryjnych. A więcej o tym piszemy na www.radioloc.pl. Nowoczesne sale dla studentów, nowy sprzęt medyczny i przestrzeń przyjazna pacjentom. W Łodzi powstaje jedna z największych inwestycji medycznych w regionie. Dzięki pieniądzom z KPO na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego powstaje ośrodek, w którym przyszli lekarze będą się uczyć, a pacjenci korzystać z nowoczesnego leczenia. Do CKD trafiło ponad 180 milionów złotych, m.in. na nowoczesną kardiologię, sprzęt medyczny i systemy informatyczne, informuje dyrektor CKD dr Monika Domarecka.
4: To jest projekt dydaktyczny, dydaktyczno-naukowy, w którym będą uczyć się studenci, będą przebywać naukowcy. Będzie to infrastruktura, która bezwzględnie podnosi prestiż naukowy, ale przede wszystkim stwarza nieprawdopodobne warunki. Bo nie ma nic piękniejszego niż możliwość przenikania nauki i leczenia dla pacjentów i też nauki młodych ludzi, którzy niebawem wkroczą w te piękne zawody okołomedyczne i myślę, że to jest to, co powinno cieszyć.
2: Dodaje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na czerwiec tego roku. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia myśli o wprowadzeniu limitów na zarobki lekarzy w szpitalach. Chodzi o określenie, ile procent budżetu danego szpitala mogłoby zostać wydane na pensje. Okazuje się, że w niektórych placówkach nawet ponad 100% budżetu to właśnie wynagrodzenia. Porozmawiamy o tym z dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie właśnie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zapraszam o 8.10.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Pierwszoligowi piłkarze łódzkiego klubu sportowego wywalczyli punkt we Wrocławiu, remisując z tamtejszym Śląskiem 2-2. ŁKS-iacy stracili tym samym ostatecznie szansę na bezpośredni awans do ekstraklasy, ale grę w barażach wciąż mają w swoich rękach. O szczegółach meczu na Dolnym Śląsku i sytuacji w tabeli Michał Malinowski.
5: W normalnych okolicznościach remis z wiceliderem tabeli powinien cieszyć. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że po nieco ponad godzinie gry ŁKS prowadził we Wrocławiu 2-0 i miał mecz pod kontrolą, zrozumiałym jest rozczarowanie trenera Grzegorza Szoki.
6: Na pewno nie możemy w żadnym wypadku być z tego punktu w takich okolicznościach zadowoleni.
5: Straconej szansy na zwycięstwo szkoda, bo ŁKS mógł być trzeci w tabeli i mieć 3 punkty przewagi nad 7 drużyną, co dałoby na pewno dużo spokoju przed ostatnimi 2 kolejkami. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Łodzianie wciąż są w strefie barażowej, a bilans 4 spotkań bez porażki z rzędu może nastrajać pozytywnie przed finiszem pierwszoligowych zmagań.
2: O tym, czy ŁKS zagra w barażach i z którego miejsca ewentualnie do nich przystąpi, zadecydują 2 ostatnie kolejki. Za tydzień łodzianie zagrają w Niepołomicach z miejscową Puszczą, a sezon zakończą 24 maja meczem przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna. Więcej sportu w Radiu Łódź po 7, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: Pogoda nam się wyraźnie popsuła. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie będzie padał deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 10 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna do 12 stopni, a więc niewiele cieplej. Wiatr umiarkowany okresami porwisty, północno-zachodni i zachodni. I jeszcze rzut oka na barometr, na nim 977 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 12 maja w kalendarzu zimnych ogrodników, no i jest brzeźko, to tak najdelikatniej rzecz ujmując. Wtorek, jak powiedziałem, 12 dzień maja, rozpoczynamy poranek w Radiu Łódź. Patrycja Wojsznic przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Dzień dobry, dobrego dnia, jesteśmy z Państwem do 9.

Czynarzyk jest szóstką z przodu. Zobaczymy, jak będzie. Będzie bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście raz jeszcze dużo, dużo zdrowia panu życzymy. 6 minut przed godziną piątą wtedy wzeszło słońce, chociaż dzisiaj do tego słońca jak na lekarstwo, to tak najdelikatniej rzecz ujmując. Zachód słońca 24 minuty po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin i 30 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 43 minuty. Niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9. A między innymi także zmieścimy muzyczne kalendarium. No i troszkę pohałasujemy, to już chyba mogę zdradzić.

Na zegarze 13 minut po godzinie 6:00 poranna ekipo Radia Łódź. Liczę na fajne rytmy poranku, pisze pani Zofia. No to być może teraz spełnimy pani oczekiwania i wpasujemy się w pani muzyczny gust, no bo w gronie naszych słuchaczy nie brakuje fanów grupy Led Zeppelin, to zdecydowanie. No to w takim razie mamy dobry pretekst, żeby muzyki tego zespołu właśnie posłuchać. Otóż 53 lata temu ukazał się 5. album grupy zatytułowany Houses of the Holy, a na nim m.in. ta piosenka.

0: Grupa Led Zeppelin na dobry początek dnia w Radiu Się Poranku. Teraz na zegarze 19 minut po godzinie 6, a co przed nami do godziny 9. No kilka ciekawych tematów na pewno się pojawi, między innymi tych z porannej prasy. Nie wszyscy lekarze z Ukrainy będą nadal leczyć w Łódzkiem. Czytamy o poranku w Dzienniku Łódzkim. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi rozpoczęła procedury wygaszania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej, którzy mieli warunkowe prawo właśnie wykonywania zawodu w naszym kraju. Tacy medycy mieli 2 lata na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Od 1 maja, jeśli go nie zdali, nie będą mogli leczyć pacjentów w Polsce. W regionie łódzkim uprawnienia może stracić 66 lekarzy. To poranna prasa o poranku. Ta lokalna, jeżeli chodzi o tę ogólnopolską, to tutaj między innymi, że handel w sieci pod lupą skarbówki. Fiskus ma raporty o internetowych transakcjach. No i teraz zabiera się za kontrolę i szuka tych osób działających na czarno. Do tych tematów wrócimy w przeglądzie prasy, ale powiemy także o tym, że łódzcy społecznicy apelują o odbudowę kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi.
1: Kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków. Plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia.
2: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Naprawdę. Dbaliśmy, spłacaliśmy.
0: Co państwo na to? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Można pisać, można dzwonić, można także nagrywać wiadomości głosowe. To za pośrednictwem radiuć.pl. Co poza tym? Policja i prokuratura zajmą się sprawą zachowania mężczyzny, który szarpał konia podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Jak już informowaliśmy w naszym serwisie, agresor szarpał i drażnił konia, po czym został powalony przez właśnie to zwierzę. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. Polecamy gorąco. Ministerstwo Zdrowia myśli o wprowadzeniu limitów na zarobki lekarzy w szpitalach. Chodzi o określenie, ile procent budżetu danego szpitala mogłoby zostać wydane na pensje. Okazuje się, że w niektórych placówkach nawet ponad 100% budżetu to właśnie wynagrodzenia. Pytanie, jak to w ogóle możliwe? Te pytania skierujemy do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Polecamy to spotkanie. Już teraz na nie zapraszam serdecznie w imieniu Macieja Trojanowskiego. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 6. Słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

24 minuty po godzinie 6 oczywiście polecamy się do słuchania. Jako Radio Uciele polecamy także do odsłuchiwania nasze podcasty, między innymi podcast Agaty Zielińskiej Historie Nieodległe, bo to naprawdę nieodległe, po pierwsze historie, ale także historie przede wszystkim bardzo ciekawe. Między innymi historia związana z serialem Alternatywy 4, a więc kultową polską produkcją. Agata rozmawia z jednym ze scenarzystów tego właśnie serialu, Januszem Płońskim. No i między innymi padają takie pytania, dlaczego Stanisław Bareja jako reżyser był drugim wyborem. No i jak doszło do tego, że cenzorzy zobaczyli dopiero gotowy film. Polecamy radiouciele.pl i tam podcast.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
4: To jest temat.
5: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
6: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
7: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
8: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
5: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl.

0: Widzimy się pod sceną.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
3: Utrudnienia na A2 w kierunku Warszawy w Woli Lubiankowskiej. Zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy, a ruch odbywa się pasem lewym. Łódzcy społecznicy apelują w sprawie kamienic położonych na trasie tunelu średnicowego. Chodzi o 4 zabytkowe budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika, które najprawdopodobniej zostaną wyburzone. Społecznicy ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód chcą, aby jeśli tak się stanie, zostały odbudowane. Pod jednym z budynków od ponad 1,5 roku znajduje się tarcza drążąca tunel pod miastem. Około 250 mieszkańców ze wszystkich 4 kamienic nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych. Łódź uzyska 120 milionów złotych. Ministerstwo Finansów przez co najmniej kilka lat miało błędnie obliczać przychody miasta z podatków. W wyniku błędnych obliczeń straciła nie tylko Łódź. W sumie polskie miasta straciły łącznie niemal 1,5 miliarda złotych. Po zakończeniu 3-dniowego rozejmu Rosja zaatakowała Ukrainę dalekosiężnymi dronami. Wybuchy było słychać w Kijowie i kilku innych miastach oraz obwodach. Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczo nazwaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Narzędzia do walki z medycznymi oszustami będzie miał Rzecznik Praw Pacjenta. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: Przed nami dość pochmurny dzień, przelotnie będzie padał deszcz, dość chłodno, teraz na termometrach tylko 10 stopni. W ciągu dnia ta temperatura maksymalnie może podskoczyć do 12 stopni. Wiatr umiarkowany okresami porwisty, północno-zachodni i zachodni na barometrze 977 hektopaskali.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut do godziny 7:00. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej, a niebawem u nas stały punkt programu, a więc poranna praca. Proszę koniecznie zostać z nami.

0: Radiuście audycja poranna na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy na początek do dziennika łódzkiego i tutaj wspomniany już przeze mnie temat, chwilę po godzinie 6, a więc Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi rozpoczęła procedury wygaszenia warunkowego prawa do wykonywania zawodu lekarzom spoza Unii Europejskiej, którzy mieli warunkowe prawo właśnie do wykonywania zawodu lekarza w naszym kraju. Tacy medycy mieli 2 lata na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 od 1 maja, jeśli go nie zdali, nie będą mogli leczyć pacjentów w Polsce. No i ta sprawa głównie dotyczy, jak wiadomo, lekarzy z Ukrainy. Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi ma 225 lekarzy i lekarz-dentystów, którzy byli zobowiązani do przedłożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1. Na zdanie egzaminu z języka na poziomie co najmniej B1 lekarze spoza Unii Europejskiej mieli 2 lata, a zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej B1 to poziom znajomości języka na poziomie turystycznym, no i absolutnie niewystarczającym, aby wykonywać zawód lekarza. Tak niskich wymagań, jak twierdzi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, nie ma w żadnym z innych krajów Unii Europejskiej. Naczelna Izba Lekarska od dawna postuluje, aby obowiązkowa była znajomość języka polskiego na przynajmniej poziomie B2. Znajomości języka niemieckiego na takim właśnie poziomie wymagają od lekarzy spoza Unii Europejskiej, między innymi władze Niemiec. Nie wszyscy lekarze z Ukrainy będą leczyć w Łódzkiem. Ten temat dzisiaj na czołówce dziennika łódzkiego. My jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej. Polacy ocenili referendum prezydenta, a właściwie inicjatywę referendalną, czy referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego ma polityczny sens. Zdaniem niemal 60% ankietowanych w badaniu Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej pytanie, które w ubiegłym tygodniu zaproponował Pałac Prezydencki, jest tendencyjne, za neutralne uznaje je mniej niż 40% badanych. A to pytanie jest takie: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej, także prowadzenia działalności rolniczej? Karol Nawrocki, ogłaszając pomysł referendum, przekonywał, że to zobowiązanie wobec Solidarności, która jest jego jednym z najważniejszych sojuszników. Dla koalicji rządzącej Polską jest jasne, że referendum stanowi po prostu polityczną akcję. No i nie ma mowy o tym, by kontrolowany przez KO Senat wyraził zgodę na takie referendum. Pałac Prezydencki jednak się nie zraża tymi głosami, no i zapewnia, że wróci do tematu referendum, jeśli zostanie ono odrzucone teraz przez Senat, w czasie kampanii do Sejmu. Polacy ocenili referendum prezydenta. Ten sondaż i ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. Na zegarze 18 minut do godziny 7. Słucham Radio Audycji Porannej.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: 100 lat temu, 12 maja 1926 roku, Józef Piłsudski na czele wiernych sobie wojsk rozpoczął marsz na Warszawę. Dokonany przez niego zamach podzielił Polskę, a wojskowych zmusił do wybierania między uwielbianym wodzem, no a wiernością legalnemu rządowi. Zamach majowy, czasami określany jako przewrót, a niekiedy również nazwany wojną domową, był jednym z najdramatyczniejszych epizodów w historii II Rzeczypospolitej. Z bronią w ręku stanęły w nim przeciwko sobie oddziały, które opowiedziały się za Józefem Piłsudskim oraz te wierne rządowi. Dla wielu wojskowych zamach majowy był szczególnie trudnym momentem z powodu złożonej przysięgi. Zmuszony do konieczności wyboru generał Kazimierz Sosnkowski, dowódca okręgu Korpusu Poznań, a zarazem jeden z najbliższych współpracowników marszałka, próbował popełnić samobójstwo. Po stronie rządu stanęła jednak część generalicji, m.in. Tadeusz Rozwadowski, Władysław Anders czy szef sztabu generalnego Stanisław Haller. 31 maja 1920 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Józefa Piłsudskiego na prezydenta. Marszałek tego wyboru jednak nie przyjął, ale uznał go za prawne usankcjonowanie dokonanego zamachu. Następnego dnia Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta wskazanego przez Piłsudskiego Ignacego Mościckiego. Tu Radio Łódź, audycja poranna, na zegarze 10 minut do godziny 7.

7 minut do godziny 7, słuchamy radio w audycji porannej. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców. Utrudnienia na dwójce, o tym wspominaliśmy, no ale niestety te utrudnienia nadal trwają. Chodzi o odcinek między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicza w kierunku Warszawy. Tam w nocy, przed godziną 3 dokładnie, zderzyły się dwie ciężarówki. Tam doszło do kolizji, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku stolicy. Więcej informacji z druku nas tuż przed godziną 7, także wtedy najważniejsze wiadomości i wiadomości ze świata sportu.

0: Reklama.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
11: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
12: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
11: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
13: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
14: Zbliża się godzina 7.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
16: Przed nami pierwszy poranku raporty drogowy i Kuba Jędrzejewski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień po nocnym wypadku na autostradzie A2 przed węzłem Łowicz. Na jezdni w kierunku Warszawy doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Jak pisze alarmowy Łowicz, w wyniku najechania ciągnika na tył innego zestawu doszło do wysypania się na jezdnie przewożonego ładunku. Z uszkodzonego zbiornika ciężarówki nastąpił wyciek oleju napędowego i zanieczyszczenie autostrady. Na miejscu działania zakończyli już strażacy, ale pracują inne służby drogowe. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem. Tworzy się tu zator, więc już wcześniej warto zwolnić i zachować dodatkową ostrożność. A jeśli chodzi o Łódź, to na razie ruch odbywa się w miarę płynnie. Niewielkie zatory tworzą się jedynie przy głównych skrzyżowaniach i tu kierowcy muszą się liczyć z dodatkową zmianą świateł. Teraz to wszystko, a kolejne informacje dla zmotoryzowanych za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
16: Minęła godzina 7. Słuchamy Radio Łódź, przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
18: Po bulwersującym nagraniu z Pajęczna w Łódzkiem jest zawiadomienie do prokuratury. Agresywny wobec konia mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Łódzcy radni ujawnili swoje majątki. Ponad 180 milionów złotych z KPO dla Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Temperatura maksymalna dzisiaj do 12 stopni. Przez cały dzień ma padać deszcz. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów koni. W weekend w Pajęcznie agresywny mężczyzna znęcał się nad koniem. Na nagraniu, które obiegło sieci, widać, jak człowiek szarpie zwierzę i je drażni. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. Wczoraj do prokuratury regionalnej w Łodzi złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi nie tylko o znęcanie się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale też o niedopełnieniu obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii, a także organizatorów. Mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animals.
0: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób, na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie.
14: Mamy taką wspólną nadzieję, że ta kara, którą bardzo słusznie wymierzyło mu to zwierzę, to jest najniższa kara, jaką on poniesie.
18: Dodaje wiceprzewodniczący łódzkiego sejmiku Piotr Bors. Mężczyzna, który agresywnie zachowywał się wobec zwierzęcia, to krakowski dorożkarz. Prezydent Krakowa już wypowiedział mu umowę na pełnienie usług przewozowych. Policja poinformowała, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu we krwi.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Wiemy, kto jest najbogatszym łódzkim radnym. Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za 2025 rok. Okazało się, że przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej to lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej. Radny Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą, a w zeszłym roku dzięki niej zarobił ponad 1 200 000 złotych.
20: Czy to jest dużo? To zależy, jak to spojrzeć. To ciągle jest przedsiębiorstwo małe, nieduże. Chciałbym, żeby było na pewno znacznie większe. Ale taki bezpośredni kontakt z pracą, z biznesem na pewno też lepiej pomaga później oceniać i rozstrzygać sprawy w łódzkiej Radzie Miejskiej.
18: Mówi Radiu Łódź Bartosz Domaszewicz, a najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 złotych, zgromadził radny Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, pracujący na Uniwersytecie Łódzkim. Nowoczesne sale dla studentów, lepszy sprzęt i bardziej komfortowe leczenie dla pacjentów. Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi czekają duże zmiany. Na terenie kampusu powstaje nowe centrum dydaktyczno-naukowe, które połączy kształcenie przyszłych lekarzy z nowoczesną opieką medyczną. Pierwsze efekty mamy zobaczyć już w czerwcu. To jedna z największych inwestycji medycznych w regionie. Dzięki ponad 180 milionom złotych z KPO centrum zyska m.in. nowoczesny sprzęt, rozwiniętą kardiologię, nowe systemy informatyczne i przestrzeń do nauki dla studentów. Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
21: To, że na tym kampusie z kolei łączymy funkcje dydaktyczne i funkcje kliniczne, jest wartością dodaną. O tym rozmawialiśmy tutaj. To jest naprawdę dla mnie osobista satysfakcja, że w taki sposób w Polsce myślimy o systemie, o pacjentach.
18: A minister zdrowia będzie dziś porannym gościem Radia Łódź. Porozmawiamy m.in. o wprowadzeniu limitów na zarobki lekarzy w szpitalach, co rozważa Ministerstwo Zdrowia. Ta rozmowa o 8.10. Amerykański Departament Stanu nie udziela informacji na temat wizy, na jakiej do Stanów Zjednoczonych wjechał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na pytanie Polskiego Radia resort amerykańskiej dyplomacji zasłonił się poufnością informacji wizowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
22: Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał mi rzecznik prasowy Departamentu Stanu. W krótkim oświadczeniu przedstawiciel resortu amerykańskiej dyplomacji wskazał na dobre relacje z Polską. Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami, oświadczył. Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ani odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent USA osobiście wydał polecenie przyznania wizy Ziobrze, a były minister Sprawiedliwości takiej wizy potrzebował, ponieważ, jak twierdzi jego adwokat, wjechał do Stanów Zjednoczonych na tzw. paszporcie genewskim, który wystawiany jest uchodźcom. Posiadacz takiego paszportu nie może podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego.
18: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty popełnienia 26 przestępstw. O 7.30 same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
23: Teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 7. Czas na wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Piłkarze UKS Łódź zremisowali we Wrocławiu ze Śląskiem 2-2 w meczu 32. kolejki BetClick pierwszej ligi. Łodzianie prowadzili 2-0 po golach Fabiana Piaseckiego i samobójczym trafieniu Jechora Madsenki, ale nie dali rady zdobyć kompletu punktów. Nie dziwi więc rozgoryczenie trenera Grzegorza Szoki.
25: Rozpiera nas złość i niezadowolenie, bo wiemy, w jak dobrej sytuacji byliśmy przy prowadzeniu dwubramkowym. Musimy zrobić wszystko, my jako sztab, drużyna, ale też cała społeczność, żeby po prostu taki remis w takich okolicznościach nas nie podciął w tym momencie sezonu.
24: A w tym momencie UKS jest 5 do 3 wieczystej. Kraków traci 2 punkty. Kolejny mecz łodzianie zagrają za tydzień na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, a sezon zakończą u siebie spotkaniem z Górnikiem Łęczna, później ewentualne baraże. Po zwycięstwie w 1/8 finału nad Japonką Naomi Osaką 2-0 Iga Świątek znalazła się w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Mecz tej fazy przeciwko Amerykance Jessice Pegulie Polka rozegra jutro. Widzew Łódź pożegnał się już na dobre z trenerem Igorem Jowiczewiciem i jego najbliższymi współpracownikami. Kontrakt ze szkoleniowcem oraz asystentami Jurijem Benio, Andrzejem Hanasem i Javierem Lurueną Lobo zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Tymczasem w tabeli PKO Ekstraklasy Widzewiacy spadli na 14 miejsce po wczorajszym bezbramkowym remisie Krakowi z Radomiakiem, a Radomianie zapewnili sobie tym samym utrzymanie. Kornelia Drozdowska zostaje w PGE Budowlanych Łódź. Będzie to dla młodej libero trzeci sezon w łódzkiej drużynie, z którą zdobyła w minionych rozgrywkach mistrzostwo i Puchar Polski. Wcześniej zdobyła także brązowe medale mistrzostw Polski w rozgrywkach seniorskich i juniorskich, a Drozdowska to pierwsza siatkarka, którą budowlani oficjalnie potwierdzili na nowy sezon.
1: W regionie pochmurny i to w ciągu dnia się nie zmieni, przelotnie pada deszcz, no i będzie ten deszcz padał także w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ona nieznacznie spadła, było 10 stopni, teraz na termometrach mamy 8 stopni, w ciągu dnia możemy liczyć maksymalnie na 12 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i zachodni na barometrze 977 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz włączyli swoje radio odbiorniki. Tu Radio Łódź, audycja poranna. No i tę godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od Meli Koteluk. Ta piosenka zatytułowana jest Wielkie Nieba.

jeśli chodzi o czas, to teraz na zegarze 11 minut po godzinie 7. Słuchamy Radio Łódź, audycji poranej, a niebawem przed nami kolejny temat. Trzy kamienice uszkodzone lub zagrożone uszkodzeniem w czasie budowy tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać odbudowane. To jest apel, to jest inicjatywa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Więcej na ten temat za kilka chwil.

0: 15 minut po godzinie 7 słuchamy radio udział w audycji porannej. Łódzcy społecznicy apelują o odbudowę kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o 4 budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika, zagrożone przejęciem, no i ewentualną rozbiórką. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód przygotowało w tej sprawie internetową petycję skierowaną do PKP PLK i Ministerstwa Infrastruktury, mówi Kosmanek Kiel ze stowarzyszenia.
1: Jak wszyscy wiemy, budowa tunelu średnicowego jest zatrzymana od ponad 1,5 roku. Co więcej, kamienice, które się znajdują w otoczeniu tego miejsca, gdzie zatrzymała się budowa, czyli ulica 1 Maja numer 19, 21, 23 oraz Pruchnika 44. Te 4 kamienice mogą zostać w całości wyburzone. I kiedy rozumiemy, że kamienice, które są pod adresem Pruchnika 44 i 1 Maja 23, które uległy częściowemu zniszczeniu, faktycznie mogą przynajmniej częściowo po prostu nadawać się do rozbiórki, to w przypadku kamienic pod numerami 21 i 19 na ulicy 1 Maja mamy do czynienia z kamienicami, które zostały wyremontowane w ostatnich latach.
2: Budynek pod numerem 21 został wyremontowany w 2022 roku przez prywatnego inwestora, natomiast budynek pod numerem 19 w 2017 roku dzięki wsparciu funduszy miejskich na remonty konserwatorskie.
1: Z tego miejsca chcemy zaapelować do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury, aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienicę przy ulicy 1 Maja i przy Pruchnika 44, szczególnie, że kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Co więcej, plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia. Nie chcemy, żeby przy tak pięknej ulicy, gdzie na remont poszły m.in. środki publiczne, żeby pozostały wyrwy. Więc apelujemy tutaj do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury, żeby jasno zadeklarowali się, że odbudują te kamienice, jeśli zajdzie potrzeba ich wyburzenia.
3: Od 20 miesięcy tarcza stoi, nie wiemy, co się będzie dalej działo.
2: Adam Borkowski ze stowarzyszenia zaznacza, że mieszkańcy wciąż nie wiedzą, co dalej.
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami, m.in. ulicy 1 Maja. Oni również nie wiedzą, co będzie się dalej pod ich domami odbywało. Ta petycja ma na celu właśnie wyjaśnienie tych sytuacji. Składamy ją do PKP PLK oraz do Ministerstwa Infrastruktury po to, żeby w końcu było jasno powiedziane, czego ludzie mogą się spodziewać, czego miasto się może spodziewać, czy te kamienice będą wyburzane, czy będą odbudowywane.
2: Co na to wszystko mieszkańcy? Wydaje się, że oczekują niewiele. Przede wszystkim chcą wrócić do domu.
4: To jest fantastyczne miejsce do zamieszkania, dobra komunikacja, centrum. Zresztą znamy się tutaj, dbamy o te mieszkania, tworzymy taką małą społeczność. Nie jesteśmy anonimowi, więc no, ja bym chciała tutaj jednak wrócić.
5: I żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwów.
6: Musimy mieć gwarancję, że naprawdę zniszczenie tej kamienicy, obrócenie jej w gruz jest niezbędne. No niech oni się wreszcie ogarną. Tracimy zdrowie, tracimy nerwy i ciągle właściwie tkwimy w takiej pustce.
7: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano. Naprawdę. Dbaliśmy, spłacaliśmy, pracowaliśmy na to tyle lat.
0: Tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi od ponad 1,5 roku stoi przy Alei 1 Maja po zawaleniu kamienicy pod numerem 23 i osiadaniu gruntu w sąsiednim budynku. Około 250 mieszkańców nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych. Inwestor PKP PLK jest na etapie przejęcia kamienic i zdecyduje o ich dalszym losie. Te informacje zebrała nasza reporterka Joanna Karp. Na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
18: Zbliża się godzina 7.30.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
20: Przed nami raport drogowy i Kuba Jędrzejewski.
2: Największe utrudnienia o poranku czekają kierowców na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. W nocy doszło tam do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Ruch odbywa się pasem lewym. Warto zdjąć już wcześniej nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. Przyda się ona w całym regionie, gdzie opady deszczu dają się we znaki i może być ślisko, dlatego uważajcie. Jeśli chodzi o natężenie ruchu w Łodzi, to ciasno już na Bandurskiego i Konstantynowskiej, dojeżdżając do Włókniarzy, czy na Alei Palki przy Rondzie Solidarności. I jeszcze zaglądamy do Zgierza. Około 10 minut opóźnienia czeka z motoryzowanych na ulicy Łódzkiej, która korkuje się między 1 maja a pętlą Helenówek już w Łodzi. Teraz to tyle, słyszymy się minutę przed 8.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
20: Na zegarze 7.30.
21: Same dobre wiadomości.
20: I Małgorzata Błażewicz.
22: Minister rolnictwa zapowiada dożynki polskie w Spale. W tym roku ogólnopolskie święto plonów zaplanowano na 13 września. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że Spała ponownie będzie miejscem organizacji dożynek polskich, otwartych dla mieszkańców, rolników i gości z całego kraju.
23: Chcemy, żeby te dożynki były dla wszystkich. Tych, którzy mieszkają tutaj na co dzień, tych, którzy zechcą na te dożynki oczywiście przyjechać, być tutaj 13 września, mam nadzieję, że się właśnie spotkamy.
22: Dożynki w Spale, tak zwane prezydenckie, zapoczątkował prezydent Ignacy Mościcki w 1927 roku. Po wojnie, dopiero w 2000 roku, tradycję odnowił prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale zdarzały się przerwy. W 2020 roku z powodu epidemii COVID dożynki prezydenckie zostały przeniesione do Warszawy i tam pozostały, ale rok temu minister Stefan Krajewski zorganizował polskie dożynki w Spale. Mieszkaniec Krakowa ustanowił lokalny rekord zwrotu opakowań w butelkomacie. Pan Denis oddał ponad 4,5 tysiąca butelek i puszek, zbierając w ten sposób ponad 2300 zł. Pieniądze chce przekazać na cele charytatywne. Zbieranie opakowań zajęło mu 2 miesiące, a sam zwrot trwał około 4 godzin. Są ostrożnie optymistyczne informacje ze świata przyrody. Według danych World Resources Institute w 2025 roku tempo utraty drzew na świecie spadło o 14% i było najniższe od dekady. Szczególnie poprawiła się sytuacja w lasach tropikalnych, a duży postęp odnotowała Brazylia po zaostrzeniu walki z nielegalną wycinką. Eksperci podkreślają jednak, że lasom nadal zagrażają pożary i zmiany klimatu, dlatego potrzebne są kolejne lata skutecznej ochrony. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
0: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami pochmurny dzień. Przelotnie w regionie będzie padał deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy znaczące ochłodzenie. Teraz na termometrach tylko 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni, zachodni, na barometrze 977 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 8:00, organek przed nami.

Kiczort i organek w Radiu Cioperanku. Teraz na zegarze 25 minut do godziny 8. No to może jeszcze zerknijmy do kalendarium muzycznego. Czemu nie? 12 lat temu, a więc 12 maja 2014 roku w łódzkiej Atlas Arenie wystąpił. Kto pamięta? Kto był na tym koncercie? Kto sobie zapisał lub kto właśnie wspomina to wydarzenie jako jeden być może z lepszych koncertów? Nie przedłużam. Wystąpił Peter Gabriel oczywiście. Legenda brytyjskiego rocka dała koncert w ramach trasy upamiętniającej 25. rocznicę wydania albumu Soul. No to Peter Gabriel muzycznie przed nami.

Wnet. Po godzinie, do godziny 8 teraz, czy kamienice uszkodzone lub zagrożone uszkodzeniem w czasie budowy tunelu średnicowego w Łodzi powinny zostać odbudowane. To apel Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód i o tym opowiadaliśmy kilka chwil po godzinie 7. No i bardzo dziękujemy za głosy także w tej sprawie. Pan Maciek pisze na studiomaoparadio.pl. W tej sytuacji powinien wziąć górę interes społeczny całego miasta i powinniśmy jak najszybciej zakończyć budowę pierwszego tunelu, który jest już nieźle opóźniony. Te kilka kamienic może zostać zburzonych i potencjał historyczny miasta na tym nie ucierpi. Natomiast na co dzień cierpi milionowe miasto z powodu rozgrzebania i budowy drugiego tunelu. Warto wziąć to pod uwagę, pisze nasz słuchacz pan Maciek. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. No jeżeli chciałby ktoś jeszcze dorzucić swoją opinię, to proszę dać znać także telefonicznie. Przypominam, jest taka możliwość 606 78 78 78. Także można nagrać wiadomość głosową na radiouć.pl. To nowa możliwość kontaktu z radiem. Teraz na zegarze 19 minut do godziny 8.

11 do godziny 8. Ja wiem, że jeszcze przed nami kilkanaście dni maja, no ale warto się przygotować i mieć to w dobrej pamięci, bo w czerwcu rozpocznie się remont estakady w ciągu Alei Włókniarzy przy dworcu Uciekaliska, no i zapowiadają się naprawdę potężne utrudnienia. Będą zamknięte obydwa wiadukty, no ale na szczęście nie jednocześnie. Zaistniała konieczność wykonania prac konserwacyjnych, które przedłużą żywotność tego wybudowanego w połowie lat 90. wiaduktu. Tak mówi Tomasz Andrzejewski, rzecznik spółki Łódzkie Inwestycje. Planujemy rozpocząć pracę w czerwcu, czyli wtedy, gdy ruch w mieście robi się mniejszy. No, zobaczymy, jak to będzie z tym mniejszym ruchem. Samochody zostaną skierowane w obu kierunkach na jeden z wiaduktów, a drugi będzie w tym czasie poddawany naprawie. Mogą też wystąpić punktowe zamknięcia fragmentów dolnych jezdni. No naprawdę zapowiada się ciekawy czerwiec w Łodzi. Na zegarze 10 minut do godziny 8. Słuchamy Radia Łódź audycji porannej. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także kolejne raporty drogowe. Proszę koniecznie zostać z nami. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
4: To jest 21 wiek.
5: A administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
11: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
12: i Piotr Bielawski.
13: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
14: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla twojego biznesu. atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
20: Zbliża się godzina 8.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
20: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a konkretnie robi to Kuba Jędrzejewski. Raz jeszcze dzień dobry, Kuba.
22: Dzień dobry. Kierowcy, którzy podróżują w kierunku Warszawy autostradą A2, powinni uzbroić się w cierpliwość. Cały czas są utrudnienia po nocnym wypadku dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko pasem lewym i trzeba mieć w zapasie od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. W Łodzi ciasno jest przede wszystkim przy głównych skrzyżowaniach, m.in. na Pabianickiej przy Jana Pawła, na światłach pod Estakadą czy na Strykowskiej przy Wojska Polskiego i dalej na Alei Palki. Z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
20: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
23: Szarpał konia i drażnił zwierzę podczas targów końskich. Dorożkarz z Krakowa został natychmiast odsunięty od pracy. Nowoczesna kardiologia, nowe centrum dydaktyczne i sprzęt onkologiczny. Trwają wielkie inwestycje w łódzkiej służbie zdrowia. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z matematyką. To drugi dzień obowiązkowych egzaminów kończących szkołę podstawową. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Sporo deszczu, wiatr umiarkowany. Mężczyzna, który zachowywał się agresywnie wobec konia na targach końskich w Pajęcznie w Łódzkiem, to dorożkarz z Krakowa. W weekend pojawiło się w sieci nagranie, na którym widać, jak człowiek szarpie zwierzę za ogon i drażni je. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. Dorożkarz z Krakowa, którego skandaliczne zachowanie ujrzała w weekend cała Polska, poniósł już konsekwencje. Prezydent Krakowa poinformował, że podjął decyzję o wypowiedzeniu dorożkarzowi umowy w trybie natychmiastowym. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich odcięło się od agresywnego zachowania mężczyzny, mówi Eryk Nęcek z zarządu stowarzyszenia.
4: Potępiamy jakiekolwiek zachowania, które godzą w dobrostan zwierząt. Nie możemy odpowiadać za członków naszej społeczności, za każdego z osobna. W każdej grupie znajdzie się czarna owca.
23: Policja podała, że agresor miał aż 3 promile alkoholu we krwi, a w Łodzi złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie drastycznych scen z pajęczańskich targów końskich. Chodzi nie tylko o podejrzenie znęcania się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale też o ewentualne niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii i organizatorów targów.
5: Więcej na radiowodz.pl.
23: Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi przechodzi dużą modernizację. Dzięki ponad 180 milionom złotych z KPO powstaje nowe centrum dydaktyczno-naukowe, nowoczesna kardiologia i przestrzeń dla studentów. Kolejne inwestycje obejmują m.in. sprzęt onkologiczny dla Szpitala Kopernika i budowę nowego szpitala psychiatrycznego dla dzieci. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitów na wynagrodzenia lekarzy w szpitalach. O tym już za chwilę porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Łódzcy społecznicy apelują o odbudowę kamienic znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Chodzi o 4 budynki przy Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika, zagrożone przejęciem i ewentualną rozbiórką. 2 z nich były remontowane w ostatnich latach. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód podkreśla, że w przypadku wyburzenia kamienic obiekty powinny zostać odtworzone w historycznej formie. Jak mówi Kosma Nykiel, stowarzyszenie przygotowało w tej sprawie internetową petycję skierowaną do PKP PLK i Ministerstwa Infrastruktury.
7: Szczególnie, że kamienice przy 1 Maja są wpisane do ewidencji zabytków. Co więcej, plan miejscowy wymaga ich zachowania i odbudowy w przypadku zniszczenia.
23: Po zawaleniu jednej z kamienic tarcza drążąca tunel średnicowy od ponad 1,5 roku stoi pod budynkami przy Alei 1 Maja. Około 250 mieszkańców nadal mieszka w hotelach i lokalach zastępczych i jak wskazuje Adam Borkowski, wciąż nie mają informacji co dalej.
12: Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami, m.in. ulicy 1 Maja. Oni również nie wiedzą, co będzie się dalej pod ich domami odbywało. Ta petycja ma na celu właśnie wyjaśnienie tych sytuacji.
23: Spółka PKP PLK jest na etapie przejmowania kamienic. To właśnie inwestor podejmie decyzję, co dalej z budynkami, a celem tych działań jest wznowienie budowy tunelu. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z całego kraju napiszą dzisiaj egzamin z matematyki. To drugi dzień obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
24: Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówili, że matematyka jest dla nich trudniejsza niż język polski.
25: Ja na przykład najbardziej się stresuję matematyką, bo po prostu najbardziej mi na niej zależy i mam wobec siebie największe oczekiwania, żeby jak najlepiej napisać matematykę.
24: Zdający będą mieć do wykonania około 20 zadań, za które mogą otrzymać maksymalnie 30 punktów, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
26: Zadania będą sprawdzać sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja.
24: Na wykonanie zadań uczniowie będą mieć 125 minut. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
23: Skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź o 8.30. Zapraszam.
20: Przed nami pochmurny dzień, przelotnie w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i zachodni. Na barometrze 978 hektopaskali, to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, a przed nami 3 godzina poranka w Radiu Łódź.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dzień dobry, dziękujemy Pani minister, że Pani zgodziła się przyjechać do studia. Przy okazji wizyty w Łodzi porozmawiamy o między innymi tym, kiedy powstanie w Łodzi Centrum Neuropsychiatrii na Aleksandrowskiej w popularnym łódzkim Kochanówku, ale najpierw chciałem zapytać o Pani słowa z piątku. Będzie limit dla szpitali, jeżeli chodzi o pieniądze dla lekarzy? Lekarze będą zarabiać mniej? Pamiętam, kiedy pojawił się pomysł, żeby wprowadzić limity dla lekarzy pracujących na kontraktach. Wtedy to się nie udało. Tym razem się uda?
2: Znaczy, panie redaktorze, ja myślę, że nie rozmawiajmy tylko o lekarzach, dlatego że rozwiązanie, które w tej chwili jest rozważane, czy analizujemy, zresztą wspólnie z właścicielami szpitali i z dyrektorami, miałoby dotyczyć w ogóle limitu, który byśmy ustanowili na budżecie szpitala,
1: na pensje, wynagrodzenia,
2: czyli dla wszystkich pracowników szpitala, ponieważ no, mamy takie przykłady w kraju, w których szpitale powyżej 100% swojego budżetu przeznaczają na wynagrodzenia, pewnie z różnych przyczyn też długoletnich.
1: Czyli jednym słowem się zadłużają, no bo teraz słuchacz sobie siedzi i myśli, no jak 100%, można ponad 100%, czyli jak rozumiem się zadłużają, mają budżet.
2: Zadłużają się, natomiast panie redaktorze, naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało na leczenie pacjenta i myślę, że tego wszyscy oczekujemy i chcemy. Dzisiaj natomiast to nie jest też ustalenie tego limitu, nie jest sprawą taką jednoznaczną, bo

0: zachęcić geriatrów. Jest ich mało, oni zarabiają dużo. Potrzeba jest tworzenia takich oddziałów właśnie w województwie łódzkim. Tu społeczeństwo się starzeje. No i teraz sobie wyobrażam, że lekarz będzie chciał zatrudnić lekarza, bo ma problem, ma niedobór, musi, grozi zamknięcie jakiegoś oddziału. No i lekarz powie, że chce zarabiać tyle i tyle. No to co on ma powiedzieć wtedy?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim dlatego ustalenie takiej górnej granicy, tak jak pan wspomniał, tego tak zwanego kapu na wynagrodzeniach poszczególnych lekarzy, nie było opcją możliwą do wprowadzenia ze względu na różną sytuację w regionach, jeżeli chodzi o dostępność specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Więc wydaje się, że tamto rozwiązanie faktycznie miało mało szansę na powodzenie. Natomiast ja dzisiaj wierzę w siłę negocjacyjną dyrektorów szpitali. Wierzę, że sytuacja się niebawem zmieni, jeżeli będziemy mieli coraz więcej lekarzy w systemie ze względu na ilość otwartych kierunków medycznych i jednak zwiększającą się liczbę lekarzy w systemie. Niemniej jednak...
0: No, skoro więcej się zarabia, to jest więcej lekarzy, ale teraz jak będzie mniej się zarabiało, no to znowu być może powróci problem na przykład, nie wiem, wyjazdu lekarzy gdzie indziej, za granicę. Teraz już chyba pogrzebaliśmy ten problem. Rzadko się rozmawia o tym, że lekarze zarabiają mało. Może to wróci w takim razie. Nie obawia się pani tego?
1: Rozmawiam z ministrami zdrowia z innych krajów i naprawdę zarobki mamy w tej chwili na takim poziomie. Mówimy oczywiście o kontraktach, bo nie chciałabym, żebyśmy tutaj też jakby wrzucali w to umowę o pracę, że nie mamy się co obawiać. Natomiast to, że ludzie wyjeżdżają, zmieniają czasami jakby swoje lokalizacje, no to pewnie
0: to
1: jest częścią
0: zdarzać,
1: naturalną, będzie się zdarzało. Niemniej jednak teraz obserwujemy faktycznie, że szczególnie co cieszy, młodzi lekarze chcą swoją karierę budować w naszym kraju i oby tak było jak najdłużej, a widzimy to po korzystaniu z tego bonu narodowego, który, czy patriotycznego, który jest wypłacany rezydentom za odpracowywanie w kraju, powiedzmy sobie, po ukończeniu rezydentury i widzimy, że prawie 90% lekarzy z tego korzysta, czyli planują pozostanie w kraju. Stwórzmy im takie warunki, żeby mogli leczyć pacjentów tu na miejscu.
0: Kiedy powstanie mapa potrzeb medycznych w kraju? Kiedy rozmawiam o służbie zdrowia w województwie łódzkim, bez przerwy się przewija potrzeba stworzenia takiej mapy. Na przykład dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, mówi, że bez tego ani rusz. Mówią o tym także na przykład starostowie w powiatach, które mają szpitale. Że wspomnę chociażby ostatnio powiat brzeziński, gdzie zamyka się porodówka. W ogóle te porodówki w województwie łódzkim to jest problem jeden z najważniejszych, można powiedzieć. W Pabianicach zamyka się porodówka, w Brzezinach zamyka się porodówka i wszyscy odpowiadają, no tak, ale nie ma mapy potrzeb, tak naprawdę nie wiemy, gdzie te porodówki są potrzebne. Kiedy będziemy mieli na stole taką mapę potrzeb?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim mapy potrzeb zdrowotnych w kraju funkcjonują. Przede wszystkim decyzje dotyczące konfiguracji oddziałów w poszczególnych szpitalach, to nie jest tylko decyzja dyrektora. Tutaj na pewno jest potrzebny właściciel, do tego oczywiście wojewoda, dyrektor oddziału NFZ-u. Niemniej jednak my tworzymy od kilku miesięcy mapę świadczeń zdrowotnych w oparciu o konsultantów krajowych i wojewódzkich i tutaj pani profesor Więckowska w Ministerstwie Zdrowia będzie gotowa z taką mapą już w czerwcu. Mam nadzieję, że ta mapa pozwoli w regionach, szczególnie w regionach, ułożyć tak świadczenia i oddziały, żeby one odpowiadały potrzebom i wyzwaniom demograficznym i geograficznym też w danych województwach. Niemniej jednak cieszę się z tego, co pan mówi, dla mnie to jest bardzo pozytywna informacja, że na nią czekają samorządowcy, ponieważ mam nadzieję,
0: to mówią mi samorządowcy, ale także lekarze,
1: że dzięki tej mapie faktycznie będziemy w stanie odpowiedzialnie zaprojektować ten system na najbliższe
0: lata.
1: Pani
0: minister, tylko zastanawiam się, czy to rozwiąże rzeczywiście problem, bo z jednej strony będziemy mieli mapę potrzeb i ja sobie wyobrażam sytuację, że na przykład z niej będzie wynikało, że na przykład porodówka w Bełchatowie jest niepotrzebna, bo bardzo blisko jest porodówka w Piotrkowie Trybunalskim i mogę się tutaj założyć z panią, że politycy i samorządowcy nie zdecydują się na zamknięcie porodówki w Bełchatowie, dlatego, że będzie im się po prostu to politycznie nie opłacało. Myśli pani, że taka mapa rzeczywiście pomoże?
1: Panie redaktorze, ja, jak pan wie, chciałabym i marzę o tym i dążę do tego wszystkimi naprawdę możliwymi siłami, żebyśmy o zdrowiu nie rozmawiali w kategorii politycznej, tylko merytorycznej.
0: Pani minister, ja też bym o tym chciał, ale rozmawiam też z politykami w tym studiu.
1: Jasne, natomiast...
0: I oni bardzo często mówią otwarcie. No to jest decyzja niepopularna, no może nie przy mikrofonie, ale na przykład poza mikrofonem. To jest decyzja niepopularna i nikt się na to nie zdecyduje, bo nas zjedzą.
1: Dlatego przy tym systemie, który w tej chwili mamy, kiedy mamy tak wielu właścicieli publicznych w kraju, szpitali, to możemy dać tą mapę jako odpowiedź, a nie

0: będziemy niczego narzucać.
1: Czyli to
0: natomiast
1: nie będzie
0: ja myślę,
1: przymus,
0: że,
1: na przykład,
0: że ona bardzo dużo pokaże i przede wszystkim już te ruchy chociażby konsolidacyjne czy współpracy pomiędzy szpitalami, które się odbywają w kraju, na pewno będą projektowane według tej mapy świadczeń i wiem, że sporo do nas przyjeżdża samorządowców, osobiście z nimi rozmawiam, z dyrektorami szpitali, którzy mówią, dobrze, to pokażcie, jak to zrobić, jak mamy ten szpital skonstruować. Zresztą też jeżdżę po Polsce i widzę takie szpitale powiatowe, chociażby ostatnio Kamień Pomorski, Krapkowice, Sucha Beskidzka, gdzie naprawdę dyrektorzy z taką perspektywą długoletnią przeprofilowują swoje oddziały i myślę, że to jest ta droga. Natomiast faktycznie przy dzisiejszym układzie prawnym właścicielstwa szpitala bardzo trudno takie decyzje na pewno podejmować. Mamy duże rozdrobnienie, jeżeli chodzi o organy właścicielskie. Niemniej jednak podejmujemy taką próbę. Cieszę się, że już też wielu starostów widzi taką potrzebę. Mamy przykład chociażby z Dolnego
1: Śląska. Nie wiem dokładnie
0: ilu,
1: ale na przykład starosta na pewno Brzeziński o takiej mapie potrzeb mówił, że jest taka mapa potrzebna.
0: I bardzo
1: to
0: dobrze.
1: Na pewno.
0: Mamy też przykłady, o których wspominam na Dolnym Śląsku, gdzie dwa powiaty zdecydowały się prowadzić dwa szpitale wspólnie, czyli sięgnęły po, powiedzmy sobie, patrzenie na potrzeby mieszkańców, nie tylko przez pryzmat jednego powiatu, ale co najmniej dwóch, więc takie rozwiązania na pewno będziemy wspierali, będziemy odbywali również spotkania, case study na temat takich rozwiązań, będziemy pomagali i myślę, że to jest właściwy kierunek w systemie ochrony zdrowia.
1: Pani minister, jest szansa na zmianę zasad finansowania nadwykonań, jeżeli chodzi o badania, kolonoskopia, tomografia, o tym się bardzo dużo mówi. Zresztą pamiętam, niedawno był protest szpitali powiatowych, między innymi szpital w Opocznie protestował. Dyrektorzy tych szpitali mówili wprost, jeżeli to się nie zmieni, to pójdziemy z torbami, dlatego że nadwykonania utrzymywały nas na powierzchni, a teraz jeżeli będziemy dostawać 60% na przykład za nadprogramową kolonoskopię, to no, po prostu zabraknie nam pieniędzy. Czy to się zmieni? Ja pamiętam, że ministerstwo mówiło, że na razie to tak naprawdę sprawdzamy, jak to działa. Jest szansa, że powróci stuprocentowe finansowanie tych badań?
0: Ja chciałabym jeszcze z pełną stanowczością podkreślić. W 100% finansujemy badania onkologiczne, badania dla dzieci. Finansujemy również wszystkie badania profilaktyczne w 100% na dotychczasowych zasadach. Natomiast faktycznie przez badania nielimitowane doszliśmy do takiej sytuacji, w której nie ma priorytetów, bo wszystko jest na CITO, wszystko jest nielimitem. W związku z tym te korytarze życia dla pacjentów najbardziej potrzebujących trzeba było do systemu wprowadzić. Niemniej jednak w tej chwili zespół przy Ministerstwie Zdrowia opracowuje ścieżki terapeutyczne, w których będziemy chcieli wychwycić również tych pacjentów, którzy na przykład ukończyli badanie onkologiczne, ale potrzebują jeszcze bardzo systematycznej diagnostyki
1: w
0: tym zakresie.
1: Czyli nie mają już tej karty onkologicznej.
0: Tak, nie mają już karty DILO, więc tutaj też współpracujemy z organizacjami pacjenckimi i myślę, że w najbliższym czasie będziemy wprowadzali modyfikacje również do tych badań. Natomiast wspomniał pan o zarobkach, rozmawialiśmy o tym na samym początku. W związku z tym zachęcam również do renegocjacji kontraktów z lekarzami zgodnie ze stawką degresywną. Wiem, że takie negocjacje w niektórych szpitalach już się odbywają, więc ta struktura kosztów tego świadczenia naprawdę jest różna.
1: Czyli co, mówiąc po ludzku, już dyrektorzy szpitali powinni iść i powiedzieć no, do lekarzy, słuchajcie, mamy mniejsze pieniądze na te badania, musicie zmniejszyć swoje oczekiwania finansowe?
0: Już niektórzy to czynią.
1: I to jest skuteczne? Lekarze mówią, no dobrze, rzeczywiście zarabialiśmy za dużo.
0: Panie redaktorze, ja nie jestem idealistką. Ja jestem realistką, natomiast myślę, że w którymś momencie musimy zacząć odważnie rozmawiać o tym, że w systemie tych pieniędzy dzisiaj mamy określoną ilość. Nie ma takich systemów ochrony zdrowia publicznych na świecie, które oferują wszystko i wszystko nielimitowane. Musimy zadbać o to, żebyśmy zabezpieczyli tych pacjentów, którzy tego potrzebują. Myślę, że ta rozmowa odważna ze wszystkimi interesariuszami systemu jest możliwa i ja zachęcam do na pewno takich działań dyrektorów szpitali. Zresztą dzisiaj odwiedzając tutaj szpital w Łodzi, dowiedziałam się, że nie ma problemów, nie są przekładane badania, po prostu szpital przeorganizuje.
1: Problemów pracę. Jeszcze nie ma, ja to mogę potwierdzić przed naszą rozmową, sobie sprawdzałem, najdłużej się czeka na kolonoskopię, ale nie aż tak długo, bo za 2 miesiące mógłbym w Zduńskiej Woli się przebadać. Z tomografią jest o wiele szybciej, już na maj są, więc problemów jeszcze nie ma. Pytanie, czy ich nie będzie? No na przykład dr Łukasz Jasek mówi, że to kwestia do wakacji. Przepraszam, oczywiście prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, że to kwestia czasu i w wakacji już mogą się pojawić te
0: Panie redaktorze, racjonalny regulator, jakim jest i NFZ, i Ministerstwo Zdrowia, i AOTMiT, powinien reagować na bieżąco na zmieniającą się sytuację, więc będziemy wszystko obserwowali w trosce o pacjenta.
1: No dobrze, to zapytam w takim razie o Centrum Neuropsychiatrii w popularnym Kochanówku w Łodzi na Aleksandrowskiej. Tam warunki nie są najlepsze. Wiem, że samorząd czekał na pieniądze, które się znalazły. To jest 400 milionów z Ministerstwa Zdrowia. To kiedy w takim razie będziemy mogli mówić, że mamy taki szpital psychiatryczny z prawdziwego zdarzenia. No a liczby są dramatyczne, jeżeli chodzi o opiekę szpitalną, jeżeli chodzi o psychiatrię w Polsce. Potrzebna jest coraz większa opieka i potrzeba jest coraz więcej łóżek, także w województwie łódzkim. Kiedy będzie ten problem rozwiązany? Kiedy będziemy mogli mówić o nowym Centrum Neuropsychiatrii w Łodzi?
0: No ja cię usłyszałam od pani dyrektor, że 15 lat czekała na to, żeby móc zrealizować tą inwestycję, że jest szczęśliwa, że są pieniądze i jest na etapie postępowań przetargowych. W związku z tym mam nadzieję, że jak już te postępowania będziemy mieli za sobą, będą wyłonieni wykonawcy, to po prostu będziecie państwo wszyscy tutaj widzieli, jak rośnie takie centrum, a przede wszystkim cię miałam okazję widzieć radość na twarzach tych małych pacjentów, jak oglądali symulację tego, jak to będzie wyglądało.
1: No bo teraz jak warunki, budynek, to trzeba przyznać, pani minister, są tam naprawdę dramatyczne i jest potrzeba ogromna na tych zmian. Czyli co, w tym roku pani myśli, że jest na to szansa?
0: No nie w tym roku, nie powstanie
1: inaczej,
0: w tym roku.
1: Nie powstanie w tym roku. Czy w tym roku ruszą na przykład
0: natomiast
1: prace?
0: Natomiast ja wiem, że liczę na to, że tak, natomiast pewnie to jest pytanie do dyrektora szpitala, natomiast z tego co wiem, to do 2029 roku powinny się te prace pewnie zakończyć. Może wcześniej, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że tutaj cieszmy się z tego, że one po prostu będą i że są pieniądze na ten cel, bo myślę, że to jest zawsze tym takim punktem, w którym bardzo chcielibyśmy, żeby się to realizowało. Teren przepiękny, piękne projekty, tylko realizować.
1: A na ile to poprawi na przykład dostępność do psychiatrii w Łodzi? Ja znalazłem, być może niedokładnie szukałem, ale dane z 2023 roku Fundacja Grow Space sprawdziła i okazało się, że na wizytę u psychiatry czekało się nawet 237,5 dnia średnio. No, zaokrąglimy i niech powiedzmy, że rok. Czy to już się zmienia, skoro to dane sprzed 2 lat?
0: Znaczy, panie redaktorze, na pewno mamy wystarczającą, czy odpowiednią liczbę psychiatrów w systemie, natomiast wiemy, że w większości decydują się na pracę poza sektorem publicznym, więc myślę, że tutaj naszą rolą na pewno jest zachęcenie do tego, żeby wrócili do sektora publicznego. Niemniej jednak wydaje się, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Macie państwo przede wszystkim tutaj konsultantkę krajową, która naprawdę bardzo wspiera Ministerstwo Zdrowia w tym, żeby z tego impasu wychodzić i przede wszystkim też zorganizować tą środowiskową opiekę psychiatryczną, z którą, jak słyszę tutaj w Łodzi, państwo sobie radzicie, bo są projekty, w których państwo realizujecie to przy współpracy z innymi ośrodkami, również
1: z
0: powiatami.
1: Nie każdy potrzebuje od razu hospitalizacji,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, i myślę, że ta praca z rodzinami, z tego co słyszę, w różnych regionach Polski jest dzisiaj dla nas wyzwaniem, żebyśmy to dziecko mogli potem również ze szpitala już wypuścić do przyjaznego środowiska.
1: Bardzo dziękuję. Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była moim i państwa gościem i życzymy miłego dnia. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
2: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
3: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
4: No tak, jakaś metafora.
3: Przesada.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Grobnińska.
5: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
6: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
7: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
8: Na śniadanie angielka albo żulik.
9: No i chodzimy na Pietrynę.
10: No, to jest galanta ulica.
5: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
11: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
12: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
13: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 8.30, czas na raporty drogowe.
15: Dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
16: Studio Kuba Jędrzejewski.
17: To niełatwy poranek dla kierowców podróżujących z Łodzi do stolicy. Między węzłami Łódź Północ-Ałowicz w nocy doszło do wypadku dwóch ciężarówek i zablokowany jest cały czas jeden pas. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem lewym, a opóźnienie wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, więc zmotoryzowani muszą się uzbroić w cierpliwość. Przenosimy się na drogę S8 między węzłami Róża a Łódź Południe. Na jezdni w kierunku Warszawy trwa koszenie poboczy. Zajęty jest pas wolny i awaryjny. Zostajemy na S8, ale zaglądamy w okolice Piotrkowa. Między Wolborzem a Studziankami trwa remont i zmotoryzowani mają do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach, przez co tworzą się tu korki. Dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Teraz to tyle. Słyszymy się przed 9.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
16: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
18: Uwaga, utrudnienia w ruchu. Z powodu wypadku na szlaku Opoczno-Końskie pociąg ŁKA relacji Łódź Fabryczna-Skarżysko-Kamienna zostaje odwołany na odcinku Opoczno-Skarżysko-Kamienna. Na odwołanym odcinku zostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Bieżące informacje, a także położenie tego pociągu można sprawdzić w aplikacji Infoportal ŁKA. Łódź nie jest gotowa na rejestrację małżeństw jednopłciowych. Urząd Miasta nie ma możliwości technicznych do transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. Naczelny Sąd Administracyjny wydał już kilka wyroków nakazujących dopisywanie małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego. Do łódzkich urzędów wpłynął jeden wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał niedawno, że jeszcze w maju rząd ma przedstawić rozwiązanie w tej sprawie. Wiemy, który łódzki radny ma największy majątek. Z analizy oświadczeń majątkowych wynika, że Bartosz Domaszewicz osiągnął najwyższy dochód z działalności gospodarczej, ponad 1 000 000 zł. Elżbieta Żuraw zarobiła najwięcej na etacie, prawie 700 000 zł brutto za pracę w zarządzie Polska Press, a największe oszczędności zgromadził Marcin Gołaszewski, ponad 1 000 000 zł. Najmniejszy majątek ma najmłodsza radna Maja Włodarczyk. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Polka w spotkaniu 1/8 finału gładko pokonała Naomi Osaka 6-2-6-1. Trenerem Japonki jest były opiekun Świątek Tomasz Wiktorowski. Mecz trwał 82 minuty. W środowym ćwierćfinale Raszynianka zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą. Kolejne wiadomości, także sportowe, w Radiu Łódź o 9:00 zapraszam.
14: Za naszym radiowym oknem, no trochę tak listopadowo to wygląda. Dużo chmur i dużo deszczu. W ciągu dnia raczej bez zmian. Także temperatura nie rozpieszcza. Teraz na termometrach mamy 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni, zachodni. Na barometrze 978 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Bardzo jestem ciekawy tego utworu, jak on zostanie także przez Państwa odebrany. Home to Us to tytuł piosenki, a autorzy Paul McCartney i Ringo Starr.

0: 21 minuta do godziny 9 to radio audycja poranna. Policja i prokuratura zajmują się sprawą zachowania mężczyzny, który szarpał konia podczas międzynarodowych targów końskich, które odbywały się w Pajęcznie. Agresor szarpał i drażnił konia, po czym został powalony przez zwierzę. Mężczyzna był pijany, a informacje w tej sprawie zbierał nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
1: W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę szarpiącego konia za ogon i drażniącego zwierzę. Chwilę później koń kopie agresora, a mężczyzna upada na ziemię. Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski złożył na policji zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami.
2: To znaczy ogólnie jestem zbulwersowany zarówno tym nieodpowiedzialnym, głupim, trudno mi tutaj słowa znaleźć, zachowaniem tego pana, który można powiedzieć znęcał się nad tym koniem. Było to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie i no ja dzisiaj złożyłem na policję zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ponieważ musimy piętnować tego typu zachowanie. Myślę, że będzie to przykład dla kolejnych osób i nauka, że tak postępować się nie powinno.
3: W sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, na podstawie którego ustalimy, czy doszło do przestępczego procederu, czy też nie.
1: Mówi aspirant Wioletta Mielczarek z pajęczańskiej policji, która informuje o dotychczasowych ustaleniach funkcjonariuszy.
3: Ustaliliśmy tożsamość mężczyzny oraz wiemy, że na miejsce zostały wezwane służby medyczne, które przewiozły do szpitala mężczyznę. Ustaliliśmy, że mężczyzna był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu oraz obecnie przebywa już w domu.
4: Na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
1: Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia SOS Animal.
4: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie.
5: Pytanie, czy my jesteśmy w XXI wieku i na pewno w środku Europy. No, czy może pan burmistrz odłączył Pajęczno i nie wiem, przyłączył się może do Białorusi. Mamy taką wspólną nadzieję, że ta kara, którą bardzo słusznie wymierzyło mu to zwierzę, to jest najniższa kara, jaką on poniesie.
1: Dodał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors, który złożył zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem oraz sprawdziła, czy nad targami końskimi w Pajęcznie sprawowany był należyty nadzór weterynaryjny. O komentarz poprosiłem także ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
6: Pojedynczy incydent nie może rzutować na całokształt. Oczywiście osoby, które zachowują się nieodpowiedzialnie, trafiają się w różnych miejscach, na różnych wydarzeniach. Dzisiaj jest to pożywko dla wielu osób, które chciałyby zakazać takiego targu, takiego wydarzenia. Wpisuje się to w naszą kulturę, tożsamość, ale oczywiście musimy doprowadzić, żeby wszystkie kwestie były odpowiednio przygotowane, zabezpieczone i w przyszłości do takiej sytuacji nie doszło.
1: Scarlett Szyłogalic z Fundacji Tara, która nagłośniła sprawę, powiedziała Radiu Łódź, że takie sytuacje na targach końskich są częstym zjawiskiem.
7: To jest taka polska tradycja, że jak na przykład właściciel konia sprzeda tego konia albo targują się o konia, jest tak zwane przybijanie, czyli przypluwa się na rękę, przybija się i wódeczka musi być. Czasem tej wódeczki jest za dużo, może nie czasem, przeważnie. Na tego typu imprezie wódka nie powinna się pojawiać.
2: Dzisiaj taka decyzja została podjęta i na kolejnych targach zarówno nie będzie sprzedaży alkoholu, jak i w regulaminie będzie zakaz spożywania alkoholu na terenie targów, ponieważ no doskonale wiemy, że na placu targowym było sprzedawane piwo i ten pan nie był po piwie, bo po piwie nie ma się 3 promile alkoholu. Alkohol jest dla ludzi, ale mądrych.
0: Mężczyzna, który dopuścił się agresywnego zachowania wobec konia, jest krakowskim dorożkarzem. Prezydent miasta Aleksander Miszalski wypowiedział mowę na prowadzenie tej właśnie działalności na terenie Krakowa. Na zegarze 18 minut do godziny 9 słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

0: Nadrabiamy muzyczne zaległości, to dawno niesłyszane o poranku w radiu dziś grupa The Doors, Love Street, no i bardzo się cieszymy z tego właśnie powrotu tego zespołu. Teraz muzycznie grupa Elsztat przed nami.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Grupa Elsztat, 11 minut do godziny 9. Teraz my jeszcze na krótko zaglądamy do porannej prasy, w niej m.in. o tym, że geje mają dosyć rządu Donalda Tuska. Poseł Marcin Józefaciuk grzmiał w weekend. Kwestie małżeństw jednopłciowych nadal nie zostały uregulowane. Podczas tegorocznego Marszu Równości w Łodzi na transparentach wracały przede wszystkim postulaty dotyczące uznania związków jednopłciowych, transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Choć wydarzenie nie było antyrządowym protestem, jego uczestnicy dawali do zrozumienia, że mają dość obietnic bez pokrycia obecnej władzy. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zerkamy jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że w portalu Dom będzie można sprawdzić, czy deweloper jest rzetelny, czy ma opóźnienia lub problemy finansowe. No, na razie tego portalu nie ma. On ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Pierwotnie miał dostarczyć tylko informacji o średnich cenach transakcyjnych mieszkań i domów na rynkach pierwotnym i wtórnym w Polsce. Resort rozwoju chce pójść jednak krok dalej. Portal będzie, tak jak zakładano, prowadził ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale znajdą się w nim także dane z różnych instytucji publicznych, takich jak chociażby UOKiK, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego czy Krajowy Rejestr Sądowy. Kupujący sprawdzi podstawowe dane o deweloperach, takie jak chociażby nazwa firmy, NIP czy numer KRS. Dowie się, jakie deweloperzy prowadzą inwestycje, jakie już zakończyli oraz czy były opóźnienia na budowie. To wszystko ma się wydarzyć od kwietnia 2027 roku. Teraz na zegarze 10 minut do godziny 9.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
4: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 9.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
8: Przed nami raport drogowy, Kuba Jędrzejewski.
9: Największe utrudnienia cały czas czekają kierowców, którzy podróżują w kierunku Warszawy autostradą A2. Są utrudnienia po nocnym wypadku dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko pasem lewym i trzeba mieć w zapasie od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut. Utrudnienia są też na drodze S8. Z opóźnieniem trzeba się liczyć między Wolborzem a Studziankami w obu kierunkach. Powodem jest oczywiście trwający remont i zmotoryzowani mają tu do dyspozycji po jednym pasie. A jeśli chodzi o utrudnienia w Łodzi, to ciasno na Alei Palki, zachod dni Włókniarzy i Piłsudskiego. Szerokiej drogi.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
8: Minęła godzina 9. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
10: Nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia, limity na zarobki medyków. Za chwilę szczegóły. Naczelny Telewizji Republika ma być przesłuchany. Powiem także o remoncie w Spale. Temperatura maksymalna dzisiaj do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ministerstwo Zdrowia myśli o wprowadzeniu limitów na zarobki lekarzy w szpitalach. Chodzi o określenie, ile procent budżetu danego szpitala mogłoby zostać wydane na pensje. Jak przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, w niektórych placówkach nawet ponad 100% budżetu to właśnie wynagrodzenia. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z panią minister. Dzień dobry.
11: Tak, jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
10: Czy to w ogóle możliwe, żeby na pensje wydawać więcej pieniędzy niż jest w budżecie?
11: No jak się okazuje, jest to możliwe. Oznacza to po prostu, że szpitale się zadłużają, żeby zatrudniać personel medyczny i płacić mu pensje. Nie tak to powinno wyglądać.
12: Naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiało na leczenie pacjenta.
11: Przekonuje minister zdrowia. Pytanie tylko, czy z niższymi budżetami na pensje dyrektorzy szpitali znajdą chętnych lekarzy do pracy. Jak przekonuje minister zdrowia, takich obaw nie ma, bo lekarze w Polsce zarabiają dobre pieniądze.
12: Rozmawiam z ministrami zdrowia z innych krajów i naprawdę zarobki mamy w tej chwili na takim poziomie. Mówimy oczywiście o kontraktach, że nie mamy się co obawiać.
11: Limity w budżetach szpitali to na razie pomysł. Nie wiadomo, czy uda go się zrealizować. Ostatnia próba wprowadzenia ograniczeń w zarobkach lekarzy na kontraktach się nie udała.
10: Bardzo dziękuję. A czy Ministerstwo Zdrowia zmieni krytykowane ostatnio nowe zasady finansowania badań diagnostycznych? O tym można posłuchać już w całej rozmowie z minister Sobierańską-Grandą, która jest na naszej stronie internetowej oraz w naszej aplikacji. Prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika ma stanąć przed prokuratorem. Śledczy chcą przesłuchać Tomasza Sakiewicza, bo przypuszczają, że może mieć związek z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. O szczegółach mówi Jolanta Turkowska.
0: Tomasz Sakiewicz ma zostać wezwany w charakterze świadka. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że śledczy chcą ustalić, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro został korespondentem stacji oraz czy decyzja ta mogła mieć związek z podejrzeniem poplecznictwa. Poseł PiS miał do Stanów Zjednoczonych przylecieć w sobotę, czyli w dniu, w którym władzę na Węgrzech objął nowy rząd. Prokuratura chce wystąpić do USA o ekstradycję, jednak złożenie wniosku będzie możliwe dopiero po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie, czyli we wrześniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
10: Stacja kolejowa w Spale zostanie wyremontowana. Dzięki temu poprawi się komfort podróżnych. Porozumienie w sprawie modernizacji stacji podpisała gmina Inowłódz i Polskie Linie Kolejowe. A o szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Planowane prace obejmą nową nawierzchnię peronu wraz z oświetleniem oraz przebudowę wiaty peronowej. Wykonane zostaną też niezbędne prace torowe umożliwiające sprawną obsługę pociągów. W ramach porozumienia powstanie klimatyczna stacyjka nawiązująca do architektury Spały. Będzie ona drewniana i zdobiona rzeźbieniami. Bogdan Kącki, burmistrz Inowłodza, liczy, że inwestycja zachęci do przyjeżdżania do Spały koleją.
13: Jesteśmy tutaj mocno zatłoczeni, jeżeli chodzi o parkujące samochody. W ostatnim czasie wręcz sobie z tym nie radzimy.
5: Prace mają ruszyć i zakończyć się w tym roku. Na ich realizację PKP PLK zabezpieczyły ponad 2 miliony złotych, natomiast gmina Inowłódz przeznaczy 100 tysięcy złotych na dokumentację projektową i modernizację wiaty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Do Spały można obecnie dojechać pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Składy kursują z Łodzi w weekendy oraz święta.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Łódź odzyska 120 milionów złotych. Ministerstwo Finansów przez co najmniej kilka lat miało błędnie obliczać przychody miasta z podatków. Teraz zostało to skorygowane, o czym mówił Radio Łódź senator Krzysztof Kwiatkowski.
14: Dochody z CIT od firm prowadzących działalność ewidentnie są nieadekwatne. Te naliczenia CIT-u były wadliwe. Samo miasto Łódź straciło 120 milionów złotych.
15: Teraz już co roku będziemy dostawać z tytułu CIT-u adekwatnie co najmniej te 120 milionów złotych więcej.
10: Dodaje skarbnik miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski. W wyniku błędnych obliczeń straciła nie tylko Łódź. W sumie polskie miasta straciły łącznie niemal 1,5 miliarda złotych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
8: A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. W studiu Robert Zwoliński.
16: Piłkarze ręczni Piotr Kowianina pokonali przed własną publicznością Lotto Puławy w ostatnim meczu fazy play-out. Wygrana pozwoliła Piotrkowianom zachować szansę na utrzymanie, a drużyna gości spadła do Ligi Centralnej. Jednym z bohaterów gospodarzy był Jan Stolarski.
17: Nastawialiśmy się już na ten mecz dosłownie jako życie, no bo tak naprawdę było ono życie. Wiedzieliśmy, że musimy tutaj przyjść. Każdy z nas musi zostawić zdrowie całego siebie na boisku. No i chyba się to udało zrobić. Wygraliśmy, nieważne w jakim stylu. Nie wiem, czy ten mecz był ładny, czy nie.
16: A Piotr Kowianina czeka teraz barażowy dwumecz z wicemistrzem Ligi Centralnej Sandrą Spa Pogoń Szczecin. Pierwszy mecz odbędzie się na wyjeździe, a drugi w piotrkowskiej hali Relax. Znamy terminy pierwszych meczów finału play-off pierwszej ligi koszykówki. Rywalizacja pomiędzy UKS-em Kulpak Łódź a Astorią Bydgoszcz rozpocznie się na parkiecie w Bydgoszczy 16 maja o godzinie 17:30. Drugie spotkanie dzień później także w Bydgoszczy, a trzeci mecz w Łodzi ma się odbyć 23 maja. Skrzydłowy UKS-u Kulpak Aleksander Lewandowski jest dobrej myśli przed finałową rywalizacją.
18: No fajnie, że przed finałem jesteśmy w takiej formie, bo na pewno te celne rzuty i dobra gra zespołowa, no to jest normalne. Człowieka pchają do przodu i sprawiają, że jest pewniejszy siebie. I mam nadzieję, że obyśmy tak samo grali w finale, tego sobie życzę.
16: A rywalizacja w finale toczyć będzie się do 3 zwycięstw. Sebastian Bergier, zawodnikiem 32. kolejki Pekao Ekstraklasy, napastnik Widzewa Łódź w ostatnim meczu strzelił 2 gole, a Łodzianie wygrali u siebie z Lechią Gdańsk 3-1. Dzięki temu Widzew wydostał się w końcu ze strefy spadkowej, a ostatnie 2 mecze w tym sezonie zagra z Koroną Kielce na wyjeździe i Piastem Gliwice u siebie. I na koniec przypominam jeszcze, że wczoraj piłkarze UKS-u Łódź zremisowali na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 2-2, a jak przebiegało to spotkanie, można znaleźć na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
8: Za naszym radiowym oknem pogoda mało zachęcająca. W ciągu dnia to się raczej nie zmieni. Będzie padał deszcz, będzie sporo chmur, no i nie najcieplej. Teraz na termometrach 7 stopni, a więc mamy regres. Temperatura spada, dodatkowo temperatura odczuwalna to 5 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i zachodni, ale żeby nie było tak, że wszystko spada, to ciśnienie rośnie. Teraz na barometrze 979 hektopaskali. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek z Radiem Łódź. Patrycja Wojszyn, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. No i witamy bardzo serdecznie Monikę Borysow-Dudowicz, która pojawiła się w studiu. Dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry.
8: No i tak do końca ja się nie żegnam.
19: Naprawdę?
8: Nie wiem, czy to jest dobra, czy zła wiadomość.
19: Bardzo no, dobra tak wiadomość. Ale co się będzie działo? Opowiadaj.
8: Po 9.30 powrócę.
19: Dobrze, to zapraszamy bardzo serdecznie. Muszę przyznać się do jednej rzeczy. Zapomniałam dzisiaj zabrać się z domu parasola i powiem tak, miałam kawałek do przejścia jednak. Mm-hmm. Była to tak zwana deszczowa katastrofa. No ale sytuacja jest opanowana. Dzisiaj dzień limeryków. Od razu wspomnę o tym, ponieważ będziemy
8: zachęcać.
19: No to pani
8: jest od limeryków.
19: Tak, tak, ja jestem od limeryków, ale ja będę miała specjalistkę od limeryków. Mm-hmm. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będą podpowiedzi, jak tworzyć limeryki. No i będziemy się trochę bawić słowem dzisiaj.
8: To ja będę specjalistą od cen po 9.30. Cen paliw tylko dodam, bo
19: dobrze.
8: Ekonomiczna migawka
19: i
8: powróci.
19: I bardzo poproszę przy okazji o jakiś limeryk na ten temat.
8: Tak jest.
20: W środku dnia z Radiem Łódź.

Jaka to była pobudka, prawda? Prince w Radiu Łódź, 12 minut po godzinie 9, czyli niezmiennie za maturzystów, ósmoklasistów. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści, co tam dzisiaj trzeba było ogarnąć. Z matematyką tutaj wskazanie w stronę ósmoklasistów to bywa różnie, także tym bardziej powodzenia. Ja dzisiaj bez parasola, tak jak wspominałam wcześniej, ruszyłam dzielnie do pracy albo bezmyślnie, bo tak też może być, ale trzeba powiedzieć, jak dobrze, że pada, jak ta zieleń będzie się prezentować już za moment, kiedy znowu zajrzy do nas słońce. To tak tytułem wstępu. Za chwilę o limerykach. Jeszcze kilka słów.

A ja akurat w Radiu Łódź mogłabym powiedzieć 19 minut po godzinie 9, to kto lubi bawić się słowem? Ja podniosłam rękę od razu i mam nadzieję, że kilka osób razem ze mną. Dzisiaj dzień limeryków. Jest takie piękne stwierdzenie, że limeryk to jest niesforne ziółko z ogrodu literatury angielskiej. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, ponieważ tuż po godzinie 10 będzie bardzo szczegółowa instrukcja, czym są limeryki, jak je pisać. Ale, szanowni państwo, zaproszenia do łódzkich teatrów przygotowane. Ja dzisiaj czekam na limeryk. Jeżeli będą radiowe, będzie idealnie. Także do dzieła studio@radiolodz.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam. Radio nocą.
2: W stulecie Polskiego Radia i 95-lecie Radia Łódź czas w Radiu nocą na rozmowę o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. O tym, co znaczy dla nas radio, rozmawiać będziemy z badaczką radia dr Natalią Kowalską-Elkader oraz ludźmi Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu nocą w czwartek 14 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy odpowiedzi na pytanie, co dla Państwa znaczy radio, na m.wosniczka@radiolos.pl. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście poleca swoje wyjątkowe spektakle. Cudowna terapia, Misery, Diva Show, Kura na plecach czy Piosenki o miłości. Poznaj naszą pełną ofertę na stronie www.teatrmaćkowiaka.pl. Serdecznie zapraszam, Kamil Maćkowiak.
1: Po reklamie.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: 29 minut po godzinie 9, a przed nami w Radiu Łódź między innymi ekonomiczna migawka, czyli Marcin Pośpiech. Jeszcze na chwilę wróci. Dzisiaj temat cen paliw i samego rynku paliw. Także takie sprawy będą do omówienia. Polecamy się do słuchania.

0: 26 minut zostało do 10.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. A z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, biura, które analizuje rynki paliw, no i o cenach paliw teraz porozmawiamy. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Minęły ponad 2 miesiące wojny w Iranie. Konflikt od kilku tygodni jest w fazie, no chyba zamrożenia, tak to trzeba określić, chociaż w kluczowej ciśnienie Ormus dochodzi do starć między marynarką Stanów Zjednoczonych a tą irańską. Tak czy inaczej, ta kluczowa, jak powiedziałem, strategiczna cieśnina jest do pewnego stopnia zablokowana. Na jakich cenowych poziomach teraz jesteśmy? Jak te ceny zmieniły się w ciągu ostatnich tygodni? Jak duża była to zmienność? Jak duża była to dynamika?
3: Takim największym podsumowaniem tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach, to jest ta dynamika zmian, bo ta skala zmienności, dzienna skala zmienności, przekraczała często 10%. W związku z tym też bardzo gwałtownie reagowały ceny paliw na właśnie tą zmienność ropy, paliw gotowych na rynku europejskim, ceny na krajowym rynku hurtowym. Oczywiście one są dzisiaj trochę wypłaszczone poprzez zastosowany pakiet, ten pakiet ochronny, cena paliwa niżej. No niemniej jednak też widzimy już po tych maksymalnych cenach paliw ogłaszanych każdego dnia, że te ceny potrafią się o kilkanaście groszy różnić dzień do dnia. To jest właśnie reakcja i odpowiedź na tą dynamikę zmian na rynku ropy naftowej. Teraz w ostatnim czasie po takich chwilowych wzrostach w okolice ponad $120, $125 za baryłkę ropy Brent, a te ceny oscylują w przedziale 95-105. To jest dalej bardzo daleki przedział cenowy, ale widać, że póki co rynek ropy zaczął się lekko konsolidować, no niemniej jednak każda informacja dotycząca tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, która napływa, no najczęściej niestety z social mediów w Stanach Zjednoczonych.
2: Czyli od Donalda Trumpa.
3: Tak. Od Donalda Trumpa. Każdy dzień przynosi nam w zasadzie nowe informacje. Dzisiaj znowu możemy czytać w doniesieniach, że zdaniem prezydenta Trumpa ten rozejm jest bardzo kruchy, się okazuje, więc jakby nie wiemy, czy za chwilę, mimo obowiązującego zawieszenia broni od 8 kwietnia, nie wydarzy się coś, co znowu wpłynie na tą zwiększoną dynamikę. Już pomijając, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta i tam naprawdę w ostatnich dniach przepływają pojedyncze jednostki, których w zasadzie znaczenie globalnie jest żadne w tym momencie, to najgorszy byłby scenariusz, gdyby doszło do powrotu takich zmasowanych znowu jakichś ataków zbrojnych na infrastrukturę naftową. Bo póki co, właśnie z tytułu wygaszenia tych działań zbrojnych, ta sytuacja nieco nam się ustabilizowała. Ale dalej kluczowa pozostaje kwestia cieśniny.
2: Być może znów jesteśmy w takim zwrotnym punkcie, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy propozycję pokojową ze strony Stanów Zjednoczonych. Na tę propozycję odpowiedział Iran, no i ta odpowiedź nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony Donalda Trumpa, który, mówiąc krótko, to co przesłał Teheran za pośrednictwem Pakistanu, po prostu wrzucił do kosza na śmieci, także nie wiem, jak to dalej się potoczy. A jak to, co dzieje się w Zatoce Perskiej, przekłada się konkretnie na nasze stacje paliw, bo kiedy wojna się rozpoczynała tuż przed jej rozpoczęciem, a więc pod koniec lutego tego roku, no to cena paliw tego benchmarku Brent to było około $70. Dzisiaj widzimy, że to jest około $104-105, a więc ten górny zakres tego przedziału, o którym pani mówiła, tych wahań ceny ropy.
3: Tak, jest to jedną kwestią jeszcze dla uporządkowania tego tematu, dlaczego ceny paliw na rynku krajowym reagują może trochę inaczej niż to, co my słyszymy, jak zmieniają się ceny ropy naftowej. Ropa naftowa jest oczywiście kluczowa tutaj, ale dla wyznaczania poziomu cen na rynku krajowym istotne są notowania paliw gotowych już na rynku europejskim, na rynku ARA, czyli w hubie Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. I to jest z kolei ten benchmark dla krajowego rynku paliw. I niestety to, co obserwujemy od wybuchu wojny w Iranie, to większy procentowo wzrost cen oleju napędowego niż samego surowca. A to dlatego, że strukturalnie Europa jest uzależniona od importu oleju napędowego, ponieważ europejskie rafinerie, w tym polskie, nie są w stanie przerobić takich ilości ropy naftowej, aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie. I my też jako kraj, oprócz tej produkcji krajowej oleju napędowego, importujemy ponad 35% oleju napędowego. Więc w tym zakresie jesteśmy bardzo uzależnieni od tych dostaw spoza kraju. One są kwotowane właśnie na bazie tych notowań na rynku ARA. Stąd taka, a nie inna sytuacja. Rośnie również cena produktu krajowego, ponieważ nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której produkt z importu byłby w cenie zdecydowanie wyższej niż popyt, produkt krajowy sprzedawany w niższych cenach, ponieważ jakby nie znalazłby ten drogi produkt nabywców, a w związku z tym importerzy rezygnowaliby z tego nieopłacalnego importu i wtedy mielibyśmy sytuację naprawdę trudną, jeśli chodzi o zbilansowanie popytu i podaży. Wtedy moglibyśmy mieć do czynienia rzeczywiście z dużymi niedoborami paliw w kraju.
2: Tu stawiamy przecinek. W części radiowej naszym gościem jest Urszula Cieślak z firmy Reflex. Rozmawiamy o cenach paliw. Cała nasza rozmowa na radiuć.pl. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.

14 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Czekamy na bardzo ważne informacje dzisiaj w sprawie limeryków, ale ja czekam także już na limeryki. Jeżeli będą bardzo radiowe, będzie idealnie. Powtórzę to określenie także do dzieła studio@radiowoc.pl. Na razie tylko wstęp. Tutaj z tego, co widzę, pierwsza linijka, pewna Monika z Radia w Łodzi. Jeżeli chodzi o dalszą część tego dzieła, tuż po godzinie 10, z całą pewnością, ale przypominam raz jeszcze, zaproszenia do łódzkich teatrów czekają. Ja czekam dzisiaj na limeryki. Studio@radiowoc.pl.

Kawa to jest bardzo dobry pomysł. 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. To jak długo będzie padać? Odpowiedź na to pytanie tuż po godzinie 10 po wiadomościach Radia Łódź. Także na razie proszę nie rozstawać się ze swoim parasolem.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
3: To jest temat.
4: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
5: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
6: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
7: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
4: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
15: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
16: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
17: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
18: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Małgorzata Błażewicz.
19: Na początek utrudnienia na A2 w Łódzkiem. Apelujemy do kierowców o ostrożność. Mapa potrzeb medycznych powstaje w Ministerstwie Zdrowia. Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z matematyki. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niestety przez cały dzień ma padać deszcz. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy po nocnym wypadku dwóch ciężarówek przed węzłem Łowicz. W kierunku Warszawy nadal częściowo zablokowana jest jezdnia. Na trasę wysypał się przewożony ładunek, a dodatkowo doszło do wycieku oleju napędowego. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
20: Ciężarówki zderzyły się między węzłami Łódź Północ a Łowicz na jezdni w kierunku Warszawy. Jak informuje portal alarmowy Łowicz, jedna ciężarówka najechała na tył drugiego zestawu. W wyniku zderzenia na autostradę wysypał się przewożony ładunek, a z uszkodzonego zbiornika wyciekł olej napędowy, co spowodowało zanieczyszczenie jezdni. Strażacy zakończyli już działania, ale na miejscu nadal pracują inne służby drogowe. Ruch w stronę Warszawy odbywa się wyłącznie lewym pasem, a opóźnienia sięgają nawet kilkudziesięciu minut. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
19: W wypadku nikt nie został ranny. Nie wiadomo, kiedy zakończą się utrudnienia. W czerwcu Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić mapę potrzeb medycznych. Zapowiedziała to w Radiu Łódź minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Mapa ma m.in. wskazać, gdzie i jakie oddziały w szpitalach są potrzebne. To szczególnie ważne w kontekście likwidowanych w Łódzkiem porodówek. Oddziały położnicze znikają z Brzezin czy Pabianic.
21: Mam nadzieję, że ta mapa pozwoli w regionach ułożyć tak świadczenia i oddziały, żeby one odpowiadały potrzebom i wyzwaniom demograficznym.
22: Pani minister, tylko zastanawiam się, czy to rozwiąże rzeczywiście problem. Ja sobie wyobrażam,
2: wyobrażam sytuację, że na przykład z niej będzie wynikało, że porodówka w Bełchatowie jest niepotrzebna, bo bardzo blisko jest porodówka w Piotrkowie. I mogę się tutaj założyć z panią, że politycy i samorządowcy nie zdecydują się na zamknięcie porodówki w Bełchatowie, dlatego że będzie im się po prostu to politycznie nie opłacało.
21: Ja marzę o tym i dążę do tego, żebyśmy o zdrowiu nie rozmawiali w kategorii politycznej.
19: Z minister zdrowia rozmawiał Maciej Trojanowski. O stworzenie takiej mapy apelował już m.in. łódzki samorząd lekarski. A całej rozmowy z gościem Radia Łódź można posłuchać już na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.
18: Więcej na radiołódź.pl.
19: Minister rolnictwa zapewnił, że incydent z targów końskich w Łódzkiem będzie wyjaśniany. W weekend w Pajęcznie agresywny mężczyzna znęcał się nad koniem. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać, jak człowiek szarpie zwierzę i je drażni. Koń kopnął agresora, który upadł na ziemię. W tej sprawie wpłynęło zawiadomienie do prokuratury. Chodzi nie tylko o znęcanie się nad koniem przez mężczyznę na nagraniu, ale też o możliwe niedopełnienie obowiązków przez powiatowego lekarza weterynarii oraz organizatorów. Minister Stefan Krajewski powiedział, że pojedynczy incydent nie może rzutować na ocenę całokształtu targów w Pajęcznie.
12: Osoby, które zachowują się nieodpowiedzialnie, trafiają się w różnych miejscach, na różnych wydarzeniach. Dzisiaj jest to pożywko dla wielu osób, które chciałyby zakazać takiego wydarzenia.
19: Sprawą zajmuje się policja. Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski złożył zawiadomienie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Wszczęto postępowanie wyjaśniające. Senator wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Wykorzystanie pozycji politycznej do załatwienia zabiegu medycznego jest skandaliczne. W ten sposób szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis odniósł się do sprawy senatora Tomasza Lenca. Chodzi o zabieg syna senatora wykonany bez kolejki. W związku z tą sprawą Koalicja Obywatelska wykluczyła wczoraj senatora z partii i klubu parlamentarnego. Senator Tomasz Lenc miał załatwiać synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżury na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Ponad 390 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych pisze egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu. Zdający mają do wykonania zadania zamknięte i otwarte, a wśród nich m.in. procenty, geometria i pierwiastki.
22: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski. Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
23: Bywało lepiej, szczerze i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
24: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
22: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję, to...
25: Ostatnie przypomnienie.
22: Tak.
19: A jutro ostatni dzień i sprawdzian z języka obcego. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
26: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Jaką mamy teraz temperaturę w Łodzi? Odczuwalna 5, na termometrach 8. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale dziś z większymi przejaśnieniami także. Opady deszczu, temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, do której godziny potrzebne będą parasole. Tak mniej więcej do godziny 13, to jest takie minimum. Intensywne opady, potem już chmury, ale zdecydowanie mniej deszczu, delikatniej po prostu. Parasol dzisiaj tak w ogóle warto mieć przy sobie.
18: W środku dnia z Radiem Łódź.
26: 5 minut po godzinie 10:00, czas na przedpołudniowe. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz. Witam razem z Patrycją Wojśnis, która realizuje program. Nie będziemy tracić czasu. Za chwilę o limerykach, bo dziś dzień limeryków właśnie. Trochę historii. Będą też podpowiedzi, jak to zrobić, jak je pisać. Ja czekam na Państwa. Limeryki mogą być tematyczne, radiowe. studio@radiołódź.pl

0: w środku dnia w Radiu Łódź. Dzisiaj pozwolę sobie na poetyckie przedpołudnie, ale nie będę sama. To najważniejsza informacja. Razem z nami pani profesor Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Badań Literacko-Kulturowych. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. To zacznę, żeby tak wprowadzić w klimat. Ambitnemu hodowcy w Łobzowie rosła bujnie pietruszka na głowie. Ekolodzy pospołu zrywali ją do rosołu, bo pietruszka to samo zdrowie. Dzień limeryków. Pani profesor, wiem, że pani pisze limeryki.
1: Tak, wydałam tomik zatytułowany Wybryki liryczne, będący trochę pokłosiem pandemii. Śmiech to zdrowie, nawiązując do tego limeryku, który pani przeczytała, a limeryk jest gatunkiem zdecydowanie humorystycznym.
0: Gdybyśmy miały podpowiedzieć, ponieważ to jest tak, że nasi słuchacze bardzo lubią twórczość poetycką, sami są również twórcami. Ja często podczas programu dostaję różnego rodzaju rymowanki i dzisiaj chciałabym namówić do tego, żeby pisać właśnie limeryki. Jeżeli chodzi o limeryk, jak można go zdefiniować?
1: Można powiedzieć od dwóch stron. Po pierwsze, limeryk jest gatunkiem takim esencjonalnie angielskim, więc

0: charakterystyczny. Rytm, układ rymów charakterystyczny. A, A, B, B, A. Czyli mamy tylko dwa rymy w ramach tych pięciu wersów. No i jeszcze, ale to powiedzmy można traktować bardziej dowolnie, w takim klasycznym numeryku jest też specyficzny układ treści.
1: W pierwszym wersie bohater i miejsce.
0: Tak, i to miejsce jest w wygłosie, w rymie, ta nazwa, ale to tak anegdota na temat gatunku, że pochodzi od miasta Limeryk.
1: Zachęcamy do tego, żeby spróbować swoich sił w limerykach właśnie dzisiaj. Ja czekam na wiadomości od Państwa. studio@radiołódź.pl. Będą upominki za przepiękne limeryki. Pani profesor, nie sposób nie mówić o limerykach, nie nawiązując do pewnej wybitnej postaci, czyli do Wisławy Szymborskiej.
0: Pierwsza dama polskiego limeryku. Szymborska w ogóle oprócz swojej poważnej poezji, którą pisała z umiarem ilościowym, jako że mówiła, że ma w domu kosz i czyni z niego użytek, to oddawała się rozmaitym zabawom literackim. Jest ileś takich gatunków, pseudogatunków, można powiedzieć, zabawnych, quasi-gatunków stworzonych przez Szymborską, ale Szymborska korzystała też z tego wzorca istniejącego, z wzorca limeryku i te limeryki, które ona tworzyła, no bo jest też ileś takich modeli, powiedzmy, jeśli chodzi o estetykę, są tak zwane limeryki plugawe, sprośne. Natomiast limeryki Szymborskiej to były w takim nurcie limeryków eleganckich, limeryków dla dam.
1: Takie trochę podróżnicze, prawda? Ponieważ sama Wisława Szymborska podkreślała, że najczęściej były tworzone właśnie podczas podróży.
0: Tak, zresztą na którymś zdjęciu sfotografowała się. Lubiła takie też absurdalne dosyć zdjęcia na tle, znaczy drogowskazu do miasta Limeryk.
1: I pani Wisławie Szymborskiej zawdzięczamy także taką, jeżeli można tak powiedzieć, nieoficjalną definicję limeryków. Limeryk to niesforne ziółko z ogrodu literatury angielskiej. Jakoś dziwnie przyjęło się u nas na grunt podatny polski, prawda?
0: No właśnie, to można powiedzieć, że w pewnym sensie wydaje się dziwne, bo limeryk jest skrojony pod język angielski, pod ten język, który ma dużo słów jednosylabowych, dwusylabowych.
1: Kiedy właściwie pojawił się pierwszy limeryk, tak w ogóle? Czy my mamy jakieś informacje na ten temat?
0: To znaczy pierwszy tak w ogóle, to nie da się określić. Natomiast kiedy limeryk został rozpropagowany, kiedy stał się sławny i dzięki komu, to epoka wiktoriańska, Edward Lear, który, można powiedzieć, taka wzajemna relacja. Limeryk uczynił sławnym Lira, Lear uczynił sławnym limeryk.
1: I tak to właśnie było. O polskie klimaty już za chwilę zapytamy.

0: To wracamy do naszej rozmowy. Kto już świętuje Dzień Limeryków? Ja widzę, że kilka osób. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Będę za chwilę czytać limeryki. Spokojnie, wszystko się wyjaśni jeszcze przed południem. A razem z nami dzisiaj profesor Alicja Mazan-Mazurkiewicz, która opowiada, podpowiada historycznie literatura angielska, ojczyzna limeryków, a kiedy limeryki zainspirowały polskich twórców.
1: Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego i to zawdzięczamy skamandrytom ich upodobaniu właśnie gatunków lekkich, rozrywkowych, a z drugiej strony do nonsensu, żartu.
0: Jeżeli chodzi o pani ulubione limeryki, pani profesor, widzę, że dzisiaj jest tutaj cały zestaw przygotowany. To jeżeli mogłabym poprosić o przeczytanie. I tutaj, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę na akcent, ponieważ ten akcent w limerykach jest też niezwykle istotny. Sama się zastanawiam nad tym, czy przeczytałam poprawnie ten mój pierwszy limeryk, ale to się za chwilę właśnie okaże. Pani profesor, jak czytać poprawnie limeryki?
1: Jestem mistrzynią
0: czytania. One właściwie same się czytają, ponieważ mają właśnie ten określony rytm.
1: Ale przeczytam może taki na początek, który pokazuje też, że w limeryku można bawić się również językiem. Akurat Szymborska robi to mistrzowsko i tutaj nagięcie składni w tym przypadku jest uzasadnione treścią. Na przedmieściach żył Singapuru pewien słynny z przemówień guru. Lecz raz wyznał mi z płaczem, mam kłopoty z wołaczem, i do szczura wciąż mówię szczuru.
0: Pani profesor, gdybyśmy miały zachęcić dzisiaj do tworzenia limeryków, ja wiem, że tutaj dzisiaj będzie się działo. Jakie podpowiedzi dla twórców?
1: Proponowałabym może odkrywczość w dziedzinie, po pierwsze, bohaterów. Niekoniecznie to musi być bohater ludzki. Może być inna istota, zwierzę, istota mityczna na przykład. Przyznam, że ja napisałam ileś takich limeryków, na przykład z Drakulą, potworem z Loch Ness i tym podobnymi. No, byt nieożywiony to może już zbyt radykalne, ale czy ja wiem?
0: I ten humor przede wszystkim i gra słów. Właśnie o tym należy pamiętać, bo to jest podstawa.
1: No właśnie, i ta śmiałość też do naginania języka, o ile to jest uzasadnione. O ile widać, że to właśnie gra w fabule, no tak jak w tej mikrofabule limerycznej.
0: To życzymy państwu dzisiaj przepięknych inspiracji. Kilka podpowiedzi już się pojawiło. Pani profesor, czy tak na koniec jeszcze jakiś jeden wyjątkowy limeryk mogłybyśmy przeczytać?
1: Może z kotem. Szymborska zawsze się kojarzy
0: oczywiście
1: z kotem, więc... Król popiel, tyran i niecnota, bezsilnie się powierzy miota. Osaczon przez zgłodniałe myszy, srodze pogryzion, harczy, dyszy. Kota, królestwo dam za kota.
0: Pięknie dziękuję. Pani profesor Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Badań Literacko-Kulturowych.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radia Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: 29 minut zostało do godziny 11. Przed nami magazyn Gotowi na Wszystko. Dzisiaj sytuacje ekstremalne z perspektywy strażaka. A o tym, że strażak wie więcej, za kilka minut będziemy mogli się przekonać. O to dopyta Radosław Wilczek.

0: 20 minut zostało do godziny 11.
1: Gotowi na wszystko.
2: Radosław Wilczek w programie Gotowi na Wszystko. Witam brygadiera Jędrzeja Pawlaka z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jak zabezpieczyć się przed ekstremalnymi sytuacjami, żebyśmy byli gotowi na wszystko?
3: Dzień dobry Państwu. My musimy dbać o siebie i swoje otoczenie, swoich najbliższych, czasem o sąsiadów, sąsiadki, osoby, które albo nie są świadome takiej potrzeby, czy też fizycznie tego nie zrobią. Kiedy to w Polsce zaczęto mówić o masowych ewakuacjach, przygotowaniach do masowych ewakuacji, jeżeli będzie takie zagrożenie, być może nie będzie paliwa na stacjach benzynowych, być może drogi będą zarezerwowane, ruch na tych drogach będzie wstrzymany i ograniczony tylko dla wojska i służb ratunkowych. Być może przy masowych ewakuacjach te drogi będą zarezerwowane właśnie dla autobusów, ciężarówek, które będą ewakuować mieszkańców innych terenów, więc musimy przygotować się również na to, że będziemy zmuszeni do pozostania w naszych domach przez kilkanaście dni nawet. Wraz z rozwojem sytuacji oczywiście to się może zmieniać, ale niemniej jednak warto przygotować swój samochód, warto przygotować swój dom czy mieszkanie na takie okoliczności.
2: Co powinniśmy przygotować, jeżeli chodzi o samochód na przykład?
3: Przede wszystkim sprawność techniczna takiego samochodu. Utrzymywanie tego samochodu w stanie zdatnym do jazdy, zdatnym do wielogodzinnej pracy. Pamiętajmy, takie podstawowe rzeczy, koło zapasowe, żebyśmy mieli, bo w sytuacji ekstremalnej nikt nam nie pomoże. Nikt nie weźmie nas na stopa wtedy, bo samochody przeważnie będą pełne, a jak nie ludzi, to sprzętu czy innych rzeczy osobistych. Powinniśmy mieć oczywiście apteczkę, gaśnicę, to, co jest wymagane prawem. Linka holownicza, trójkąt ostrzegawczy, również zalecane na przykład na zachodzie kamizelki odblaskowe, które spowodują, że w sytuacji nawet prozaicznej, codziennej, będziemy widoczni na drodze i inni użytkownicy drogi nas już z daleka będą widzieli.
2: A jak zabezpieczyć dom na te kilka dni, kiedy ewentualnie możemy być zmuszeni do pozostania w domu, chociaż chcielibyśmy go opuścić?
3: Nie wiadomo, jak będzie z zestawami mediów, wody, prądu, także warto mieć zapas wody. Może być to zgrzewka wody mineralnej, tylko regularnie uzupełniana, czyli na co dzień pijemy tą wodę, ale gdzieś tam te kilka butelek dodatkowych mamy skamuflowane w szafce. Oczywiście wymieniamy tą wodę regularnie, czyli podbieramy, stawiamy następne. Warto mieć zapas jedzenia. To nie musi być mąka, to nie musi być makaron, czy produkt wymagający przygotowania. Możemy kupić gotowe zestawy, gotową zupę w słoiku, klopsiki czy inne jedzenie dla wegetarian, pewnie też są takie zestawy gotowe albo nie wymagające podgrzania. Możemy zawsze taki słoiczek otworzyć i zjeść nawet na zimno, a jak mamy kuchenkę zapasową turystyczną, to możemy wtedy podgrzać, pamiętając i licząc mniej więcej ile gazu będziemy mieli, bo to też jest ważne, żeby mieć jakiś zapas dodatkowego paliwa. Oczywiście sama idea plecaka ewakuacyjnego czy posiadania różnych rzeczy, latarka, radio tranzystorowe czy radyjko, które po prostu będzie działało na baterię, będziemy mogli wtedy słuchać Radia Łódź i komunikatów nadawanych właśnie na falach Radia Łódź. Pamiętajmy, że telewizja może wtedy nie działać. Przy zaniku energii możemy mieć problemy również z komunikacją. Jeżeli sygnał telefonii komórkowej jest bardzo słaby, to nie próbujmy nawet dzwonić. Wysyłajmy SMS-y, wysyłajmy wiadomości komunikatorami, tak aby obciążenie sieci było jak najniższe. To też spowoduje, że więcej osób będzie mogło z tego korzystać, a jesteśmy praktycznie pewni, że odbiorca otrzyma taką wiadomość. Warto wtedy zachowywać właśnie łączność z najbliższymi osobami, bo być może ktoś wymaga pomocy, dostarczenie jedzenia, dostarczenie zapasowych baterii, czy też przygotowania takiej osoby, bo nie jest w stanie sama pomyśleć o tym, co jest ważne, żeby ze sobą zabrać. Oczywiście dodatkowe rzeczy, które możemy zrobić, to już można powiedzieć na czas wojny czy sytuacji ekstremalnej, jak sprzęt, którym możemy uszczelnić nasze mieszkanie. Czy mówimy tu o taśmach klejących, przygotowanych zawczasu uszczelniaczach do drzwi. Tutaj mówimy o sytuacjach, kiedy mogłoby dojść do jakiegoś ataku. Oczywiście taśma klejąca, charakterystyczna dla miast na Ukrainie, czyli zaklejonych okien w trójkąty. Takie przygotowanie, wzmocnienie okna może spowodować, że w przypadku wybuchu, eksplozji na zewnątrz budynku nie zostaniemy radni w naszym mieszkaniu, bądź też szkła, które się wysypie, nie tyle będzie mniej, co będzie w większych kawałkach. bądź też okno nie zostanie wybite, bo taśma klejąca jednak wzmacnia, szczególnie stare pojedyncze szyby, będzie bardzo mocno wzmacniała, będzie przenosiła po prostu naprężenia i być może szyba później pęknie, a jeżeli pęknie, to te kawałki będą większe i ich zasięg będzie dużo mniejszy, więc szansa, że zostaniemy ranni w naszym mieszkaniu jest mniejsza. Jeszcze z dodatkowych rzeczy jest oczywiście przygotowanie, to o czym wcześniej mówiliśmy, posiadanie gaśnicy, posiadanie apteczki pierwszej pomocy. Warto oczywiście wyposażyć nasze mieszkanie w czujki dymu, czujki tlenku węgla, jeżeli sami wytwarzamy ciepło w procesie spalania. Warto również oznaczyć sobie albo wiedzieć, gdzie są zawory od instalacji. W momencie, kiedy będziemy zmuszeni do opuszczenia naszego domu, warto te zawory po prostu zamknąć.
2: Mówimy o gazie, wodzie?
3: O gazie, wodzie, o podstawowych instalacjach, wyłączenie prądu. W momencie, kiedy wyjedziemy z naszego domu, będziemy zmuszeni do opuszczenia naszego domu, to wiemy, że ta instalacja jest odcięta. Nawet jeżeli rura pęknie, to wody wyleje się niewiele do naszego mieszkania.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu Gotowi na Wszystko był brygadier Jędrzej Pawlak z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Dziękuję bardzo.

0: zabawa dopiero się zaczyna. 7 minut zostało do godziny 11. To zanim prognoza pogody w radiu, czy tuż po wiadomościach, jeszcze jeden z limeryków od pani Iwony. Będzie upominek, zaproszenie do Teatru Arlekin na inną księżniczkę Burgunda. Spektakle dla dorosłych. Pewna Monika z Radia w Łodzi często bez parasola wychodzi, lecz kiedy deszcz ją dopada, w śmiech zaraźliwy wpada, bo woda jej wcale nie szkodzi. studio@radiouc.pl. Czekam na więcej. Zaproszenia do teatru przygotowane, to w takim razie życzę ogromnej inspiracji.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's Autumn.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
3: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
2: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
4: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
6: To jest XXI wiek.
7: A administracja nie pomoże.
8: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
10: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
11: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: To już piąte urodziny Nicziarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Nicziarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
15: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
17: Plac Wolności, Aleja Kościuszki i rondo lotników lwowskich w Łodzi do remontu. Wakacyjne prace mogą sparaliżować ruch tramwajów. Były minister sprawiedliwości od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem koalicji rządowej nie zaszkodzi to naszym relacjom z USA. Ruszyło usuwanie toksycznych odpadów z Rogowca. Mieszkańcy od lat alarmowali, że składowisko to ekologiczna bomba. Temperatura maksymalna dzisiaj do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. To nie będą łatwe wakacje dla pasażerów MPK Łódź. Miasto planuje remonty wielu kluczowych tras tramwajowych. Torowce pojawią się m.in. na Placu Wolności, ale i Kościuszki czy na rondzie lotników lwowskich. A więcej o planach remontowych Seweryn Potentas.
18: Szykują się duże zmiany na łódzkich torowiskach. Na przełomie maja i czerwca zacząć ma się remont na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z ulicą Struga. Przez to według zapowiedzi łódzkiego radnego Marcina Chęcza tramwaje nie przejadą tędy przez 10 weekendów. Wakacje to także kolejne już prace przy Placu Wolności czy wyburzanie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. To jednak tylko część planowanych utrudnień. Jak poinformował portal Rynek Infrastruktury, w czerwcu prace mogą ruszyć także na ulicy Piotrkowskiej, gdzie do wymiany jest zwrotnica przy Alei Mickiewicza i torowisko na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. Remontu doczekają się też tory na rondzie lotników lwowskich. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
17: Wśród planów remontów znalazły się też prace na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Pomorskiej. Łącznie w trakcie wakacji zmianom mogą ulec trasy nawet kilkunastu linii tramwajowych. Póki co Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi nie poinformował o datach prac i zaplanowanych na ten czas objazdach.
2: Więcej na Radio Łódź.
13: Łódź.pl.
17: Sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. To zdanie polityków koalicji rządowej. Były minister sprawiedliwości od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.
0: Zdaniem wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka sprawa Zbigniewa Ziobry nie będzie miała wpływu na realizację wieloletnich kontraktów.
6: Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
0: Także poseł Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że polsko-amerykańskie relacje nie ulegną pogorszeniu. Jego zdaniem należy sprawdzić, w jaki sposób były minister sprawiedliwości dostał się do Stanów Zjednoczonych i jaką rolę odegrała w tym Telewizja Republika.
7: Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie.
0: W sprawie Zbigniewa Ziobry ma zostać przesłuchany w charakterze świadka prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
17: A w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty popełnienia 26 przestępstw. Pierwsze zbiorniki z niebezpiecznymi chemikaliami wyjechały z Rogowca pod Bełchatowem w Łódzkiem. Od kilku lat na składowisku w pobliżu elektrowni Bełchatów znajduje się około 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Substancje są nielegalnie składowane w zbiornikach typu Mauser i beczkach. Ich usunięcia domagają się mieszkańcy, bo jak mówili, obawiają się ekologicznej bomby. Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi mówi, że wywożenie odpadów potrwa długi czas ze względu na charakter wywożonych substancji.
9: Zaczyna się wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji.
17: Przez najbliższe 18 miesięcy zostanie wywieziona tylko część zbiorników z chemikaliami. Cały proces utylizacji potrwa kilka, a może nawet kilkanaście lat. Łódź nie jest gotowa na rejestrację małżeństw jednopłciowych. Urząd Miasta nie ma możliwości technicznych do transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci. Naczelny Sąd Administracyjny wydał już kilka wyroków nakazujących dopisywanie małżeństw jednopłciowych do rejestru stanu cywilnego. Do łódzkich urzędów wpłynął jeden wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Obecna sytuacja utrudnia życie wielu łodzianom i łodziankom, mówi działaczka partii Razem Martyna Urbańczyk.
19: Wiele par, które te śluby mają, czeka. Procedura sądowego nakazu transkrypcji jest dosyć droga, więc nie wszystkich na to stać. Tych par myślę, że byłoby znacznie więcej, gdyby to była po prostu prosta procedura.
20: Urzędy stanu cywilnego w całym kraju pracują w oparciu o centralny ministerialny system źródła. System nie został jeszcze dostosowany do obsługi tego typu wniosków.
17: Odpowiada Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział niedawno, że jeszcze w maju rząd ma przedstawić rozwiązanie w tej sprawie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 12:00. Zapraszam.
21: A w prognozie pogody przypomnienie mamy zimnych ogrodników. Dziś pankracy, jak się wywiązuje z obowiązków? Na chłodno. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni w Łódzkiem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie 981 hektopaskali.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
21: 5 minut po godzinie 11:00. Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry ode mnie i od Patrycji Wojsznis, realizującej program. Pozdrawiamy. Za chwilę razem z Anną Groblińską sprawdzimy listę wydarzeń kulturalnych na wtorek.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: A lista wydarzeń kulturalnych na wtorek przygotowana w studiu Anna Grobińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
0: Zaczynamy od jakiej wiadomości?
2: Wiadomości o tym, że kolejne bardzo ciekawe filmy pojawią się dzisiaj na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej. I będzie między innymi, uwaga, zabawny film o umieraniu.
0: Naprawdę tak,
2: zapowiadają go organizatorzy. To jest film André jest idiotą. Bohater tego filmu lekceważy kolonoskopię, która mogła uratować mu życie, ale już jest za późno i postanawia zamienić swój ostatni rozdział w eksperyment pełen humoru i ciekawości świata. I ten dokument będzie można dzisiaj zobaczyć o godzinie 18:00. I również w ramach tego samego festiwalu Moi Temersonowie. Muszę polecić ten film i muszę zobaczyć sama ten film, ponieważ ja uwielbiam twórczość Franciszki i Stefana Temersonów, zarówno jego powieści, jej rysunki, ich wspólne filmy eksperymentalne i w ogóle to wszystko, co robili z życiem, nie tylko ze sztuką, ale to jest nie o sztuce, znaczy w pewnym sensie, bo tutaj mamy rok 1939, Warszawę. Jasia ma 6 lat. Wesoła i nieśmiała żyje światem książeczek cioci Franciszki i wujka Stefana Temersonów. Marzy o Paryżu, Sorbonie i przyszłości, która wydaje się oczywista. Wojna przerywa dzieciństwo i rozsadza porządek świata. I o tym jest ten film, o tym, że pęknięcie języka, sensu rzeczywistości następuje podczas wojny, a jednocześnie miłość, twórczość, niewinność to są te obszary ocalenia człowieczeństwa. Taki esej dokumentalny i spotkanie z jego autorem, czyli Marcinem Borchardem. Dzisiaj właśnie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Dobrze ja mówię? Dobrze? NCKF o godzinie...
0: Dokładnie tak.
2: O godzinie 20. O mocy natury, ucieczce o zgiełku i o relacjach dzisiaj będzie mowa w Hubie Kultury Czarny.

0: i uczestnikiem historii Trojga Nieznajomych. I właśnie w cieniu tego drzewa tam dokonują się przeróżne przemyślenia i obserwacje. Tak jest. Przypomnę to w Czarlim o godzinie 17:30. W Bałuckim Ośrodku Kultury Centrum Twórczości Lutnia nasza dawna radiowa koleżanka Krystyna Namysłowska od czasu do czasu opowiada o sztuce. I tak będzie właśnie dzisiaj. To jest propozycja raczej dla seniorów, chociaż być może i dla młodych, którzy skończą już lekcje i o godzinie 15 będą mogli odwiedzić centrum, które mieści się przy ulicy Łanowej 14. Opowieść o sztuce druga właśnie dzisiaj się tam odbędzie, a w Teatrze imienia Jaracza międzypokoleniowy warsztat ruchowy Przepływy, bo niedawno premiera Pływalni, spektaklu tak zatytułowanego właśnie w Jaraczu się odbyła i mamy szereg wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich są warsztaty, które dzisiaj poprowadzi Aleksandra Antoniuk, certyfikowana nauczycielka medytacji mindfulness, pedagogzka teatru, praktyczka ruchu i choreografii. Godzina 17:00, Teatr imienia Jaracza. Gdyby ktoś był zainteresowany, to po prostu kupuje bilet w kasie i idzie na warsztaty.
1: To wszystko na dziś. Anna
0: Grudnicka. No nie wszystko, ale trzeba było kiedyś skończyć.

20 minut po godzinie 11, a dzisiaj w dzień limeryków, temat pisania limeryków jak najbardziej aktualny. Ja obiecałam, że tuż po godzinie 11 będę czytać limeryki nagrodzone również. To tym razem pani Elżbieta, przepiękny limeryk, myśli sobie pewien Łódź z kultowego miasta Łódź, jakie dobre jest to Radio Łódź i nakazuje od świtu do kolacji nie zmieniać przypadkiem tej stacji. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, zaproszenie do teatru przyznane, a ja z przyjemnością powiem, czekam na jeszcze, czekam na więcej i tutaj uwaga, uwaga, będzie tym razem poprawnie, limeryków oczywiście. studio@radiołódź.pl i będę mogła zaproponować tym razem wyprawę do kina.

0: autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
8: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
9: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
10: Na śniadanie angielka albo żulik.
11: No i chodzimy na Pietrynę.
12: No, to jest galanta ulica.
7: W Łodzi słuchamy Radia Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
7: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
17: 28 minut po godzinie 11 do limeryków jeszcze dzisiaj wrócimy, ale najpierw zapowiedź dzisiejszego wydania programu To jest temat tuż po godzinie 12. Dyskusja, my za chwilę dowiemy się, jaka będzie tematyka.

0: 25 minut zostało do godziny 12. Zgodnie z obietnicą porozmawiamy na temat dzisiaj programu. To jest temat. Tak. Muszę przyznać, że od kiedy wspomniałam o limerykach, zwróciłam uwagę na to, tak, bo dzisiaj właśnie taka audycja, że gdzieś tam te słowa zaczynają mi się gubić, wypadać i tak dalej, czyli po prostu tak wszystko dzieje się między słowami. Ale przede wszystkim w studiu Iza Berkowska. Dzień dobry.
1: Już nie wiem, czy ja ogarniam, co ty chciałaś powiedzieć.
0: Naprawdę?
1: Przez to,
0: no, widzisz,
1: z tymi słowami.
0: Tak to działa właśnie.
1: To ja coś tak między słowami może coś
0: bardzo proszę
1: dorzucę, tak? Chciałabym z Państwem dzisiaj o systemie kaucyjnym porozmawiać. Już kiedyś, kilka miesięcy temu mieliśmy okazję, zanim ten system jeszcze wszedł, troszeczkę sobie wyjaśnić. No ale teraz to już chyba można co nieco podsumować, bo system działa ponad 7 miesięcy. Miał pomóc w takiej recyklingowej rewolucji, ale bywa, że jest problemem dla klientów, którzy często chcą, ale na przykład nie mogą oddać butelek czy puszek i odzyskać przy okazji pieniędzy. Bywa, że są spowalniani na przykład przez przepełnione butelkomaty. Bywa, że sklep, do którego trzeba dojechać, jest bardzo daleko od naszego miejsca zamieszkania. My się tam w ogóle byśmy nie wybrali, gdyby nie butelki. No i pytanie, czy Państwo sobie z tym radzą? Jakie są plusy, jakie są minusy? Być może coś należałoby zmienić? No, czekam na Państwa sugestie.
0: Muszę powiedzieć, że też sporo pytań zadałaś przy okazji w tym jednym pytaniu. Także co z tym systemem kaucyjnym? To tak przede wszystkim.
1: Właśnie.
0: Iza Berkowska.
1: Sprawdził się, czy się nie sprawdził.
0: Zaprasza tuż po godzinie 12. studio@radiolucie.pl. Wiadomości do nas do studia w tej sprawie można wysyłać już teraz, ale tuż po godzinie 12. Będzie można zadzwonić,
1: tak, 606-788-7878.
0: Albo 426-788-7878.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: 19 minut zostało jeszcze do godziny 12. To ja w sprawie i limeryków, i pewnego zaproszenia.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Obiecałam jeszcze dzisiaj filmowe historie. W takim razie bardzo proszę, studio@radiołódź.pl. Jeszcze jeden limeryk by się przydał. Ja już mam pewne propozycje, ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze spróbować swoich sił, to bardzo proszę. Czekam na wiadomości. Dzisiaj dzień limeryków. W związku z tym tworzymy limeryki i do zdobycia będzie właśnie zaproszenie do kina.

0: 12 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, to ja wracam na chwilę do tematu limeryków, ponieważ dzisiaj taki wyjątkowy dzień, poprosiłam, żeby takie limeryki powstawały, także radiowe między innymi. To od pani Agnieszki następująca wiadomość. Pewna pani z pewnej stacji w Łodzi z przyjemnością do pracy przychodzi i gdy tylko dzień dobry wymawia, to każdy się zastanawia, skąd tyle energii ma. Dobrze, że się z nami zna. Ja pięknie dziękuję za te wszystkie słowa od Państwa dzisiaj, za te limeryki przede wszystkim. Dużo się działo, to trzeba przyznać, czyli zaproszenie do kina dwuosobowe przyznane. Gratuluję.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Reklama.
1: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
2: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspirację folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
3: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
4: i Piotr Bielawski.
5: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
6: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
14: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
15: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Minęła godzina 12.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
18: Bełchatów bez wody po awarii wodociągowej. Za chwilę szczegóły. Zmiany dla kierowców w Łodzi. Będą na przykład nowe parkingi. Rządowy program ceny paliw niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna do 12 stopni. Awaria wodociągu w Bełchatowie na skrzyżowaniu Pabianickiej i Bawełnianej. Firma wykonująca pracę przebiła wodociąg. Mieszkańcy okolicznych bloków mają wstrzymane dostawy wody. Jak powiedział Radiu Łódź Piotr Pierzchała, prezes bełchatowskiego wodkanu, na miejscu już pracują służby, które usuwają awarię.
19: Awaria powstała poprzez przebicie przez firmę zewnętrzną rurociągu FI200, która firma tam wykonywała przewiert sterowany, więc już przystąpiliśmy do usuwania tej awarii. Sądzę, że gdzieś do 2-3 godzin powinniśmy ją usunąć.
18: W pobliżu miejsca awarii ustawiony jest beczkowóz, z którego mieszkańcy mogą pobierać wodę.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Przewrócony słupek wjazdowy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jak ustaliło Radio Łódź, mijający się z innym pojazdem samochód dostawczy Łuczy najechał bokiem na słupek mający blokować wjazd na Królową Łódzkich ulic. System jeszcze nie działa w pełni, bo trwają testy, dlatego nie jest podniesiona środkowa zapora blokująca wjazd aut. Słupki zdały egzamin, mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Gdyby system działał w 100%, czyli wszystkie słupki były podniesione, nie byłoby możliwości trącenia go bokiem. Trzeba byłoby go uderzyć czołowo, co by spowodowało, że na pewno samochód by nie przejechał.
18: Straż Miejska zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia. Ustalenia zostaną przekazane kolejnym służbom do dalszych czynności. Nowe parkingi miejskie oraz przywracane ulice w strefie płatnego parkowania. To zmiany, które czekają łódzkich kierowców. W ciągu najbliższych tygodni do strefy płatnego parkowania wróci wyremontowany odcinek ulicy Tymienieckiego między ulicami Sienkiewicza i Kilińskiego. W trakcie prac remontowych opłaty za parkowanie nie były pobierane. Więcej na temat zmian dla kierowców opowie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: W ubiegłym roku miasto w ramach uszczelniania strefy płatnego parkowania rozpoczęło remont jednego z największych dzikich parkingów w Łodzi, znajdującego się na Placu Zwycięstwa. Miejsce to zostało włączone do strefy, jednak stan nawierzchni uniemożliwiał pobieranie opłat od kierowców. Jak informuje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w rozmowie z Radiem Łódź, na Placu Zwycięstwa uruchomiony zostanie kolejny parking miejski.
20: Co do zasady, parkując auto na wskazanych parkingach, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
11: Mieszkańcy posiadający abonament strefy płatnego parkowania po zgłoszeniu się do ZDIT-u będą mogli korzystać z parkingów miejskich w ramach tego abonamentu.
18: Parking miejski funkcjonuje już przy dworcu Łódź Fabryczna, a kolejny ma zostać uruchomiony w najbliższym czasie przy ulicy Targowej. Rządowy program Ceny Paliw Niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że oficjalne decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższych godzinach. Szef resortu wyjaśnił, że ma to na celu ochronę przed skokami cen na stacjach.
21: Do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, ten program będzie utrzymywany. Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliwa Niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
18: W pierwszym miesiącu obowiązywania programu CPN z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofywanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, aby uniknąć cenowego szoku. I na koniec Francja zaostrza zasady kwarantanny dla osób potencjalnie zakażonych hantawirusem. Obecnie dotyczy to 22 obywateli Francji. Ponadto pod opieką lekarzy znajduje się 5 francuskich pasażerów wycieczkowca Hondius, na którym wybuchło ognisko choroby. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 13:00.
22: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Jaka sytuacja teraz za oknami? Skomplikowana, parasole obowiązkowo. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, 9 stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi. A temperatura maksymalna dla całego województwa dzisiaj od 10 do 12 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ciśnienie 981 hektopaskali. I dzisiaj tak jeszcze uzupełniając, przez pogodę mogą występować problemy z koncentracją. 5 minut po godzinie 12:00. Monika Borysow-Dudowicz ode mnie już prawie do usłyszenia. Jeszcze zapowiedź programu To jest temat. Iza Berkowska już za moment zapyta o to, jak sprawdza się system kaucyjny w Polsce. Można pisać w tej sprawie studio@radiowłodzi.pl. Można też dzwonić do studia 606-787-7878 albo 42-678-7878. Udało się. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wszystkie poetyckie chwile. Także dzisiaj ode mnie do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Ponad 7 miesięcy obowiązuje w Polsce system kaucyjny. Można chyba pokusić się już o jakieś takie pierwsze podsumowania. Czy ten program się sprawdził? Skąd jest tyle głosów krytycznych? Czy rzeczywiście butelkomaty są notorycznie przepełnione? Czy za bony, które są drukowane przez maszyny, zawsze dostaniemy gotówkę? W ilu kolejkach trzeba stanąć, żeby odzyskać kaucję? No bo najpierw do butelkomatu, a potem do kasy. Jak wygląda państwa praktyka? 606-78-78-78. studio@radioloc.pl. Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy. Dzisiaj będę się wspomagać rozmową z wiceministrą klimatu i środowiska i rzecznikiem praw konsumentów. No ale myślę, że trzeba by zacząć od początku. Czy system kaucyjny działa jak należy? Możemy przeczytać tu i ówdzie, że zwrot jest na bardzo niskim poziomie, że to nie działa efektywnie. Czy tak jest? Pytałam ministra klimatu i środowiska Anity Sowińskiej.
2: My tak naprawdę będziemy mogli sobie podliczyć efekty dopiero po pełnym roku funkcjonowania. Problem jest teraz, ponieważ jesteśmy na początku wdrożenia. Możemy mówić właściwie o czterech pełnych takich miesiącach funkcjonowania systemu i z każdym miesiącem liczba opakowań wzrasta. Czyli tak naprawdę my nie możemy w tej chwili policzyć na dzień dzisiejszy takiej efektywności. Natomiast gdybyśmy policzyli miesiąc do miesiąca z takim miesięcznym... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że opakowania

0: To jest ich więcej.
1: To już nawet są stare dane, znaczy oczywiście z tygodnia na tydzień te dane rosną. Już w tej chwili możemy powiedzieć, że ponad miliard opakowań zostało zwróconych. Natomiast
0: 2 miliardów wyprodukowanych, tak?
1: Już w tej chwili jest na rynku nawet 3,2 miliardy. Tak jak mówię, z tygodnia na tydzień ta liczba opakowań się zwiększa. Natomiast jeżeli weźmiemy to przesunięcie, czyli te powiedzmy 4 tygodnie przesunięcia, to wówczas możemy obliczyć, że ta efektywność systemu wynosi 60%. Na początku systemu zawsze jest tak, że będziemy mieć problem z wskaźnikiem, czyli poziomem zbiórki. Natomiast to wszystko się ustabilizuje po kilku miesiącach funkcjonowania.
0: Także musimy sobie jeszcze dać trochę czasu. Zdaniem pani minister idziemy ku dobremu. Jak państwo oceniają działanie systemu kaucyjnego? Czy to idzie płynnie, czy sklepy zdały egzamin? Czy my wiemy, jak logistycznie zaplanować zwrot opakowań? Zapraszam państwa do rozmowy 606-787-8778. To telefon do Radia Łódź. studio@radioloc.pl to jest nasz adres mailowy, a my się łączymy z profesor Izabelą Skomerską, miejskim rzecznikiem konsumentów. Witamy.
2: Witam serdecznie.
0: Izo, bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do
2: dziękuję
0: audycji.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Czy dostajecie skargi na funkcjonowanie systemu kaucyjnego?
2: No, zgłaszają się konsumenci do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, no właśnie mówiąc o tym, że mają trudności ze zwrotem opakowań kaucyjnych, że niektóre sklepy nie przyjmują. Także wszyscy jesteśmy w toku jeszcze nauki tego systemu, który wbrew deklaracjom nie okazał się najprostszym z możliwych.
0: No właśnie. 606-787-8778. Mamy telefon od pana Macieja. Witamy, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Powiem, jak to wygląda mniej więcej w praktyce i gdzie tutaj należy zwrócić uwagę na wąskie gardło. Otóż sklepy, które mają zainstalowane butelkomaty w środku, jako takowo oczywiście to funkcjonuje. Ale wiele sklepów, firmy takiej dużej, ma butelkomaty umieszczone na zewnątrz, które są notorycznie nie tyle przepełniane, ile po prostu celowo zaśmiecane innymi rzeczami. I spotykamy się z tym, że na przykład potem opakowań owych zwrócić zwyczajnie nie możemy. Takie butelkomaty po prostu są narażone też na czynniki atmosferyczne, na czynniki aktu wandalizmu, są zwyczajnie zaśmiecane i to nie działa. Oczywiście sklep ma wtedy obowiązek przyjąć te butelki, należy udać się właśnie, ale to generuje problemy, no bo ktoś w tym sklepie musi się od pracy, że tak powiem, odłączyć, przyjąć nasze butelki, wydrukować. To jest dodatkowy też problem dla działalności sklepu, więc to jest pierwszy problem. A drugi problem, o którym pragnę tutaj powiedzieć, i myślę, że to jest też materiał do dyskusji, jest taki, że działalność nasza, która polega na tym, że oddajemy butelki do punktu skupu, niestety wygenerowała coś takiego, że samorządy podnoszą opłaty za odpady. Dlatego, że ucieka im istotny element, na którym samorządy zarabiały, czyli te właśnie butelki, na których oni zarabiali. I efektem ubocznym tego wszystkiego jest, że podnoszą nam ceny za wywóz śmieci, a które my i tak samoczynnie odnosimy do sklepów. To jest sytuacja nienormalna i nie powinna mieć miejsca.
0: Panie Macieju, pan jest z Łodzi?
3: Tak, jestem z Łodzi, jestem użytkownikiem
0: tego
3: systemu.
0: Słyszałam, że nie powinny być podniesione ceny za wywóz
3: odpadów. Ale to bywa. Niestety to bywa, dlatego że wiele samorządów po prostu traci źródło dochodów. Nawet pan Kacprza, który jest jednocześnie szefem MPO, też o tym wspominał, jak gdyby, że po prostu...
0: Wspomniemy fragment tej rozmowy, bo też rzeczywiście miała miejsce również na antenie Radia Łódź. No właśnie mówił dokładnie o tym, o czym pan teraz wspomniał.
3: Tak, tak. I jak gdyby te koszty finansowe są przenoszone na obywateli, które po prostu, no my chcemy działać dobrze, ale potem dostajemy rykoszetem, opłata za wywóz śmieci jest większa. Myślę, że to jest, ja wiem, że to można rozwiązać też w inny sposób, jakąś dopłatą czy tego, ale nie obywatele, żeby ponosili za to takie koszty.
0: Panie Macieju, bardzo dziękuję za dziękuję pana bardzo. Głos. Pozdrawiamy, zachęcamy do dyskusji 606-787-7878. Przypominam, że jest z nami profesor Izabela Skomerska, miejski rzecznik konsumentów Izoty. Pewnie słyszałaś wypowiedź też słuchacza.
2: Tak, tak. Słyszałam wypowiedź. Jestem za nią bardzo wdzięczna, dlatego że ona, co prawda skomentować jej dogłębnie nie jestem w stanie, dlatego

0: że wątki poruszone sięgają bardzo głęboko. Natomiast to, co jest istotne w kontekście pana wypowiedzi, to taki wymiar jej wspólnotowy i to pytanie, które nam zawsze towarzyszy, czyli kto ponosi koszty i jak najlepiej zorganizować realizację pewnych celów, jakie sobie postanowiliśmy. No więc tak jak to wynikało, ja słyszałam tylko końcówkę wypowiedzi pani minister, ale to zostało już powiedziane, że ten system kaucyjny ma określony cel, czyli zwiększenie przetwarzania tych odpadów. To zresztą wynika z prawa Unii Europejskiej, natomiast sam pomysł realizacji tego celu i jego uszczegółowienie należało już do nas. I to pokazuje, jak wiele czynników trzeba było uwzględnić, wprowadzając określone rozwiązanie. To wprowadzone w Polsce opiera się na odbiorze tych odpadów, które mają być czyste, które mają podlegać wysokiemu stopniowi przetworzenia, zostało powierzone operatorom, do których należą te pojemniki zainstalowane przy sklepach. I rzeczywiście no, to zainstalowanie przed sklepami miało taki cel, żeby udostępnić możliwość wykorzystania ich w każdym czasie dla nas dogodnym, również wtedy, kiedy sama placówka nie jest otwarta. Funkcjonuje. Mhm. Tak, tak. No, natomiast nasza społeczna odpowiedzialność, jak widać, nie dorosła jeszcze do tego typu rozwiązań. I w związku z tym sądzę, że no, to zostaną podjęte w przyszłości jakieś działania praktyczne, polegające na monitoringu, nagrywaniu osób, które ewentualnie dewastują te pojemniki, czy używają je w sposób, w który one nie funkcjonują.
1: Niezgodne z przeznaczeniem, tak.
0: Dokładnie. Mhm. Natomiast nie chciałabym się zagłębiać o powody podnoszenia ewentualnych opłat za wywóz odpadów w poszczególnych gminach i uwarunkowaniach, jakie to powodują, ale no, prawdą jest, że te podmioty, które zawierają z gminami umowy dotyczące wywozu odpadów, no dostały, to one dostały w pierwszym rzędzie, dlatego że mają mniej odpadów wysokiej jakości, jakimi są opakowania PET, które przeszły w system kaucyjny jako rozwiązanie no właśnie problemu tej circular, powiedzmy to, ekonomii, czyli tej gospodarki, która przetwarza odpady, która wykorzystuje je ponownie i tak dalej. No i to na pewno też wpływa na koszty zawiadowania całym systemem odpadowym, prawda?
1: My powinniśmy chyba w ogóle wyjaśnić jeszcze raz, że system kaucyjny to nie jest wymiana, z jaką mieliśmy do czynienia kilkadziesiąt lat temu, bo chyba nie wszyscy rozumieją, na czym ten system kaucyjny polega.
0: Tak, dokładnie. I to dotyczy w szczególności tych opakowań PET i opakowań aluminiowych, bo tutaj mamy na celu przede wszystkim ponowne wprowadzenie ich do gospodarki poprzez ich przetworzenie do ponownego użytku. Do tego systemu zwrotnego, który znaliśmy, podobne jest rozwiązanie przyjęte w odniesieniu do opakowań szklanych, chociaż ono również się nazywa w prawie systemem kaucyjnym, ale przy opakowaniach szklanych zbieramy je do ponownego użycia, nie do przetworzenia. I to jest ta zasadnicza różnica. System kaucyjny polega na tym, że pobierana jest kaucja za opakowanie. Ta kaucja ma zabezpieczyć zwrot tego opakowania w dobrym stanie, no dlatego, że problemem są na przykład, jeszcze nie nauczyliśmy się, że butelka ma być czysta, bez płynu, że oznaczenie ma być widoczne, ma być niezgnieciona i tak dalej, co ma zapewnić jakość tego odpadu pozwalającą na szybkie przetworzenie, a kaucja jest czymś, co zabezpiecza nasz zwrot. W przypadku, gdy nie oddamy opakowania, nie odzyskamy kaucję, to nasze pieniądze opłacone w formie kaucji trafiają do operatora, który jest zobowiązany wykorzystać je w prowadzeniu systemu. Dlatego, że operatorzy to są specjalne spółki tworzone przez wprowadzających towary w opakowaniach na rynek i oni są zobowiązani to finansować i ewentualnie w ten system trafiają te nasze kaucje, których nie odzyskamy. Ale to nie jest wymiana do ponownego użytku. Ta wymiana do ponownego użytku ma miejsce tylko i wyłącznie przy opakowaniach szklanych. Stąd też w całym systemie nie ma wymogu posiadania paragonu, możemy oddać w dowolnym miejscu i nie wymieniamy towaru za towar, czyli opakowania za opakowanie, kupując w takim samym opakowaniu towar, ale mamy prawo do zwrotu tej kaucji w gotówce. Zawsze, nawet jeżeli w automacie wydrukuje się voucher, to mamy prawo do zwrotu gotówki w kasie.
1: Pozwolisz, że przeczytam jeszcze maila. Pewnie mam pecha, bo na kilka prób zwrotu opakowań tylko raz udało mi się zrobić to za pierwszym razem. W pozostałych przypadkach butelkomaty były przepełnione, ukazywał się na przykład zakaz wrzucania, a w jednym przypadku trafiłam na pana, który ustawił do zwrotu około 10 czarnych wielkich worków i dosyć flegmatycznie wrzucał po jednej butelce lub w puszce. Zresztą inaczej się nie da. W tej sytuacji ja zrezygnowałam. Nie zniechęcam się jednak, bo idea jest w porządku, napisała pani Bogumiła. No i myślę, że tak, że takie problemy się zdarzają. 606-787-7878. Pan Leszek jest z nami. Witamy, panie Reszku.
2: Witam serdecznie. Ten system kaucyjny wprowadzony to kompletna porażka. Powiem o takich rzeczach. Mieszkam w Januszku Łodzi, czyli w miejscowości koło Łodzi. Nie ma po prostu gdzie oddać. Gromadzę te butelki, jadę i tak jak już tak ktoś powiedział, kompletnie nie ma gdzie ich oddać, bo albo automat nie przyjmuje, albo coś. Ten system był dobry 30 lat temu, gdybyśmy go wprowadzili, kiedy nie było dobrego recyklingu odpadów takich komunalnych, jakie mamy, prawda? Mhm. Był dobry system, sprawdzone, tworzywa, papier i tak dalej. A teraz w ten sposób to jest tak, że no, ktoś musi to odebrać. Te samochody jeżdżące po te odbiór tych butelek, w tym nie ma żadnej ekologii i nie ma, ja nie widzę w tym kompletnie nic pożytecznego, co by przyniosło jakikolwiek zysk. Cena wywozu śmieci się podniesie, bo wiadomo, że firmy...
1: ekologia, panie Leszku, ale, środowisko.
2: Ale jaka ekologia? Ktoś...
1: No mniej śmieci w parkach, w lasach.
2: Być może tak, nie sądzę, dlatego że te samochody, które muszą przyjechać po odbiór tych butelek PET, które są w tych automatach, no to one muszą jeździć po mieście. Ci geolodzy chyba zapomnieli o tym, że te samochody to nie są elektryczne, tylko spalinowe, jeżdżą po mieście i tak dalej, i tak dalej. No to był kompletnie nieprzemyślany pomysł, wprowadzony zupełnie bez sensu. Była dobra zbiórka, operatorzy systemów zbierali, mieli z tego zysk, cena była niższa. W tej chwili kompletna porażka. Kto na tym zarabia? No zarabiają te spółki i spółeczki, które się do tego potworzyły. Ja powiem szczerze tak, ja kupuję i po prostu nie jeżdżę do tych, gdzie można do tych butelkomatów, gdzie to oddać, bo to po prostu nie ma sensu. Szkoda mojego czasu. Ja je wrzucam normalnie przy segregacji odpadów do żółtego, do tworzyw. Koniec, kropka. Trudno. Jak tych butelek jest 5-10, to mam... No niestety tak, dlatego mówię, że koszty my wszyscy ponieśliśmy, a pomysł jest kompletnie nie do zrealizowania. Być może, nie wiem, za 5, za 10 lat, jak te butelkomaty będą...
1: No może musimy się nauczyć po prostu.
2: No ale przepraszam bardzo, to ja proponuję pojechać do Aleksandrowa, Konstantynowa, Żgowa, Pacanowa, Koziej Wólki i zobaczyć i konia z rzędem temu, kto znajdzie tam automat, butelkomat, żeby ci mieszkańcy tych małych miejscowości mogli tam to oddać. To gratuluję. Nie ma. I nie sądzę, żeby w przeciągu najbliższych 5 czy 10 lat powstało. Chybiony pomysł, przestrzelony, może nawet dobry, ale realizacja kompletnie położona.
1: Panie Reszku, bardzo dziękuję. Kłaniamy się również. Oczywiście cały czas zachęcamy do kontaktu. Miejski Rzecznik Konsumentów.
0: Jeśli mogę do tej wypowiedzi pana się odnieść, to chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o spółki i spółeczki, to nie do końca tak jest, jak pan to przedstawił, dlatego że cały system opiera się na takiej koncepcji, że wprowadzający na rynek ponoszą koszty tego i to oni tworzą spółki, które służą do odbioru odpadów, czyli tych operatorów systemu, te reprezentujące podmioty. One są i kontrolowane, i tworzone przez tych wprowadzających na rynek. Co więcej, ustawa mówi, że mają one działać na zasadzie non-profit, czyli tutaj o zyskach nie ma absolutnie mowy i nawet jeżeli wskutek no właśnie takich działań jak nie odzyskiwanie kaucji przez konsumentów pojawiłaby się jakakolwiek nadwyżka w działalności tych operatorów, oni są ustawowo zobowiązani do tego, aby te środki przeznaczyć na rozwój systemu i na jego obsługę. Więc system jest tutaj w pewnym stopniu zabezpieczony przed no właśnie tego typu działaniami, żeby ten cel środowiskowy został osiągnięty w sposób stosunkowo racjonalny. Oczywiście wszystkiego, tak jak tutaj mówimy, musimy się nauczyć zarówno jako konsumenci, jak i sami operatorzy muszą się tego
1: czyli
0: nauczyć, dlatego
1: przyjąć,
0: że wyzwanie jest daleko idące.
1: Błędy początkujących. Ja bym chciała taki mail odczytać, który jest dokładnie zaprzeczeniem tego, o czym tutaj mówimy. Jedyne, czego należy żałować, to to, że Polska tak późno wprowadziła taki program. Dla porównania niektóre kraje skandynawskie czy nadbałtyckie korzystają z niego już 20 lat.
0: No więc tak. I to chciałam powiedzieć, że tutaj są doświadczenia, które pokazują, że można się tego nauczyć i że to jest system, który może dobrze funkcjonować i jeśli patrzeć, szukając dobrych stron systemu, bo i taką perspektywę można przyjąć, to jest to system wysokoedukacyjny też, dlatego że on nas też uczy pewnych takich zachowań, prawda, i postępowania z określonymi kategoriami odpadów w taki sposób, żeby mieć świadomość, że jest możliwość ich ponownego użycia w gospodarce. Że nie jest tak, że to, co wypracowaliśmy społecznie jako postęp gospodarczy, kończy się w momencie konsumpcji. Nie. To, co zostaje po konsumpcji, jest również elementem gospodarki i może być ponownie wykorzystane. I to jest bardzo widoczne w tym systemie i myślę, że pod tym względem społecznym on jest dobry i że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo go się nauczyć z czasem.
1: 606-787-7878. Nie wiem, Izo, czy jeszcze chwilę możesz z nami pozostać, bo
0: jeszcze
1: jest
0: 3 minuty.
1: 3 minuty, to słuchamy kolejnego telefonu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja dzwonię do ciebie z takim pytaniem, trochę związanym tutaj z tym programem zwracania butelek plastikowych. Czy jest jakiś plan na zwroty butelek szklanych? Bo to jest takie, dla mnie to jest bardziej...
1: Są plany. Tak? Będziemy o tych planach mówić jeszcze. Program ma być rozszerzony. Tak. Tak, będziemy tutaj informować o takich bardziej szerokich planach resortu też klimatu i środowiska.
3: Ale czy to będzie w Łodzi zrealizowane, czy...
1: No, będzie, tylko pewnie będzie wymagać czasu. Pewnie niczego nie zrobimy bardzo szybko.
3: Okej, bo w zasadzie dlaczego się pytam, bo to jest kwestia jakby sprzątania i tych małych buteleczek wyrzucanych wszędzie na trawniki.
1: Czyli wracają małpki.
3: Tak, małpki.
0: Problem małpek.
3: I plus, prawda, i te półlitrowe butelki. Wie pani co, ja tutaj tak lokalnie sobie chodzę i trochę czyszczę tę swoją okolicę i niedawno spotkałem pana, który generalnie taki raczej, który używa napojów, ale on już tam sobie zbierał buteleczki plastikowe i puszki. I dla mnie zostawiał już tylko te do posprzątania już ten pozostałe śmieci. Także jakby można było jeszcze dorzucić te
1: Czyli troszeczkę rozszerzyć również o te pojemniki szklane. Wiem, że takie plany są i będziemy się do pana słów odnosić. Bardzo dziękuję.
0: I tutaj sytuacja będzie lepsza.
1: Lepsza, bo? Dlaczego?
0: Dlatego, że tutaj przy zwrocie szklanych opakowań włączone będą również małe sklepy do przyjmowania tego typu opakowań. Aczkolwiek wyzwanie logistyczne przy szkle jest dużo większe przy tej filozofii ponownego wykorzystania. Mm-hmm. Dlatego, że to nie będzie odbiór polegający tak jak to, co widzimy, że szkło trafia jako też odpad. Tutaj szkło nie ma być odpadem, tylko ma być ponownie używane. W związku z tym trzeba zapewnić i całą logistykę przed włączeniem poszczególnych kategorii szklanych opakowań do systemu kaucyjnego poprzez ich oznaczenie. No i to wyzwanie jest dosyć duże, bo nie trzeba dbać. One mają być nieuszkadzane, tak?
1: Tak jest.
0: I wykorzystywane ponownie. Mm.
1: To do tego tematu będziemy wracać. Tyle od miejskiego rzecznika konsumentów, profesor Izabeli Skomerskiej. Bardzo dziękuję ci, Izo, za udział. Wiem, że,
0: ja dziękuję,
1: że zajęcia cię wzywają, także mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pozdrawiam wszystkich.
1: I pozdrawiamy również. I słuchamy kolejnego telefonu 606-788-7878.
4: Halo?
1: Tak, dzień dobry. Jest pan
4: witam
1: na antenie.
4: Witam serdecznie, Waldemar Ilski. Ja mam bardzo proste pytanie, dlatego, bo ja pamiętam czasy PRL-u i ja nie wiem, to dla mnie to tak jakbyście albo wszyscy byli tak młodzi, że nie pamiętali, jak to było. Mhm. Albo po prostu udajemy i wracamy do tego, co było dobre. Za PRL-u była zbiórka opakowań szklanych, za PRL-u była zbiórka makulatury, był segregacja tego typu, nawet że jeżeli była uszczerbek na szyjce danej butelki, obojętne czy to było od mleka, czy od wódki, czy od wina, mhm, czy od czegokolwiek, to była inaczej klasyfikowana, bo musiała iść do przetopienia w hucie szkła. Natomiast wszystkie butelki, które były w pełni,
1: no, w całości, tak powiem, w całości nieuszkodzone,
4: szły do wtórnego mycia i wypełnienia do odpowiednich fabryk i tyle. Natomiast tutaj zasłaniamy się jakimiś pojęciami ekologii, gdzie nikt się nie zastanawia, ile idzie świst pod tytułem węglowodoru podczas przetapiania ponownie tego polipropylenu czy jeszcze innych paskud plastikowych. Dla mnie to jest jakiś nonsens i to tak jak poprzednio ktoś powiedział, nie pamiętam imienia, jak słuchałem w trakcie jazdy, ktoś powiedział, że to jest po prostu poroniony pomysł i to moim zdaniem absolutnie.
1: Czyli w pana opinii to tylko jest hasło pod tytułem ekologia, a z
4: oczywiście
1: ekologią ma niewiele wspólnego, jeśli dobrze rozumiem to, co pan
4: próbuje nam przekazać. Tak, dlatego, bo ekologię powinniśmy zacząć, jeżeli pani pozwoli dokończyć, ekologię powinniśmy zacząć od źródła, a nie obciążać tym odbiorców, konsumentów. Powinniśmy wrócić do opakowań szklanych. Ja wiem, że zaraz powiedzą, że transport jest droższy i tak dalej. Ja w ogóle się wykpiłem z moją rodziną z tych opakowań plastikowych, bo po prostu kupujemy wodę, którą filtrujemy. Nie kupujemy, przepraszam, mamy wodę kranową w Łodzi, która generalnie oprócz twardości jest znakomitą wodą. Filtrujemy ją i mamy zwykłą wodę. Jeżeli potrzebujemy wodę sodową, to jest od tego saturator z dużym po prostu nabojem i to jest wszystko. Natomiast ja nie mówię o takich pojedynczych rozwiązaniach. Ja mówię o tym, że szkło od dawna było elementem, który mógł być obracany wielokrotnie. Natomiast plastik tej cechy nie ma, dlatego, bo po X czasie eksploatacji uwalnia się mikroplastik do wody.
1: Czyli z zasady w ogóle nie możemy mówić o ekologii tak czy inaczej.
4: Nie ma żadnej ekologii.
1: Nawet w tym systemie kaucyjnym. Bardzo panu dziękuję.
4: Nie ma, to jest ściema totalna. Przepraszam, że tak mówię, ale nie ma żadnej.
1: Ma pan prawo do takiej opinii. Bardzo dziękuję za pana głos. Ja bym chciała, żebyśmy teraz wysłuchali, co Tomasz Kacprzak, radny i dyrektor do spraw gospodarki odpadami w łódzkim MPO, mówił w Radiu Łódź o systemie kaucyjnym, a on twierdził, że uderza w samorządy. Dotąd na tych butelkach PET i puszkach aluminiowych miasto zarabiało, odzyskiwało je i sprzedawało jako surowce wtórne, a dzisiaj liczy straty.
5: To jest od 100 do 150 tysięcy złotych, jeśli chodzi o butelki PET. Dodatkowe tysiące, jeśli chodzi o aluminium. Musimy mieć świadomość, że mamy w Łodzi rozwiniętą infrastrukturę do zbierania butelek PET. My w Łodzi odzyskiwaliśmy codziennie około 100 tysięcy sztuk butelek. Proszę sobie wyobrazić, ile tych butelek jest. To jest naprawdę ogrom. Teraz mamy spadek około 40%. Te spadki się pojawiły dopiero w marcu. Ten system wcześniej mniej funkcjonował, był gorzej rozwinięty. Myślę, że łodzianie się przyzwyczajają do systemu kaucyjnego i częściej chodzą już do kaucjomatów. Nie chcą tracić pieniędzy. Ja to rozumiem, sam stoję przy kaucjomacie i oddaję butelki PET i puszki aluminiowe. To jest naturalne. Natomiast musimy mieć świadomość, że ten strumień trafiał do sortowni, my go spokojnie odzyskiwaliśmy. To nie jest prawdą, że teraz będzie tych butelek odzyskiwanych więcej. Jak ten system się rozwinie, to będzie to strata od 1 do 4 milionów złotych rocznie. To 1-4 miliony to zależy też od ceny PET.
1: No i dajemy szansę na odpowiedź. Wiceministrze klimatu i środowiska Anicie Sowińskiej. Straty dla samorządów?
6: Trzeba by się zastanowić tak systemowo, do czego jest powołany samorząd. Samorząd jest powołany do tego, żeby utrzymywać czystość w naszych miastach. I oczywiście ten system kaucyjny sprawia też, że odpadów będzie mniej. Czyli tak naprawdę jest to zgodne z celami tymi nadrzędnymi samorządu. System kaucyjny sprawi również, że butelek będzie spalanych mniej w ciepłowniach i to bardzo dobrze, mimo że może się komuś, nie wiem, to nie podobać, bo jest to również kaloryczny surowiec, ale my nie chcemy spalać tego surowca, nie chcemy go marnować, chcemy go po prostu odzyskiwać. Także trzeba troszeczkę myśleć szerzej.
1: No tak, chociaż jeżeli mówimy o stratach generowanych jako 4 miliony złotych rocznie, to jest dużo.
6: Tak jak
1: oczywiście trudno to jest przeliczać na ekologię.
6: Tu odpowiedzią będzie ta ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej i to są tego rzędu kwoty. Znaczy tutaj nie powiem w tej chwili, bo ja nie liczyłam akurat dla miasta Łodzi, jaki będzie wpływ. Natomiast docelowo w całej Polsce to mówimy o kwotach rzędu 5 miliardów złotych nawet.
1: Wpływu.
6: Z rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej.
1: Porozmawiajmy w takim razie o problemach nie tyle samorządów, ale samych klientów, bo myślę, że to ludzi najbardziej interesuje. Klienci narzekają przede wszystkim na częste awarie i długie kolejki. Do tych butelkomatów między innymi, przepełnionych często.
6: My oczywiście obserwujemy te zjawiska i nie tylko obserwujemy, ale też wyjaśniamy to z operatorami. Ich jest 7. I rzeczywiście na początku tych awarii może było częściej, więcej. Operatorzy wspólnie ze sklepami na bieżąco rozwiązują te problemy i też widzimy, że liczba też automatów się zwiększa, bo jeszcze 2 tygodnie temu mogliśmy mówić o 9,5 tysiącach automatów w całej Polsce. W tej chwili jest już 12,5 tysiąca. Ale wszystkich punktów zbiórki jest w Polsce 52 tysiące. Więc to nie jest też tak, że oddać butelkę możemy tylko w automacie. Są również ręczne punkty zbiórki. Jak najbardziej zachęcam do tego, żeby też rozejrzeć się, czy być może nasz sklep w pobliżu nie ma akurat ręcznego punktu.
1: Również te mniejsze?
6: Te mniejsze również i tutaj cieszy to, że wśród tych 52 tysięcy punktów zbiórki 36 tysięcy to są małe sklepy, które nie mają obowiązku zgodnie z ustawą prowadzić takiego punktu, a mimo to wchodzą w ten system, wchodzą w zbiórkę.
1: No i pytanie do Państwa, jak wiele mniejszych sklepów w Państwa okolicy działa w systemie kaucyjnym? 606-787-7878 studio@radiolot.pl. System kaucyjny miał pomóc, ja przypominam, w takiej recyklingowej rewolucji, ale cały czas bywa problemem i z Państwa maili też to wynika dla klientów, którzy często chcą, nie mogą mimo wszystko oddać butelek czy puszek, nie mogą odzyskać pieniędzy. bywa, że są spowalniani przez przepełnione butelkomaty kolejki do urządzeń. Bywa, że jest daleko do sklepu, który uczestniczy w takim systemie. Pytamy dzisiaj o problemy z systemem kaucyjnym. Staramy się przeanalizować te błędy ostatnich 7 miesięcy. Mówi się, że najbardziej poszkodowane w systemie są małe sklepy, bo klient, który będzie zwracał butelki w butelkomatach i tam dostawał bon, to raczej już zrobi, i to jest pytanie do pani wiceminister Anity Sowińskiej, to już raczej zrobi zakupy w tym dużym sklepie.
6: No tutaj zachowania klientów są różne. Znaczy, oczywiście może mieć miejsce takie zjawisko, natomiast no ja też jestem klientką, tak, i też wiem, że raz na 2 tygodnie robię większe zakupy tak czy inaczej, więc dla mnie to nie ma problemu, żeby te opakowania zabrać. Natomiast ja, mimo że mieszkam w małej miejscowości koło Łodzi, mam niedaleko 2 punkty zbiórki. Jeden to jest mały sklep, a drugi to jest większy, także bardzo też chętnie oddaję opakowania w tym mniejszym sklepie.
1: Ale musiała się pani dowiedzieć, że ten sklep mniejszy też przyjmuje takie opakowania? Czy to jest jakaś informacja zamieszczona?
6: To znaczy, tutaj ustawa mówi jasno, że taki sklep powinien być oznakowany. Przyznaję, że różne z tym bywa, bo ja jestem bardzo wyczulona na to. Natomiast ten sklep, o którym ja mówię, no to rzeczywiście miał wyraźne oznakowanie na drzwiach, tak? I że tutaj przyjmujemy opakowania z systemu kaucyjnego. No i stąd wiedziałam.
1: A czy nie jest też tak, że problem może dotyczyć sklepów w małych miejscowościach, tych mniejszych sklepów tutaj myślę? I w ogóle myślę też o problemie osób mieszkających na wsiach, które być może mają ten jeden taki lokalny sklep gdzieś w pobliżu, specjalnie nie udają się na większe zakupy do tych dużych sieci handlowych. I pytanie, co tutaj zresztą też podnoszone przez polityków, pytanie, co w takiej sytuacji, czy oni nie będą stratni, musząc nadrabiać kilometry, żeby dojechać do tego dużego sklepu?
6: No tutaj w tej nowelizacji, którą my zapoczątkowaliśmy w 2024 roku, zadbaliśmy o to, aby każdy operator miał przynajmniej 1 punkt zbiórki w każdej gminie. W tej chwili widzimy, że to jest 99,7 gmin ma. Oczywiście te gminy są różne. Niektóre gminy są bardzo malutkie i operatorzy po prostu mają problem ze znalezieniem jakiegokolwiek sklepu. No ale generalnie 100%, praktycznie 100% Polski jest pokryty w każdej gminie. Ale oczywiście to, że coś jest w gminie, to czasami nie wystarcza. Tak? Chcielibyśmy mieć to w swojej małej miejscowości. No i tutaj mam tylko taką radę, żeby porozmawiać po prostu z ekspedientką, z właścicielem, żeby może jednak przystąpić do tego systemu kaucyjnego, bo to tych opakowań zbieranych przecież nie będzie dużo, a jednak to no, w jakiś sposób wiąże klienta. Także, a operatorzy mają różne oferty dla sklepów.
1: Zastanawiałam się nad miejscem. To jest też tak łatwo powiedzieć. Będziemy przyjmować, nawet nie mając butelkomatu. Natomiast kwestią może być miejsce. To już tutaj te większe sklepy czasem też miewają problemy magazynowe.
6: Tak, oczywiście to może być wyzwanie. Większe sklepy najczęściej już jednak mają recyklomaty, czyli no, recyklomat różni się od ręcznej zbiórki tym, że recyklomat zgniata te opakowania, więc ich objętość nie jest taka duża. Natomiast w ręcznej zbiórce raczej tutaj operatorzy wymagają, żeby te opakowania nie były zgniecione, dlatego że one są ponownie zliczane później w centrach liczenia. Ale z tego, co mi wiadomo i operatorzy to zapewniają, nawet już 4 worki takie zebrane opakowań, to już po prostu kurier podjeżdża i odbiera te worki. Także no, zdaję sobie sprawę, że jest to wyzwanie logistyczne. No,
1: a też, ja się zastanawiam, czy
6: otrzymuje jakąś zapłatę za to.
1: Czy nie warto by pomyśleć też o tym, żeby ewentualnie wyjść naprzeciw takim ludziom mieszkającym może troszeczkę w takich właśnie miejscach wykluczonych komunikacyjnie i na przykład nie odbierać od nich jakichś worków z tymi opakowaniami, czy coś takiego było rozważane też? Powiem tylko w jaki sposób teraz im zapłacić za to teraz
6: ustawa
1: pytanie.
6: Ustawa tak naprawdę nie mówi o tym, jak ma wyglądać zbiórka. I tutaj liczymy też na innowacyjność po prostu przedsiębiorców. I to się dzieje. Ustawa też nie mówi o tym, że duży sklep ma mieć automat, ale mimo wszystko sklepy chcą mieć automaty, bo to jest po prostu
1: wygodniejsze, szybsze.
6: Wygodniejsze. Mhm. Z tego, co obserwuję, to są już nawet sklepy wysyłkowe, które oferują taką usługę zwrotu opakowań, ale też myślę, że tutaj jest droga otwarta dla operatorów. Jak najbardziej może być taka usługa świadczona.
1: No i czy Państwa zdaniem są jakieś lepsze pomysły na rozwiązanie problemów systemu kaucyjnego? Czy Państwo napotykają takie problemy? No i jedno podstawowe pytanie, czy po 7 miesiącach działania w naszym kraju jest czyściej? Bo przecież w gruncie rzeczy chodzi o ekologię. 606-787-8778 studio@radiolots.pl. Pan Maciej napisał, dla małych sklepów jest to zadanie niewykonalne, żeby gromadzić i zbierać opakowania zwrotne, plastikowe, butelkowe i inne. Uważam, że to jest paradoksalnie strzał, żeby te sklepy obciążyć robotą, na którą zwyczajnie nie ma ludzi ani czasu i żeby ich wywalić z rynku pracy. I ja przypominam, że informacji udziela nam wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. A jak z bonami, które nam wydają butelkomaty, sytuacja wygląda? Jest napisane, że taką a taką kwotę uzyskaliśmy do wydania w konkretnym sklepie.
6: Jeżeli chodzi o bony, to mówimy o kaucji, ponieważ jedna sieć sklepów zbiera również butelki niekaucyjne. Jeżeli mówimy o kaucji, to jeżeli chcemy mieć zwrot gotówki, to jak najbardziej sklep musi nam wydać gotówkę. Tak jest zgodnie z ustawą. I tutaj pytaliśmy wszystkich operatorów, czy jest to egzekwowane. Uzyskaliśmy informację, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą realizację w sklepie, no jest to pewne związanie ze sklepem, dlatego że sklep ma też swój interes w tym, żeby ten klient oczywiście do niego poszedł, tak? Ale też sklep wykonuje pewną pracę. Czyli ten, czy to automat, czy ta ręczna punkt zbiórki, on wymaga pewnych operacji takich logistycznych, finansowych, także tutaj też musimy zrozumieć, że system kaucyjny to tak naprawdę wpisanie w taki proces biznesowy.
1: Jak jest z czystością opakowań? Czy ta czystość jest weryfikowana? Czy to nie ma znaczenia?
6: Tutaj nie ma znaczenia. Znaczy my w tej nowelizacji w 2024 roku zdecydowaliśmy się wyłączyć produkty mleczne, bo tutaj były duże wątpliwości, co się stanie, jeżeli pozwolimy zbierać właściwie opakowania po kefirze czy po mleku. I było duży niepokój co do utrzymania kwestii sanitarnych. Natomiast opakowania nie trzeba myć, tak? Ja po napojach, nawet słodkich, to nie trzeba myć. Natomiast ja osobiście po soku pomidorowym przemyłam, przyznaję się.
1: Aha. Ja przemywam chyba po każdym napoju, no może oprócz wody. W przyszłym miesiącu ministerstwo ma zdecydować, czy system kaucyjny się rozszerzy. Na co?
6: Tak, tutaj myślimy o tym, żeby rozszerzyć system kaucyjny o szkło jednorazowe, czyli głównie tu chodzi o wódki w różnych rozmiarach, to nie są tylko małpki. Ja przyznam się, że sprzątam regularnie nasze lasy, nawet co tydzień na spacerze.
1: I z własnej woli nieprzymuszonej.
6: Czasami jest to zorganizowana zbiórka, czasami po prostu biorę rower i to robię, bo po prostu mnie serce się kraje, jak to widzę. Natomiast jest to problem duży, społeczny, ekologiczny, że po prostu nasze lasy i parki są zaśmiecane przez napoje wysokoprocentowe. I moim zdaniem nie zmieni się to, jeżeli nie wprowadzimy systemu kaucyjnego, który jest tak naprawdę finansową zachętą do zebrania tego opakowania. Jest to szerszy problem też społeczny związany z alkoholizmem. Nie sile się na to, żeby system kaucyjny wyleczył chorobę alkoholową. Natomiast myślę, że pomoże przynajmniej zachować czystość w naszej przestrzeni.
1: No i chyba możemy powiedzieć, że ten temat wraca jak bumerang. Temat opakowań po alkoholu z akcentem na małpki. No i chyba puszki po piwie też, który jest taki wszechobecny. I myślę, że akurat kaucja na butelki po alkoholu to jest dobry pomysł. Zresztą państwo ten pomysł wielokrotnie w naszych programach podsuwali. Może rzeczywiście, tak jak pani minister wspomniała, problemów alkoholowych nie rozwiąże, no ale ten porządek ma szansę zaprowadzić. Tutaj stawiamy kropkę. Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska, zdradzała, co w systemie kaucyjnym będzie się zmieniać. Była z nami także miejska rzeczniczka konsumentów. Dziękuję również ja, Iza Berkowska, a program wraca jutro w południe.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na kultowy monodram Kamila Maćkowiaka Diva Show. 13 lat w repertuarze, ponad 150 spektakli i kilkanaście ogólnopolskich nagród. Diva Show. Poznaj historię Tomka, który na jeden wieczór chciał się stać Tiną Turner. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
7: Łódzkie MPK będzie miało nowe autobusy. To na początek wiadomości. Mieszkańcom Wieruszowa brakuje połączeń kolejowych. Nie żyją pisklęta Bielika z Nadjeziorska. Ktoś ściął drzewo z gniazdem. Temperatura maksymalna do 12 stopni. Dziś wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Dwadzieścia nowych autobusów dla MPK Łódź. Miejski przewoźnik ogłosił przetarg na zakup 20 nowych pojazdów elektrycznych i 10 dwustanowiskowych ładowarek. Zamówienie zostałoby zrealizowane w półtora roku od podpisania umowy, a nowe pojazdy w dużej części mogą zastąpić mniejsze autobusy marki Isuzu, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
8: Pojazdy mają mieć możliwość przewozu jednocześnie 55 osób, w tym minimum 22 na miejscach siedzących. Finalizacja zamówienia będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania na ich zakup.
7: A w tym roku do MPK Łódź trafi 100 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów. To wymiana 1/4 floty miejskiego przewoźnika.
1: Więcej na radiołódź.pl.
7: Mieszkańcy Wieruszowa narzekają na wykluczenie komunikacyjne w swoim regionie. Brakuje połączeń kolejowych, chociaż dostępna jest linia kolejowa po remoncie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Adam Łużyński. Adam, powiedz proszę, w których kierunkach najbardziej przydałyby się połączenia?
9: Mieszkańcy wskazują, że przydałoby się więcej połączeń do Katowic, Wrocławia czy pobliskiego Wielunia i Łodzi. W ciągu dnia w Wieruszowie pociągi zatrzymują się tylko dwa razy, po godzinie 13 i po godzinie 14. Kursują między Poznaniem i Krakowem. Dla mieszkańców to za mało i domagają się zwiększenia częstotliwości kursowania. Ich emocje jeszcze bardziej wzburza fakt, że fragment lokalnej linii kolejowej został niedawno wyremontowany.
7: Bardzo dziękuję za informację. Przez Wieruszów przebiega linia kolejowa numer 181, na której obecnie prowadzone są prace remontowe. Ruch kolejowy na odcinku między Kępnem i Oleśnicą w kierunku Wrocławia może zostać przywrócony za kilka lat. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielików znad jeziorska. Pisklęta nie żyją. Na terenie nadleśnictwa pod Dębice od lat funkcjonuje jedno z 32 stanowisk orła bielika w województwie łódzkim. Badacze i leśnicy w trakcie obrączkowania młodych ptaków odkryli tragedię. Ktoś ściął drzewo z orlim gniazdem. Zdaniem leśników było to celowe działanie. To ogromna tragedia, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
10: Drzewo zostało wycięte, a lęk zniszczony. Gniazdo znajdowało się w strefie ochrony, gdzie nie były prowadzone żadne prace leśne. Ptaki miały zapewnione spokojne i bezpieczne warunki, żeby wyprowadzić młode. Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni.
7: Badacze podkreślają, że pisklęta były tam obrączkowane od wielu lat i co roku z gniazda wylatywały minimum 2 młode. Sprawa natychmiast została zgłoszona policji. Sprawcy grozi surowa kara. Głównym zarzutem może być znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za które w Polsce grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. O szczegółach mówi Martyna Szymczakowska.
11: Uczniowie mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z całego przekroju matematyki. Były zadania zamknięte i otwarte. Według zdających ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
12: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi. Zrobiłem wszystkie zadania.
13: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
11: Wicedyrektorka podstawówki nr 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
14: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie. Zadania, które występują w tym arkuszu, to są zadania typowe.
11: Jutro ostatni dzień egzaminu i sprawdzian z języka obcego. Martyna Czakowska, Polskie Radio.
7: I na koniec jeszcze w Tatrach spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu miejscami może go przybyć nawet kilkanaście centymetrów. Widoczność ogranicza mgła, a opadom towarzyszy silny wiatr. Niewykluczone, że śnieg pojawi się także w niższych partiach gór. W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 14:00.
15: Dobrze, że to nie Tatry tutaj w centrum Polski, bo byśmy się może trochę zdziwili. 12 dzień maja, no w końcu zimni ogrodnicy się rozpoczęli, dzisiaj pankracy. No to najlepsze życzenia, a o pogodzie proszę bardzo, 10 stopni w tej chwili w regionie łódzkim, czyli jak na maj nie za ciepło. Co w najbliższych godzinach? No może być maksymalnie do 12, ale do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i okresami porwisty wiatr. Jutro niewiele się zmieni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Ale jakby się ktoś w Tatry wybierał, to proszę tam ciepłe obuwie i dobre, żeby chodzić po górach, bo w Tatrach spadł śnieg, jak słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach. Patrycja Wojszny z Marcin Mendelbaum, witamy i zapraszamy do godziny 16:00.

9 minut po godzinie 13, a właściwie to już 10 minut po godzinie 13. To jest program W Środku Dnia. Informacja od słuchacza z Tomaszowa, że kiepsko nas słychać. No tak, do 16 może być problem z odsłuchem Radia Łódź gdzieś dalej od Łodzi. A to wszystko dlatego, że trwa modernizacja nadajnika i w związku z tym sygnał jest trochę słabszy. Bardzo przepraszamy za usterki, ale to nie z naszej strony. Mam nadzieję, że szybko specjaliści się uporają i że wrócimy do całego województwa, a może gdzieś dalej. Na radiołódź.pl można nas słuchać, polecamy bardzo serdecznie, czy to przez aplikację, czy przez stronę internetową. A teraz Tilaf.

0: Foo Fighters w Radiu Łódź i Filip Stachowicz też w Radiu Łódź. Witaj Filip, dzień dobry.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Redakcja Nowych Mediów, czyli teraz będą piękne opowieści o tym, co na naszej stronie radiołódź.pl, tak, bo tam sporo ciekawych tematów. To od czego zaczynamy?
1: Zaczynamy od remontów znowu, bo
0: to ja pójdę po drabinę.
1: Dobrze.
0: Pędzel jakiś.
1: To idź. Może to będą, może przyspieszą. Mhm. W każdym razie remonty się nie kończą, remonty wręcz się trochę zaczynają, bym powiedział, bo na wakacje miasto planuje modernizację kilku znaczących tras tramwajowych, między innymi rondo lotników, między innymi wiadukt na Kopcińskiego, między innymi ten nieszczęsny Plac Wolności z kostką, więc na pewno będzie się działo. Na razie ZDIT nie podaje dokładnych dat tych remontów.
0: Tutaj, aby nie wszystkie naraz.
1: Poinformował o tym pierwszy łódzki radny Marcin Chęcz i on tutaj nam zaproponował, jakie tutaj remonty będą się odbywały w Łodzi w wakacje. Więc zobaczymy, co to będzie.
0: Trzeba będzie pewnie uzbroić się w cierpliwość, oczekując na tramwaj, autobus i stojąc w korkach. To jeden temat. A kolejny?
1: Kolejny to dosyć przykry temat, ponieważ mamy swoisty zamach na Bieliki nad Jeziorskiem. Ktoś ściął drzewo, na,

0: w którym takie owe gniazdo bielików się znajdowało. Niestety małe w zasadzie ptaki nie przeżyły tego upadku drzewa. W tym momencie sprawą zajmuje się policja. Zdjęcia niestety przykre dosyć z tego upadku prezentujemy Państwu na Radio Łódź.pl, ale niestety sprawa nieciekawa.
1: No nieciekawa sprawa. Widzę, że jeszcze między innymi o tym, że Łódź poszerza strefę płatnego parkowania.
0: Też to piszemy na stronie, na Placu Zwycięstwa.
1: Tak, no i to, co chyba najbardziej, nie wiem, śmieszy, jest tragiczne.
0: Creme de la creme może.
1: Tak, przewrócony tak. Słupek na Piotrkowskim.
0: Tak jest. Najprawdopodobniej przewrócił go pojazd dostawczy, który wymijał inny. No i niestety stało się tak, jak się stało, czyli słupek, który miał w zasadzie zapobiegać wjazdom i być taki dosyć wytrzymały, się przewrócił.
1: Nie przetrwał pierwszej próby.
0: Nie przetrwał niestety pierwszej próby, a w zasadzie czy to próba, to nie wiemy, ponieważ ten słupek działać za bardzo, nie działa na razie. Jest wystawiony, ale w zasadzie swojej funkcji za bardzo nie spełnia, ponieważ on jest ciągle wystawiony, nie chowa się i nie pojawia. No, zdjęcia tego słupka przewróconego, no i tej dziury niestety po tym słupku oczywiście na Radio Łódź.pl też są
1: dostępne. Mijanka dwóch aut doprowadziła do upadku słupka na ulicy Piotrkowskiej. No to bardzo ciekawe. Czyli co? Wnioskuję, że nie był dobrze zabetonowany.
0: Tak będziemy sobie tłumaczyć.
1: Mm-hmm.
0: A samochód
1: na Legionów to potrafili zabetonować.
0: Tak będziemy sobie to tłumaczyć.
1: No dobrze. O tym wszystkim Filip Stachowicz. Zapraszamy na stronę radiołódź.pl. Przewrócony słupek. Nie wytrzymał najazdu samochodu dostawczego. Dwa auta się mijały, jeden potrącił, słupek wyleciał i sobie leży. I czeka, aż go ktoś z powrotem zainstaluje. Zapraszamy na radiołódź.pl. Filip ucieka do redakcji.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest 21 wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
14: Rezerwuj loże VIP w Atlas Arenie. Poznaj najbardziej ekskluzywne przestrzenie Atlas Areny. Tam, gdzie łączą się biznes, prestiż i wyjątkowe emocje. To nie tylko koncert. To przestrzeń spotkań i budowania relacji w niepowtarzalnym otoczeniu. Dedykowane wejście, parking, strefa gastronomiczna VIP oraz prywatna loża z widokiem na scenę. Odkryj możliwości dla Twojego biznesu. atlasarena.pl.
15: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
16: W środku dnia coraz śmielej wygląda słońce, przynajmniej na radiostacji. Z jednej strony okna chmury, z drugiej trochę słońca. Tego się trzymajmy, zobaczymy, kto zwycięży, czy dzisiaj bardziej jeszcze będzie nam towarzyszyło słońce, czy pojawi się więcej chmur i jeszcze może popadać. Do końca dnia trochę czasu jeszcze jest.

0: 20 minut pozostało do godziny 14. Teraz pora na kolejną ciekawą opowieść.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. UniLodz. Tu zaczęła się przyszłość. Rozmowy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku naszego wideokastu UniLodz. Tu zaczyna się przyszłość, w którym rozmawiamy z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego o ich drodze zawodowej, pomysłach i o tym, jak studia mogą stać się początkiem realnej zmiany społecznej. Moją gościnią jest Małgorzata Żmińska, socjolożka, prezeska Fundacji Mamy Projekt, współtwórczyni serii Niemapa oraz inicjatorka Ekocentrum Punkt Zwrotny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek zapytam, jak dziś najprościej opisałabyś to, czym się zajmujesz?
3: Nie ma łatwiej odpowiedzi na to pytanie. Moja córka, mając takie zadanie w przedszkolu chyba jeszcze jak była, napisała, że jestem dyrektorem ekologicznym.
2: Zgadzasz się z tym?
3: Myślę, że z taką, z dużą dozą uśmiechu przy tym powiedziałabym, że jest to ciekawe, jak ona rozumie to, jak pracuje. Mhm. Mam takie poczucie, że teraz jak rozmawiam w ogóle z ludźmi w moim pokoleniu, czy w nawet młodszym pokoleniu, to coraz trudniej jest nam określać jasno nasze zawody. One już nie są tak bardzo łatwe do jednosłownego albo dwusłownego opisu, jak kiedyś, nie wiem, był prawnik, lekarz. Oczywiście te zawody są nadal, bo teraz to jest tak przenikające się w różnych sferach działanie, że można powiedzieć, okej, no prezes fundacji, czyli ktoś, kto tworzy trochę kierunek podążania, z drugiej strony kurator wystaw, z trzeciej strony fundraiser, więc to jest naprawdę wielorakość. Project manager?
2: Może tak najlepiej. Ale do tego, czym się zajmujesz teraz, zaraz wrócimy. Jesteś absolwentką socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Jak wspominasz te lata studiów?
3: Bardzo społecznie. Socjologię wybrałam, czując, że jeszcze szukam w ogóle tego, gdzie chciałabym się znaleźć. I miałam takie poczucie, że za socjologią kryje się taka obietnica właśnie zgłębiania trochę siebie, trochę świata i że jest na tyle jeszcze ogólna, że potem można w różne strony pójść. I to zadecydowało chyba o wyborze kierunków, jeśli dobrze pamiętam. Też pamiętam, że sporo było osób na jedno miejsce, więc to też było takie wyzwanie stresujące, dosyć doświadczenie zdawanie tego egzaminu. Pewnie moje osobiste zainteresowanie taką tkanką społeczną, potrzeby rozumienia, jak działają ludzie, dlaczego działają w ten sposób, jakiegoś ujmowania ilościowego, jakościowego zadecydowały właśnie, że tam aplikowałam.
2: A czy w czasie studiów miałaś już takie myśli, że właśnie chcesz zajmować się projektami społecznymi, edukacyjnymi?
3: To dzięki studiowaniu rozpoczęła się właściwie moja droga zawodowa, bo jeszcze zanim zaczęłam dobrze myśleć, gdzie pójść po studiach jako człowiek właśnie do pracy, to Tomasz Ferenc, który był tam doktorem, działał w Łódź Art Center, w Fundacji Edukacji Wizualnej. To były takie fundacje, które rozpoczęły swoją działalność na tym Mieckiego 3. Z nimi związany był fotofestiwal i później Łódź Design Festival. I on zagadywał do studentów z taką propozycją wolontariatu właśnie w strukturach tych organizacji i wydarzeń. I wydało mi się to bardzo ciekawe. Koleżanka mnie namówiła, żeby spróbować i pamiętam, że poszłyśmy wtedy, zgłosiłyśmy się na fotofestiwal i zostałyśmy wolontariuszkami fotofestiwalu, który też ma bardzo społeczne podłoże, bo do tej pory festiwal się odbywa i tematami, które obejmuje, bardzo angażuje się w dyskusję na temat współczesnych kierunków poszukiwań co do ludzkiego działania, komentuje jakieś sytuacje polityczne i społeczne. Tam okazało się, że dosyć skutecznie odnajduje się właściwie bardziej w sferze organizacyjnej działań związanych z kulturą, z społeczeństwem, z socjologią. I tam już potem zostałam zawodowo. Pierwszą moją pracę właśnie miałam na tym Mieckiego 3, czyli to zaowocowało tym, że tam zostałam na dłużej, związałam się z Łódź Design Festival, poznałam dobrze branżę kreatywną i następnie otworzyłam swoją działalność, bazując na tych doświadczeniach.
2: W 2014 roku wspólnie z Joanną Studzińską założyłyście kolektyw Mamy Projekt. Skąd wziął się w ogóle pomysł?
3: Z osobistych dość z potrzeb właściwie, bo obie pracowałyśmy właśnie na tym Mienieckiego 3, tam się poznałyśmy, właśnie pracując przy fotofestiwalu. Joanna potem poszła do Muzeum Sztuki i nadal się kumplowałyśmy i zostałyśmy w tym samym roku mamami. I się okazało, że stawanie się rodzicem i znajdywanie się w nowej roli powoduje, że zupełnie inaczej patrzysz na świat. Po pierwsze, jesteś w roli osoby, która inną istotę wprowadza i jest jej przewodnikiem. Po drugie, zupełnie inaczej musisz się w ogóle poruszać po mieście i po swoim życiu. Więc zaczęliśmy myśleć o tym, że jesteśmy bardzo związane z Łodzią i lubimy to miasto, i że chciałybyśmy pokazać innym rodzicom, jak wchodząc w rolę rodzica można odbierać Łódź, że to jest naprawdę piękne miejsce do życia z własnymi regionalizmami, z własną kuchnią, z miejscami, że będąc rodzicem też inaczej poruszasz się po mieście, więc pomyślałyśmy, że przekażemy naszą miłość do Łodzi i to, co widzimy do niej, te różne warstwy właśnie społeczne, kulturowe, językowe, kulinarne, architektoniczne poprzez przewodnik, i on przyjął formę nie mapy. Wydałyśmy ją właśnie razem w 2014 albo 2015 roku. Okazało się, że trafiłyśmy bardzo mocno w potrzeby też innych. I od tego zaczęła się cała seria, która obecnie ma chyba 40-50 odsłon. A potem zaczęło się to rozwijać w innego rodzaju działania, również w projektowaniu dla impaktu społecznego.
2: Kierujesz fundacją Mamy Projekt. Tworzy ona innowacyjne rozwiązania edukacyjne. Przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałem takie pojęcie grywalizacja. Początkowo wydało mi się bardzo obce. Gdybyś mogła powiedzieć, co to jest grywalizacja?
3: Właściwie we wszystkich projektach prowadzonych w fundacji Mamy Projekt, kiedy zajmujemy się projektowaniem jakiejś usługi edukacyjnej, bo tak o tym myślę, czy to w formie wydawnictwa jak Nie Mapa, czy w formie wystawy, czy w formie centrum ekologicznego, myślimy o naszym odbiorcy przede wszystkim. A po drugiej stronie teraz najczęściej jest dziecko albo młodzież. I teraz wychodząc naprzeciw temu, jak oni by się chcieli uczyć, jak wy byście się chcieli uczyć, zaczęliśmy z nimi rozmawiać o tym, w jakiej formie ma być ta nauka. I oni mówili, że bardzo lubią właśnie grać, bardzo lubią rywalizację, że lubią escape roomy, że chcieliby się uczyć poprzez doświadczanie i zabawę. I grywalizacja polega właśnie na tym, że jakąś obszar, który chcesz, który masz do przekazania, możesz zamienić w formie gry. Tak, żeby to było właśnie do doświadczenia przez jakąś grupę ludzi z jakimś konkretnym celem. I to jest chyba grywalizacja w najprostszej formie definicji.
2: Jest też coś takiego jak platforma Eko Eksperymentarium. Co roku dociera do ponad 500 000 dzieci. Jak tworzy się właśnie taki projekt, który jest jednocześnie atrakcyjny, jakby sprzyja dzieciom, a z drugiej jest bardzo merytoryczny?
3: Słucha się tego, dla kogo tworzysz. To jest coś, co zawsze będę podkreślać. Czyli sukcesem tutaj jest to, że tworząc tą platformę, rozmawialiśmy i z nauczycielami, którzy mają z niej korzystać, i z dzieciakami. I stworzyliśmy ją taką, żeby była na przykład łatwa w dostępie, nie zostawiało się tam wrażliwych danych, żeby nie trzeba było nic instalować, żeby była możliwa do prowadzenia dla dzieci, które jeszcze nie czytają, żeby miała atrakcyjną kreskę graficzną. Więc jak to wszystko, co teraz mówię, usłyszeliśmy od osób, które mają docelowo od nich korzystać, z którymi rozmawialiśmy przed. I to też jest coś, czego nauczyła mnie socjologia, żeby mieć na uwadze tego docelowego odbiorcę i pytać się go, zanim zaczniesz coś robić, jak on by sobie wyobrażał rozwiązanie albo czego oczekuje. No i to, że właśnie działamy już parę lat z tym ekoeksperymentarium i co roku tam jest, nie wiem, 200 tysięcy zagrań, 300 tysięcy, to są ogromne liczby, to myślę, że sukcesem jest to, że właśnie jest proste w dostępie, nie trzeba nic instalować, nie trzeba zostawiać wrażliwych danych, że jest gotowe na moduł lekcyjny ze wsparciem nauczyciela w scenariusz, a to wszystko dostaliśmy właśnie jako materiał dowodowy od naszych ankietowanych.
2: Ekocentrum, punkt zwrotny. Takie koncepcje mamy w Warszawie i w Łodzi. Skąd ten pomysł? Bo z tego, co słyszę, ta ekologia jest tobie bardzo bliska.
3: To też tak wychodzi, w ogóle zajmowanie się ekologią, od tego, że każdy nasz projekt, który tworzyliśmy, trochę zaczynał się od własnej domowej potrzeby. Czyli to, że tworzyliśmy przewodniki po mieście, zaczął się od tego, że chcemy opowiadać o Łodzi, którą bardzo kochamy, naszym dzieciakom. Potem zaczęły się właśnie projekty związane z ekologią, bo czułyśmy, że dając dzieciakom w domu tę wartość jako bardzo naturalną, czyli troska o nasze zasoby i mówiąc im, że one są jakoś tam skończone i że na poziomie nawet naszych codziennych czynności warto jest dbać o wodę, czy właśnie prawidłowo segregować albo kupować jak najmniej rzeczy, bo generalnie świat jest tak skonstruowany, że teraz chcą, żeby kupować nowe rzeczy, że to ma ogromny sens, że to jest temat nasz codzienny, że on jest fajnie opracowany i że jest bardzo ważne, żeby budować społeczeństwo obywatelskie. Więc za tym idąc zaczęliśmy tworzyć projekty związane z ekologią właśnie w postaci tych gier i wystaw objazdowych po Polsce. A potem pomyślałyśmy właśnie o młodzieży, bo nasze dzieci zaczęły też się robić coraz starsze, ale też zauważyliśmy w projektach, że bardzo dużo jest rzeczy dla małych dzieci. One są wdzięczne. Nauczyciele częściej wychodzą z nimi, bo jest łatwiej, jest mniej obciążona podstawa programowa, a te dzieci rozumiane jako nastolatkowie od 11-12 roku życia mają naprawdę trudniej i pod kątem oferty, która się spotyka i też tego, że są postrzegani jako grupa już z takimi wyzwaniami wychowawczymi. I chcieliśmy dla nich stworzyć jakiś projekt i znowu się ich zapytaliśmy, jakbyście chcieli, żeby wyglądało miejsce do edukacji z waszych marzeń dla was. No i oni powiedzieli, słuchaj, chcielibyśmy mieć escape room, taki pokój zagadek. Mhm. Okej, czyli rozumiem, że coś fizycznego. Dobra, no i po prostu idąc za tym zbudowaliśmy pierwsze w Warszawie w 2023 roku ekocentrum Punkt Zwrotny, który działał właśnie na zasadzie edukacyjnych pokojów zagadek.
2: To co w takim razie chciałabyś właśnie powiedzieć tym młodym, ale nie tylko młodym ludziom, którzy na przykład chcieliby zacząć działać właśnie tak społecznie, ekologicznie?
3: To myślę, że to co widzę, to że słuchajcie, nie jesteście sami, w sensie naprawdę jest dużo ludzi, z którymi rozmawiamy na co dzień i którzy mają bardzo otwarte głowy i szukajcie ich, bo to może być dla was jakiś wspólny nowy temat, który spowoduje, że stworzycie jakąś małą społeczność, będziecie mogli mieć swoje wspólne wartości, szukajcie po prostu przyjaciół i sojuszników, gdzie może ten temat właśnie stworzyć dla was nową płaszczyznę do tego, żeby jakoś sobie działać. I miejcie otwarte głowy.
2: Małgorzata Żmińska, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki.
2: To był podcast UniLoc, tu zaczyna się przyszłość, a więcej rozmów z absolwentkami i absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego znajdziecie na YouTubie Uniwersytetu Łódzkiego, a także na antenie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
0: Dziękujemy bardzo. Audycja jeszcze powróci. Proszę uważnie słuchać Radia Łódź. No i przy okazji polecam także stronę radiołódź.pl, bo tam sporo podcastów i audycji do posłuchania. Można sobie o dowolnej porze wybrać i posłuchać. Radio Łódź na żywo oczywiście też przez naszą stronę i aplikację można słuchać. I usłyszeć Natalię Przybysz.

0: Za 3 minuty 14 o 14 w Radiu Łódź Wiadomości.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
7: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości, Jarosław Turek, dzień dobry.
9: Dzień dobry. W serwisie współpraca łódzkiego lotniska z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pierwszy test zderzeniowy słupków zaporowych na Piotrkowskiej i szukanie winnych ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. W regionie do wieczora więcej przejaśnień, już bez opadów. Na termometrze mamy 12 stopni. Łódź ma skorzystać na budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podróże z lotniska będą szybsze i wygodniejsze. Dzisiaj podpisywany jest list intencyjny o współpracy między portem lotniczym w Łodzi a CPK, czyli Portem Polska. Ma to wzmocnić rolę łódzkiego lotniska i poprawić dostępność połączeń dla mieszkańców i firm. Współpraca obejmuje m.in. szkolenia pracowników lotnictwa, szukanie nowych rozwiązań i wspólne planowanie rozwoju transportu. Jak podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek, lotniska regionalne i duże lotnisko przesiadkowe nie konkurują ze sobą, tylko się uzupełniają.
10: I dlatego dzisiaj spotkamy się tutaj, żeby podpisać list intencyjny dotyczący współpracy, dotyczący zapewnienia ciągłości transportu lotniczego, ale również i szkolenia kadr na przyszłość, czy korzystania z wzajemnych doświadczeń.
9: Maciej Lasek podkreśla, że lotniska regionalne nadal będą potrzebne, mają obsługiwać przede wszystkim połączenia, które Polacy wybierają najchętniej.
10: Czyli point to point dla połączeń niskokosztowych, dla pasażera wrażliwego kosztowo. A wtedy, kiedy trzeba będzie polecieć gdzieś troszeczkę dalej, zapraszamy do Portu Polska.
9: CPK, czyli Port Polska, ma powstać w Baranowie między Warszawą a Łodzią. Uruchomienie lotniska planowano jest na 2032 rok. Jako pierwszy ma powstać odcinek kolei dużych prędkości łączący Warszawę z Łodzią.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Przewrócony słupek wjazdowy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Zanim system wysuwanych słupków na Piotrkowskiej zaczął działać, już jeden ze słupków został uszkodzony. Najechało na niego auto dostawcze. System ograniczonego wjazdu jest właśnie testowany. Ale Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi komentuje, że najechany słupek zachował się prawidłowo.
10: W tym przypadku widzimy, jak system się zachował. Słupek położył się na bok. W momencie, gdyby najechał na niego frontalnie samochód, on by znalazł się pod samochodem.
9: Wiadomo, że Straż Miejska zabezpieczyła monitoring z miejsca zdarzenia. W koalicji rządowej trwa szukanie winnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca nieprawidłowości z Funduszu Sprawiedliwości i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przebywa w Stanach Zjednoczonych. A więcej o tym Michał Fabisiak.
11: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że prokuratura powinna uderzyć się w pierś. To ją obwinia za to, że Zbigniew Ziobro nie został osądzony.
12: Walić z najgrubszych armat, być tutaj w pozycji ofensywnej.
11: Rzeczniczka KO Dorota Łoboda wierzy, że choć nieprędko, to dojdzie do ekstradycji.
13: Ściągnięcie wiąże się z długotrwałą procedurą. Teraz rola naszej dyplomacji, naszego wymiaru sprawiedliwości.
11: Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada, że Zbigniew Ziobro straci poselską pensję.
14: Podjął pracę w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym.
11: Michał Wójcik z PiS nie widzi jednak konfliktu interesów.
15: Polityków znam, którzy od wielu lat komentują Ziobro. Nie wolno. Wiadomo, że on ma mniej praw społeczeństwa.
11: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Prawo i Sprawiedliwość jest podzielone w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry za ocean, bo m.in. frakcja Mateusza Morawieckiego uważa, że były minister szkodzi partii. Jeszcze o tym, że Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września, tak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Powodem jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji prowadzonych w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii, relacjonuje Beata Płomecka.
16: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny, z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty Komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Później Komisja tłumaczy, że niewielkie ilości mięsa trafiły na unijny rynek. Nie zmienia to faktu, że Brazylia nie dała twardych gwarancji, że produkcja mięsa u niej odbywa się zgodnie ze standardami unijnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Dodajmy, że od września europejski rynek dla brazylijskiej wołowiny będzie więc zamknięty, a w serwisie za godzinę powiemy m.in. o wyprowadzce Muzeum Lalki z Łodzi do innego miasta.
0: Parę słów o pogodzie, jeśli chodzi o region łódzki. Trochę cieplej się zrobiło, bo od 10 stopni gdzieś w okolicach Opoczna, Sulejowa, Piotrkowa do 11 w pozostałej części województwa, czyli o 1 stopień więcej niż godzinę temu, a dziś maksymalnie może być do 12 stopni. Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. I teraz te większe przejaśnienia, no może nie większe, ale jakieś tam przejaśnienia się pojawiają nad radiostacją. Opady deszczu cały czas możliwe. No i chwilami porwisty wiatr wieje z północnego zachodu i zachodu.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 14. Patrycja Wojśnic poszła sobie już do domu. Przyszedł Rafał Tyluś, który dzisiaj realizuje program. I Marcin Mendelbaum. Będziemy razem do godziny 16. Rafał wrócił. Nareszcie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 14 w środku dnia w Radiu Łódź. Tak jak mówiłem, pięknie słońce wychodzi. Polecam naszą stronę radiołódź.pl i przy okazji przypominam, że biegi bieluszowe się zbliża wielkimi krokami. Kolejne sztafety się zapisują, z czego bardzo się, bardzo cieszymy. 21 czerwca w parku imienia Roberta Baden-Powella. Czyli tu, całkiem niedaleko przy hali Mosir Róg Małachowskiego i Konstytucyjnej. To będzie sztafeta. 5 kilometrów z niewielkim hakiem do pokonania. Każdy będzie miał do przebiegnięcia około kilometra z niewielkim hakiem, bo bieg jubileuszowy nazywa się 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. Kolejne sztafety się zapisują. Kolejni uczestnicy młodzi, czyli biegi dziecięce również coraz więcej. No i tylko przypomnę o nagrodach, które przygotowaliśmy dla tych, którzy będą najszybsi. Za miejsce trzecie każdy uczestnik sztafety, czyli 5 osób, otrzyma podwójny bilet na koncert Europe. Z miejsca drugiego każdy uczestnik sztafety otrzyma podwójny bilet na koncert Mroza, a z miejsca pierwszego każdy z członków zwycięskiej drużyny otrzyma podwójny bilet na koncert Lenego Krawica. Zatem nagrody, mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu i będziecie Państwo zapisywać się tłumnie. Są jeszcze miejsca, ale radziłbym jakoś tak nie zwlekać do ostatniej chwili z tymi zapisami. Są już sztafety, są także biegi dziecięce. Dzieci również będą rywalizować na różnych dystansach. Wszystko zacznie się przed południem. Bieg sztafetowy ruszy o godzinie 13. Trasa, jak to wszystko będzie wyglądało, do zobaczenia na stronie radiołódź.pl. Zresztą tam wszystkie szczegóły, także te dotyczące zapisów. Coldplay teraz.

0: R.E.M. w Radiu Łódź. W Radiu Łódź także Maciej Trojanowski. Witaj Maćku, dzień dobry. Wydawca dzisiejszego programu Słuchasz i Wiesz. Co tam ciekawego będzie po 16 w programie?
1: Losing my religion to oznacza, że odchodzę od zmysłów. Mhm.
0: Tak wydawca ma codziennie.
1: I myślę, że kierowcy będą mogli to, pasażerowie komunikacji miejskiej w wakacje powiedzieć, bo to nie koniec informacji remontowych. Informowaliśmy niedawno słuchaczy Radia Łódź, że będą remontowane chociażby wiadukty. No a jak się okazuje, jeszcze są do wykonania prace, które też będą mogły

0: utrudnić przejazd po Śródmieściu. Chociażby torowisko...
1: Oj tam, żeby tylko po Śródmieściu.
0: Andrzeja Struga, Aleja Kościuszki. Myślę, że państwo doskonale znają to miejsce. Albo też rondo lotników lwowskich, skąd teraz przejeżdża większość tramwajów ze strony dzielnicy Górna.
1: Albo skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego.
0: Tak, to wszystko będzie remontowane. Szczegóły w naszym programie. Proszę,
1: no to zapraszamy po godzinie 16.
0: Nami.
1: Coś jeszcze ciekawego?
0: Oczywiście, będziemy w Poddębicach, tam pod Poddębicami. Tam ktoś ściął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielika i wszystko wskazuje na to, to jest przerażająca historia, bo wszystko wskazuje na to, że było to celowe działanie. Ścięte zostało tylko to jedno drzewo i leśnicy podejrzewają, że celowo właśnie to drzewo, w którym znajdowały się młode tego właśnie ptaka.
1: Pytanie, czy uda znaleźć się teraz sprawcę?
0: Miejmy nadzieję, bo ta sytuacja naprawdę szokuje. To, co się stało pod Poddębicami, naprawdę szokuje. To jakby jeszcze było mało ciśnienia, jeżeli chodzi o remonty, to powiemy, że będzie strefa płatnego parkowania. To nic nowego. My mówiliśmy, że strefa będzie poszerzana, ale niedługo już chociażby okolice Tymienieckiego, Sienkiewicza będą objęte tą strefą, no ale także parę uliczek w centrum miasta. Też zachęcam do słuchania po godzinie 16.
1: O tych trudnych nazwach, tak?
0: Tak jest. Będziemy też w Piotrkowie Trybunalskim. Tam mieszkańcy mają pewien problem z jednym z właścicieli. 30 kotów aż. Z czym to się wiąże? Czy to jest miłośnik zwierząt, czy być może kiepski sąsiad? O tym po godzinie 16. I na koniec jeszcze zachęcę do słuchania nas w okolicach Sieradza z Duńskiej Woli. Tam w Słuchasz i Wiesz nad Wartą będziemy w Wieruszowie i będziemy mówić o wykluczeniu komunikacyjnym właśnie tego miasta. Mieszkańcy zwracają od lat uwagę na to, że trudno jest tamtąd gdziekolwiek dojechać. Dwa pociągi dziennie, to trzeba przyznać, nie jest za dużo.
1: I z tego, co słyszałem, jeden po 13, drugi po 14, więc pory takie, że ho, ho, ho, można poszaleć.
0: Ani do pracy, ani z pracy.
1: No, to najlepiej nie pracować w Wieruszowie. Maciej Trojanowski, dziękuję bardzo. Po 16 Słuchasz i Wiesz.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
11: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
14: No i będzie działo się już całkiem niedługo. W maju w Uniejowie będziemy mieć zaproszenie dla naszych słuchaczy na to wydarzenie. Proszę uważnie słuchać dzisiaj Radia Łódź, bo padnie pytanie, trzeba będzie odpowiedzieć na to pytanie. No i dzięki temu będzie można wygrać podwójną wejściówkę na otwarcie nowych term. Uważnie proszę słuchać, nie powiem jeszcze, kiedy zadam to pytanie, ale wejściówkę już mam i oczekuję ona na słuchacza. Tyle, że jeszcze trzeba się chwilę wstrzymać. Krzysztof Zalewski teraz.

0: Za 21 minut będzie godzina 15 maja. Za oknem w szkołach trwają matury, egzaminy ósmoklasistów. To teraz zapraszam na małą powtórkę z języka polskiego.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Będziemy się wgłębiać dziś i kolejnym naszym razem, dobrze ten raz potraktowaliśmy tym razem, w taki temat, jak akcentujemy. On jest dosyć skomplikowany jednak, mimo że są reguły powszechnie obowiązujące, ale jak akcentujemy różne wyrazy w języku polskim. I tu proszę bardzo, wkraczamy na pewne pole minowe.
3: Zgadza się. Jak wskazuje tytuł naszego spotkania, będziemy rozmawiać o tak zwanym akcencie wyrazowym, bo oprócz tego istnieje jeszcze w języku polskim akcent zdaniowy, zwany także logicznym, czyli wyróżnienie określonego wyrazu w zdaniu. Akcent wyrazowy w języku polskim polega natomiast na wyróżnieniu jednej sylaby wyrazu przez jej silniejsze, głośniejsze wymówienie. Jest to tak zwany akcent dynamiczny, ekspiracyjny, nie jest to ważne. Postaram się teraz wymówić kilka wyrazów, różnie je akcentując, żeby Państwo usłyszeli te różnice. Możemy na przykład powiedzieć fizyka bądź fizyka. Pisaliśmy bądź pisaliśmy. Prezydent bądź prezydent. Wtedy ten nacisk można usłyszeć. I zasadniczo polski akcent pada na drugą sylabę od końca wyrazu. Inaczej mówiąc, na przedostatnią. Odróżnia to język polski na przykład od języków czeskiego czy słowackiego, w którym akcent pada na pierwszą sylabę wyrazu. Tam usłyszymy nazwy Bratislava, czy Banska Bystrice, czy Karlowe Wary. Podobnie jest zresztą tak w polskim dialekcie podhalańskim.
2: Oczywiście, że górale tak mówią.
3: Ten akcent odróżnia także język polski na przykład od języka francuskiego z akcentem na ostatniej sylabie. Słyszymy tam Chamonix, Paris, Montreux, Beaujolais i podobne. Czy na przykład też od języka rosyjskiego, gdzie akcent w różnych wyrazach pada na różne sylaby, a w dodatku podczas odmiany zmienia swoją pozycję. Norma polszczyzny potocznej, czyli tej takiej bardziej prywatnej, familijnej, koleżeńskiej, dopuszcza akcentowanie przedostatniej sylaby w większości wyrazów. Wyjątkiem są tak zwane skrótowce literowe. Przypomnijmy, że skrótowce są to rzeczowniki powstałe ze skrócenia w różny sposób wielowyrazowych nazw różnych instytucji czy organizacji. Jeżeli skrócimy taką nazwę, tworząc nowy wyraz z pierwszych liter tworzących ją wyrazów, powstaje właśnie skrótowiec literowy. I tego typu formy akcentujemy zawsze na ostatniej sylabie. Na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli PSL. Szkoła Główna Handlowa, czyli SGH. Polskie Koleje Państwowe, czyli PKP. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli ABW. Tak samo jest w skrótowcach obcego pochodzenia, gdzie wymawiamy obcojęzyczne nazwy liter, na przykład Central Intelligence Agency to CIA, British Broadcasting Corporation to BBC. Inne rodzaje skrótowców akcentowane są już regularnie, czyli na drugiej sylabie od końca. Na przedostatniej sylabie akcentowane są też pewne połączenia wyrazów, tworzące tak zwane zestroje akcentowe. Oznacza to, że z punktu widzenia akcentu traktujemy dwa wyrazy, jakby to był jeden. Tu na przykład jednosylabowe czasowniki poprzedzone partykułą nie. I mówimy wtedy nie idź tam, nie krzycz, nie wiem, nie bądź głupi. Akcent pada na ten pierwszy wyraz, drugi jest traktowany tak, jakby był drugą, czyli ostatnią sylabą wyrazu. Po drugie także połączenia przyimków, czyli takich wyrazów jak na, pod, przed, w, bez, koło, poza, z jednosylabowymi zaimkami, na przykład bez nich. Akcent pada na pierwszy wyraz. Jeżeli przyimek jest dwusylabowy, to na drugą sylabę tego przyimka, beze mnie, beze mnie. No i czasami podkreślam, w połączeniu przyimka z niektórymi jednosylabowymi rzeczownikami. Na przykład powiemy patrzeć spodełba. Akcent pada na drugą sylabę przyimka. We dnie i w nocy. Wyjść za mąż. Mieszkać na wsi. Krem na dzień.
2: Dziękujemy dzisiaj bardzo dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

Obiecałem, że będzie pytanie, w którym będzie można wygrać wejściówkę na otwarcie term. No i takie pytanie się teraz pojawi. Od razu mówię, że trzeba wysłać maila z prawidłową odpowiedzią. Ta wejściówka na najbliższy weekend, zatem czasu niewiele. Natomiast ja spróbuję teraz Państwu opowiedzieć o pewnym, no dobrze, powiedzmy programie telewizyjnym. Nie powiedzmy tylko na pewno. Był to program telewizyjny, do którego scenariusze pisał Maciej Zimiński. Ten program telewizyjny nadawany był od 1978 do 1990 roku. No jestem ciekaw, czy już ktoś z Państwa wie, o jaki program chodzi. Proszę tak sobie pokombinować, bo myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Marzec 1978, czerwiec 1990, scenariusz napisał Maciej Zimiński. No jak ktoś odgadnie nazwę tego programu, to proszę wysłać na studio@radiowodz.pl. Wówczas wejściówka do term na imprezę, na otwarcie, na różnego rodzaju koncerty będzie dla Państwa. Do Unijowa będzie można się wybrać i tam skorzystać z atrakcji, które są przygotowane już w najbliższy weekend. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. To jeszcze raz przypomnę. Maciej Zimiński pisał scenariusze. Marzec 1978, czerwiec 1990. Program telewizyjny. Jaki był jego tytuł? Jeśli nikt nie zgadnie teraz, to po 15 będzie kolejna podpowiedź i myślę, że wtedy to już będzie proste. No to ciekaw jestem, czy Państwo zgadniecie, o jaki program telewizyjny chodzi. O 15 w Radiu Łódź Wiadomości, a tam będzie między innymi o tym, że zbliżają się remonty, bo zbliżają się wakacje, zbliża się czas wolny, to i remonty się zbliżają i szczególnie odczują to pasażerowie MPK, którzy będą musieli mocno się przesiadać, żeby dotrzeć do celu, bo tych remontów będzie całkiem sporo. Za 5,5 minuty będzie 15.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
3: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 14 maja o godzinie 19 w Radiu Łódź wyjątkowe spotkanie autorskie z Maćkiem Kądzielą, jednym z najbardziej wszechstronnych saksofonistów współczesnej sceny jazzowej. Artysta, który łączy jazz, elektronikę i inspiracje folklorem, zaprezentuje swój nowatorski projekt Luna Me. Porozmawiamy, posłuchamy najnowszego albumu także w wersji winylowej. Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl.
5: Spotkanie audiofilskie. Spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. Zapraszam serdecznie, Maciej Kądziela
6: i Piotr Bielacki.
7: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź jest 15. Wiadomości, Jarosław Turek.
16: Na serwisie zapowiedź remontów, które odczują na sobie pasażerowie łódzkiego MPK, zniszczone gniazdo chronionego orła bielika w poddębickich lasach i śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia sześciolatka w Zakopanem. W regionie do wieczora zmienne zachmurzenie, ale już bez opadów na termometrze mamy 12 stopni. Trudne miesiące dla pasażerów łódzkiego MPK. Wakacje mają być czasem intensywnych prac przy torowiskach tramwajowych, szczególnie w Śródmieściu. Ponowny remont czeka m.in. Plac Wolności. W jego bliskiej okolicy prace przy naprawie torowiska prowadzone będą na skrzyżowaniach Pomorska-Chienińskiego, a także Kościuszki-Struga, zapowiada łódzki radny Marcin Chęcz.
17: Ten układ na Kościuszki, który nie będzie dostępny w weekendy przez długi okres, nie będzie dostępny także Plac Wolności, który zmusi choćby tramwaje do jazdy północnej, nocą, a tym samym troszkę wprowadzi je w korki.
16: Prace na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga mogłyby wystartować na przełomie maja i czerwca. Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, na wakacje planowany jest też remont torowiska na Piotrkowskiej na odcinku od placu Rejmonta do placu Niepodległości, a pasażerowie już obawiają się remontowej kumulacji.
18: Wie pan, obawiam się, dlatego że trochę się poruszam autobusami, tramwajami, a zwłaszcza tutaj, bo tu mam poradnie.
19: Korzystam właśnie z tych linii tramwajowych szczególnie, no i może być kłopot.
16: W remontowych planach miasta są także prace na torowisku przy Rondzie Lotników Lwowskich i wyburzenie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Na razie miasto nie informuje o dokładnych datach tych remontów.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Ktoś ściął drzewo z gniazdem orła bielika na terenie nadleśnictwa Poddębice. W mediach społecznościowych poinformowała o tym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony, mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
0: Do tragedii doszło na jednym z najcenniejszych stanowisk bielików, w pobliżu zbiornika Jeziorsko nad Wartą. Ptaki miały tam spokój i idealne warunki do wysiadywania młodych. Szokującego odkrycia dokonał leśniczy oraz przedstawiciele Komitetu Ochrony Orłów, którzy wybrali się na miejsce, żeby zaobrączkować młode. Ścięte zostało drzewo, na którym znajdowało się gniazdo, a lęk został zniszczony. Drzewo gniazdowe runęło na ziemię wraz z pisklętami w wieku co najmniej 4 tygodni. Ptaki niestety nie przeżyły. Badacze podkreślają, że pisklęta były tam obrączkowane od wielu lat i co roku z gniazda wylatywały minimum 2 młode. W pobliżu nie były prowadzone żadne prace leśne. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie. Sprawa natychmiast została zgłoszona policji. Trwa ustalanie, jak doszło do tragedii i kto za nią odpowiada. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
16: Teren Nadleśnictwa Podnębica jest jednym z 32 łódzkich stref ochrony bielika, a orzeł bielik jest pod ścisłą ochroną i to jest gatunek szczególnie ważny dla polskiej przyrody. Do tej sprawy wrócimy szerzej w naszym magazynie Słuchasz i Wiesz po 16. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich 53-letni kierowca, który najechał na dziecko na jednym z prywatnych parkingów. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
6: Wstępnie przyjęto kwalifikację mówiącą o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na miejsce zdarzenia pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Oględzinom został poddany też samochód, który uczestniczył w tym zdarzeniu.
16: Po tym jak samochód prowadzony przez 53-latka najechał na chłopca 6-latek, trafił do szpitala. Życia dziecka nie udało się jednak uratować. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok ofiary, a chłopiec był synem znajomych kierowcy, z którymi był na wycieczce w górach. Wróćmy na koniec do naszego regionu, bo mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie skarżą się na problemy z sąsiadami. Lokatorzy w swoim mieszkaniu trzymają kilkanaście kotów. Mieszkańcy uważają, że są w tej sprawie bezradni, a sygnalizowanie problemu spółdzielni mieszkaniowej nie przyniosło żadnych efektów. O tej sytuacji informuje szerzej nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
12: Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo nieprzyjemny zapach. Ich zdaniem powodują go trzymane przez jednych z lokatorów zwierzęta. Jak udało mi się dowiedzieć, obecnie jest tam 11 kotów. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo.
13: Ten smród jeszcze jak latem, oni nie wietrzą, oni nie sprzątają chyba. Jest fatalnie.
12: Maria Mrozińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie powiedziała Radiu Łódź, że były prowadzone kontrole, podczas których nie stwierdzono znęcania się nad zwierzętami, ani złych warunków bytowych tych zwierząt. Tym samym nie ma podstaw, aby właścicielowi zabrać koty.
20: Nie mam po prostu jakiegoś pomysłu, jak to wszystko załagodzić.
12: Sprawą zajmuje się także Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: Większość przebywających tam kotów może być chora. Niebawem pracownicy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeprowadzą kolejną kontrolę, aby sprawdzić, w jakich warunkach przebywają zwierzęta, a my wrócimy do tej sprawy w naszym magazynie informacyjnym po godzinie 16.
15: To teraz o pogodzie. Trochę cieplej niż przed godziną, bo od 11 stopni w okolicach Wielunia i Pajęczna do 13 w okolicach Poddębic i Uniejowa. Na pozostałym obszarze około 12 stopni. Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, no i okresami porwisty wiatr. W nocy będzie od 3 do 4 stopni. Możliwy słaby deszcz. Jutro też przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 13 stopni. Zerknę, co będzie działo się w kolejnych dniach. W czwartek 16 stopni. W piątek 15, w sobotę ma być 18, w niedzielę ma być 19, a w poniedziałek ma być 16.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Ale do poniedziałku to jeszcze sporo czasu i wszystko się może zmienić. 6 po 15, Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum, witamy ponownie.

środku dnia, tu Radio Łódź, rozwiązanie konkursu sprzed godziny 15. Spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Ktoś na pewno wybierze się do Term w Uniejowie, żeby miło spędzić czas, ale kto to będzie? O tym już za kilka minut. No i jestem ciekaw, czy więcej osób domyśla się, o jaki program telewizyjny pytałem. Odpowiedzi nadeszły, czy prawidłowe? No proszę jeszcze spróbować. studio@radiołódź.pl. Program nadawany w latach 1978-1990, a scenariusze pisał Maciej Zimiński. No i to był program telewizyjny. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa kojarzy. Barbara Wrońska teraz.

0: za to utrudnienia na ulicy Kopcińskiego. W związku z budową trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, w wakacje wyburzony zostanie tam wiadukt tramwajowy. Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
1: Przejazd na ulicy Kopcińskiego samochodem będzie zachowany, więc też będą mogły kursować autobusy. Natomiast wyburzając wiadukt tramwajowy, nie będą kursowały tramwaje od skrzyżowania Marszałków do ulicy Narutowicza.
0: Na razie nie wiadomo, na jak długo tramwaje opuszczą ulicę Kopcińskiego, ale cała inwestycja zakończy się w sierpniu przyszłego roku.
2: Wiadomo na pewno, że w trakcie wakacji swoje trasy zmienić może łącznie nawet kilkanaście linii tramwajowych. Terminy remontów jeszcze nie są znane. My będziemy sprawę monitorować i jak tylko czegoś się dowiemy, na pewno poinformujemy Państwa, między innymi na portalu radio.łódź.pl. po 16:00, 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl.

0: przy tych dźwiękach zdecydowanie lepiej stoi się w korkach, prawda? To oczywiście Queen i magazyn Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź. 20 minut po godzinie 16 w sprawie remontów. Pan Maciej.
1: Gromadzenie tych remontów w mieście spowoduje w końcu przekroczenie jakiejś czerwonej linii i totalne zdenerwowanie społeczeństwa naszego miasta. Może to się skończyć referendum i odwołaniem władz miasta, bo po prostu my, ludzie, chcemy tutaj w tym mieście normalnie żyć, a nie to przez to wszystko przechodzić.
0: Oj, zrobiło się groźnie. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź, studio@radiolodz.pl i przypominam o głosówkach, które dostępne są bezpośrednio w aplikacji Radia Łódź, a także na naszym portalu radiolodz.pl.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A my przenosimy się nad zbiornik Jeziorsko. Tam zostało zniszczone gniazdo bielików. Zginęły dwa młode orły. Ktoś ściął drzewo z gniazdem orła bielika na terenie nadleśnictwa pod Dębice.

0: Incydent miał miejsce na obszarze objętym strefą ochrony. Do tej tragedii doszło na jednym z najcenniejszych stanowisk bielików w pobliżu zbiornika Jeziorsko nad Wartą. To jedno z 32 takich stanowisk objętych ochroną na terenie całego województwa. Wydawało się, że ptaki miały tam spokój i idealne warunki do wysiadywania młodych. Stanowisko funkcjonowało od ponad 20 lat. W tamtejszych gniazdach na świat przyszło wiele orłów. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie. Sprawę bada policja, a więcej na ten temat w relacji naszego reportera Miłosza Warszawskiego.
1: Szokującego odkrycia dokonali przedstawiciele Komitetu Ochrony Orłów. Badacze wybrali się na miejsce, żeby zaobrączkować młode bieliki. Wtedy odkryli zniszczony lęk. Ptaki niestety nie przeżyły, przekazała Radiu Łódź Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
2: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie. Na miejscu odnaleziono resztki piskląt w wieku około 4 tygodni. Ślady wskazują, że do zdarzenia mogło dojść co najmniej kilka dni wcześniej. Leśnicy niezwłocznie zgłosili sprawę policji.
1: Członkowie komitetu, którzy odkryli, co się stało, są zszokowani.
3: To, co przeżyliśmy, to był absolutny szok. Doktor Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów. Weszliśmy do drzewostanu lęgowego, szukaliśmy gniazd, natomiast była kompletna cisza i nie mogliśmy tego gniazda znaleźć. Ku naszemu zdziwieniu to odkryliśmy drzewo powalone. I to jedno, jedyne drzewo właśnie konkretne w tym starym drzewostanie. Gdzie właściwie no, nikt nie powinien przebywać. To gniazdo funkcjonowało co najmniej 5 lat. My co roku tam byliśmy i obrączkowaliśmy po dwa młode. No, było takie mocne stanowisko, jak my to nazywamy.
1: Pracownicy nadleśnictwa pod Dębice również nie mogą zrozumieć, co się stało.
4: Sytuacja niewiarygodna i w ogóle nie powinno do niej dojść. Jesteśmy zbulwersowani. Sylwester Lisek, pracownik nadleśnictwa pod Dębice. Gniazdo w tym fragmencie lasu to jest naszą najstarszą strefą. Ona powstała w 1999 roku. Ona ma 27 lat. To miejsce od zawsze w naszym rejonie było wykorzystywane jako miejsce odpoczynku, miejsce nocowania i miejsce lęgowe. Dwa pisklaki zginęły, bo ktoś zdecydował, że mu to gniazdo przeszkadza.
3: Nie sposób pojąć, dlaczego doszło do takiego zdarzenia. No być może zapolowały gdzieś na jakieś kury, gęsi, nie wiem, jakieś domowe takie zwierzęta i to komuś jakby przeszkodziło. Natomiast generalnie te ptaki żywiły się w rezerwacie, więc nie powinny robić nikomu większych szkód. Te pisklęta po prostu się zabiły, no więc ktoś z premedytacją przyszedł, wyciął to drzewo po to, żeby zniszczyć pisklęta. Zwyczajny akt barbarzyństwa, a jednocześnie przestępstwo przeciwko środowisku, przeciwko przyrodzie, przeciwko bielikowi, który no, jest naszym przecież gatunkiem herbowym.
1: Sprawę bada policja, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
5: Wykonali oględziny, zebrali oraz zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków, powiadomione zostały również właściwe instytucje, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska i aktualnie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Sieradzu. Policjanci z komisariatu w Warcie prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania zniszczeń w przyrodzie oraz uśmiercenia dwóch piskląt orła bielika. Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nadleśnictwo niestety nie ma możliwości kontroli takich stanowisk.
4: Co do fotopułapek, to jest to bardzo trudno zrobić, ponieważ każdy sobie wyobraża monitoring z kamerkami, ale one są skierowane do gniazda. To jest tego typu monitoring, podgląd do gniazda. Montaż kamerek już poza gniazdem, żeby śledzić teren wokół, to nawet nie wiem, ile tych kamerek musiałoby być. Bardzo trudne do zrealizowania. Należy sobie jeszcze uzmysłowić możliwy brak zasięgu. Mam nadzieję, że policja szybko dojdzie do tego i ten człowiek zostanie przykładnie i solidnie ukarany.
0: My też mamy taką nadzieję. Bielik to gatunek szczególnie ważny dla polskiej przyrody. Jego liczebność stopniowo wzrasta między innymi dzięki pracy leśników i tworzeniu stref ochronnych wokół jego gniazd. Gatunek, przypomnę, jest objęty ochroną ścisłą, ale jak widać, to nie przeszkadzało sprawcy, który postanowił ściąć drzewo z gniazdem orła bielika. Zginęły dwa młode orły. To była relacja naszego reportera Miłosza Warszawskiego. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 16 to popołudniówka reporterów Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, za kilka minut zajrzymy na drogi i zapraszam też na skrót najważniejszych informacji.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu. Łączymy się z Adamem Łużyńskim.
2: Wygląda na to, że sytuacja na drogach w regionie jest zmienna. Ruch w Sieradzu zaczyna maleć. Podobnie jest w Wieluniu, gdzie mocniej korkuje się trasa od strony Złoczewa. W Skierniewicach na pewno stracimy około 10 minut na wylocie w stronę Łowicza. W okolicach Strykowa poczekamy przed łącznikiem Krajowej 14 z autostradą. W Łodzi największe utrudnienia utrzymują się na najważniejszych trasach. 10 minut na Kopcińskiego i 15 minut na Alei Mickiewicza. Poza tym na pewno odradzałbym przejazd z Ronda Solidarności na Źródłową i Północną. Na Starym Mieście stoi ruch i jadąc w kierunku Starego Miasta stracimy ponad kwadrans. Zakorkowała się też Kasprzaka na Kozinach i Zgierska na Radogoszczu. Więcej z dróg za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Na zegarach 16:30. A w Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
3: Nie żyje Stanisława Sanińska, popularna aktorka teatralna i filmowa. Zmarła w wieku 79 lat. Informację o śmierci przekazał jej menadżer. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się łódzkiemu adwokatowi ściganemu listem gończym. Paweł K. ma wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety i był ścigany z powodu niestawienia się do odbycia kary w więzienia. Łódzcy policjanci zatrzymali go ostatecznie na Lubelszczyźnie, a ukrywanie osoby skazanej jest przestępstwem. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Władze Łodzi likwidują największy dziki i darmowy parking w mieście. Chodzi o Plac Zwycięstwa, na którym powstanie płatny parking miejski. Taki parking w tej okolicy już funkcjonuje przy ulicy Fabrycznej, a kolejny ma zostać uruchomiony w najbliższym czasie przy ulicy Targowej. Dla okolicznych mieszkańców przewidziano abonament, z którego można skorzystać po zgłoszeniu się do Zarządu Dróg i Transportu. Pozostali kierowcy muszą wnosić normalne opłaty. Sejm wraca do kryptowalut i to aż w 4 projektach, bo jest projekt prezydencki, rządowy, Polski 2050 i Konfederacji. Wszystkie dotyczą uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów, ale tylko jeden może trafić na biurko prezydenta. Na razie rynek kryptowalut nie ma w Polsce żadnego nadzoru, czyli regulacji, które chroniłyby jego klientów, mimo zaleceń Unii Europejskiej. Rządowy program ceny paliw niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony. Szef resortu energii mówi, że to ma uchronić kierowców przed skokami cen na stacjach i zapewnia, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach paliwowych. A jutro za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za benzynę 98 6,87 zł za litr i za olej napędowy 6,84 zł. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
1: Teraz jeszcze słów kilka o pogodzie. Do końca dnia w Łodzi regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są jeszcze słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni. Wiatr chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy temperatura spadnie do 3-4 stopni. Zachmurzenie małe, umiarkowane, a miejscami także słabe opady deszczu. A jutro? Jutro też raczej chłodny dzień. 12-13 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże i także przelotne opady.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Magazyn Reporterów Radia Łódź jeszcze do godziny 17. Od rana informujemy o przewróconym słupku wjazdowym na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Jak ustaliło Radio Łódź, mijający się z innym pojazdem samochód dostawczy najechał bokiem na słupek mający blokować wjazd na Pietrynę, powodując poważne szkody. System jeszcze nie działa w pełni. Trwają jego testy. Warto dodać, że kosztować ma całość do około 6 milionów złotych. Ten temat rozgrzał internautów do czerwoności. Bardzo polecam komentarze, jakie pojawiły się pod postem na profilu Radia Łódź na Facebooku. W tej sprawie także dodzwonił się pan Leszek.
2: To powiem tak, naprawdę wymyślił to mądry inaczej. Wystarczyłaby skuteczna egzekucja istniejącego prawa i temat byłby załatwiony. W końcu mamy też XXI wiek i inne lepsze rozwiązania są. System kamer i to, gdzie są czytane numery rejestracyjne osób, które wjeżdżają tych pojazdów. I tak Urząd Miasta będzie zawiadywał tymi zezwoleniami, którzy będą mieli i tak. Proste, skuteczne rozwiązanie. Wjeżdżasz bez zezwolenia, ponosisz taką i taką karę. No tylko trzeba myśleć.
1: 606-78-78-78. W każdej sprawie czekamy na Państwa opinie i komentarze. Można też pisać studio@radiołódź.pl. A w naszym programie już dosłownie za kilka chwil o tym, że łódzka strefa płatnego parkowania będzie jeszcze większa.

0: Joy i Mama's Gun w Radiu Łódź. 22 minuty do godziny 17. Za chwilę o strefie płatnego parkowania, ale wcześniej powróćmy jeszcze do remontów, o których mówiliśmy na początku naszego programu. Szykują się takie nowe remonty, głównie tras tramwajowych na wakacje. Ekipy remontowe pojawią się m.in. na Placu Wolności, Alei Kościuszki i na Rondzie Lotników Lwowskich. W tej sprawie pan Maciej do nas napisał na studio@radiołódź.pl. Jak chce się robić remonty w Łodzi, rozkopywać całe miasto, to trzeba zaproponować coś w zamian mieszkańcom. Może to być na przykład darmowe MPK, ale to trzeba myśleć po amerykańsku, pisze nasz słuchacz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nowe parkingi miejskie oraz przewracane ulice w strefie płatnego parkowania to zmiany, które czekają łódzkich kierowców. W ubiegłym roku miasto w ramach uszczelniania strefy płatnego parkowania rozpoczęło remont jednego z największych dzikich parkingów w Łodzi, zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa, dokładnie między ulicami Targową a Wodną. Miejsce to zostało włączone do strefy, jednak zły stan nawierzchni uniemożliwiał pobieranie opłat od kierowców. Okoliczni mieszkańcy mają nadzieję, że utworzenie parkingu w tym miejscu sprawi, iż kierowcy, którzy chcą zostawić swoje auta, udając się między innymi do wojewódzkiego oddziału NFZ-u, nie będą już parkować przed ich blokami.
2: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku. Co popada deszcz, samochodami rozjeżdżają. Nie mają mieszkańcy, gdzie stanąć.
3: Trwa to bardzo długo, przez to jest problem. Ludzie nie mają tu gdzie zaparkować, ani do restauracji, ani mieszkańcy, bo wszyscy tu okoliczni po prostu parkują, zastawiają się, więc generalnie na ten moment jest dramat.
4: Obecnie Zarząd Dróg i Transportu uruchamia w mieście nowe parkingi miejskie. Pierwszy z nich przy ulicy Fabrycznej jest już dostępny dla kierowców. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, w najbliższych tygodniach uruchomione zostaną parkingi przy ulicy Targowej i przy Placu Zwycięstwa.
5: Co do zasady, parkując auto na wskazanych parkingach, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
4: Mieszkańcy posiadający abonament strefy płatnego parkowania po zgłoszeniu się do ZDIT-u będą mogli korzystać z miejskich parkingów w ramach tego abonamentu. Pół godziny na wymienionych parkingach będzie kosztować 2,50 zł, a bilet parkingowy za pierwszą godzinę wyniesie 5 zł. W przypadku abonamentu miesięcznego na wybrany parking kierowca będzie musiał zapłacić 210 zł. Zdaniem części łodzian lepiej było, kiedy parkingi były darmowe. Inni za to cieszą się, że będzie gdzie parkować.
2: Właśnie powinien być bezpłatny. Tych ludzi, którzy przyjadą na godzinę, dwie, proszę pana, czy do Narodowego Funduszu.
6: Jak będzie parking, to łatwiej będzie chociażby tutaj do placówki NFZ podjechać?
7: No, wydaje mi się, że na pewno. No, znacznie to ułatwi parkowanie. Brakuje tych miejsc, no to jest zmora tych dzisiejszych, z tych czasów, tych wielkich miast, które no nie nadążają na budowanie tych parkingów, tak?
4: Do strefy płatnego parkowania powróci w najbliższym czasie jedna z remontowanych ulic.
5: Wkrótce do strefy powróci wyremontowany odcinek ulicy Tymienieckiego pomiędzy Sienkiewicza i Kilińskiego, gdzie na czas trwania prac nie obowiązywały opłaty za parkowanie.
4: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego w Radzie Miejskiej Łodzi Marcin Chęcz, problemem ze strefą płatnego parkowania zostały różne enklawy, które funkcjonują w jej obszarze.
8: Mamy choćby ulicę 6 sierpnia, mamy ulicę Trauguta, które no, z racji swojego charakteru nie są jeszcze włączone do strefy płatnego parkowania, a to jak należy jak najbardziej zrobić. Kolejna rzecz to jest taka trochę zmiana podejścia. Mamy różne tereny, które nie są w pasach drogowych, a tym samym nie mogą wejść do strefy płatnego parkowania, ale tutaj jako radni od jakiegoś półtora roku zachęcamy urzędników do tego, żeby je objąć strefą płatnego parkowania i ucywilizować. I będą tego przykłady, gdzie różne dawne parcele po wyburzonych kamienicach po prostu zaczną funkcjonować jako cywilizowane parkingi.
0: Myślę, że to dobry moment, by przypomnieć, że od października ubiegłego roku strefa płatnego parkowania w Łodzi funkcjonuje na nowych zasadach. W centrum łodzianie płacą 6 zł. Natomiast osoby, których rejestracje pojazdów nie zaczynają się od EL, muszą zapłacić blisko złotówkę więcej. W skrócie, mniej zapłacą wszyscy podatnicy z Łodzi oraz osoby uczące się na łódzkich uczelniach. Od czerwca zeszłego roku obowiązują również wydłużone godziny funkcjonowania strefy, czyli od 7 do 19 trzeba w wielu miejscach w Łodzi płacić. A to była relacja przygotowana przez Kacpra Józefowicza. 17 minut do godziny 17:00 606 787 8778 i studio @radiowłódź.pl.

0: 13 minut do godziny 17 to popołudniówka Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, powróćmy jeszcze na momencik do strefy płatnego parkowania, remontów, do wypowiedzi urzędników w tej sprawie. Dodzwonił się nasz słuchacz, pan Krzysztof.
1: A propos tych wypowiedzi wszystkich urzędników, pana Chęcza i tak dalej, powiem tak krótko, podsumowując to. Urzędnicy traktują mieszkańców jak świnki skarbonki, z których cały czas można wyciągać pieniądze. Chyba pora to zmienić.
0: 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolódź.pl. A my teraz przenosimy się do Piotrkowa.
2: Słuchasz i wiesz.
0: By powiedzieć o kocim problemie w jednym z piotrkowskich bloków, mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach. Ich sąsiad w swoim mieszkaniu przy ulicy Roosevelta trzyma kilkanaście kotów. Lokatorzy uważają, że są w tej sprawie bezradni, a sygnalizowanie problemu spółdzielni mieszkaniowej nie przyniosło żadnych efektów. Sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Mieszkańcy zwracają uwagę na bardzo nieprzyjemny zapach. Ich zdaniem powodują go trzymane przez jednych z lokatorów zwierzęta. Wybrałem się do bloku przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie, aby porozmawiać z mieszkańcami o tym problemie.
4: No jest uciążliwy. Koty chodzą po klatce.
5: Okna pootwierane wszędzie i otwierane.
4: Czasami drzwi pootwierane są. Zapach brzydki, o, tak. To już się nie mówi o tym.
5: Psów się nie kąpie, kotów tego nic.
4: Psy brzydkie takie, jak nie wiem, że...
6: Tych kotów tu jest bardzo dużo. Ja bardzo często miałam narobione na wycieraczce. Bo te koty sobie chodzą jak chcą. Tych kotów ma w domu dużo. No i w piwnicy to jest hotel. Naszykowane leżanki. Jest uciążliwy, no bo no ten smród jeszcze jak latem. Oni nie wietrzą, oni nie sprzątają chyba. No jest fatalnie.
3: Spróbowałem także porozmawiać z właścicielami kotów.
7: Było już Towarzystwo Opieki Zwierzętami, stwierdziło, że absolutnie nie ma żadnych takich. Jest 11 kotów, no to chyba nie jest dużo. Dobrze, dziękujemy bardzo.
5: Nie ma mocy na sąsiada, jak to się mówi.
6: My jesteśmy lokatorami, nie koty. My płacimy czynsze. Nie? No to my mamy teraz podporządkować cię kotom.
3: Czy ten problem był gdzieś zgłaszany na przykład do spółdzielni mieszkaniowej?
5: Spółdzielnia nic nie robi, bo...
4: Tak, do spółdzielni był zgłaszany, no oni powiedzieli, że oni na to nic nie poradzą.
5: I nic z tego nie robią. On mówi, że to 30 lat mieszka i on ma prawo i koniec.
8: Wysłaliśmy pismo dyscyplinujące zaraz do lokatora.
3: Monika Pająk, wiceprezes piotrkowskiej spółdzielni mieszkaniowej.
8: Powiadomiliśmy również o sytuacji niedogodnej dla mieszkańców sanepid. I w niedługim czasie umówiliśmy się na wizję lokalną. Po przeprowadzeniu tej wizji lokalnej wystosowaliśmy pismo do TOZ-u. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jak najbardziej przeprowadziło również tam kontrolę. Wystosowaliśmy pismo do schroniska. I to samo zrobiliśmy z krakowskim przedmieściem 17 blok 7. I TOS określił jasno, że nie występują tam ani znamiona znęcania się nad zwierzętami w rozumieniu przepisów ustawy, a także ich dobrostan jest nienaruszony.
9: Bo on na swój sposób dba o te koty.
3: Maria Mrozińska z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie.
9: Ten pan jest naszym karmicielem od wielu lat. Ma tam koty, też często gęsto zbiera też chore takie. Leczy je, po prostu pomaga im. W sumie to mu się to chwali, że nie pozwala gdzieś tam umierać na ulicy, tylko zbiera te chore koty. Ma jak ma, były tam kontrole. No nie ma tam takiej tragedii, że śmierdzi, no bo głównie na to się uskarżają. On tam tłumaczy, że remontuje, że będzie je przenosił, bo on ma dwa te mieszkania. No chłop robi co może, ale odbierać komuś zwierzęta, które są do niego przyzwyczajone, o które on dba, one mają książeczki, są leczone, to tak trochę byłoby chyba nie po ludzku.
8: Na pewno jako spółdzielnia będziemy szukać jeszcze innych stowarzyszeń, które może by się podjęły współpracy z tym państwem. Myślę, że w końcu znajdzie się osoba, która przy naszych staraniach oczywiście zainteresuje się i pomoże.
9: Odebrać zwierzęta można w chwili, kiedy zachodzi znęcanie się nad nimi, że je głodzi, że je bije, jak w przypadku psów, że je nie wyprowadza. Nie leczy, jak są chore przede wszystkim, ale tu czegoś takiego nie ma.
0: Wiemy, że niebawem będzie kolejna kontrola, którą przeprowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a relację z Piotrkowa Trybunalskiego przygotował nasz reporter Paweł Kwiatkowski. I to była ostatnia relacja w popołudniówce Radia Łódź we wtorek 12 maja, ale nie ostatni temat, jakim zajmowali się dziś nasi reporterzy. Więcej szczegółów znajdą Państwo na portalu radiołódź.pl.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Mówiliśmy już o tym w skrócie informacji. Nie żyje aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Taką informację podał dziś menadżer artystki Maciej Muraszko, z którym nagrywała piękne piosenki, wspaniałe płyty, bo obok tej swojej kariery aktorskiej Stanisława Celińska pięknie śpiewała. To w takim razie posłuchajmy jednej z jej piosenek.

0: Piosenka o wymownym tytule Wybierz się w drogę. W taką drogę wybrała się Stanisława Celińska. Wtorek przyniósł informację o śmierci aktorki i piosenkarki. Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. 4 minuty do godziny 17. Już niebawem u nas wiadomości. W nich między innymi o projekcie ustawy uderzającej w szarlatanów i znachorów.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operalot.com.
14: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
18: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu. Łączymy się z Adamem Łużyńskim.
20: Raz jeszcze zaglądamy do Wieruszowa. Stoję przy słynnym samolocie Litwa, który jest symbolem miasta i tutaj w centrum ruch już się uspokoił. Kierowcy stopniowo docierają z pracy do swoich domów. Podobnie poprawiło się także na ulicach Wielunia, Sieradza, Kutna i Łowicza. Ku uciesze kierowców trochę szybciej można się już przebić przez Łódź, ale jeszcze nie wszędzie. Do 10 minut stracimy na Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. 10 minut opóźnienia także na północnej i zachodniej i około 5 minut poczekamy na Rondzie Solidarności. Luźniej zrobiło się też na trasie WZ i na większości dróg wylotowych z Łodzi. Mimo to duże utrudnienia cały czas mamy na trasie do Konstantynowa Łódzkiego. W korku obok ZOO stracimy około 10 minut. O tym, co dzieje się na drogach, na bieżąco informujemy na naszej antenie i na Radio Łódź.pl.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, przedstawiający nowy model Geely Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: Tu Radio Łódź, minęła 17. Czas na kolejne wiadomości. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
3: No w serwisie odejście wybitnej aktorki Stanisławy Celińskiej. Dochodzenie w sprawie możliwego ukrywania adwokata od trumny na kółkach i projekt ustawy uderzającej w szarlatanów i znachorów. W regionie pochmurno, na termometrze mamy około 11 stopni. W nocy ochłodzi się do 4 stopni Celsjusza. Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. Stanisława Celińska była bohaterką, tak o niej mówi aktor Andrzej Seweryn.
21: Jawi mi się jako bohater, człowiek, który potrafił walczyć i zwyciężyć swoje słabości. Artystka była przede wszystkim wspaniałą aktorką, naturalnie, to wiemy o tym, wspaniale śpiewała. Ja zawdzięczam jej w dużej mierze wybór drogi życiowej.
3: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Wielokrotnie nagradzana, m.in. Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się łódzkiemu adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Jednak łódzki prawnik nie stawił się do odbycia kary. Okazało się, że ukrywał się na Lubelszczyźnie. O szczegółach mówi nasza reporterka Joanna Karp.
22: Paweł K., znany jako adwokat od trumny na kółkach, w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Po tragedii opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że doszło do zderzenia bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach, co jego zdaniem miało tłumaczyć skutki wypadku. Od tego czasu Paweł K. nazywany jest potocznie właśnie adwokatem od trumny na kółkach. Gdy Paweł K. nie stawił się w areszcie do odbywania kary, policja wydała zanim list kończy. Odnaleziono go po kilku dniach na Lubelszczyźnie, a teraz śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał mu unikać odpowiedzialności i ukrywać się przed organami ścigania. Joanna Karp, Radio Łódź.
3: Dodajmy, że ukrywanie osoby skazanej jest przestępstwem, grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Oszuści i fałszywi lekarze nie będą już bezkarni. Rząd przyjął projekt ustawy potocznie nazywanej Lex Szarlatan. Redaktor naczelna portalu cowzdrowie.pl Aleksandra Kurowska mówiła w Polskim Radiu 24, że pacjenci ciężko chorzy często szukają magicznych receptur, bo mają nadzieję, że im to pomoże.
23: Lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci. Ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
3: Nowelizacja ustawy zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać teraz narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając karę w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Jeszcze o tym, że Muzeum Lalki znika z mapy Łodzi. Muzeum Lalki, które przez ostatnie lata działało na Księżym Młynie, przyciągało nie tylko kolekcjonerów, ale także całe rodziny i turystów, ale przenosi się do innego miasta i mówi o tym nasza reporterka Weronika Skibińska.
24: Wszystko zaczęło się od prywatnej kolekcji i pasji do starych lalek oraz zabawek sprzed kilku wieków. To miejsce przyciągało nie tylko kolekcjonerów, ale też całe rodziny, którzy podziwiali te zabawki. Placówkę stworzyła Julta Pierzchała. Muzeum działało na Księżym Młynie. Teraz to miejsce czeka nowy rozdział i to w Pabianicach. Tam zostanie udostępniona tylko część kolekcji, mówi Julita Pierzchała, właścicielka Muzeum Lalki.
25: Większa część tych lalek zostanie przekazana, mam nadzieję, w bardzo dobre ręce. Będzie otwarte muzeum w Pabianicach. Natomiast niewielka część tych lalek idzie ze mną dalej w świat, spełniać moje dalsze marzenia. I mam nadzieję, że się uda.
24: Muzeum Lalki w Łodzi działa do końca czerwca i można je jeszcze odwiedzić. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
3: Twórczyni placówki zapowiada, że po przeprowadzce nadal będą organizowane warsztaty, wystawy i spotkania dla odwiedzających, a więcej piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Do Do końca dnia w regionie łódzkim zdecydowana przewaga chmur, maksymalnie 10-12 stopni, wiatr okresami porywisty północno-zachodni i zachodni. W nocy możliwe jeszcze słabe opady deszczu, a temperatura spadnie do 3-4 stopni. I jeszcze słówko o tym, co w regionie w środę. Będzie bardzo podobnie do tego, czego doświadczaliśmy dziś, czyli zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, a na termometrach 12-13 stopni. Maciej Trojanowski, Rafał Tyluś, Monika Czerska, bardzo dziękujemy za dzisiejszą popołudniówkę i zapraszamy na jutro w imieniu reporterów Radia Łódź. Spotykamy się o 16:00.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
4: 7 minut po 15. Rafał Tyluś, audycję realizuje Piotr Bielawski. Zapraszamy. No będzie bardzo wspominkowo, aż tak bardzo miało nie być, ale będzie.

Nie tylko smuteczek. Każda radość, każda inna chwila zastanowienia, taka właściwie nieznacząca by się wydawało, zmienia się wraz z latami. Kiedyś mi powiedziała, oj, zobaczysz, jak za ile się lat będziesz na to patrzył. Pamiętaj, że w ogóle sprawa nie wygląda tak, jak na nią patrzymy w danym momencie. Tak sobie to jakoś zapamiętałem. Trudno było się z nią mówić, schorowaną Stanisławę Celińską. Spotykałem od czasu do czasu. Uśmiechała się mimo tej swojej choroby. Nawet żartowała i śpiewała piękne piosenki, bo ja miałem okazję spotykać ją przy recitalach, koncertach, po prostu posiedzieć, posłuchać, jak śpiewa. Takie okazje nie zdarzają się często, a jeszcze na dodatek, jak się okazuje, są nie do przecenienia. Są po prostu, pozostaną ze mną, pozostaną w pamięci. Potrafiła interpretować piosenki genialnie, jakby o sobie i o swoim życiu opowiadała. I już jej nie ma. Już jej będzie brakować po prostu. Będzie jeszcze wspominkowo, będę wspominał Krzysztofa Krawczyka. Jest taki spektakl w Teatrze Powszechnym. No i będę miał zaproszenie na ten spektakl przy okazji. To proszę słuchać uważnie Radia Łódź.

A to Paul McCartney, Ringo Starr, panowie, starsi panowie, dwaj, ktoś powie, wcale tak się tego nie odczuwa, ale powiedzmy, że wiekowi i doświadczeni, no i z nazwiskami, które od razu wskazują, o te zatrzymaj się, posłuchaj, bo coś wartościowego w tej muzyce znowu powstało, nagrali właśnie taki duet Home to Us, piosenka się nazywa i zapowiada płytę Paula McCartneya, tak naprawdę, ale fantastycznie, że Ringo Starr obok niego i że taki historyczny duet. Powtarzam, że to historyczny, bo oczywiście w Beatlesach zagrali, gdzieś tam pewnie w różnych składach się pojawili, choćby na chwilę. Ale jednak, jeśli chodzi

odnotowywać, bo rzeczywiście to są takie chwile, które później w człowieku pozostają. Jest wielu takich artystów, do których można by wrócić i cieszę się, że Paul McCartney czy Ringo Starr w dalszym ciągu funkcjonują, w dalszym ciągu mogą nas zachwycić swoją nową muzyką.

I kilka słów od słuchaczki w sprawie pani Stanisławy Celińskiej. Piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej w wykonaniu pani Stanisławy. Świetna rola w serialu Alternatywy 4, nieoceniona. No można by tych ról jeszcze wymienić, prawda? Można by kilka piosenek, kilka tytułów podać. A jak już śpiewała te piosenki, to całą sobą, gdzieś bardzo głęboko miała rzeczy tak poukrywane, które nagle otwierał ten tekst, który miała zinterpretować. To coś niesamowitego, jakby przeżywała te rzeczy na nowo, a z drugiej strony tak sobie myślę, jakby przeżywała coś, czego nie miała okazji jeszcze przeżyć.

0: przeżyć, więc przeżywała za wielu. To jest fantastyczne. Tak spotykać innych ludzi i słuchać i odczuwać ich wrażenia. To jakby przeżywać życie po wielokroć. No bo mamy tylko jedno, ale takie spotykania właśnie powodują, że wzbogacają człowieka, że żyjemy również i innymi historiami. Jeśli oczywiście znamy granice, że to jest opowieść odczuwalna, że to jest prawdziwa historia, ale nie nasza, bo tak trzeba. Z inną zupełnie piosenką Bartek Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Zespół It's Immaterial wywodził się z Liverpoolu, powstał na początku lat 80. i działał jako trio, a później jako duet. Najbardziej pamiętani są z piosenki Driving Away From Home. Jej pierwsza wersja została zarejestrowana jednak nie w mieście Beatlesów, czy nawet Londynie, a tysiące kilometrów od domu w amerykańskim Milwaukee. Produkcją zajął się Jerry Harrison, gitarzysta zespołu Talking Heads, który miał konkretny pomysł na realizację piosenki. Widział w niej pastisz muzyki country i western. Członkowie zespołu, John Campbell i Jarvis Whitehead, nie byli jednak zadowoleni z tego kierunku. Dla nich piosenka miała być brytyjskim utworem drogi, a nie żartem z country. Ostatecznie odrzucili wersję Harrisona, szukając bardziej subtelnego brzmienia. Zmieniono więc producenta, ale zostawiono coś z Milwaukee. Piosenka miała pod tytuł Jim's Tune, melodia Jima. Chodziło o miejscowego muzyka Jima Libera, który grał na harmonijce w jednym z bluesowych zespołów z Milwaukee. Jim został zaproszony na sesję, a jego gra tak przypadła Brytyjczykom do gustu, że wymieniono jego imię w tytule. Finalnie piosenka ma prosty charakter dzięki oszczędnej produkcji i rytmowi zagranemu przez automat perkusyjny. Ostateczna wersja, którą znamy z list przebojów, narodziła się w Liverpoolu. Demo powstało na 8-ścieżkowym magnetofonie w domu muzyków. Zamiast nagrywać wszystko od nowa w drogim studiu w Londynie, zespół zdecydował się zachować ścieżkę rytmiczną, która nadała utworowi charakterystyczny, hipnotyczny puls. Piosenka opowiada o spontanicznej ucieczce z przedmieści i ruszeniu przed siebie bez konkretnego celu. Tekst zawiera konkretne lokalne odniesienia, na przykład autostradę M62 prowadzącą do Manchesteru, co nadało mu specyficzny brytyjski ton. Singiel wydano w marcu 1986 roku i stał się największym sukcesem It's Immaterial, docierając do 18 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Dzisiaj piosenka uważana jest za klasyk lat 80. Słuchamy oto Driving Away From Home.
3: Hey, now just get in. Close the door.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza. Radio Mocą.
2: W stulecie Polskiego Radia i 95-lecie Radia Łódź czas w Radiu Nocą na rozmowę o radiu, jego znaczeniu, przemianach, o Radiu Łódź i jego ludziach. O tym, co znaczy dla nas radio, rozmawiać będziemy z badaczką radia dr Natalią Kowalską-Elkader oraz ludźmi Radia Łódź na czele z szefem, redaktorem naczelnym Jackiem Grudniem. Zapraszam Państwa do udziału w naszej rozmowie w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 14 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania swoich pytań czy odpowiedzi na pytanie, co dla Państwa znaczy radio na m.wosniczka@radioroz.pl. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
0: Po reklamie.
8: Już 17.30 w Radiu Łódź. I czas na skrót wydarzeń, a w studiu Jarosław Turek.
9: Nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka, zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych Joanna Czcińska, która współprowadziła profil artystki. Stanisława Celińska była wielokrotnie nagradzana. Między innymi pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na Festiwalu w Opolu w 1969 roku. Także Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu. Dwa teatry. Władze Łodzi zlecą dodatkowe analizy montażu słupków na Piotrkowskiej, deklaruje magistrat po tym, jak jedna taka zapora została przewrócona, jeszcze zanim system zaczął działać. Dzisiaj rano słupek na Piotrkowskiej przy Traugutta został uszkodzony przez kierowcę samochodu dostawczego, a montaż systemu słupków kosztował miasto niemal 6 milionów złotych. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 6-latka w Zakopanem. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie, wśród nich 53-letni kierowca, który najechał na dziecko na jednym z prywatnych parkingów. Chłopiec był synem znajomych kierowcy, z którymi był na wycieczce w górach. Ktoś prawdopodobnie celowo zniszczył gniazdo orłów bielików nad Zalewem Jeziorsko. Zginęły dwa pisklęta. Policja szuka teraz sprawcy, który ściął drzewo z gniazdem. Do incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony, a bielik to gatunek ściśle chroniony w Polsce. Sprawcy, jeżeli zostanie ustalony, może grozić kara nawet do 5 lat więzienia. Łódź ma skorzystać na budowie CPK. Podróże z lotniska będą szybsze i wygodniejsze. Dzisiaj podpisano list intencyjny o współpracy między portem lotniczym Łódź a centralnym portem komunikacyjnym, czyli portem Polska. Ma to wzmocnić rolę łódzkiego lotniska i poprawić dostępność połączeń dla mieszkańców i firm. Porozumienie obejmuje m.in. szkolenia pracowników lotnictwa, szukanie nowych rozwiązań i wspólne planowanie rozwoju transportu. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
8: Na razie 12 stopni w naszym regionie. Opady deszczu mogą się pojawiać. Temperatura jest maksymalna, więc sprawdźmy co w nocy. A tutaj 3-4 stopnie na plusie, ale oczywiście w dalszym ciągu, zwłaszcza w pierwszej części nocy, opady deszczu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
1: Skoro mamy się nie śpieszyć, to spokojniutko i klimatycznie.

Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, a już zapowiadałem, że będziemy Krzysztofa Krawczyka wspominać, a z drugiej strony o nim trochę opowiadać za sprawą przedstawienia, które odbywa się rzeczywiście w Teatrze Powszechnym. To przedstawienie to Chciałem Być, spektakl oparty na życiu i twórczości Krzysztofa Krawczyka, ale nie będący tak naprawdę biografią artysty, a raczej pokazujący no taki stan zawieszenia pomiędzy byciem gwiazdą a zwykłym człowiekiem, bo wielokrotnie pewnie o tym Państwo słyszeli albo sami zauważyli, to są dwie różne sfery i niekoniecznie nakładające się na siebie, kiedy się gasną światła dużych scen, schodzi się z tej sceny, no i toczy się własne życie. I ten spektakl o tym mówi, ale z drugiej strony też zwrócę na to uwagę, że jest komedią. I na spektakl Chciałem Być mam podwójne zaproszenie. Będzie można wybrać się 17 maja na godzinę 18 do Teatru Powszechnego. Jeśli ktoś chciałby rzeczywiście zobaczyć ten spektakl, to proszę odpowiedzieć na pytanie, bo kto pierwszy, ten lepszy. W którym roku rozpoczął Krzysztof Krawczyk swoją solową karierę? Studio @radio.pl.

Skoro taka godzinka wspominkowa i cisza pozostaje, ale cisza przemawia bardzo. Pani Ewa wygrała zaproszenie do Teatru Powszechnego na Chciałem Być. W 1973 roku Krzysztof Krawczyk rozpoczynał solową karierę. To jest prawda, wcześniej w zespole jakże łódzkim i jakże znanym Trubadurzy występował. Ale będę miał jeszcze jedno zaproszenie do teatru w następnej godzinie programu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Masz ochotę zajrzeć za kulisy radia? Sprawdzić, co dzieje się po drugiej stronie mikrofonu? Już 15 maja o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Z autorem i bohaterami wydawnictwa widzimy się w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
4: To jest XXI wiek.
5: Administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
1: Po reklamie.
14: A na zegarze już 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
15: A w serwisie łódzki plan uciążliwy dla pasażerów remontów torowisk tramwajowych, kontynuacja rządowego programu kontroli cen paliw na stacjach i poszukiwanie sprawcy, który zniszczył gniazdo bielików nad Jeziorskiem. W regionie w tej chwili zmienne zachmurzenie, w nocy w miarę pogodnie z ochłodzeniem do 4 stopni. Niebawem ruszy remontowa ofensywa i utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. To przez naprawy, które w najbliższych miesiącach przejdą ważne trasy tramwajowe. Prace będą prowadzone m.in. na kilku skrzyżowaniach w Śródmieściu. Przez to w ciągu wakacji swoje trasy może zmienić nawet kilkanaście linii tramwajowych. O tym, gdzie planowane są remonty, mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
16: To będą wakacje pełne utrudnień dla pasażerów MPK. Na najbliższe miesiące zaplanowane są prace na Placu Wolności, a także w jego bliskim sąsiedztwie, na skrzyżowaniach Kościuszki Struga i Pomorska Kilińskiego.
17: Potrwają od czerwca do roku akademickiego w październiku,
16: mówi łódzki radny Marcin Chęcz. W wakacje rozpocznie się też budowa nowej trasy tramwajowej w centrum miasta. Przez to wyburzony zostanie wiadukt tramwajowy na ulicy Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
18: Nie będą kursowały tramwaje od skrzyżowania Marszałków do ulicy Narutowicza.
16: Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, wakacyjne prace planowane są też przy torowiskach na Rondzie Lotników Lwowskich i na Piotrkowskiej między Placem Rejmonta a Placem Niepodległości.
15: Póki co miasto nie informuje o dokładnych terminach remontów i kolejności ich przeprowadzania.
1: Więcej na radiołódź.pl.
15: Rządowy program wsparcia dla kierowców zostaje z nami na dłużej. Jest rekomendacja Ministerstwa Energii, aby przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych. Ceny paliw niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych. O szczegółach mówi Piotr Durys.
19: Minister Miłosz Motyka zapowiada utrzymanie niższych podatków i zamrożonych marsz na kolejne tygodnie. Choć obciąża to budżet państwa, rząd woli dopłacać do tankowania niż ryzykować powrót wysokiej inflacji wywołanej drogim transportem.
20: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
19: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w dwutygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Szef resortu energii podkreśla jednak, że powrót do normalnych stawek podatkowych nie uderzy nagle w portfele kierowców. Piotr Durys, Polskie Radio.
15: A rząd szacuje, że dzięki programowi tylko w pierwszym miesiącu jego działania w portfelach polskich kierowców zostało około 3 miliardów złotych. Gniazdo orłów bielików nad Jeziorskiem zostało zniszczone. Ktoś ściął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo. Zginęły dwa pisklęta. Do tego incydentu doszło na obszarze objętym strefą ochrony. Zdaniem leśniczych wszystko wskazuje na celowe działanie. Mówi o tym nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: Jak przekazał Radiu Łódź dr Dariusz Anderwald, prezes Komitetu Ochrony Orłów, wszystko wyszło na jaw w trakcie obrączkowania młodych bielików.
5: Szukaliśmy gniazd i nie mogliśmy tego gniazda znaleźć. Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy drzewo powalone. Ktoś z premedytacją przyszedł, wyciął to drzewo po to, żeby zniszczyć pisklęta.
4: Sprawę bada policja, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
7: Policjanci z komisariatu w Warcie prowadzą postępowanie dotyczące spowodowania zniszczeń w przyrodzie oraz uśmiercenia dwóch piskląt orła bielika. Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Orzeł bielik jest umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. To gatunek objęty ścisłą ochroną. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
15: Bielik to gatunek chroniony, którego liczebność stopniowo wzrasta, m.in. dzięki pracy leśników i tworzeniu stref ochronnych wokół gniazd. Sprawcy może grozić nawet do 5 lat więzienia. Jeszcze o tym, że do łódzkiego regionu trafią najnowsze samoloty typu F-35 Husarz. 32 amerykańskie myśliwce trafią do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Do tej pory stacjonowały tam samoloty F-16. Obecność takich maszyn to wsparcie naszego lotnictwa, ale także odczuwalna zmiana dla mieszkańców okolic bazy, bo nowe maszyny mogą wywoływać spory hałas w okolicy. Mówi o tym kapitan Marek Sobieraj.
21: Myślę, że mieszkańcy zdążyli przywyknąć do hałasu. Czasami odbieramy telefony, jednak w większości są to telefony z osobami, które chcą podziękować, że jesteśmy w ich pobliżu i że bronimy przestrzeni powietrznej nad Polską.
15: Nowoczesne myśliwce F-35 Polska kupiła 6 lat temu. Dzięki tej inwestycji baza w Łasku staje się teraz głównym centrum operacyjnym F-35 w naszym kraju. A w serwisie za godzinę w Radiu Łódź m.in. powiększająca się strefa płatnego parkowania wokół Placu Zwycięstwa w Łodzi.
22: Dwanaście stopni w dalszym ciągu, będzie już to maksimum za moment się zmieniało. W nocy do 3-4 stopni na plusie spadnie nam temperatura. Nadal możemy oczekiwać opadów deszczu, również w nocy. Jutro zachmurzenie umiarkowane bądź duże, przelotne opady deszczu znowu wrócą. Temperatura jutro do 13 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale okresami może być dość porwisty, zachodni i południowo-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut po 18. Piotr Bielawski, zapraszam do 19. O, między innymi kolejna odsłona naszej płyty tygodnia, ale obiecane zaproszenie do teatru też się znajdzie. Na razie Steven Sanchez niech nas uspokoi nową piosenkę.

Home to Mother z najnowszej płyty Stephen Sanchez, gościnnie tutaj Stephen Day. Piosenka nie jest taka wcale oczywista, biorąc pod uwagę, że bardzo gorące rytmy lubi Stephen Sanchez i w takich gorących rytmach te piosenki sobie tworzy, ale są miejsca uspokojenia na krążku i to jest jedno z nich przepiękne. Na dodatek z przesłaniem Home to Mother. No to niech będzie tak trochę spokojnie w tej godzinie.

0: Tak teraz pomyślałem, są takie piosenki, które tak naprawdę nie potrzebują teledysków. Jest tekst pięknie podany w tej melodii. Wręcz przed oczyma staje to w ogóle ta scena. Wręcz widzimy, nie mówiąc, że jest posmak lat, kiedy ta scena się rozgrywa. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że też przenosi nas w czasie do, no już dla niektórych bardzo odległych chwil, również w polskiej muzyce, ale jednak tak jest. Jest po prostu to utwór, który tak działa na wyobraźnię, że można sobie samemu teledysk nakręcić. A jeśli chodzi o tytuł, to Autostradą do Słońca. Ma to niesamowita Grażyna Łobaszewska, do dzisiaj niesamowita, koncertująca. I Piotr Schulz tutaj. To taki polski klasyk, do którego można się wielokrotnie odwoływać i za każdym razem cieszy. Nawet jeśli każdy odczuwa, że to brzmienie jest inne sprzed lat, to nie usprawiedliwia wypowiedzi, że już utwór nie jest autentyczny, aktualny, że nie poradził sobie z czasem, który upływa. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem, radzi sobie znakomicie. Bartek Floczak z kolei z nową płytą.
1: Płyta tygodnia.
2: A w tym tygodniu słuchamy płyty Glass Minds, zespół Archive, w poszerzonej wersji albumu, który oryginalnie ukazał się 27 lutego. Teraz otrzymujemy wersję poszerzoną o dodatkowe nagrania z orkiestrą. Album Glass Minds w tym oryginale został wyprodukowany przez zespół, a także wieloletniego współpracownika Jeroma DeVoisa i zarejestrowany w Brighton, w Londynie, a także w Paryżu. Warto dodać też kilka zdań na temat okładki, dosyć interesującej, która jest po prostu dziełem sztuki artysty, który nazywa się Alaric Hammond. Jego pracę znaleźć możemy chociażby w słynnej kolekcji Saatchi Gallery. Jeżeli chodzi o Glass Minds, to jest pierwszy premierowy materiał zespołu Archive od 2022 roku, od płyty Call to Arms and Angels, która to znakomicie sprzedawała się, zwłaszcza na starym kontynencie, i sprawiła, że zespół zaczął wypełniać naprawdę ogromne sale koncertowe. To jeszcze nie są stadiony, na razie sale koncertowe na kilkanaście tysięcy widzów. Jeżeli chodzi o tę nową muzykę, to bardzo duży nacisk położono na to, aby wypełnić tło muzyczne dodatkowymi dźwiękami, chociażby instrumentami dętymi, aby jeszcze podnieść skalę emocji. W wersji koncertowej oczywiście te nagrania jeszcze zyskują więcej i jeszcze są bardziej potężne. Posłuchajmy teraz nagrania zatytułowanego Look at Us.

0: Autopromocja.
1: Masz ochotę zajrzeć za kulisy pracy radiowców? Posłuchać wspomnień, które nie zawsze trafiają na antenę? I jeśli tak, taka okazja nadarzy się już 15 maja o godzinie 18. Zapraszamy do Mediateki Memo na spotkanie wokół książki Mariusza Janika Radio to ludzie. Będzie można spotkać zarówno autora, jak i bohaterów publikacji. Pracowników Radia Łódź. Będzie swobodnie, inspirująco i bardzo radiowo.
2: Radio to ludzie, więc spotkajmy się wszyscy razem. Mariusz Janik, zapraszam.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia przy Moniuszki 5.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
9: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
10: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
18: A teraz sprawdzę, kto w tym roku obchodzi 59. urodziny. Ręka do góry. Dokładnie 59 lat temu. Właśnie w tym dniu, czyli 12 maja, Jimi Hendrix zagrał.

No i oprócz po prostu, bo tego błękitu nam troszeczkę brakuje, ale deszcz jest potrzebny, powtarzam, więc to takie chwile z deszczem i trochę słońcem i jutro też tak będzie. A wcześniej Hey John, Jimi Hendrix, temat po prostu wieczność. Nauczył wielu grać na gitarze ten Hendrix. Do dzisiaj zresztą tak jest, a w Polsce odbywa się też 1 maja taka impreza na rynku we Wrocławiu. Leszek Cichoński powołał do życia takie wydarzenie, czyli rekord Guinnessa w graniu na gitarach i grają wszyscy Hey Joe. Spotykają się właśnie na rynku we Wrocławiu i co roku próbują pobić rekord w ilości tych gitarzystów, w liczebności tych gitarzystów na rynku. Każdy gitarzysta powinien umieć grać po prostu Hendrixa, przynajmniej Hey Joe, tak myśli Leszek Cichoński. To za moment w dalszym ciągu będzie mocno hard rockowo, nawet bym powiedział, i gitarowo, i będą samoloty, i dziwna wiosna się przypomni, bo ostatnio Karpiłka gramy solo, a przypomnijmy, że jego podstawowym zespołem to dziwna wiosna. A skoro samoloty, to Bang Bang to jest taki spektakl, który jest grany w Teatrze Powszechnym i będzie grany 21 maja o 19:00. No i mam podwójne zaproszenie na ten spektakl. To jest w ogóle jedna z tych sztuk, które najczęściej pojawiają się w całym świecie na deskach różnych teatrów. Znów trochę komedia, ale też prawda o wielu ludziach, a zwłaszcza o jednym człowieku, zachłannym na życie i w ogóle szalejącym, potrafiącym bawić się tym życiem, no czerpiącym z życia po prostu pełnymi garściami. Historii nie muszę chyba opowiadać, bo jest znana. A kto ją napisał w oryginale, o to jest pytanie, studio@radiouch.pl.

No to oczywiście Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Pięknie grają, gitarowo grają. Ostatnio taka informacja dotarła do nas, że w różnych klasyfikacjach zazwyczaj solo gitarowe z utworu Stairway to Heaven wygrywało jako najpiękniejsze solo gitarowe zagrane kiedykolwiek, ale to się zmieniło od właśnie jakiegoś czasu, krótkiego zresztą, całkiem niedawno. I teraz takie solo z Purple Rain Prince'a jest na miejscu pierwszym. Też fascynujące, to prawda. No dzisiaj nie zagrałem, może jutro wrócę do Prince'a po 17:00. To już teraz tak będę powoli zapowiadał, bo dzisiaj to jeszcze tylko Jaco Brango i kamera sobie też zagra. No mam nadzieję, że zagra, więc może tak nie dopowiem, bo nie wiadomo, jak to się zdarzy. Pani Regina wygrała zaproszenie z kolei, to się zdarzyło już i to już jest pewne. I pani Regina 21 maja wybierze się na godzinę 19 do Teatru Powszechnego na spektakl Bang Bang, bo pani Regina bardzo szybko odpowiedziała, że Marc Camoletti, francuski dramaturg, napisał właśnie ten tekst i ten tekst jest przedstawiany na deskach wielu teatrów i jest to jeden z najpopularniejszych tekstów wystawianych w tej chwili w teatrach. I u nas w Łodzi również w Teatrze Powszechnym. Gratuluję, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Piotr Bielawski, miłego wieczoru z Radiem Łódź oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Już w sobotę 16 maja podczas Nocy Muzeów odkryj radio od środka. Miejsca, których nie widać, historie, których nie słychać, dopóki nie wejdziesz bliżej. Od 15 studia, newsroom, reżyserka.
2: A o 17 spotkanie z Agnieszką Płoszaj i jej najnowszą powieścią Białe Madonny. Fragmenty, które ożyją w dźwiękach tworzonych tu i teraz.
1: Zapisy na wydarzenie@radiolodz.pl. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie poprowadzi Anna Groblińska i Piotr Bielawski.
3: Są historie, które zaczynają się od jednego dźwięku. Do usłyszenia w radiu. Agnieszka Płoszaj.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie powrót sejmowej dyskusji o kryptowalutach. Miejska strefa płatnego parkowania wokół Placu Zwycięstwa w Łodzi i współpraca łódzkiego lotniska z Portem Polska. W regionie w nocy będzie dość pogodniej, bez opadów, z ochłodzeniem do 4 stopni Celsjusza. Sejm znowu dyskutuje nad sposobem uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Posłowie rozpatrzą 4 projekty ustaw w tej sprawie. Rządowy, prezydencki, a także 2 poselskie, Polski 2050 oraz Konfederacji. Ostatecznie na biurko prezydenta trafi tylko jeden z nich, a mówi o tym Michał Makowski.
10: Adam Gomoła z Polski 2050 proponuje kompromis między rządem a prezydentem poprzez obniżenie opłat za nadzór nad emisją tokenów.
11: Przychodzę zaoferować wam pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
10: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
12: Jedyne co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora. Druga, ustalić wysokość opłat. I trzecia, ustalić poziom kar.
10: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiedział wiceminister finansów Jurand Drob.
13: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
10: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki krytykuje blokowanie stron kantorów kryptowalutowych w trybie administracyjnym i proponuje alternatywne rozwiązanie.
14: Strony internetowe będą blokowane, gdy firma działa bez żadnego zezwolenia.
10: Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Wszystko wskazuje na to, że zostanie przyjęty projekt rządowy, który podwyższa kary finansowe i kary za nadużycia na rynku kryptowalut. Zamiast największego darmowego dzikiego parkingu w Łodzi powstanie parking miejski. Mowa o Placu Zwycięstwa pomiędzy ulicami Trauguta i Wodną. Mieszkańcy posiadający abonament w ramach strefy płatnego parkowania będą mogli korzystać z nowego parkingu miejskiego po wcześniejszym zgłoszeniu się do Zarządu Dróg i Transportu. Okoliczni mieszkańcy są zadowoleni, bo wcześniej wielu kierowców parkowało pod ich domami.
15: U nas pod klatką nie ma porządku. Co popada deszcz, samochodami rozjeżdżają.
16: Jak będzie parking, to łatwiej będzie chociażby tutaj do placówki NFZ podjechać?
17: No, wydaje mi się, że na pewno znacznie to ułatwi parkowanie. Brakuje tych miejsc. No.
18: Ludzie nie mają tu gdzie zaparkować, ani do restauracji, ani mieszkańcy, bo wszyscy tu okoliczni po prostu parkują, zastawiają się, więc generalnie na ten moment jest dramat.
9: Parking miejski już funkcjonuje przy ulicy Fabrycznej, a kolejny ma zostać uruchomiony w najbliższym czasie przy ulicy Targowej. Opłata za pierwsze 30 minut parkowania wyniesie 2,50 zł, abonament miesięczny 210 zł. Szybsze i sprawniejsze podróże samolotami, a także szkolenia pracowników. Taki ma być efekt współpracy łódzkiego lotniska z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Podpisany list intencyjny obejmuje szkolenie kadr i testowanie nowych rozwiązań w obsłudze lotów. Łódź ma stać się miejscem przygotowania pracowników lotnisk i sprawdzania procedur przed ich wdrożeniem. Jak podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek, to jest początek długofalowej współpracy i nowych możliwości dla Łodzi.
19: Lotniska regionalne i lotnisko centralne, lotnisko hubowe to nie jest miejsce konkurencji, to jest miejsce współpracy.
20: Zawsze każda forma współpracy w perspektywie rodzi owoce i to te najbardziej soczyste. Proszę sobie wyobrazić, że niemożliwość wylądowania w jednym miejscu i absolutnie jest drugie, które jeżeli określimy to jako backup, a jest to najbliższy, dla pasażerów jest to absolutny komfort.
9: Dodaje prezes zarządu portu lotniczego Łódź Anna Midera. CPK, czyli Port Polska w Baranowie, ma zostać otwarty w 2032 roku. Będzie obsługiwać głównie loty dalekodystansowe i przesiadkowe. A porty regionalne, takie jak Łódź, skupią się na połączeniach bezpośrednich i tanich liniach. Rozpoczął się okres tak zwanych zimnych ogrodników. Zbliża się też zimna Zośka. To dni, które zwykle kojarzą się z nagłym ochłodzeniem i ryzykiem przymrozków groźnych dla upraw i ogrodów. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała Radiu Łódź, że chociaż najbliższe dni przyniosą chłodniejsze powietrze, to na razie nie widać zagrożenia nocnymi przymrozkami.
21: Temperatury w ciągu nocy będą dodatnie tutaj od 3 do 5 stopni i patrząc na koniec tygodnia, te temperatury będą wzrastać w nocy do około 8-9 stopni. Także w prognozach przymrozków w tym okresie nie widać.
9: Meteorolodzy zwracają jednak uwagę, że pogoda w maju potrafi być bardzo zmienna i w najbliższych dniach możliwe są także burze i lokalne opady gradu. A co w najbliższych godzinach? Teraz na termometrach w regionie od 11 do 12 stopni. Cały czas na razie to się nie zmienia. Ciśnienie wynosi 982 hektopaskale i idzie jeszcze w górę. Noc w regionie będzie dość pogodna ze spadkiem temperatury nad ranem do 4 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia więcej chmur i może okresowo pojawić się słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie podobnie jak teraz 12 stopni Celsjusza.
22: Słuchają Państwo Radia Łódź, Michał Dąbrowski, kłaniam się i już za chwilę zapraszam na wieczór samorządowy na naszej antenie.

0: Wieczór samorządowy.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Wieczór Samorządowy w Radiu Łódź. Uszanowanie naszym gościom w studiu, a z nami radni Rady Miejskiej w Łodzi, Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska.
2: Witam serdecznie.
1: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska.
4: Dzień dobry.
1: I Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
5: Witam Państwa.
1: A zaczynamy od tematu, który obiegł już media w całej Łodzi, także te media społecznościowe, bo słupek wjazdowy na ulicy Piotrkowskiej padł, zanim zaczął na dobre działać. Jak ustaliło Radio Łódź, mijający się z innym pojazdem samochód dostawczy miał najechać bokiem na słupek, który ma w przyszłości blokować wjazd na popularną Pietrynę. Przed południem doszło do tego incydentu w wyniku mijanki dwóch samochodów. Ten słupek przewrócił się, upadł. Zapraszam na radiołódź.pl i do naszej aplikacji mobilnej. Tam można zobaczyć zdjęcia. Jak mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi, system jeszcze nie działa w pełni, bo trwają testy. Dlatego nie jest podniesiona środkowa zapora blokująca wjazd samochodów.
6: Ciężko byłoby sobie wymyślić lepszą fazę testów niż w tym przypadku. No trochę brzmi śmiesznie, ale no, mówiliśmy o tym, że będziemy sprawdzali, jak te słupki będą się opuszczały, czy będą reagowały na odpowiednie sygnały służb. No nie wymyślilibyśmy sobie takiego crash testu na słupku. No w tym przypadku mamy to, dlatego dlaczego tego nie wykorzystać? System odebrany będzie na pewno wcześniej, natomiast do końca roku chciałbym mieć taką wiedzę w 100%, czy jesteśmy gotowi na to, żeby go podnieść na przykład na stałe i z Piotrkowskiej zrobić 100% deptak.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Transportu w Łódzkiej Radzie Miejskiej. Pytanie, czy wszystko rzeczywiście poszło tak, jak powinno? Czy słupek zdał ten egzamin? Bo jak spojrzymy na zdjęcia, to on wygląda tak, jakby on się trzymał albo li tylko na tym kablu niebieskim, albo na słowo honoru.
4: Szczęście w nieszczęściu. Akurat byłem w okolicy. Kierowałem się do naszego biura regionu Platformy, bo akurat tamten słupek został uszkodzony. Także miałem okazję porozmawiać z fachowcami, którzy przyjechali go oglądać. Sam widziałem, w jakim on był stanie. I o ile ja jestem, podkreślam to, zwolennikiem montażu tego systemu, to no, trudno no, nie odnieść wrażenia, że jednak wykonawca chyba nie dopełnił tutaj do końca swoich obowiązków właściwie, bowiem no ten słupek był zamontowany, solidny, potężny słupek był zamontowany na czterech śrubach, które no, szczerze mówiąc, mam w salonie półki do ściany na grubszych śrubach pomontowane.
1: A to także jest tylko jeden ze 108
4: tak,
1: słupków.
4: Tak, i tutaj na szczęście no, urzędnicy mówili przy mnie, że będą to weryfikować. Tutaj podkreślam, to nie jest tak, że miasto już odebrało to. To nie jest tak, że miasto jest do końca zadowolone z efektów pracy. Te uwagi do wykonawcy są ciągle przekazywane. No, dzisiaj no, nie chciałbym być w skórze wykonawcy po tym, co zapewne usłyszał od urzędników.
1: Ale także teraz będzie każdy z tych 108 słupków testowany pod kątem tego, jak się zachowa, kiedy dostawczak najedzie na niego bokiem? Czy
4: mam nadzieję, że tak, bo przypominam, że podstawowym celem budowy tego systemu nawet nie są te nielegalne wjazdy, tylko zapewnienie łodzianom bezpieczeństwa. Więc skoro wydajemy tyle pieniędzy...
1: 5 milionów
4: dla 800 000 zł. Nie jest ważne, czy ten system zostanie oddany w czasie wakacji, po wakacjach w przyszłym roku, tylko chciałbym mieć pewność, że urzędnicy wszystko przetestowali i dopiero go odbierzemy.
1: Dobrze, tylko że jeżeli chodzi o te słupki, to mogę już chyba powiedzieć, że ten serial trochę trwa. To już jest dobrych kilka miesięcy. Ja pamiętam, jak pod koniec ubiegłego roku wiceprezydent Tomasz Piotrowski mówił, że to nie jest fizyka kwantowa, że to powinno pójść sprawnie, że to też nie powinno kosztować nie wiadomo jak dużo, bo to nie są skomplikowane systemy. Tymczasem okazuje się, że słyszeliśmy Piotra Kurzawę, który mówi, że odbiory będą wcześniej, ale ma nadzieję, że do końca roku już będziemy ten system w pełni znali i wiedzieli, czy i jak on działa.
4: No, czasami rzeczywiście tak jest w życiu, że któryś z nas, polityków, powie coś, co wydaje się proste, a później ma z tym dosyć długo problemy. No i trudno nie odnieść wrażenia, że o ile wiceprezydentowi świetnie naprawdę według mnie wychodzi wiele remontów i coraz rzadziej mamy zastrzeżenia do tego, jak one są prowadzone, no o tyle przy takiej, wydawałoby się, prostej sprawie, no nie on, ale akurat urzędnicy zanotowali pewną wpadkę.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska. Dobrze się stało, że się tak stało i to jeszcze przed odbiorami, czy może źle, że to wychodzi dopiero teraz, po kilku miesiącach prac?
2: No dobrze, że to się stało przed odbiorem na pewno. Pewnie, że gdyby to wyszło wcześniej, to byłoby lepiej. Całe szczęście, że to właśnie nie jest odebrane i że ciężar wyjścia z tej sytuacji i naprawy tej całej sytuacji będzie po stronie wykonawcy, który absolutnie musi się nad tym pochylić, po prostu musi to naprawić. No pamiętajmy, że ten system też był zaprojektowany po to, i tak słyszeliśmy w oświadczeniach, tak, że te słupki mają zatrzymać 7,5-tonową ciężarówkę jadącą z prędkością 48 km na godzinę. No trudno sobie wyobrazić, że takie słupki mogłyby taką ciężarówkę, tak zamontowane słupki mogłyby taką ciężarówkę powstrzymać. Więc no tutaj cała pełna zgoda z Marcinem. Niech to potrwa dłużej, ale niech to będzie wykonane porządnie, tak jak należy. Te słupki muszą być lepiej zakotwione, tak żeby one spełniały swoje zadanie i żeby zapewniały mieszkańcom bezpieczeństwo.
1: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Znaczy ja ubolewam, że Łódź w dalszym ciągu jest jednym wielkim memem, dlatego że ten dzisiejszy słupek i ten obraz, który się pojawia w mediach społecznościowych, to jest po raz kolejny memiczne przedstawienie naszego miasta. Ja bym wolał, żeby zupełnie inaczej to wyglądało. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że za niemal 6 milionów złotych wydano na system inteligentnych słupków, które miały nie tylko chronić przed nieuprawnionym wjazdem, ale nawet atakami terrorystycznymi. Także no, zwracam uwagę, że w teorii miała być to niezniszczalna bariera, a w praktyce wystarczył jeden samochód dostawczy, aby potężne zabezpieczenie zostało po prostu wyrwane z ziemi. No i to jest kolejna fuszerka za grube miliony, za którą zapłacą, a w zasadzie już zapłacili łódzcy podatnicy. I ja w tym roku, do końca tego tygodnia złożę jeszcze interpelację, żądając wyjaśnień, dlaczego właśnie doszło do takiego zdarzenia. I co ciekawe, to zdarzenie, tak jak zresztą wspomniał pan radny Chęcz, akurat zdarzyło się pod siedzibą Łódzkiej Koalicji Obywatelskiej, także pod oknami rządzących, bo tak można powiedzieć, no właśnie dochodzi do takiego incydentu i no myślę, że to naprawdę jest takie symboliczne.
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Panu się podobają te obrazki? To jak to ujął radny Buchali, memy, to wykonanie, czy to jednak pozostawia dużo do życzenia?
3: Nie, no ja nie bym w ten sposób tego na pewno nie ujął. Oczywiście, że chcielibyśmy, aby wszelkie inwestycje w naszym mieście były wykonane i wykonywane na jak najwyższym poziomie i tak powinno być również w tej sytuacji. Słupki, nie jestem ekspertem, ale według mnie z tego, co widzieliśmy wszyscy na zdjęciach, czy na materiałach wideo, powinny być zamontowane o wiele głębiej. To nie była solidna robota i będziemy na pewno

0: Nie jestem tego fanem, ale rozumiem i szanuję, ponieważ widziałem też w wielkich metropoliach europejskich podobne rozwiązania. Szanuję cel i misję tych słupków, właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: A czy potrzebujemy słupków wjazdowych na Piotrkowskiej w tym wydaniu, w którym, dobrze, powiedzmy już, że w poprawionym wydaniu, to znaczy w takim, w którym już ten słupek nie przewróci się pod naporem boku samochodu czy frontu samochodu?
0: To znaczy na pewno tak. Wydaje mi się, że widzieliśmy to już w innych miastach w Europie, gdzie rzeczywiście do takich ataków terrorystycznych dochodziło. Mamy nadzieję, że nigdy, przenigdy nie dojdzie do takich ataków w Polsce, a przede wszystkim w Łodzi. Aczkolwiek organizujemy bardzo dużo eventów i wydarzeń dla mieszkańców i turystów, między innymi właśnie na Deptaku na Piotrkowskiej, Light Move Festival, gdzie rzeczywiście mówimy o dziesiątkach tysięcy czy setkach tysięcy tak naprawdę widzów tych wspaniałych wydarzeń, uczestników, i ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Uważam, że rozwiązanie, mimo tego, że wizualnie nie jest według mnie idealne, jest rozsądne.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska, tak, znaczy, zgłaszała się do głosu.
2: Tak, no generalnie od lat była mowa o tym, że takie słupki są potrzebne, żeby po prostu zapanować nad wjazdami samochodów na ulicę Piotrkowską. Chcemy, żeby ulica Piotrkowska była przede wszystkim przestrzenią dla pieszych, dla rowerzystów, a nie dla samochodów. I tutaj jakby za samą koncepcję absolutnie trzeba miasto pochwalić, że przeszło do realizacji tego, co od lat było postulowane, również przez organizacje pozarządowe, przez ruchy miejskie, że takie słupki się mają pojawić. No tylko właśnie jest kwestia tutaj, no diabeł tkwi w szczegółach, jest kwestia tego wykonania, natomiast co do samej zasady i samej koncepcji pojawienia się takiego zabezpieczenia, i to nawet nie tylko, jeżeli mówimy o jakichś dużych eventach, jak Light Move Festival, czy jakieś inne eventy, ale po prostu w codziennym takim funkcjonowaniu, żebyśmy mogli bezpiecznie i z przyjemnością korzystać z całej szerokości ulicy Piotrkowskiej, a nie tylko z chodników.
1: Dobrze, to teraz pytanie. Konia z temu, kto jest w stanie odpowiedzieć, kiedy ten system będzie w pełni działał? To jest pytanie otwarte do państwa. Ktoś może wie.
3: Znaczy, po tym dzisiejszym, z deklaracji, które słyszeliśmy jeszcze 2 tygodnie temu na komisji, no to było tak, że no, co prawda te odbiory techniczne, że tak powiem, zamontowanych słupków, no to mają nastąpić w okresie wakacji, tuż przed wakacjami, tak, czerwiec, lipiec. Ale urzędnicy później chcieli weryfikować to działanie od strony, że tak powiem, software'u i uprawnień, komu, co, kiedy te słupki mają być podniesione. I tak naprawdę te wakacje to miała być jeszcze taka trochę zabawa. System tak naprawdę miał być odpalony dopiero od przyszłego roku, tak już zupełnie, żebym działał tip-top. No w tej chwili, kiedy widzimy, jak te słupki są pomontowane, jak są, no to obawiam się, że jednak troszkę ta faza testów zacznie się troszkę później, no bo to, tak jak padło, no raczej nie jest kwestia jednego słupka do wymiany pod kątem montażu, także...
1: A pan przewodniczący już może powiedzieć, że to nie jest kwestia tylko tego jednego słupka?
3: No, panie redaktorze, no ja zdawałem maturę z matematyki. Tych słupków na Piotrkowskiej jednak mamy dosyć dużo.
1: 108.
3: 108. I jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat w ten trafi kurier i ten akurat się okaże słaby, a pozostałe wszystkie są w porządku.
1: Ale panie przewodniczący, to pytam, czy pan wie, jest w stanie wskazać, który z tych słupków jeszcze, czy sprawdzał pan dzisiaj na przykład?
3: Znaczy,
1: czy
3: to po konferencji prasowej, jakie oglądałem spaceru podczas samego montowania, jakie ogląda się od góry, jakie to są typy mocowania, no to one wszystkie wyglądają tak samo, więc ja dlatego zakładam, że wszystkie są pomontowane równie, co by nie powiedzieć, słabo.
1: Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość. Potrzebujemy słupków wjazdowych na Piotrkowską, bo już też jesteśmy świadkami od długiego czasu gorącej dyskusji w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych. Część mówi tak, potrzebujemy sprawić, żeby Piotrkowska stała się deptakiem. Część mówi nie, potrzebujemy swobodnego 24/7 dostępnego wjazdu na Piotrkowską.
4: Dlatego my już od dłuższego czasu podkreślamy, aby prezydent miasta wypowiedziała się w tej sprawie, jaką przyszłość widzi dla ulicy Piotrkowskiej, ponieważ w moim przekonaniu słupki to jest jeden element. I teraz wyjściem do tego wszystkiego jest pytanie, jaka ma być Piotrkowska w przyszłości. Mi tego bardzo brakuje, że nie ma żadnej strategii. Gdzie jest menadżer ulicy Piotrkowskiej? No, ja nie widziałem jego zbytniej aktywności już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o zarządzanie tą ulicą.
1: Natomiast, został dyrektorem Departamentu Promocji i Strategii.
4: No, panie redaktorze, natomiast trzeba zadać sobie pytanie, jaką mieszkańcy widzą ulicę Piotrkowską w przyszłości, i takich konsultacji mi brakuje, dlatego że na przestrzeni

0: przestrzeni wielu lat mówimy, teraz mówimy, pani radna mówiła o tym, że to dobrze, żeby to był deptak, dlatego są te słupki, aby no, te osoby, które tam spacerują, czuły się bezpiecznie, ale w międzyczasie popatrzmy, ile lokalnych biznesów, ile fantastycznych kawiarni zostało zlikwidowanych na rzecz jakichś lombardów, żabek, różnych innych rzeczy. No więc trzeba sobie zadać pytanie, czy właśnie to się wpisuje, czyli te słupki, to zabezpieczenie wpisuje się w jakąś ogólną strategię rozwoju ulicy Piotrkowskiej. Sama koncepcja, jeżeli miałby być to deptak, jest jak najbardziej słuszna. I teraz przechodzimy do tej drugiej części mojej odpowiedzi, że no panie radny, no miasto to nie jest zabawa, a mieszkańcy to nie są jakieś króliki doświadczalne. A ja mam wrażenie, że wiele rzeczy w naszym mieście właśnie dzieje się na podstawie jakichś eksperymentów. No i to, o czym pan radny teraz wspomniał, jest tego najlepszym dowodem. No umiejscowienie tych słupków, co wspomniał tutaj radny z Lewicy, no jest naprawdę niefortunne. Ja dzisiaj przechodziłem ulicą Piotrkowską i już pomijając to, że jeden słupek po prostu upadł jak karton, natomiast to, co jest względem jeszcze umiejscowienia bardzo bulwersujące, to jest jedna chyba restauracja. Nie wiem, czy trudno nazwać to restauracją, ale ma swój ogródek i na środku tego ogródka, wśród krzeseł, są wystające słupki. No to jest po prostu jakaś aberracja i no naprawdę dlatego powiedziałem, że miasto Łódź jest w jakimś sensie memem, ale nie dlatego, że ja bym chciał, żeby było memem, tylko dlatego, że rządzący Łodzią stwarzają ku temu okazję.
1: Jeżeli chodzi o trendy na Piotrkowskiej, to one też się powoli zaczynają zmieniać. Przynajmniej w niektórych miejscach widzimy, że od wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej zaczyna znikać część tych sklepów 24-godzinnych.
0: Panie redaktorze, ale czy mamy strategię? Ale czy mamy strategię? Panie redaktorze, czy mamy strategię na rozwój ulicy Piotrkowskiej? Widział pan taki dokument?
1: To Marcin Chęcz, riposta.
2: Ale przecież, panie radny, my mamy całe dokumenty, jeśli chodzi o rewitalizację. I ten program był wdrażany przez ostatnie lata. Co więcej, ciągle trwa, bowiem jest kolejny kwartał rewitalizacji, który dotyka Piotrkowską prowadzony. No i to jest jednoznaczna strategia taka, że w przeciwieństwie do większości polskich miast nie robimy tutaj skansenu, tylko chcemy, żeby to było żywe miasto, gdzie jest miejsce oczywiście dla turystów, dla przedsiębiorców,
0: dla
2: ale także
0: żabki.
2: Dla mieszkańców.
0: Dla lombardu i żabki. I
1: jak pan, bez lokowania produktu,
2: jak
1: proszę.
2: Pan spojrzy, oczywiście te żabki są wszędzie, w całej Polsce. Już tak, nikt nigdy nie zakłada, że w Polsce będzie więcej żabek niż kościołów, ale faktycznie tak jest. W przypadku ulicy Piotrkowskiej ja zauważam, że tam się pojawia coraz więcej małych biznesów. Zauważam, że do kolejnych kamienic się wprowadzają mieszkańcy. Nie zawsze to jest sama ulica Piotrkowska, ale okolice, ulica Wschodnia choćby. I jednak ten trend, jak patrzymy na całe nasze centrum, jest taki, że to centrum z powrotem wraca do życia. Oczywiście to jeszcze trochę potrwa, ale według
0: już 16 lat rewitalizuje się to Łódź
1: tego tematu, tej zmiany ulicy Piotrkowskiej, to możemy też porozmawiać o innej zmianie, której konsultowanie się zaczęło, czyli rozszerzenie alkoholowej ciszy nocnej na teren całego miasta, bo dzisiaj to ograniczenie nocne sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje na terenie 7 osiedli w Łodzi. Ruszyły teraz konsultacje społeczne w tym zakresie. Czy tym razem ta dyskusja może pójść sprawniej niż przy pierwszym podejściu do tej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej? Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Tak, myślę, że na pewno. Z tego względu, że mieszkańcy widzą te zmiany, które zachodzą na ich osiedlach. Rozmawiamy na bieżąco z mieszkańcami. Przysyłają nam też wiadomości. Gdy spotykamy mieszkańców na chodnikach, na ulicach, rzeczywiście podejmujemy te rozmowy i tematy. Rzeczywiście moje osobiste odczucia są takie, że większość naszych mieszkańców popiera te decyzje. Nawet jeżeli podchodzili dosyć sceptycznie do wdrożenia ciszy alkoholowej na 7 tych osiedlach na samym początku, to rzeczywiście w tym momencie są za tym, aby w całym mieście ograniczyć sprzedaż alkoholu.
1: Ja miałem takie wrażenie, kiedy był procedowany ten obywatelski projekt uchwały, że wtedy raczej opór materii był po stronie części radnych, którzy chcieli wszystko przekonsultować, przeanalizować, sprawdzić, obejrzeć z każdej strony, mimo że już były wtedy przykłady z innych miast. Magdalena Gałkiewicz najpierw.
4: Tak, znaczy oczywiście część radnych była sceptyczna, natomiast ja jestem ja nie podzielam takiego zdania, że jakoś mało sprawnie ta pierwsza część konsultacyjna poszła. Wydaje mi się, że to jednak było mimo wszystko dość sprawne i też odzew społeczny był bardzo jednoznaczny.
1: Ja pamiętam, jak ten obywatelski projekt z sesji na sesję spadał do kolejnego porządku, na kolejne posiedzenie.
4: Tak, tutaj pan redaktor ma rację, on rzeczywiście trochę był przeciągnięty w czasie. Ja zapomniałam o tym, tak było. Natomiast w momencie, kiedy ruszyły już te konsultacje, kiedy my też organizowaliśmy jako radni debaty wokół tego, to zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i rzeczywiście już wtedy bardzo mocno wybrzmiały takie głosy, czemu robimy to tylko na 7 osiedlach, że Widzew tak, żeby chciał mieć takie regulacje wprowadzone, że Chojny chciałby mieć takie regulacje wprowadzone. I to były głosy zarówno mieszkańców, jak i rad osiedli, które spoza tych 7 osiedli, o których była mowa pierwotnie, na tych debatach się pojawiali i bardzo jasno artykułowali właśnie tą potrzebę rozszerzenia tego na całe miasto. Po pierwsze, żeby też prowadzić spokój i więcej spokoju na pozostałych osiedlach, ale też, żeby przeciwdziałać takiemu absurdalnemu zjawisku, jak turystyka alkoholowa, gdzie kończy nam się jedno osiedle i już na terenie sąsiedniego możemy po tej godzinie 22 alkohol w sklepie całodobowym kupić. Więc,
1: godziny te same czy dłuższe?
4: No ja, moim zdaniem, jeżeli rozszerzamy to na całe miasto, no to już na jednych zasadach powinno to być w tych samych godzinach na terenie całego miasta.
1: Marcin Chęcz się zgłaszał i zaraz Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Przyznam się, że ja do samej idei zawsze byłem nastawiony pozytywnie i zachęcałem pozostałych moich kolegów do głosowania w taki sposób, także do brania udziału w konsultacjach, choć to nie jest tak, że ja te rozwiązania społeczne, to już przypominam, mieszkańcy zgłosili ten projekt. Ja też miałem do niego pewne takie uwagi, że nie wiem, czy akurat ta godzina 22 powinna być, może trochę później. Raczej sam też bym widział rozciągnięcie od poranka trochę dłużej, ale na to jeszcze prawo nam nie pozwala. Dokładnie. Ale to są takie rzeczy, które to są szczegóły. Te szczegóły, one budziły zainteresowanie radnych, dyskusje radnych, budziły dyskusje mieszkańców. Troszkę tak wszyscy się przyglądowaliśmy temu centrum jako takiemu eksperymentowi, bo każdy w nas, tacy jesteśmy troszkę jako Polacy, że jak słyszymy coś nowego, to zaraz sobie szukamy w głowie, co się może zdarzyć. Ja wtedy słyszę często uzasadnione uwagi, a często zupełnie abstrakcyjne. I wprowadzenie tego spowodowało, że nagle nie jesteśmy zalani nielegalnymi metami, nagle nie ma jakichś wielkich bitew alkoholowych na granicach tych okręgów. Generalnie te wszystkie rzeczy, którymi przeciwnicy straszyli, nie nastąpiły.
1: Trochę jak z niedzielami niehandlowymi.
2: I te osoby, które nie miały wyrobionego zdania na osiedlach pozostałych, mam wrażenie, że teraz widzą raczej pozytywy. Dlatego ja osobiście zachęcam wszystkich do głosowania w tych konsultacjach, do dania tego głosu, że jak najbardziej tak.
1: Marcin Buchali, Prawo
0: i
1: Sprawiedliwość.
0: Część radnych, drodzy słuchacze, to jest to, co właśnie przed chwilą powiedziałem. No, radny Chęcz znowu podkreślił, że kolejne działanie było eksperymentem. No i właśnie ja mam duże wątpliwości, a na pewno większe niż tutaj moi przedmówcy, co do tego, czy te konsultacje były reprezentatywne, bo trzeba przypomnieć i powiedzieć jasno, wśród tych osób, które były za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych, nocnych, byli nie tylko mieszkańcy Łodzi. I to trzeba powiedzieć krótko, dlatego że ta metoda głosowania pozwalała na to, aby, nie wiem, gdańszczanin, aby osoba z Krakowa mogła zagłosować w tej ankiecie. Dlatego ja bym był za tym, aby jeżeli mamy taki pomysł na to, żeby tą strefę poszerzyć, to żeby te konsultacje okazały się reprezentatywne. Mamy przecież aplikację, mamy kartę łodzianina. Ona weryfikuje na podstawie tego, czy mieszkamy w Łodzi, czy nie, bo inaczej nie możemy tej karty łodzianina mieć. Dlaczego nie przeprowadzić na tej samej podstawie konsultacji społecznych? No jakby dlaczego nie stworzyć takiej apki, która by na to pozwalała? Ja myślę, że już taki fundament co do tego właśnie poprzez aplikację karty łodzianina mamy.
1: A Marcin Buchali popiera alkoholową ciszę nocną w całym mieście, czy też samą w sobie?
0: To są dwa wymiary. Pierwszy wymiar dotyczy tego, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, pewną liczbę zwiększonych interwencji po spożyciu alkoholu przez mieszkańców. Drugi wymiar to profilaktyka leczenia uzależnień, dlatego że no tutaj zarówno w tym, w jednym, jak i w drugim aspekcie ta idea jest słuszna. Tylko ja bym chciał, że to, co w moim przekonaniu, w moim sercu jest słuszne, nie oznacza, że ma być wprowadzane dla wszystkich mieszkańców Łodzi. Ja bym chciał poznać ich zdanie. Po to mnie mieszkańcy Łodzi, łodzianki i łodzianie wybrali, abym reprezentował ich, a nie swoje idee, które mam gdzieś tam w sercu. Dlatego ja się z tą ideą zgadzam wewnętrznie i uważam, że ona się wpisuje właśnie w tą profilaktykę i również w to utrzymanie większego bezpieczeństwa i porządku. Natomiast moje idee nie mogą wpływać na wszystkich mieszkańców Łodzi, dlatego ja oczekuję, aby te konsultacje były naprawdę reprezentatywne i o to apeluję do rządzących miast.
1: Rzeczywiście jest trochę tak, że ankieta Vox Populi nie jest narzędziem do przeprowadzania konsultacji społecznych. To rzeczywiście część z tych głosów można śmiało wrzucić od razu do folderu z napisem kosz.
2: Teraz ma być weryfikacja elektroniczna.
1: Marcin Klucz, Koalicja Obywatelska.
2: Znaczy elektroniczna weryfikacja.
1: Bo ja sam od razu tylko to powiem, 4 razy zagłosowałem w tamtym Vox Populi, specjalnie 2 razy na tak, 2 razy na nie, żeby nie zniekształcać wyników ankiety.
2: Teraz mają być takie mechanizmy, które znamy, jeśli chodzi o budżet obywatelski, także ta weryfikacja SMS-owa to przynajmniej te puste głosy wyrzuci, przy czym znaczy ja się troszkę zgadzam z tym, że Vox Populi nie jest idealne, bo tak naprawdę dzisiaj internet i dyskusja w internecie bardzo spłyca wszystko i tak naprawdę sprowadzenie wszystkiego przez Vox Populi to tak lub nie, bez często szerszego wprowadzenia w temat poznania różnych zdań, no jest jakimś trochę takim plebiscytem troszkę wypaczającą nam tę demokrację, zwłaszcza, że też nie każdy zagląda na bieżąco do Vox Populi. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś naprawdę ma pomysły na jakieś inne genialne narzędzie, to myślę, że
0: właśnie
2: Rada Miejska... Ale
0: no
2: to porozmawiajmy o tym na spokojnie, na komisjach, wypracujmy. Myślę, że akurat miasto bardzo kibicuje rozwojowi aplikacji Łódź.pl i kto... Tak,
1: tak kiedyś
2: nazywa.
1: Karta Łodzianina dzisiaj.
2: Jak najbardziej będzie zyskiwała kolejne funkcjonalności, także dlaczego by nie głosowanie w różnych sprawach.
1: Szanowni Państwo, przechodzimy do tematu, który od zawsze i chyba na zawsze już rozpalał i będzie rozpalał opinię publiczną, a konkretnie do pieniędzy, bo to jest temat, który jest bardzo angażujący. Wiemy, kto w Łodzi jest najbogatszym łódzkim radnym. Radio Łódź przeanalizowało oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Łodzi za 2025 rok. Podzieliliśmy to na kilka kategorii. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej, pierwszy pośród radnych, to także lider w kategorii dochód z działalności gospodarczej, bo jak wiemy, Bartosz Domaszewicz od lat prowadzi firmę sprzątającą, z której dochód w zeszłym roku wyniósł ponad 1 200 000 zł.
5: Swoją działalność polityczną traktuję wyłącznie w formie realizacji jakiejś misji albo własnego hobby, zainteresowania, pasji dla miasta, a nie źródła dochodów. I tą sytuację umożliwia mi prowadzenie już od wielu lat własnej firmy. Czy to jest dużo? No, to zależy, jak to spojrzeć. To ciągle jest przedsiębiorstwo małe, nieduże. Chciałbym, żeby było na pewno znacznie większe, ale taki bezpośredni kontakt z pracą, z biznesem na pewno też lepiej pomaga później oceniać i rozstrzygać sprawy w Łódzkiej Radzie Miejskiej.
1: Mówi Radio Łódź Bartosz Domaszewicz. Z kolei Elżbieta Żuraw z Nowej Lewicy to zwyciężczyni w kategorii zarobki. Prawie 700 000 zł brutto za pracę w zarządzie Polska Press. W medialnej spółce Żuraw pracuje od około 20 lat, ale nie chciała z nami porozmawiać o jej wynagrodzeniu. Najwięcej oszczędności, bo ponad 1 200 000 zł, posiada Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej, od lat związany zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim.
6: Większość mojego majątku, zdecydowaną większość, zarobiłem przed wejściem do służby publicznej i myślę, że tak właśnie powinno to wyglądać, że osoby, które sprawują mandaty polityczne, są osobami też niezależnymi finansowo. Ja całe swoje życie zawodowe związany byłem z uczelnią. I to jest moje główne źródło dochodu. Byłem młodym naukowcem, który, nie ukrywam, odnosił sukcesy w nauce. Miałem między innymi granty, które były, na przykład grant z Narodowego Centrum Nauki opiewający na ponad 500 000 zł. Miałem liczne stypendia, zarówno polskie, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 2-krotnie dla wybitnych młodych naukowców. Dużą część tych oszczędności pochodzi właśnie z aktywności mojej naukowej.
1: mówi Marcin Gołaszewski z Koalicji Obywatelskiej. Jest też w tym zestawieniu przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Stasiak, który ma papiery wartościowe na ponad 1 750 000 złotych. Chcieliśmy z nim porozmawiać o pochodzeniu tych papierów wartościowych, skąd one są, ale niestety nie odebrał telefonu. Czy zarobki polityków rzeczywiście powinny budzić tak duże emocje? O to zapytaliśmy dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Mariusza Sokołowicza.
7: Najważniejsza kwestia to jest nie tylko, czy też nie tyle sama skala zarobków, czy oszczędności, czy posiadanego majątku, ale źródło tychże, to znaczy skąd te pieniądze są. I teraz jeśli ktoś pełni funkcje publiczne, czy to jako radny, czy to jako prezydent, czy inne funkcje takie, no rzekłbym, z wyboru, no to pytanie jest, czy majątek i dochody są czerpane w powiązaniu z tymi funkcjami, czy niejako obok nich. No bo jeśli obok nich, to w ogóle nie ma tutaj żadnej dyskusji. No a jeśli w powiązaniu, no to należałoby się zastanowić, czy to powiązanie było zgodne z istniejącymi przepisami prawa. I w tym kontekście wydaje mi się, że najważniejsza jest transparentność. Po prostu, żeby ludzie mieli dostęp do tej wiedzy i sami sobie jako mieszkańcy, wyborcy potencjalnie odnili, czy to jest w porządku, czy nie.
1: Sprawdziliśmy też, kto ma najmniejszy majątek i tutaj raczej bez zaskoczenia to 22-letnia najmłodsza radna Rady Miejskiej w Łodzi, Maja Włodarczyk z Koalicji Obywatelskiej, która nie ma ani nieruchomości, ani dochodów innych niż dieta radnej. Czy rzeczywiście zarobki w polityce to jest coś, co powinno wyborców, odbiorców zrażać? Czy może jednak powinni podchodzić do tego neutralnie? Czy słusznie co jakiś czas pojawiają się te emocje? Tomasz Frączak, Nowa Lewica.
3: Wydaje mi się, że z natury lubimy mieć dostęp do tego rodzaju informacji niestety. I czy powinniśmy rzeczywiście aż tak się skupiać na tych cyfrach tego, ile kto czego ma, ile kto ma w portfelu? No, uważam, że nie. Natomiast na pewno bardzo szanuję radnych, samorządowców, którzy tak naprawdę z tego samorządu jedyne, co mają, to dietę. I jeżeli pracują gdzieś, to pracują na własnych zasadach, na działalności gospodarczej, która nie jest powiązana politycznie, czy też na rynku prywatnym. Natomiast na pewno też uważam, że i może to być troszeczkę kontrowersyjne, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli chcemy mieć samorządowców, jeżeli chcemy mieć parlamentarzystów, którzy są naprawdę ekspertami w swoich dziedzinach, którzy rzeczywiście wiedzą, o czym mówią. Nie są tam z przypadku, nie są tylko i wyłącznie zadania partyjnego, ale osiągnęli już bardzo dużo sukcesów w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. To uważam, że powinni otrzymywać wystarczające godne wynagrodzenie, które mogłoby być również konkurencją do wynagrodzeń na rynku prywatnym.
1: Dieta w przypadku większości radnych za zeszły rok to jest niecałe 50 000 złotych. To rzeczywiście nie są pieniądze, za które można byłoby się utrzymać. Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość.
0: No przede wszystkim uważam, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, ile ich przedstawiciel, czy w Radzie Miejskiej, czy w parlamencie, jakie uzyskuje dochody, ale dlaczego? Nie dlatego, żeby oceniać, ile jego dochód wyniósł z jakiejś pracy, nie wiem, czy bycia przedsiębiorcą, tylko czy ten dochód jest ściśle powiązany, o czym mówił mój przedmówca, ściśle powiązany z funkcją partyjną, publiczną, jaką pełni. Bo jeżeli widać, że funkcja, nie wiem, radnego, funkcja inna, publiczna, wiąże się z innymi korzyściami majątkowymi, no to tutaj jakby myślę, że to nie należy do tego, żeby no jakby chwalić. Natomiast mi trudno być recenzentem, to jest taki trudny temat, trudno być recenzentem czyichś dochodów z umowy o pracę, jeżeli ten ktoś jest, nie wiem, naprawdę wybitnym menadżerem, czy wybitnym urzędnikiem, czy kimkolwiek innym, czy przedsiębiorcą. Jeżeli po prostu ciężko na to pracuje, jest doceniany w pracy i ma z tego tytułu wysokie dochody, no to nie mniej jest to oceniać.
1: Ale znamy też przykłady radnych Rady Miejskiej w Łodzi, którzy są zatrudnieni na majątku, czy to samorządowym, czy państwowym. No i to jest... Tutaj mamy przykłady z każdej strony, tak. Tutaj będę symetrystą. Radosław Marzec, Centrum Zdrowia Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Tomasz Kacprzak, dyrektor w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Marcin Chęcz, kiedyś Orientarium za Łódź, teraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Karolina Kępka, MPK Łódź. Krzysztof Makowski, TBS, o ile dobrze pamiętam, chyba że tutaj się coś zmieniło. Natomiast jest wielu radnych, którzy rzeczywiście może nie zarabiają tak zawrotnych kwot jak te, o których przed chwilą mówiliśmy, ale zarabiają. I pytanie, czy by dostali tę pracę, gdyby nie byli z tej partii i z tego ugrupowania, z którego są.
0: No właśnie, i w moim przekonaniu od tej oceny są mieszkańcy, czy też wyborcy tej konkretnej osoby, a nie my jako radni, żebyśmy siebie nawzajem oceniali, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne. To są jakieś nasze, znaczy ja mówię teraz o sobie, że to jest jakieś wewnętrzne przemyślenie na ten temat, czy ktoś powinien akurat tyle zarabiać, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że ja jako radny Rady Miejskiej w Łodzi nie jestem od recenzowania czyichś dochodów z tytułu umowy o pracę czy z tytułu działalności gospodarczej. I tyle. Od tego są wyborcy, od tego są mieszkańcy, aby mogli ocenić. Po to są właśnie oświadczenia majątkowe, aby to wszystko było transparentne. I wtedy mieszkańcy będą mogli wyciągnąć sobie jakieś wnioski z tego idące. No myślę sobie, że wspomniany tutaj Krzysztof Stasiak czy Radosław Marzec, ja przypomnę, że to są osoby, które są zawieszone w Prawie i Sprawiedliwości. Krzysztof Stasiak nie jest członkiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, więc no, trzeba pytać panów, dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej.
1: Ja no to w tym zapytam inaczej. Ja w tym czy rankingu, Radosław Marzec ja kiedyś się z panem dzielił swoją pasją do medycyny, do służby zdrowia i mówił, że to jest ta działka, w której się zawsze widział
0: panie
1: i chce
0: redaktorze,
1: to robić.
0: No, ja cieszę się, że no, nie jestem w tym rankingu Radia Łódź. Natomiast to nie jest pierwsza kadencja. Myślę, że składałem oświadczenie jeszcze jako były wicewojewoda łódzki, jako radny Rady Miejskiej w zeszłym roku i teraz obecnie i nigdy się w takim rankingu nie znalazłem, więc myślę sobie, że to już niech wyborcy, mieszkańcy sami ocenią.
1: Magdalena Gałkiewicz,
4: znaczy, ja myślę, że sam ten ranking nie jest niczym ani do potępienia, ani do chwalenia. No po prostu to jest zwykły ranking, ktoś ma takie dochody, nie inne. Myślę, że to, co jest kluczowe, to jest dokładnie to, co powiedział dr Sokołowicz, czyli po prostu skąd te pieniądze pochodzą, czy tutaj nie ma jakiegoś konfliktu interesów i czy osoba publiczna pracuje na rzecz mieszkańców, czy też na rzecz jakichś tam swoich korzyści majątkowych. Natomiast jeżeli ktoś jest specjalistą i tutaj chyba wszyscy się zgadzamy i w swojej dziedzinie zarabia dobre pieniądze za to, jak dobrze pracuje, czy realizuje tą pracę na rzecz jakiegoś innego przedsiębiorcy, czy też ma swoją działalność gospodarczą, no to bardzo dobrze. No to dlaczego mielibyśmy kogoś za to recenzować? Natomiast dotknęliśmy tutaj jeszcze rzeczywiście jednego takiego bardzo ważnego elementu, czyli właśnie tych łączenia funkcji w publicznej pochodzących z mandatu z zatrudnieniami, czy to są spółki miejskie, czy to są spółki Skarbu Państwa. Możemy sobie też spojrzeć na to szerzej, przecież na poziomie chociażby parlamentu, rządu i tak dalej. No to jest pewna, ja bym powiedziała, patologia naszego systemu. No jest to pewien konflikt interesów i być może trzeba byłoby się zastanowić, już wracając na to nasze samorządowe, lokalne podwórko, czy nie należałoby rzeczywiście pomyśleć o funkcji radnego zawodowego, tak aby taka osoba mogła w pełni się poświęcić realizacji mandatu. No w dużych miastach wiadomo, że tej pracy jest bardzo dużo, jest jej tak dużo, jak dużo jesteśmy w stanie jej na siebie wziąć. Ale jednocześnie, żeby
1: tylko
4: skończyć
1: tą kontekst,
4: fikcją.
1: Radni nie otrzymują wynagrodzenia. Radni otrzymują dietę, która jest zwrotem kosztów poniesionych w związku z pełnieniem mandatu. Czyli na przykład, kiedy państwo radni mają dzień sesyjny, to muszą wziąć dzień wolny w pracy, żeby móc się na nią stawić, albo muszą czasami wyjść wcześniej z pracy, żeby móc się stawić na posiedzeniu komisji
4: jakieś spotkania w urzędzie, tyle. Które są w godzinach pracy. No tych obowiązków, tych takich standardowych godzinach pracy jest rzeczywiście bardzo dużo, bo to nie tylko komisje i sesje, ale to są też różnego rodzaju spotkania, czy to z mieszkańcami, czy z wydziałami. To wszystko dzieje się w godzinach od 8 do 16 i rzeczywiście w takich godzinach, w których standardowo my wszyscy pracujemy.
1: To ile taki radny zawodowy musiałby zarabiać, żeby zrezygnować z pracy zawodowej?
4: To trudno mi powiedzieć. To by trzeba było chyba jakoś uśrednić. Ja też nie jestem ekonomistką, natomiast tutaj rzeczywiście jest takie pole do dyskusji na ten temat, bo no, tej pracy, tak jak powiedziałam, jest bardzo dużo. Jeżeli nie chcemy uprawiać takiej fikcji i być gdzieś po zatrudnieniu w spółkach miejskich czy w innych spółkach zależnych w jakiś sposób od decyzji politycznych i pracujemy w sektorze prywatnym, no to ten czas naprawdę jakby no, jest też ograniczony, tak? Więc tutaj no, myślę, że o tym się też długo, długo rozmawia, ale na razie chyba żadnych wniosków w kierunku jakby stworzenia takiej możliwości, żeby radni pracowali zawodowo, ja nie słyszałam.
1: Marcin Chęcz, Koalicja Obywatelska. Pan musiał wysyłać CV do swoich miejsc pracy, czy pan dostawał zaproszenie do pracy?
2: Znaczy, oczywiście, że wysyłałem. Zresztą ja się nie wstydzę. Jestem specjalistą w swojej branży i to bardzo często chwalonym przez samych klientów. Mógłbym wydrukować całą, że tak powiem, naprawdę litanię. Ale nie chcę tutaj mówić stricte o sobie. W moim życiu wszystko jest jawne od samego początku. Ja zresztą często sam publikowałem swoje oświadczenia majątkowe. I pomimo tego, że to robię od samego początku, jak wrzucam na przykład jakiś post, gdzie chwalę jakąś inwestycję, to zaraz się ludzie mnie pytają, ile deweloper dał mi mieszkań. W ogóle, jakie ja usłyszałem historie, ile ja mam majątku, bo mnie ktoś zaczął w jakiejś restauracji na przykład, bo poszedłem na otwarcie Grand Hotelu, to z pewnością dostałem jakąś łapówkę, że nie wiem, załatwiłem zgodę konserwatora na coś i czytam takie historie. Więc ja osobiście uważam, że ta jawność życia publicznego, ona fajnie, że jest i jak najbardziej powinna być ta informacja, ale czy ja chcę osądzać innych, czy ja się nie czuję urzędem skarbowym, od tego są specjaliści, a czy to coś zmienia, że są te wszystkie nasze dochody widoczne, szczerze mówiąc zakładam, że 99% społeczeństwa zupełnie o tym nie wie i to nawet nie interesuje.
1: To potrzebujemy instytucji radnego zawodowego, bo być może to jest ten kierunek. Oczywiście część ludzi, kiedy na pewno usłyszy o tym, że taki radny miałby dostawać 8 tysięcy miesięcznie na rękę, to pewnie nie każdemu się to uśmiecha i nie każdemu się to podoba, bo różnie pracę polityków oceniamy, ale może to by wyszło bardziej opłacalnie, także dla podatnika, gdyby taki radny nie musiał szukać pracy po MPO, MPK, ZWIK-u i innych spółkach.
2: Znaczy, dla jasności, ja pracuję na cały etat i mam efekty swojej pracy, a to, że później po tej pracy o godzinie 16 jadę na Wiskitno, gdzie jadę tam po pierwsze dojechać z centrum na Wiskitno, po drugie objechać Wiskitno z mieszkańcami, później jadę do telewizji, później w domu siadam i piszę interpelację po tym, jak przeczytam dziecku książkę na dobranoc, siadam i o 21 piszę interpelację. To jest trochę szalone życie. Myślę, że większość osób jakby zobaczyła, jak funkcjonuje radny, który chce się angażować, to by w ogóle spojrzała na z litością, no by się popukała w głowę, co wy robicie ze swoim życiem. Ja osobiście jestem za tym, żeby w Polsce wyrzucić trochę akurat ten system samorządowy pod
1: ten
2: kątem.
1: Dietowy?
2: Żeby radni byli zawodowi, żeby radnych było mniej. W Nowym Jorku zdaje się radnych jest 7 czy 12, to jest ten poziom, ale to jest pełen etat. Masz biuro, masz specjalistów i robisz sprawy mieszkańców, bo naprawdę jest co robić. To nie jest tak, że my gdybyśmy chcieli, tak naprawdę gdybyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy całe dnie.
1: Ale są też tacy radni, których przez całą poprzednią kadencję nie usłyszałem ani razu, ani jednej interpelacji, no ich też nie znalazłem w systemie.
2: Ja bym nawet powiedział, że to jest do pewien odsetek Rady Miejskiej. Tylko, że to jest też kwestia trochę tego, jak sami wyborcy co oczekują, tak? Są różne rzeczy do reprezentowania w Radzie. My jesteśmy różni. Ja osobiście na przykład kryję się, ja nigdy się na przykład nie wypowiadam o tym zasadniczo, jak edukacja powinna być skonstruowana, czy nawet w tematyce sportu, w które staram się wkręcać, nie znam tego miasta za bardzo, bo to są trudne tematy, więc może tak być, że ja na przykład nie doceniam troszkę pracy moich kolegów, koleżanek z jakiejś komisji, bo po prostu się na tym nie znam, a inni nie doceniają mojej pracy w Komisji Transportu czy Planu, tak?
1: Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Ile musiałby dostawać taki radny zawodowy miesięcznie, żeby to miało, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi? Żeby ludzie, którzy zrobili już karierę na wolnym rynku, mają pracę, stabilność, chcieli z tego częściowo zrezygnować i przejść do tej polityki lokalnej, samorządowej.
3: No na pewno wystarczająco, żeby do takiego przejścia mogło po prostu dojść. No nie wiem, czy to rozmawiamy hipotetycznie, nie chcę tutaj rzucać żadnymi cyframi. No, czy mówimy o średniej krajowej, czy trochę więcej. Na pewno musiałoby być to wystarczająco dużo, żeby osoby, które są specjalistami, które są rzeczywiście dobrze zagospodarowani na rynku prywatnym, mają predyspozycję do tego, żeby angażować się w sprawy miejskie, mają predyspozycje, umiejętności do tego, żeby spotykać się z mieszkańcami, żeby załatwiać te sprawy, żeby brać udział w komisjach, żeby zabierać głos na komisjach, bo tego naprawdę jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś chce być aktywny, to ma 5-7 komisji. Tych spotkań jest bardzo wiele, tych zebrań. One są bardzo często wielogodzinne. Dokumentów, z którymi radni muszą się zapoznawać, żeby móc wyciągnąć jakieś wnioski czy zaopiniować, rzeczywiście jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My tutaj mówimy o kilkukrotności tak naprawdę takiej trylogii Sienkiewicza miesiąc w miesiąc, bo tego jest bardzo dużo, więc nie staram się tutaj w żaden sposób stawać w obronie, bo oczywiście radny radnemu nie jest równy i jedni są bardziej aktywni, inni są o wiele mniej, ale te osoby, które idą rzeczywiście ze swoimi umiejętnościami, z sercem, z pasją do tego, żeby coś zmienić w naszym mieście, żeby wspomóc naszych mieszkańców, wspomóc te osiedla i dzielnice. I ma jakieś, wszyscy mamy jakieś pomysły na nasze miasto, wszyscy mamy jakieś pomysły na nasze osiedla, na to, jak chcielibyśmy, żeby funkcjonowały, czy żeby chociaż takie najmniejsze, drobne problemy naszych mieszkańców rozwiązywać. A tych ludzi, którzy tego chcą, co my, rzeczywiście powinno być o wiele więcej. I jedną z takich kwestii jest to wynagrodzenie. Jeżeli byłoby wyższe dla takiego i byłaby powołana taka funkcja radnego zawodowego, jestem przekonany, że o wiele więcej specjalistów, ludzi, którzy rzeczywiście mogliby coś zrobić i zmienić, byłoby więcej.
1: Marcin Buchali, krótko, potrzebujemy radnych zawodowych?
0: Znaczy, clue tego całego tematu to jest właśnie podejście radnych, a nie kwestia ich wynagrodzenia, dlatego że to jest to, co wspomniał radny Hęcz, o tym, że w zależności od tego, jak radny podchodzi do swojej pracy, to jest nawet i przy takiej diecie pogodzić różne sprawy. Ja też wiem, sam to znam z autopsji i potem ten work-life balance między życiem zawodowym a rodzinnym jest niezwykle ciężki. Dokładnie tak samo się czuję, ale naprawdę, jeżeli się chce, to można również za to wynagrodzenie pełnić tą rolę.
1: Magdalena Gałkiewicz, Zieloni, Koalicja Obywatelska, Marcin Buchali, Prawo i Sprawiedliwość,
0: dziękuję.
1: Marcin Hęcz, Koalicja Obywatelska, dziękuję. Tomasz Frączak, Nowa Lewica. Kłaniamy się, życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.

0: Radio Łódź. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na siebie, ale nic ci nie pasuje? Skrolujesz i mielisz oferty. Wysyłasz CV, a może po prostu nie wiesz, czego szukasz.
2: Myślisz, że nie ma dla ciebie rozwiązań? Postaw na konkretną i rzeczową rozmowę, by wytyczyć pierwsze kroki i pewnie stanąć na nogi. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź LLL.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
12: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
11: Tak wcześnie?
12: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
11: I co powiedzieli?
12: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
11: Bezcenne.
12: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie pytanie, jak Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Kolejowe wykluczenie mieszkańców Wieruszowa i problem z kotami u sąsiadów w Piotrkowie Trybunalskim. A w regionie w nocy dość pogodnie z ochłodzeniem do 4 stopni Celsjusza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rzecznik resortu Maciej Wiewiór powiedział Polskiemu Radiu, że MSZ chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA.
14: Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
13: Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się wobec byłego ministra sprawiedliwości postępowanie. Polscy śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sam Zbigniew Ziobro poinformował, że w Stanach Zjednoczonych będzie korespondentem telewizji Republika. Mieszkańcy Wieruszowa narzekają na komunikacyjne wykluczenie. Chcieliby częściej korzystać z miejscowej kolei, ale pociągi w ich mieście zatrzymują się zbyt rzadko. Żeby zmniejszyć wykluczenie komunikacyjne, potrzebna jest lepsza współpraca między województwem łódzkim, opolskim i wielkopolskim. A tej sytuacji przygląda się nasz reporter Adam Łużyński.
15: Na stacji Wieruszów Miasto zatrzymują się tylko dwa pociągi, kursujące między Krakowem i Poznaniem. Mieszkańcy chcieliby przede wszystkim móc pojechać do Wrocławia. Miejscowa linia kolejowa przebiega przez Wielkopolskę i Opolszczyznę. Potrzebna jest współpraca trzech samorządów, mówi burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.
16: My od 22 roku zwracamy się do władz województwa łódzkiego o działania prowadzące do minimalizacji tego wykluczenia komunikacyjnego.
15: Cały czas trwa oczekiwanie na elektryfikację odcinka między Kępnem i Oleśnicą. To potrwa kilka lat, ale umożliwi uruchomienie połączeń do Wrocławia.
13: Połączenia kolejowe z Wieruszowa do Wrocławia są szczególnie ważne dla młodych osób. Wiele z nich, podobnie jak w Wieluniu, woli studiować w stolicy Górnego Śląska. Koci problem w jednym z piotrkowskich bloków. Mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemny zapach. Lokatorzy w swoim mieszkaniu przy ulicy Roosevelta trzymają kilkanaście kotów. Sąsiedzi mówią, że są bezradni, bo sygnalizowanie tego problemu nie przyniosło na razie żadnych efektów. Jak powiedziała Radiu Łódź wiceprezes piotrkowskiej spółdzielni mieszkaniowej Monika Pająk, kontrole przeprowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie nie dały podstaw do odebrania zwierząt.
0: TOS określił jasno, że nie występują tam ani znamiona znęcania się nad zwierzętami w rozumieniu przepisów ustawy, a także ich dobrostan jest nienaruszony.
5: Śmierdzi tak na klatce. Teraz to jest lato, to jest okno otwarte, ale zimą to jest gorzej.
6: My jesteśmy lokatorami, nie koty. My płacimy czynsze. Nie? No to my mamy teraz podporządkować się kotom.
13: Tak mówią mieszkańcy bloku przy ulicy Roosevelta w Piotrkowie. Niebawem będzie kolejna kontrola, którą przeprowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W Niemczech dochodzi do największej liczby cyberprzestępstw w Europie. MSW i policja naszego zachodniego sąsiada wykazały, że w ubiegłym roku wyraźnie wzrosła liczba ataków, także z powodu użycia sztucznej inteligencji, mówi o tym Adam Kurczewski.
15: O blisko 10% rok do roku, do ponad 1000 wzrosła liczba ataków ransomware, czyli złośliwym oprogramowaniem pozwalającym na blokowanie dostępu do stron internetowych i szantażowanie ich właścicieli. Najczęściej celem są w tym przypadku instytucje, w tym urzędy, ale także firmy, a średnia kwota oczekiwanego okupu to ponad 15 milionów euro. Jeszcze mocniej, o 1/4 przybyło w ubiegłym roku ataków DDoS, czyli masowych żądań paraliżujących pracę serwerów. Takich zdarzeń zgłoszono średnio ponad 100 dziennie. Po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jesteśmy pod tym względem na trzecim miejscu, ogłosił minister spraw wewnętrznych. Adam Górczewski, Polskie Radio.
13: Sztuczna inteligencja ułatwia cyberataki, ale także wspiera instytucje, które ścigają takich przestępców. Przed nami teraz wiadomości sportowe. I te wiadomości przekazuje Piotr Andrzejczak.
17: Komisja do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała łódzkiemu klubowi sportowemu licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy w sezonie 2026-27 z nadzorem infrastrukturalnym. Rozpatrywano wnioski o licencję wśród klubów, które mają szansę na awans do ekstraklasy. A wśród tych klubów z licencją znalazła się także Wisła Kraków, która już awansowała, a także Śląsk Wrocław, który jest o krok od zapewnienia sobie gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Licencji nie otrzymała natomiast trzecia w tej chwili w tabeli Wieczysta Kraków ze względu na to, że nie ma formy prawnej spółki akcyjnej. Od decyzji związku przysługuje odwołanie. Wieczysta wciąż ma matematyczne szanse na awans do ekstraklasy. A Departament Rozgrywek Krajowych PZPN-u poinformował o terminach rozegrania meczów barażowych o awans do ekstraklasy. Spotkania półfinałowe odbędą się 28 maja o 17.30 i 20.30. Finał barażu zaplanowano na 31 maja, początek 20.45 lub 1 czerwca o godzinie 15, ale tylko wtedy, jeżeli gospodarzem byłby Śląsk Wrocław. W środę w ćwierćfinale turnieju w Rzymie Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą. Rozstawiona z numerem 4 Polka wygrała tylko jedno z 9 ostatnich spotkań z tenisistką mistrzowej 10 rankingu z Amerykanką, która gra z numerem 5 w turnieju w stolicy Włoch. Ma bilans 6-5. Kiepski okres Świątek w meczach z zawodniczkami z top 10 zaczął się na początku września, gdy w ćwierćfinale US Open przegrała z Amandą Anisimową. Od tego czasu pokonać zdołała tylko Madison Keys w listopadowym WTF Finals. Dla Amerykanki to był pierwszy mecz po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. A w Riadzie Polka po raz drugi przegrała w ostatnich miesiącach z Anisimową. Potem przegrywała z Jeleną Rybakiną, Jasmin Paolini, Coco Gauff, Eliną Świtoliną i Mirą Andrzejewą. A więc najwyższy czas tę fatalną serię jutro w Rzymie przerwać. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
13: Na termometrze mamy 10 stopni i temperatura będzie teraz powoli spadać. Ciśnienie wynosi 982 hektopaskale. Jest dosyć wysokie, ale jeszcze pójdzie w górę. W noc w regionie będzie dość pogodna, ze spadkiem temperatury nad ranem do 4 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia więcej chmur, może okresowo pojawić się słaby deszcz, a na termometrach do 12 stopni.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: Przed nami historyczny odcinek naszej audycji. Porozmawiamy o profesor Halinie Szwarc, najmłodszej agentce Armii Krajowej, zwanej czasami nie bez powodu superagentką Armii Krajowej, ze względu na swoją brawurową działalność w podziemiu. 5 maja obchodziliśmy 103. rocznicę urodzin Haliny Szwarc, która przyszła na świat w Łodzi. A z nami Patrycja Resel z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
7: Witam serdecznie.
6: Zacznijmy w takim razie od początku, a więc od domu, od rodziny, w jakiej na świat przychodzi Halina Szwarc. Z domu właśnie Kłomb.
7: Halina Kłomb była łodzianką, urodziła się w naszym mieście. Była jedynaczką, jej ojcem był Wincenty Kłomb, natomiast matką Maria z domu Włodzimierska. Pochodziła z rodziny, nie można powiedzieć, że bardzo zamożnej, ale takiej, która nie doświadczyła biedy. Rodzice mogli zapewnić Halinie jako swojej jedynej córce bardzo dobre wykształcenie. Jej ojciec był pracownikiem fabryki umundurowania, był krawcem z zawodu, wykształcił się, był bardzo pracowity. Halinie to bardzo imponowało, opowiadała o tym w swoich wspomnieniach powojennych. Natomiast jej mama pochodziła z rodziny drobnomieszczańskiej. Najprawdopodobniej jej rodzina miała korzenie niemieckie, pochodziła z Saksonii. Matka była bardzo wrażliwa, delikatna, była przeciwieństwem ojca. Tak jak też wspominałam, dbano o to, aby ich jedyna córka miała porządne wykształcenie. Halina uczęszczała do prestiżowego łódzkiego gimnazjum Heleny Miklaszewskiej. Tam uzyskała patriotyczne, obywatelskie wychowanie. Tego to gimnazjum po prostu słynęło. Oprócz tego jeszcze była związana z łódzkim harcerstwem, które także wpłynęło na to, w jaki kim ona się po prostu w przyszłości stała. Poza tym, jak sama opowiadała, była raczej krytą dziewczynką. Lubiła spędzać czas sama, tym bardziej widać to było w jej, przy jej nowych zainteresowaniach, które nie wymagały kontaktu z rówieśnikami. Mowa tutaj o nauce gry na fortepianie. Halina opowiadała, że wpłynęło to na jej poczucie odpowiedzialności, wpłynęło na to, aby była osobą zdyscyplinowaną, potrafiła nawet kilka godzin dziennie grać na pianinie, aby dojść do perfekcji. Marzyła o może karierze muzycznej. Niestety tą piękną kartę, którą mogła zapełnić, jeśli chodzi o karierę muzyczną, przerwał niestety okres II wojny światowej.
6: No właśnie, w tych wspomnieniach też jest taki wątek, w którym ona mówi, że wtedy, kiedy już wybuchła wojna, to ona do muzyki nie chciała wrócić, że muzyka ją odpychała. To też tak z takiego psychologicznego punktu widzenia bardzo ciekawa rzecz. Rok 1939 wybucha wojna. 16-letnia wtedy Halina zgłasza się do konspiracji. Co my wiemy o tym, co ona wtedy myślała? Jakie były jej pobudki? No poza tym, że możemy się domyślać, że no to było to wykształcenie, które odebrała po pierwsze w tym gimnazjum żeńskim humanistycznym Heleny Miklaszewskiej, także w harcerstwie, ale my też wiemy cokolwiek na temat tego, jakie były okoliczności podjęcia tej decyzji, chociażby jakie były reakcje rodziny? Coś na ten temat wiadomo?
7: Przede wszystkim Halina, wówczas Kłomb, odczuwała olbrzymi niepokój związany z tym, jak wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku weszły do jej ukochanego miasta. Jeszcze przed wojną jej nauczyciele opowiadali, że jesteście pierwszym pokoleniem, które może kształcić się w wolnej, niepodległej Polsce. I jaka to była dla niej ogromna wartość, ta wolność jej kraju. Rozpoczynając w ogóle na temat dyskusję, rozmowę na temat okupacji niemieckiej Łodzi, konspiracji, warto na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, czym była tak naprawdę okupacja Łodzi, ponieważ popularyzatorzy historii przede wszystkim drugowojennej opowiadają tą historię zwykle z perspektywy Warszawy, generalnego gubernatorstwa, jak w tam ludzie funkcjonowali, jak tam działała konspiracja. Tutaj warunki były zupełnie inne i należy o tym cały czas przypominać.
6: Jak te warunki się różniły w takim razie? Proszę to naświetlić.
7: Łódź w czasie II wojny światowej była wcielona do III Rzeszy w ramach kraju Warty, razem z całą rejencją łódzką. Polacy nie mieli tutaj żadnej, absolutnie żadnej autonomii. Byli skazani na wysiedlenia, mieli opuścić jak najszybciej teren Łodzi. To miasto miało być miastem stricte niemieckim. Byli przymuszani do germanizacji, czy w nomenklaturze niemieckiej regermanizacji. Odzywanie się nawet w miejscach publicznych językiem polskim było po prostu zakazane. Tutaj była zdecydowanie większy odsetek Niemców niż chociażby w Warszawie czy Generalnym Gubernatorstwie. Tutaj, prowadząc działalność konspiracyjną, działalność podziemną, z każdej strony można było być obserwowanym przez wrogów, przez zagorzałych współpracowników, zwolenników nazizmu. Nawet kiedyś sąsiad przedwojenny, który miał może kiedyś pochodzenie niemieckie, mógł zmienić swoje nastawienie we wrześniu 1939 roku i z przyjaciela stać się wrogiem. Dlatego należy podkreślać, jak
6: trudne były te warunki.
7: I małe gesty, które małe działalności, które były tutaj w Łodzi, z racji polityki niemieckiej w tym mieście, miały ogromną wartość i wiązały się z ogromnym zagrożeniem dla każdej jednostki, która chciała stawić opór niemieckiemu najeźdźcy.
6: No właśnie, Halina Schwarz, wtedy Halina Kłąb, zgłasza się do polskiego podziemia, no i dostaje rozkaz, aby po pierwsze podpisała listę, ale jak się zdaje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jako 16-letnia osoba potrzebuje też do tego zgody swoich rodziców, swojej matki. No i tutaj pytanie, jak przez to przebrnęła, no bo to była decyzja brzemienna w skutkach, no i też taka dramatyczna po prostu. Bo automatycznie dla Polaków była zdrajczynią, no i też cała jej rodzina.
7: Halina przeszła przede wszystkim pewną drogę w swojej działalności konspiracyjnej. To też nie było tak, że od razu, kiedy wstąpiła w szeregi Związku Walki Zbrojnej, od razu kazano jej podpisać Volkslistę. To była po prostu droga. Na początku, może tutaj zacznijmy od tego, że była łączniczką i wykonywała także niebezpieczne zadania w kolportażu prasy. Zbierała raporty, sama sporządzała raporty na temat jednostki Wehrmachtu, SS, SA, Hitlerjugend, które tutaj na terenie Łodzi działało, a także nastrojów społecznych wśród Niemców, wśród Polaków na temat ewentualnej działalności kolaboracyjnej wśród tutejszej ludności. Musiała się sprawdzić. Jej przełożeni z ramienia organizacji musieli zauważyć w niej pewien potencjał, że ona może więcej. Ona jest w stanie wykonywać bardziej niebezpieczne zadania, że ona jest bystrą dziewczynką, pomimo, że miała zaledwie 16 lat. Dlatego w pierwszej kolejności dano jej rozkaz nauki języka niemieckiego. Sama ona wspominała, że jeszcze przed wybuchem wojny nigdy nie miała do czynienia z tym językiem. On był zupełnie dla niej językiem nowym. Udało jej się nauczyć języka niemieckiego i doszła do takiej perfekcji, że władała nim biegle w mowie i w piśmie, niczym rodowita Niemka. I tutaj należy zauważyć to, że jaką musiała być naprawdę zdolną dziewczyną z umiejętnościami do języków. Wtedy jej przełożeni z ramienia organizacji dali jej rozkaz wpisania, jak też pan wspominał, na niemiecką listę narodowościową, Volkslistę. Osoby nieletnie nie mogły same zgłosić akcesu do bycia osobą narodowości niemieckiej formalnie. Musieli członkowie rodziny z tym wystąpić. Udało jej się przekonać rodziców do tego, aby oni rozpoczęli te wszystkie procedury. Miało to miejsce około połowy 1940 roku. Ostatecznie najprawdopodobniej, chociaż tutaj są braki w dokumentacji, tą niemiecką listę narodową, została wpisana na niemiecką listę narodową w 1942 roku. Uzyskała ją najprawdopodobniej ze względu na to, że jej babka od strony matki pochodziła z rodziny niemieckiej o nazwisku Vogel. I tutaj warto także podkreślić ten ciężar moralny. dziewczyna, która pochodziła z rodziny stricte polskiej, mówiła w języku polskim, chodziła do prestiżowego polskiego gimnazjum, zgłosiła się do niemieckiej listy narodowej razem ze swoimi rodzicami. Nie mogła ujawnić tego, z jakich pobudek to wszystko miało miejsce, że to było wszystko sfingowane.
6: Ale czy jej rodzice o tym wiedzieli, czy też ona te informacje zataiła przed swoimi rodzicami? No bo jeżeli chodzi o

0: najbliższych, przez nawet najbliższą rodzinę, która z pewnością nie mogła być wtajemniczona w to, co się działo, mogła być uznawana za zdrajczynię narodu polskiego. Mogło to być naprawdę ogromnym szokiem dla społeczeństwa, a jednak musiała się z tym piętnem mierzyć przez kolejne lata ona i jej rodzice.
1: Powiedziała pani o kolaboracji, no to zanim dalej będziemy kontynuowali wątki związane z życiorysem Haliny Schwarc, no to może słowo o właśnie tym, jak ta kolaboracja wyglądała tutaj na terenie Łodzi, bo to też jest tematyka, którą pani się zajmuje profesjonalnie w ramach bycia historyczką, ale także pisząc na ten temat doktorat.
0: Zjawisko kolaboracji na terenie Łodzi, kraju Warty należy, tak jak wcześniej wspominałam, inaczej rozpatrywać niż na terenie, niż jak to funkcjonowało na terenie Generalnego Gubernatorstwa Warszawy. W trakcie swoich badań zidentyfikowałam na podstawie dokumentacji niemieckiej aż 614 agentów niemieckiej policji politycznej w Łodzi. Gdy wypowiadam tą liczbę, to wszyscy są jakby w szoku, że tylu tych agentów było, jak oni musieli tutaj intensywnie działać, właśnie gestapo, że tyle osób werbowało. No nie do końca, ponieważ siatka agenturalna łódzkiego gestapo odpowiadała strukturze narodowościowej tego miasta i tego regionu. Jak też wspominałam, w Łodzi i w regionie łódzkim cały czas miało miejsce napływ ludności niemieckiej. Niemcy, Volksdeutsche, ale także Reichsdeutsche, Niemcy, którzy dotarli tutaj chociażby z Wołynia, oni sami bardzo chętnie rozpoczynali współpracę z niemiecką policją polityczną. Pytanie tylko, czy byli jakkolwiek skuteczni, skoro Polacy im nie ufali. Oni byli obcy, nie znali tego środowiska, ale jednak próbowali wykazać się względem tej władzy, pobawić się może troszeczkę w szpiegów, może dostać kolejne przywileje, może dostać nowe mieszkanie, meble do swojego mieszkania, bo takie były profity z bycia agentem łódzkiego gestapo. W przypadku Polaków oczywiście te współprace agenturalne były, jednak generalnie większość tych współprac rozpoczynała się w więzieniach, w aresztach, w obozach. Ludzie byli niejednokrotnie szantażowani uwięzieniem w obozie koncentracyjnym, śmiercią bliskich, próbowali ratować swoją najbliższą rodzinę od katorgi w jakimś miejscu odosobnienia i wybierali mniejsze zło, czyli podpisanie deklaracji. I w momencie podpisania deklaracji historia tak naprawdę się zaczyna lub kończy. Samo podpisanie, w mojej ocenie, deklaracji współpracy z gestapo nie wiąże się z zaszufladkowaniem danej osoby jako kolaboranta. Mamy XXI wiek, mamy bardziej rozwinięte horyzonty, jeśli chodzi o emocjonalność ludzką, o psychikę, jak wyglądała psychika ludzi pod okupacją niemiecką, że to były wybory straszne. Ci ludzie musieli wybierać między wiernością wobec własnego narodu, a dobrem swojej rodziny. To były wybory katastrofalne niejednokrotnie w skutkach. Warto tutaj jeszcze nadmienić, że jeśli chodzi o tą drogę ostateczną, były osoby, które ratowały się ucieczkami, były osoby, które wcześniej podpisały deklaracje, próbowały zmylić gestapo, wysyłały meldunki o fałszywej treści, z fałszywymi nazwiskami, próbowały tłumaczyć się funkcjonariuszom, że mają bardzo dużo pracy, cokolwiek próbowały robić, aby tylko nie składać donosów na swoje
1: obciążających.
0: Tak, na osoby z własnego otoczenia. Byli też tacy, którzy współpracę z gestapo traktowali niemal jak swoją dodatkową profesję. Nie można tego wykluczyć. Jednak należy patrzeć, jak generalnie wyglądała współpraca danych grup narodowościowych z tą niemiecką policją. I tutaj jest też kwestia kluczowa. Jeśli Polak, zaznaczam Polak, nie osoba narodowości niemieckiej, nie Volksdeutsch, zresztą z Volksdeutschami to była kwestia różna. Jeśli Polak próbował zmylić gestapo i gestapo wiedziało, że jest oszukane, jest manipulowane, tym Polakom w najłagodniejszej formie groziła zsyłka na roboty przymusowe, a w najgorszym przypadku areszt, więzienie, obóz koncentracyjny, a były także i przypadki rozstrzelania na miejscu.
1: To już wiem mniej więcej, w jak trudnych, w jak dramatycznych i pod jaką presją działała

0: Halina Szwarc w Łodzi. No to właśnie powiedzmy o tym, jak wyglądała ta jej działalność tutaj w Łodzi, ale ona też była przenoszona do różnych miejsc, chociażby zdaje się do Poznania, prawda?
1: Niekoniecznie do Poznania, do Kalisza, ale blisko.
0: Okay.
1: Była skierowana do Kalisza przez swoich przełożonych. Sądzę, że najprawdopodobniej ze względu na to, że w Łodzi nie była osobą anonimową, trudniej jej było
0: poruszać się,
1: być aktorką własnego teatru, tworzyć z siebie postać wzorowej Niemki. W Kaliszu było łatwiej. W Kaliszu była po prostu jedną z wielu przedwojennych polskich obywatelek, które się, nazwijmy to, nawróciły na niemieckość. Tam rozpoczęła naukę w jednej ze szkół niemieckich. Według jej wspomnień była także członkinią niemieckiego Związku Dziewcząt.
0: Czyli takiej Hitlerjugend dla dziewcząt.
1: Tak. Oczywiście była to organizacja, której celem była skrajna indoktrynacja dziewcząt niemieckich, aby wszystko, co robiły, cała ich działalność była dla Führera, dla Rzeszy, żeby były dobrymi, zgodnie z ideologią nazistowską, dobrymi matkami, żonami, kobietami w domu. Musiały nosić specjalne mundurki, była tam szczególna dyscyplina w tego typu organizacji. No i Halina, chcąc tworzyć z siebie właśnie tą postać, musiała się do tych warunków dostosowywać.
0: I też, jak się zdaje, dzięki tym, że była wzorową uczennicą tej szkole w Kaliszu, otrzymała tą Volksliste, czy też została Volksdeutschką tej najwyższej kategorii, bo to też chyba było, prawda? To nie było tak, że to była jedna kategoria i już, tylko że była pewna gradacja.
1: Tak, lista, Volkslista była właśnie podzielona na kategorie, w zależności chociażby od zaangażowania w organizacjach niemieckich przedwojennych, od tego, od stopnia ilości przodków pochodzenia niemieckiego. Halina ostatecznie otrzymała tą pierwszą kategorię.
0: Najwyższą.
1: Pierwszą, tak, kategorię. Jak sama twierdziła, dostała tą niebieską Volkslistę. I że to było dosyć niespotykane, ponieważ ona nie miała rodziców Niemców, nie była zaangażowana przed wojną w żadnych, nie była w żadnych organizacjach niemieckich, a mimo wszystko w ten sposób ją uhonorowali. Była uważana za bardzo zdolną uczennicę. Nawet w urodziny Adolfa Hitlera w kwietniu 1941 roku dostała książkę z dedykacją, co było też takim dosyć zabawnym elementem w jej życiorysie, jak potrafiła zgrabnie oszukiwać ten system.
0: No właśnie, bo to też jest ważne pod względem późniejszej działalności już tej szpiegowskiej, no bo ta najwyższa kategoria, jeżeli chodzi o przynależność do narodu niemieckiego, no wiązała się też z tym, że po prostu inaczej na nią patrzono i miała taki, no można powiedzieć, certyfikat najwyższego zaufania.
1: To, że posiadała ten certyfikat, nie zwalniało z tego, że mogła być jak najbardziej kontrolowana, ale miała chociażby możliwość przejazdów kolejowych bez utrudnień. Dzięki temu organizacja ZWZ AK miała możliwość kierowania ją na początku na teren, na południe Niemiec w celach wywiadowczych, czy kiedy realizowano tak zwaną akcję N. I to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo ciekawy
0: akcja dezinformacji.
1: Tak, dezinformacji, akcja, można powiedzieć, nawet psychologiczna. Polegała ona na tym, że komórki organizacyjne w ramach ZWZ AK sporządzały w języku niemieckim, perfekcyjnie brzmiące ulotki, gazety o treści antynazistowskiej, a następnie przesyłały, podkładały do skrzynek pocztowych poszczególnym Niemcom. Miało to na celu sianie defetyzmu wśród Niemców, aby oni sądzili, że Rzesza nie jest taką potęgą, jak im przedstawiano, że na terenie Rzeszy znajdują się organizacje antynazistowskie. Halina Szwarc jak najbardziej realizowała powierzone jej zadania w ramach tej akcji. Prowadziła je także chociażby w Wiedniu, gdzie była również łączniczką. wyszukiwała w gazetach niemieckich nekrologii Niemców.
0: Którzy zginęli na froncie wschodnim. Tutaj
1: na froncie
0: o to chodziło.
1: Wschodnim, tak. Zbierała adresy rodzin tych Niemców, którzy zginęli na froncie wschodnim. Oni, pogrążeni w żałobie, otrzymywali materiały wytworzone przez, w ramach akcji N, właśnie te gazetki Der Soldat czy Erika. I to miało wzburzyć ich konstrukcje myślowe, aby oni myśleli, że ta wojna nie ma żadnego sensu, że to oni cierpią, że istnieją ludzie w Niemczech, Niemcy, ich rodacy, którzy absolutnie nie zgadzają się z tym, co się dzieje w ich państwie.
0: Tam też czytałem, że między innymi te sfałszowane, podrobione gazety, które Halina Schwarz rozprowadzała, na przykład do pogrążonych w żałobie rodzin, które straciły swoich na przykład synów na froncie wschodnim, no i oni w tych podrobionych, to zaznaczmy, gazetach mogli przeczytać między innymi, że nie wolno im płakać po zabitych synach, po zabitych ojcach, no bo to nie przystoi, no i że właściwie muszą się cieszyć, że ich bliscy polegli na polu chwały. No co wiadomo, że dla rodziny pogrążonej w żałobie jest taką informacją trudną. No i też, tak jak pani zaznaczyła, burzącą gdzieś ten porządek w głowie. A wróćmy jeszcze na moment do tej działalności w Kaliszu, bo jak się zdaje, ona tutaj między innymi przekazywała, po pierwsze była nauczycielką, jak się zdaje, tak? U jednego z prominentnych Niemców, tak? I przekazywała też informacje dotyczące transportów wojskowych, no, ciągnących po prostu na front wschodni.
1: Jeśli chodzi o jej działalność w Kaliszu, no poza tą formalną aktywnością w organizacjach niemieckich, ona dostała rozkaz, została przydzielona do swojego nowego dowódcy Wacława Kołużniaka, Jacka I. Był on konspiratorem oddziału drugiego wywiadowczego komendy ZWZ AK w Kaliszu. Jeździła z nim chociażby do Zduńskiej Woli, Sieradza, Wielunia. Zbierała raporty od konspiratorów z tamtejszych terenów, którzy byli pracownikami miejscowych fabryk. Później Wacław Kałużniak zbierał te informacje, sporządzał comiesięczne raporty i przesyłał je do Łodzi. Była, z tego, co udało mi się wyczytać, była bardzo związana z Wacławem Kałużniakiem. On ją zahartował, on pokazywał jej tą pierwszą aktywność wywiadowczą.
0: Warsztat konspiratora.
1: Tak, oczywiście. I niestety ich współpraca zakończyła się w listopadzie 1941 roku. Wacław Kałużniak został aresztowany. Halina bardzo to przeżyła. Odczuła taką samotność, taką prywatną też samotność, bo należy jeszcze raz podkreślić, że to była bardzo młoda dziewczyna. Gdyby nie wojna, ona teraz, to byłby okres jej bujnego życia towarzyskiego, nazwijmy to. Natomiast teraz straciła przyjaciela, nie tylko swojego dowódcę. Jak opowiadała, miała tylko jedną przyjaciółkę, Bogusławę Sierpińską, harcerkę, która została skierowana do Warszawy. Tutaj pozostała tak naprawdę sama i skupiła się tylko i wyłącznie na tej swojej tajnej działalności. Wacław Kałużniak zginął 20 marca 1942 roku, w czasie egzekucji 100 w Zgierzu. Była to największa egzekucja publiczna na terenie kraju Warty. Następnie Halina Kłomp została przydzielona bezpośrednio Zygmuntowi Walterowi Jankę, szefowi oddziału drugiego sztabu okręgu łódzkiego ZWZ AK. Co ciekawe, zmieniono jej pseudonim. Już nie była Ryszardem, teraz była Jackiem II, Jackiem II. I tu można określić właśnie tą kontynuację, że
0: tak
1: Wacław Kałużniak był tym pierwszym konspiratorem, jakby ona miała poprzez ten pseudonim kontynuować jego działalność podziemną. Kiedy ukończyła właśnie tą szkołę niemiecką, została przydzielona do miejscowości Piwonice pod Kaliszem. Miało to miejsce w lutym 1942 roku. Otrzymała pracę w niemieckiej szkole powszechnej i co ciekawe, w wówczas mieszkała u niemieckiego urzędnika o nazwisku Virgo. Był to szef urzędu osiedleńczego na okręg Kalisz. Oni mieli ze sobą bardzo dobre relacje. On nie był świadomy tego, z kim ma do czynienia. Halina Schwarz nawet twierdziła, że pod jego nieobecność pisała własne raporty na jego biurku.
0: Kiedy zaczyna się ta działalność na terenie Niemiec? Kiedy ona jest skierowana do Rzeszy? No i też kiedy nawiązuje współpracę z brytyjskim wywiadem? Bo to zdaje się, dzieje się za pośrednictwem Cichociemnego, który tutaj w Polsce ląduje. W Polsce pod okupacją.
1: Tak naprawdę już wspominałam, że ona już zaczęła działać na terenie Rzeszy w ramach akcji N, ale to była zupełnie inna działalność. W kwietniu 1943 roku, wówczas najprawdopodobniej już na terenie Polski był właśnie Cichociemny. Był to Bolesław Jabłoński, Ema, który był jej przełożonym. On zastąpił na stanowisku Zygmunta Waltera Jankę. On to wyszedł z inicjatywą, żeby ją skierować do głębokiego, dalekiego wywiadu. Tym razem jej nowym obszarem miały być północne Niemcy, czyli obszar jej do tej pory nieznany. Na początku, i tutaj tak naprawdę zaczyna się ten najbardziej filmowy okres życia, ten najbardziej w sumie
0: spektakularny. Także w efektach.
1: Tak, w efektach, ale nie tylko, w samych może nawet i detalach. W kwietniu 1943 roku rozpoczęła taki krótki kurs z zakresu wywiadu morskiego. Jej zadaniem miała być obserwacja miast portowych, takich jak Brema, Hamburg, Kilonia, a nawet Gdańsk. Jej zadań miało być rozpoznanie tamtejszej obrony przeciwlotniczej, obiektów portowych. Pojawiła się tam w zupełnie nowym miejscu, nowych okolicznościach, bardzo młoda dziewczyna. Co ma zrobić? Nikogo nie zna, może wzbudzać podejrzenia, mimo że była Niemką, no ale w końcu z Łodzi, a nie stamtąd. Ale dzięki swojemu sprytowi, intuicji, może swojej...
0: Urokowi.
1: Swojemu urokowi, udało jej się zyskać zaufanie niektórych osób, którzy może troszeczkę nabrali się w jej to naiwne dziewczęce wówczas oblicze. Miała przy sobie taki malutki aparacik, którym mogła wykonywać zdjęcia bez dokładania aparatu do oka. Proponowała osobom, które znajdowały się chociażby w Hamburgu, że zrobi im zdjęcie na tle
0: łodzi podwodnej.
1: Na tle na przykład łodzi podwodnej. I oni chętniej pozowali. Ona natomiast nie była skupiona na wykonywaniu kogokolwiek portretu, jednak przy okazji wykonywała zdjęcia różnych obiektów. I w końcu pewnego dnia miała ogromne szczęście, ponieważ w Hamburgu spotkała młodego Niemca, który zainteresował się nią. On zajmował się przewożeniem motorówką robotników stoczniowych. Ona przedstawiła się jako pani z dobrego domu, Niemka, może troszeczkę głupiutka, naiwna, pierwszy raz jest nad morzem. On chciał jej zaimponować, opowiadał, że tutaj mamy taki obiekt, tutaj mamy taki.
0: I oprowadził po instalacjach wojennych.
1: I oprowadził w ten sposób po instalacjach wojennych. Ona pytała się go, czy to jest może magazyn. Odpowiedział, że nie, w żadnym wypadku. Tutaj naprawiamy łodzie podwodne. I w taki sposób Halina Schwarz otrzymała te wszystkie najciekawsze informacje, stworzyła na ich podstawie raport, skierowała ten raport do Łodzi, a jej kierownictwo w Łodzi i sam jej dowódca Emma przekierował do Londynu. I w ten sposób Brytyjczycy zdobyli informacje na temat lokalizacji konkretnych obiektów wojskowych. Halina Kłąb umożliwiła Brytyjczykom sprawne zbombardowanie Hamburga. Tutaj jest kwestia dyskusyjna odnośnie tego kolejnego jej zadania, że ona została ponownie skierowana do Hamburga, aby tam obserwować, jak Brytyjczycy niszczą to miasto, jakie są nastroje tamtejszej ludności, jak wygląda skala zniszczeń. Było to dosyć ryzykowne dla tak młodej dziewczyny, która już zasłużyła się dla tej organizacji, ale wysłano ją z powrotem. No i byłby to taki niezbyt przyjemny, znaczy niezbyt przyjemny...
0: To znaczy, to może tak, powiedzmy tak, bo Hamburg został zbombardowany, to były bombardowania dywanowe i z tego, co czytałem, 70% tego miasta zostało zburzone, także po prostu spłonęło, bo to chyba to bombardowanie odbywało się latem, więc była bardzo gorąca pogoda, no więc no możemy sobie wyobrazić, co dzieje się w dużym mieście, które jest równane z ziemią, no i też płonie, no i też nie sposób go ze względu na te warunki atmosferyczne ugasić. Tak. I ona wraca do takiego miasta,
1: tak,
0: do takiego miejsca.
1: I tam musi walczyć o swoje życie, tak naprawdę, poza wykonywaniem swoich zadań. Całe szczęście, że udało jej się przeżyć przede wszystkim i wykonała to zadanie. I tutaj kolejny punkt bohaterski w jej życiorysie, no ale tak naprawdę jeszcze nie ostatni, bo jeszcze wykonała jedno bardzo ciekawe zadanie w Berlinie. I to było, wykonanie przez nią kolejnego zadania to było dzieło przypadku, ponieważ usłyszała rozmowę niemieckich dziewcząt, że jedna z nich nie ma ochoty pracować w centralnym archiwum medycyny wojskowej w Berlinie. Usłyszała to właśnie Halina i uznała, że w sumie to ona by bardzo chciała, że to jest jej potrzebne i zgłosiła się do tej pracy. W ciągu 6 tygodni miała dostęp do tajnych informacji na temat rannych żołnierzy i tych, którzy zginęli na froncie wschodnim. Miała dostęp do ich przydziałów wojskowych. Wszystkie te informacje spisywała, no a następnie także kierowała do swoich przełożonych na terenie Łodzi, więc można tak powiedzieć, że kawałek tych Niemiec w cudzysłowie zwiedziła podczas swojej podróży
0: to też
1: wywiadowczej.
0: Może rozwijmy ten wątek, bo to tak brzmi, że przekazywała informacje, ale też no, są takie opinie historyków, że te informacje były kluczowe tym razem dla Związku Radzieckiego, no bo to był też sojusznik Anglii, więc te informacje do nich trafiały w kontekście chociażby decydującej bitwy na Łuku Kurskim, największa bitwa pancerna II wojny światowej. No i to był też taki ostatni moment, w którym Niemcy próbowali okrążyć wojska rosyjskie na froncie wschodnim, zamknąć je w kotle i pokonać. Też nie brakuje takich głosów, że dzięki tym informacjom przekazywanym przez Halinę Kłąb dotyczącą tego, w jakich miejscach rozmieszczone są niemieckie jednostki, w jakich miejscach są szpitale niemieckie, te polowe rozmieszczone, no to te informacje także przyczyniły się do pokonania w tej bitwie Niemców. No i ta sytuacja na froncie wschodnim zupełnie inaczej korzystnie dla aliantów w tym przypadku się potoczyła. Kiedy ona zostaje zdekonspirowana? Jak to wygląda dalej? No bo wiadomo, że dopisuje jej szczęście, jest niebywale zdolną osobą, no ale kiedyś też to szczęście, o którym powiedziałem, się wyczerpuje.
1: Ona miała świadomość tego, że może być kiedyś aresztowana, no była do tego przygotowana psychicznie. Kiedy mamy rozmawiać na temat jej aresztowania, to trzeba troszeczkę cofnąć się o kilka miesięcy, czyli od momentu, kiedy jeden z konspiratorów łódzkiego okręgu, Mikołaj Ostaszewski, pseudonim Mikołaj, w listopadzie 1943 roku miał nawiązać kontakt z konspiratorami Narodowych Sił Zbrojnych. Ostaszewski był kierownikiem Komórki Ewidencji Wiadomości, później szefem wywiadu Okręgu Łódź Armii Krajowej. Ostatecznie doszło 1 lutego 1944 roku przy ulicy Kilińskiego do spotkania pomiędzy członkami Armii Krajowej a NSZ-u. Nie wiadomo, czy to był rzeczywiście NSZ. Nie da się w tej chwili jednoznacznie tego zweryfikować. Ostatecznie okazało się, że jest to zasadzka. Ostaszewski miał zostać aresztowany, bronił się, próbował strzelać. Ostatecznie został jednak zastrzelony przez samych funkcjonariuszy Gestapo. Przy nim znaleziono sprawozdania wywiadowcze łódzkiego okręgu AK. Najprawdopodobniej od tego momentu rozpoczęły się aresztowania w okręgu łódzkim. Halina, kiedy miał miejsce ten kocioł, te obławy na tychże konspiratorów, przebywała wówczas w Warszawie. Zdecydowała się jednak powrócić do swojego rodzinnego miasta, tęskniła bardzo za matką, jednak już po 3 dniach, najprawdopodobniej jej mieszkanie było po prostu pod stałą obserwacją, 20 3 maja 1944 roku została aresztowana, osadzona w niemieckim więzieniu policyjnym przy ulicy Gdańskiej, była kierowana na przesłuchania do siedziby Gestapo przy alei Arnsztata. Prowadzono przeciwko niej, wobec niej tak zwane zaostrzone przesłuchanie. Polegało ono na biciu do utraty przez nią przytomności, biciu ją po plecach, po piętach. Kiedy krzyczała, zakładano jej maskę gazową na twarz. Jednak ona była nieugięta, przyznała się do swojej działalności konspiracyjnej, że była konspiratorką Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Jednak gestapo uznało ją za podłą kłamczuchę, cytując, i ponieważ nie chciała przekazać większej ilości informacji. Jak już też wspominałam, znajdowała się w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. Tam spędziła ponad pół roku.
0: Też jest taki wątek z jej życiorysu z tego okresu, że ona została zaprowadzona do swojego mieszkania i tam podobno miała szukać ampułki z cjankiem, żeby po prostu popełnić samobójstwo. Jednak no, niestety nie udało jej się tej ampułki znaleźć.
1: Zawsze konspiratorzy przy sobie, tacy, którzy prowadzili rzeczywiście działania szczególnie niebezpieczne, posiadali przy sobie środki, które mogliby zażyć w razie po prostu ostateczności. Halina zawsze je przy sobie miała, ale niestety nie tego dnia, ale przynajmniej tak ona twierdziła, że niestety, bo ból był dla niej niewyobrażalny. Była w więzieniu właśnie te ponad pół roku, musiała znosić te wszystkie cierpienia, ale nie tylko cierpienia fizyczne, o których wspominałam, ale także cierpienia psychiczne. Pierwszym było aresztowanie jej matki, która znalazła się ostatecznie w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, a ona, będąc w więzieniu, najprawdopodobniej czekała na dalszy wyrok, na proces. I w międzyczasie była, nie tylko zaprzyjaźniała się ze swoimi innymi współwięźniarkami, ale także według jej relacji, według jej wspomnień, była przez niektóre z więźniarek inwigilowana.
0: No to proszę coś więcej na ten temat powiedzieć, bo wiem, że pani się także tym wątkiem zajmuje.
1: Warto zaznaczyć, że w biografii Haliny Schwarz jest jeszcze kilka wątków, które wymagają dalszego opracowania. I między innymi jest to wątek jej przebywania w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. W swoich wspomnieniach opowiada o postaci Margaret Schmeller. Relacjonowała, że była to ładna dziewczyna, prosiła, aby wmówić na nią Marga, zadawała często jej pytania, próbowała wydobyć informacje. Oczywiście była miła i uprzejma. Według jej podejrzeń ta Margaret Schmeller miała zadenuncjować ją do strażników więziennych, że w czasie pobytu Halina miała uczyć się języka rosyjskiego i w związku z tym gestapo posądzało ją o poglądy komunistyczne. Podczas swoich badań natrafiłam na dokumenty niemieckie odnoszące się teczkę osobową agentki Margaret Schmeller. Przed wojną nazywała się ona Małgorzata Śmietana, Gośka Śmietana, a po prostu podpisała wraz z rodziną Volkslistę i stąd posiadała już imię i nazwisko bardziej dostojnie, bardziej niemiecko brzmiące. Mhm. W 1943 roku została aresztowana za kradzieże. Pierwszy raz trafiła do więzienia na ulicę Gdańską. Kierowała listy swoje do strażników więzienia, że jest chętna do współpracy, że ona może inwigilować inne kobiety znajdujące się w celach. Oczywiście wtedy jeszcze Haliny Schwarz w więzieniu nie było. To okres był wcześniejszy. Jak gestapo uznało, że ma ona predyspozycję do bycia wzorową agentką gestapo, że ma kontakt z nieokreśloną przeze mnie dokładnie, niezidentyfikowaną organizacją Skała. Po wyjściu z więzienia Margaret Schmeller wykazała się maksymalną niesubordynacją, ponieważ mimo że podpisywała dokument, gdzie zagrożono jej nawet jakąś właśnie zagrożono jej karą, jeśli wyda komukolwiek, że jest ona agentką gestapo, ona nic sobie z tego nie robiła. wszystkim swoim znajomym opowiadała, szczyciła się tym, że została zawerbowana na agentkę, pracowała u jednego żołnierza Wehrmachtu, który oskarżył ją o kradzież, zgłosił się do posterunku Gestapo i opowiadał, że pracowała u niego taka jedna, która podawała się za agentkę, że ukradła jego córce bransoletkę i żeby coś z tym zrobiono. Margaret Schmeller dostała pierwsze upomnienie, później zaczęła opowiadać w sklepie, że także jest agentką Gestapo, że uczy się intensywnie języka angielskiego, bo Gestapo mają wysłać do Londynu, gdzie tam ma pracować dla wywiadu III Rzeszy, że jej brat już tam jest i ona może różne rzeczy różnym ludziom
0: załatwić. Czyli złodziejka mitomanka.
1: Tak, tak. No i w końcu jeszcze trzeci raz była taka sytuacja i Gestapo już nie dało jej kolejnej szansy. Została ponownie aresztowana. Wówczas została umieszczona w więzieniu przy ulicy Gdańskiej. W tym czasie, kiedy Halina Schwarz-Kłomp znajdowała się także w tym miejscu odosobnienia i najprawdopodobniej próbowała stosować te same techniki. Próbowała wydobyć informacje od współwięźniarek, aby ponownie wydostać się z więzienia, bo tym razem groził jej obóz koncentracyjny.
0: Tak czy inaczej, Halina Schwarz ma zostać rozstrzelana. Do tego rozstrzelania jednak nie dochodzi, no bo kończy się wojna. Ucieka w Pabianicach.
1: Mamy styczeń 1945 roku. Czuć w Łodzi atmosferę strachu, popłochu Niemców. Oni wiedzą, że niedługo do miasta wkroczy armia sowiecka. Nie inaczej było na terenie łódzkich więzień, czy w więzieniu przy ulicy Gdańskiej, tak samo przy więzieniu przy ulicy Sterlinga. Więc Niemcy podjęli decyzję o ewakuacji niektórych urzędów, i niektórych właśnie więzień. Jednym z tych więzień, które miało zostać ewakuowane, było więzienie przy ulicy Gdańskiej. Więźniarki, które miały mniejsze przewinienia, wypuszczono na wolność, natomiast 56 z nich zostało wywołanych na korytarz więzienia. Razem z nimi była Halina Kłomp. One myślały na początku, że to jest egzekucja, że to już jest koniec. Jednak nie. Więzienie nie dysponowało wówczas żadnymi samochodami. Wehrmacht je
0: zarekwirował.
1: Więc jedynym rozwiązaniem było prowadzenie korowodem więźniarek do stacji w Pabianicach, gdzie w Pabianicach miały być skierowane transportem kolejowym do Rzeszy. W międzyczasie ten transport się nie udał. Był, jak też wspominałam, popłoch, hałas, panika, więc ta kolumna po prostu się
0: rozpierzchła.
1: Halina wraz z jedną z więźniarek udało im się uciec, przeżyć ten okres wojny. Nie były poszukiwane przez tych strażników więziennych, bo ci strażnicy sami musieli tak naprawdę walczyć
0: uciekać
1: o swoje...
0: Mieli ważniejsze sprawy
1: na
0: głowie.
1: Tak, tak, na przykład własne życie.
0: No właśnie.
1: Niż obowiązki względem rozpadających się Rzeszy. I tak Halinie Schwarz pomimo ostatniego tej tragicznej karty udało się przeżyć tą niemiecką okupację miasta Łodzi.
0: Pani Patrycjo, to jeszcze na koniec pytanie krótko, powiedzmy, jak wyglądało jej życie już po wojnie, kiedy ona została zrehabilitowana, no bo dla Polaków, którzy też przeżyli wojnę, Polaków z Łodzi, no ona nadal była zdrajczynią.
1: W pierwszej kolejności musiała oczywiście zgłosić się do Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej, gdzie została zarejestrowana jako podporucznik Armii Polskiej z lat wojny, zweryfikowano jej odznaczenia i w ten sposób ujawniła swoją działalność z okresu okupacji. Także doszło do jej procesu rehabilitacyjnego wraz z jej rodzicami, gdzie na skutek zeznań, a także listu samego Zygmunta Waltera Jankę, rodzina Haliny Kłomp została zrehabilitowana.
0: Oczyszczona z zarzutów
1: takiej
0: zdrady kolaboracji.
1: Było już wiadomo dla ówczesnego systemu, że Halina otrzymała rozkaz wejścia na niemiecką listę narodowościową. Mimo, że doszło do tej rehabilitacji, ona się ujawniła, zrobiła wszystko z tymi procedurami ówczesnego reżimu komunistycznego, to była nadal inwigilowana przez ten system.
0: Przez UB.
1: Tak, przez UB, później Służbę Bezpieczeństwa. Próbowała żyć normalnie. Próbowała funkcjonować, jakby tego systemu nie było. Próbowała skończyć studia, co oczywiście jej się udało w 1948 roku, kończyła
0: medycynę. Została profesorem medycyny, koniec końców. Tak,
1: tak. Tak. Była jednak przez cały ten czas inwigilowana przez Urząd Bezpieczeństwa. W jej środowisku byli inwigilowane osoby, rodzice w jej miejscu zamieszkania przy ulicy Sienkiewicza. Byli werbowani jej znajomi na tajnych informatorów, którzy przekazywali na jej temat informacje. Ona sama była wzywana przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa do składania zeznań dotyczących jej działalności z okresu wojny, co musiało dla niej być ogromnym stresem. Była wówczas wtedy w ciąży. Po zakończeniu stalinizmu w Polsce te represje się nie zakończyły, one dalej były kontynuowane, zakładano jej podsłuchy, weryfikowano jej korespondencję zagraniczną, była poddawana obserwacji, utrudniano jej możliwości wyjazdów naukowych zagranicznych do Austrii, do Szwecji, nawet proponowano jej raportowanie, współpracę z reżimem, na co ona kategorycznie nie wyraziła zgody. Funkcjonowała w tym systemie, próbowała się przed nim bronić, ale walczyła o to, aby w tym systemie nadal działać, pracować dla innych, lecz nie jako konspiratorka, tylko jako lekarka, naukowczyni, społeczniczka. I taką koroną na jej działalności społecznej było oczywiście utworzenie w 1975 roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pierwszego w Polsce, dzięki któremu osoby najstarsze mogły poczuć się ważne, mogły się dalej kształcić, mogły się ze sobą integrować. I do tej pory ta idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest jak najbardziej pielęgnowana współcześnie.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Patrycja Resel z Instytutu Pamięci Narodowej była naszym gościem.
1: Dziękuję również serdecznie.
0: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Już 16 maja spotkacie Radio Łódź podczas wielkiego otwarcia nowej strefy w Termach Uniejów. Czekają na Was koncerty na żywo, wodne atrakcje, mnóstwo pozytywnej energii i największa wiosenna impreza w regionie. Start zabawy już od 10, koncerty od 17. Zaproszenia na 18 urodziny Term Uniejów do wygrania na naszej antenie. Słuchaj nas uważnie. Partnerem studia plenerowego są Termy Uniejów. 16 maja. Widzimy się w Uniejowie.
1: Masz wrażenie, że życie przecieka Ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
3: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia. Ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llludzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
12: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
11: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
13: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości. A w serwisie duże zakupowe plany łódzkiego MPK, poszukiwanie sprawcy zniszczenia gniazda bielików nad Jeziorskiem i udany zjazd Polaka ze szczytu LOTS. W regionie w nocy dosyć pogodnie z ochłodzeniem do 4 stopni, jutro więcej chmur i znowu może pokropić. Dwadzieścia nowych autobusów dla MPK Łódź. Miejski przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę nowych pojazdów elektrycznych. To jest ciąg dalszy modernizacji floty, której 1/4 ma zostać wymieniona w tym roku. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: W tym roku MPK Łódź planuje zakup 100 nowoczesnych autobusów. Ogłoszony niedawno przetarg obejmuje zakup od 20 do nawet 40 elektrycznych pojazdów z 10 stacjami ładowania.
16: Pojazdy mają mieć możliwość przewozu jednocześnie 55 osób, w tym minimum 22 na miejscach siedzących.
15: Mówi rzecznik MPK Łódź Piotr Wasiak. Zakup tych elektrycznych pojazdów jest jednak uzależniony od otrzymania dofinansowania. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Zamówienie zostałoby zrealizowane w 1,5 roku. Od podpisania umowy, a nowe pojazdy w dużej części mogą zastąpić mniejsze autobusy marki Isuzu. Ktoś ściął drzewo z gniazdem bielików nad zbiornikiem Jeziorsko. W ten sposób uśmiercono dwa pisklęta. Policja szuka teraz sprawcy, bo zdaniem leśników to było działanie celowe. A dla badaczy i opiekunów przyrody to jest ogromna tragedia, mówi Hanna Bednarek-Kolesińska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
17: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
14: Badacze podkreślają, że pisklęta były tam obrączkowane od wielu lat i co roku z gniazda wylatywały minimum dwa młode. Sprawą już zajęła się policja. Sprawcy może grozić zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Muzeum Lalki wynosi się z Łodzi. Z końcem czerwca muzeum działające na Księżym Młynie ma się przeprowadzić do Pabianic. Muzealna kolekcja liczy już ponad 1000 eksponatów, od porcelanowych figurek po zabawki sprzed kilkudziesięciu lat. A powodem zmiany lokalizacji jest przeprowadzka właścicielki muzeum, Julity Pierzchały.
0: Życie jest życiem. Myślałam, że tutaj będzie to dłużej, bo to jest wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie. Ja też mam jakieś plany, które na przykład zmieniają całe moje życie i muszę zamknąć to miejsce, żeby realizować własne plany.
14: Nowym domem dla muzeum mają być teraz Pabianice i tam trafi część lalek. Resztę właścicielka zabiera ze sobą, aby dalej szerzyć wiedzę o tych eksponatach, a więcej piszemy o tym na naszej stronie radiołódź.pl. Na koniec sukces polskiego ski alpinisty w Himalajach. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z Lhotse i to jest czwarty pod względem wysokości szczyt ziemi. Polak wszedł na wierzchołek i zjechał z niego na nartach w ciągu dwóch dni. Bartoszowi Ziemskiemu w drodze na Lhotse udało się wyprzedzić tłum wspinaczy zmierzających na sąsiedni Mount Everest i zjechać w dogodnych warunkach.
18: Wszystko poszło zgodnie z planem w tym temacie, to znaczy, że udało mi się strzelić przed wszystkimi, tak żeby samą górę zjazdu mieć dla siebie. A to jest o tyle ważne, że tam jest dość wąski kuluar, więc ani ludzie, ani liny nie są wskazane dla zjazdu amatorskiego, więc to jestem kontentowany.
14: Bartosz Ziemski podkreśla, że w czasie zjazdu nie odpinał nart niemal od samego wierzchołka aż do bazy. Jego wyczyn nie był pierwszym w historii zjazdem z Lhotse, ale Polak jako pierwszy narciarz dokonał tego bez używania dodatkowego tlenu z butli. A w naszym serwisie za godzinę więcej sportu. Temperatura powoli zaczyna spadać. Teraz na termometrach około 8 stopni w regionie, na barometrze 983 hektopaskale. Ciśnienie dość wysokie, ale jeszcze wzrośnie. Noc w regionie będzie raczej pogodna, ze spadkiem temperatury nad ranem do 4 stopni, czyli również chłodna. Jutro w ciągu dnia więcej chmur i okresowo też może się pojawić słaby deszcz. Jutro na termometrach maksymalnie 12 stopni Celsjusza.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Siadamy wygodnie, odkładamy na bok listę spraw na jutro i pretensji z wczoraj, bo dziś celebrujemy tu i teraz.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: that.
1: Bili, bili, bam, i słyszycie ten rytm, to puls miasta, który mówi hej, spójrz w górę, a potem w dół, zanim zaczniesz analizować cokolwiek. To poczuj ten groove, jazz, hip-hop i czysta energia i prawdziwy sygnał do startu. Otwieramy oczy na to, co dobre. Rafał Tyluś, szczęśliwy tata, Łucję witamy na tym świecie, Adam Kołaciński, też szczęśliwy tata i dziadek. Witamy, dobry wieczór, kołatanie przedsionków, jak zwykle we wtorek. O tej właśnie porze otwiera swoje podwoje i przez bite 2 godziny, no niecałe, bo wiadomości, gramy dla was. I znowu spoglądamy w lewo, w prawo, do góry i w bok, a tam pracowite

Bzy, bzy, oczywiście z kącika ta dzika, jak zwykle o tej porze, czereśnie i pszczółki. Pszczółki czekały na rzepakowe loty i na swoją emisję w kołataniu. No i tak sobie latają, latają. Dron Fikołek też latał przez kilka dni, ale niestety zaniemógł był, urwał się drucik i dron Fikołek odpoczywa. Pszczółki w żadnym wypadku nie. Choć pogoda im nie służyła, to miodek pewnie będzie. No i ta dziecięca naiwność w piosence Czereśni, która jest taką lekcją dla nas. Czasem warto po prostu pobyć pszczółką i cieszyć się słońcem bez zbędnej filozofii, bo dzień przynosi to, co mu pozwolisz przynieść.

O tak, dzisiaj malujemy świt. The day brings. Dzień przynosi to, co mu pozwolisz. I to prawdziwa lekcja optymizmu. Brat, dziś posłuchamy ich więcej. Ta piosenka, 97 rok. No i właśnie, czyli 29-30 zaraz. Wokalista Brad Sean Smith był uważany za jednego z najbardziej niedocenionych głosów Seattle. Podziwiali go wszyscy od profesjonalnych śpiewaków operowych po Stona Gossarda z Pearl Jam, z którym zresztą nieraz śpiewał. Swoim głosem przypomina, że każdy poranek to czysta karta. Możesz zapisać ją narzekaniem albo pozwolić, by świat cię zaskoczył. Wybór należy do ciebie jeszcze zanim wypijesz pierwszą kawę. Przegląd nowych pieśni zaczniemy dziś od pewnego bez oka

Oj tak, czasami czujemy się jak ten miś, trochę poturbowani, niekompletni, z widocznymi szwami czy bez oka. Ale czy to powód, by siedzieć w kącie? Kasia Nosowska i Jędrzej Wise szepczą nam, że niedoskonałość jest częścią uroku, nawet bez oka można widzieć świat w pięknych barwach. Jędrzej Wise, kolejna piosenka tego gościa, która mnie intryguje. I ten facet coraz bardziej. A nawet jeśli czujesz się jak ta poturbowana zabawka, to pamiętaj, że wciąż jesteś cenny, cenna. I ta piosenka z pewnością nauczy nas czułości do własnych blizn. To co, skoro Kasia, to może kontynuujemy ten pluszowy wątek?

Edyta pisze, dziś coś nastrojowego poprosimy. To było jeszcze przed 21 z dopiskiem czekamy, czekamy. Nie wiem, czy mi się realizują ten postulat, ale trochę klasyki nigdy nie zawadzi i łezka wokół i to przypomnienie o lękach, które nosimy, ale zamiast z nimi walczyć, przecież możemy je oswoić. Akceptacja to najkrótsza droga do spokoju. Sandra napisała na fejsie, Jędrzej z Kaśką zdecydowanie zrobili mi wieczór. Cześć, melduje się. Edyta jeszcze dopisała w drugim mailu, a Guśka z Nadwielkiego Morza dziś słucha, prośba, byś wysłał jej dobre słowo na antenie i dobrą energię muzyczną. Przesyła mi dobre słowo na antenie i dobrą energię muzyczną. Brett wraca. Thank you.

I don't know, nie wiem, najszczersze wyznanie, na jakie nas może być stać. Brad w kolejnej odsłonie uczy nas, że brak odpowiedzi na wszystkie pytania świata jest uwalniający, bo nie musisz wiedzieć wszystkiego, by cieszyć się chwilą. Odpuść kontrolę. Chociaż książka Dlaczego jest bardzo ciekawym prezentem na Dzień Dziecka, szczególnie kiedy dziecko znajdzie ją jakiś czas wcześniej na wysokiej szafie. Brett to formacja, która powstała jako odskocznia dla muzyków zajętych wielkimi karierami w innych grupach, co czuć w ich muzyce, bo to czysta wolność tworzenia kompletnie bez presji na sukces. Sean Smith, na co dzień gardło formacji Satchel, Stone Gossard, Pearl Jam, Regan Hagar, też Satchel i Jeremy Toback. Satchel zresztą czeka w kolejce na kołatanie przedsionków, a do Brett jeszcze wrócimy. Kuba wraca do misiów. Pamiętam, jak misie były powerplayem i stały jako pierwsza taśma ze stu na półce w A1. No tak, to był 94 rok, kiedy misie szalały na radiowych antenach. Paweł z Radomska, jak zwykle na stanowisku. Czy wszystko u ciebie w porządku? No bo wiesz, nie możesz iść na L4, bo nie ma nikogo, kto by cię zastąpił. Paweł przekazuje też pozdrowienia dla szczęśliwego tatusia. Tatuś dziękuję i macha. Zaproszeń. W piątek możemy się spotkać całkowicie na żywo, bo w piątek w Mediatece Memo spotkanie z radiowcami poświęcone książce Radio to Ludzie, której autorem jest Mariusz Janik. Będą też ludzie, z którymi Mariusz rozmawiał i te rozmowy zostały opublikowane na stronie radioloc.pl, ale też w owej książce. Spotkanie w najbliższy piątek 15 o godzinie 18. Mediateka Memo Moniuszki 5. Będzie okazja, żebyśmy przybili sobie piątkę. Można będzie otrzymać tę książkę. No i pewnie też autografy. Serdecznie zapraszam. No może nie taka świeżutka nowość, ale w kołataniu ich w tych najnowszych numerach nie było. W starym to tak, ale Miód, Detale premierowo.

0: No mam do nich słabość. Sprzed roku pieśń. Były pszczółki, jest miód. Tyle, że miód pisane przez J, I, U, I, T. Diabeł tkwi w szczegółach, ale piękno też. Miód zwraca naszą uwagę na drobiazgi. Taki uśmiech nieznajomego, zapach deszczu na asfalcie, czy rytm twojego serca, jeśli nauczysz się doceniać detale. Wielkie problemy nagle stracą na wadze i wszyscy tacy piękni.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

No właśnie, rozejrzyj się, czy naprawdę musimy się oceniać, czy musimy szukać wad w sobie i innych, jak gdyby tak przyjąć, że ze wszystkimi naszymi błędami jesteśmy wszyscy po prostu piękni. Jak to zmienia perspektywę? To już świeżynka sprzed paru czy parunastu tygodni. Nadal miód. a.kolaciński@radiolot.pl to kontakt ze mną w czasie audycji. Albo na fejsie, na stronie Kołatanie Przedsionków. Najlepiej piszcie pod najnowszym postem z Asfree Kantalupem zapowiadającym audycję, choć post wrzuciłem już po rozpoczęciu, bo zapomniałem jakoś dzisiaj. Taki zamyślony człowiek. Świeżynek ciąg dalszy. Starzy, dobrzy, pradziadkowie albo nawet prapradziadkowie, ale z werwą Rolling Stones.

Jest blues, jest siła, jest życie. Dwie nowe piosenki Stonesów. Ja wolę tę bardziej niegrzeczną ze strony B, jak to się kiedyś mówiło. No właśnie, życie bywa szorstkie i poskręcane. Stonesi wiedzą o tym najlepiej. Ale czy to znaczy, że mamy przestać tańczyć? Przetrwajmy te skręty z klasą i rock'n'rollowym błyskiem w oku. 20th Century, znowu Brett. We found the groove. Have a good time. Make sure your seatbelts are fastened.

0: trochę nostalgii, by zrozumieć, że czas płynie nieubłaganie, a XX wiek to już historia. Nasz wiek dzieje się teraz i tutaj i nie warto utknąć w przeszłości, bo jedyne co mamy to ta sekunda, w której wybrzmiewa gitara Breda.
1: Kołatanie przedsionków.
0: I klubowa siłka i czysty optymizm w elektronicznym wydaniu. Podnieś ręce i poczuj, że żyjesz. Sweet Harmony.

zastrzyk czystego elektronicznego optymizmu. Klasyka, co ma dokładnie trzy dychy, Sweet Harmony i Liquid. A do wiadomości przeniesiemy się w kosmiczną przestrzeń. Taka chwila medytacji i świeżutkie Boards of Canada.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie Trybunał Konstytucyjny odrzuca sędziów, którzy nie ślubowali przed prezydentem. Łask oczekuje na myśliwce F-35. Jest pomysł na budowę spójnej sieci tras rowerowych w Polsce. W regionie w nocy pogodnie z temperaturą do 4 stopni. Jutro więcej chmur i może pokropić. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Wniosek posłów PiS rozpoznawał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. 2 sędziów zgłosiło zdania odrębne. Relacjonuje Jolanta Turkowska.
10: Co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta, wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
11: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
10: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm wybrał 13 marca 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym, zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego, wykroczył poza zakres wniosku. Zdanie odrębne zgłosił też sędzia Jarosław Wyrębak. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
9: A w rozprawie jako publiczność brało udział 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Dariusz Szostak, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Będkowska, Krystian Markiewicz i Marcin Dziurda. Do bazy w Łasku jeszcze w maju trafią najnowocześniejsze myśliwce. To samoloty F-35 Husarz. Polska kupiła 32 takie maszyny, mówi nasz reporter Kacper Lafalski.
12: Polska zakupiła 32 maszyny za ponad 4 miliardy dolarów. To, co je wyróżnia, to technologia stealth, która ogranicza wykrywalność przez radary.
13: To są samoloty wielozadaniowe. Mogą jednocześnie prowadzić walkę powietrzną, atakować cele na ziemi i zbierać informacje wywiadowcze. Są też wyposażone w zaawansowane systemy wymiany danych, sensory, dzięki którym pilot ma pełen obraz sytuacji.
12: Mówi kapitan Marek Sobieraj i dodaje, że choć maszyny generują hałas, to mieszkańcy Łasku to rozumieją i są do tego przyzwyczajeni. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: A pierwsze samoloty F-35 będą w Łasku jeszcze w tym miesiącu. Podróże rowerem mają być łatwiejsze i bezpieczniejsze. Rząd prowadzi pracę nad ustawą o trasach rowerowych. Nowe przepisy narzucałyby samorządom łączenie tras niezależnie od tego, która gmina odpowiada za ich budowę. No i w ten sposób ma powstać spójna sieć dróg rowerowych tworzona tak jak trasy samochodowe, mówi łódzki radny Marcin Chęcz.
14: Powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły, no i te mniejsze drogi lokalne.
15: Każde województwo będzie miało obowiązek stworzenia strategii rowerowej, czyli te trasy mają być jednolicie naniesione na mapy województw i dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem. Ta infrastruktura się nie będzie urywała w polu, tylko będzie musiała być ze sobą powiązana.
9: Tak dodaje radny sejmiku wojewódzkiego Maciej Riemer. Jeszcze przed rządowymi pracami nad ustawą swoją strategię rowerową przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W planach na najbliższe lata jest utworzenie ponad 1800 km tras rowerowych w regionie, z czego ponad 500 km to drogi krajowe. Neony dawnych kin znowu rozświetlą Łódź. Już 15 maja w pasażu Margaret Thatcher otwarta zostanie łódzka galeria neonów. Między ulicami Moniuszki i Tuwima pojawi się 14 świecących szyldów inspirowanych kultowymi łódzkimi kinami, m.in. Bałtykiem, Polesiem czy Włókniarzem. To jest pomysł nazywany urbanizmem taktycznym, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
5: Czyli to jest taka metoda rewitalizacji, gdzie nie inwestuje się w gruntowną, wielomilionową rewitalizację od fundamentów aż po sufit, tylko to wszystko bazuje na sztuce.
16: Technologie są różne, ale też chodzi o kwestie związane z dzisiaj normami na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o emisję, jeżeli chodzi o technologie, jakie się stosuje związane z oświetleniem.
9: Dodaje wiceprezydent Adam Wieczorek. Oficjalne uruchomienie neonów zaplanowano w piątek wieczorem. Po inauguracji w Fabryce Aktywności Miejskiej przy Tuwima odbędzie się pokaz filmu Ucieczka z kina Wolność. W programie są też warsztaty, muzyka i strefy do zdjęć, a wstęp na wydarzenie będzie wolny. Teraz wiadomości sportowe. Informacje sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
17: Komisja do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała EKS-owi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2026-27, ale z nadzorem infrastrukturalnym. Oczywiście trzeba najpierw do tej Ekstraklasy awansować. Komisja przyznała także Unii Skierniewice licencję, ale na rozgrywanie meczów w pierwszej lidze w nadchodzącym sezonie, w tym przypadku poza nadzorem infrastrukturalnym, nałożono na klub nadzór z zakresu kryteriów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Już tylko 4 kolejki pozostały do zakończenia rozgrywek w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Pierwsza z nich zostanie rozegrana już jutro. Do ciekawego spotkania dojdzie w Bełchatowie, gdzie w derbach regionu walczący o utrzymanie GKS zmierzy się z rezerwami Widzewa. Aliechy Tomaszów czeka trudny wyjazd do Troszyna, a broniąca miejsca barażowego Warta podejmować będzie w Sieradzu rezerwy Wisły Płock. Komisja orzekająca ligi potwierdziła, że podczas meczu żużlowców Orzeł Łódź Polonia Piła w drugiej rundzie Metal Class drugiej Ekstraligi doszło do błędu regulaminowego sędziego przy decyzji o powtórzeniu biegu numer 14. Sędzia w sposób nieuzasadniony bieg powtórzył po jego wcześniejszym przerwaniu. Komisja stwierdziła jednak, że drużyna gości nie złożyła protestu w wymaganym regulaminem czasie i dlatego protest nie może być uznany, a więc mecz został uznany jako fakt na torze. Z tego powodu wynik pozostał obowiązujący, a przypomnę, że Orzeł to spotkanie wygrał 46-44. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji wobec kierującego Związkiem Radosława Piesiewicza, przygotowują wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem ma być odwołanie prezesa. Tak wynika z pisma, do którego dotarła Polska Agencja Prasowa. Pismo mające datę 12 maja zostało wysłane do 106 członków PKOL-u, by było skuteczne i na zaplanowanym na 22 maja posiedzeniu zarządu PKOL-u mogła zapaść decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków PKOL-u, czyli głównie związki sportowe, ale należą także jeszcze do PKOL-u Rady Olimpijskie i kilka innych stowarzyszeń, na przykład Wojskowa Federacja Sportu czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. A więcej informacji sportowych na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Robi się coraz chłodniej, bo już tylko 6 stopni na termometrze. Na barometrze 983 hektopaskale, ciśnienie wciąż wysokie. Przed nami dosyć pogodna noc ze spadkiem temperatury do 4 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur. Może okresowo pojawiać się słaby deszcz. Na termometrach do 12 stopni.

0: This is jam hot.
1: This is jam hot. Wróciliśmy na ziemię z solidnym basem. Bądź dla mnie dobry. To prośba nie tylko do człowieka, ale do losu. I warto pamiętać, że los bywa lustrem. Jeśli ty będziesz dobry dla chwili, chwila odwdzięczy się tym samym. Beats International, czyli Norman Cook, który zanim stał się Fatboy Slimem, stworzył ten utwór o potrzebie lojalności i dobroci. To fundament pozytywnego przeżywania codzienności. No a piosenka oparta na linii basu z piosenki zespołu The Clash, The Guns of Brixton, co płynnie prowadzi nas do kolejnego punktu naszej historii.

Oj, tak, czasem rzeczywistość uderza mocniej. Punkowa energia przypomina, że życie to też walka, ale walka o swoje, o godność, o to, by nie dać się stłamić czarnowictwu. To może to samo, lecz po polsku?

Polska adaptacja klasyka, polska odpowiedź na ten sam niepokój, dowód na to, że te same emocje i problemy łączą nas ponad podziałami, granicami. Nie jesteś sam ze swoimi lękami, inni też tam są. The Analogs, legenda polskiego street punka ze Szczecina, dali o sobie niedawno znać. Nagrali na nowo piosenki The Best Of, ale te najlepsze ich własnym zdaniem. Życie to jest gra, skoro tak, to wejdź do gry.

Życie to jest gra o wysoką stawkę, ale najważniejszą nagrodą jest sama radość z uczestnictwa. Tylko graj fair, graj odważnie. Na niektóre z tych piosenek było za wcześnie, mówią panowie z The Analogs. Niektóre przeszły bez echa, chociaż poruszają bardzo ważne z naszego punktu widzenia tematy. Mimo że mamy w tej chwili 50 kilka lat, nadal cieszymy się z tego, że możemy grać w ten sposób i dzielić się z innymi emocjami i opiniami na temat otaczającego nas świata. Pozostajemy wśród gitar i nowości.

I felt better, czułem się lepiej. Kto z nas tak nie mówił? Narzekanie to kosząca pułapka. Dinosaur Pile Up, wyrzucając z siebie te frustracje, żebyśmy my nie musieli. Nie musisz być radosny 24/7, ale ważne, by nie utknąć w tym stanie na stałe. Wyrzuć to z siebie i zrób miejsce na nowe. A wyrzucać najlepiej z dźwiękami grunge. Grunge XXI wieku. Dinosaur Pile Up, tak się nazywają. A lider grupy Matt na większości albumów sam nagrywa partie wszystkich instrumentów. To co to za zespół? Pamiętacie piosenkę Masło sprzed kilku kołatań? Grabarz i gospodarz pan Dildo Baggins przysłał do nas swój cały nowy album. Uż.

Poniedziałek to tylko stan umysłu. Możesz go nienawidzić albo uznać za nowy początek. Bo to symbol wszystkiego, czego nie lubimy. Wiadomo, przymusu, ciężaru, początku drogi pod górę. Ale hej, bez poniedziałku nie byłoby weekendu. A więc polub swój poniedziałek, zaakceptuj trudności, a przestaną cię boleć. Humor Dildo Bagginsa pomaga zdystansować się do szarej rzeczywistości.

Ciekawe, czy przyszła już wiosna do Bytomia. Zima w Bytomiu. Może być szaro, może być zimno, może być jak w Bytomiu zimą, ale w tej szarości też jest prawda i pewien rodzaj surowego piękna. Jeśli potrafisz uśmiechnąć się w Bytomiu w lutym, z pewnością potrafisz wszystko. Jeśli potrafisz odnaleźć piękno w zimowym Bytomiu, to znaczy, że twoja szklanka jest zawsze pełna. Piękno jest w oczach patrzącego, a Bytom w tekstach często pełni rolę surowego polskiego Manchesteru, ale pełnego ukrytej poezji. Dildo Baggins, nowa płyta o tytule Pijak i Złodziej. A za tym osobliwym pseudonimem kryje się postać związana właśnie ze śląską sceną alternatywną. W sarkastyczny, piękny sposób komentuje naszą codzienność. Raz jeszcze dzisiaj nasza grupa wieczoru, formacja Bread.

Prawdziwy optymizm to pozwolenie sobie na smutek, przeżycie go w pełni, by móc iść dalej. Bogatszym o to doświadczenie. Screen, jedna z najpiękniejszych rockowych ballad ever dla mnie, z krążka Shame grupy Bread, 93 rok. A kolejna piosenka przepięknie zagrała mi wczoraj w samochodzie.

0: kiedy się zgubisz w tym swoim świecie, pozwól się odnaleźć. Szukaj jasnych punktów w innych. Daria swoim głosem prowadzi nas przez mgłę prosto do drugiego człowieka. I wspólnie z Darią jeszcze podźwigamy.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak?

Ciężki plecak, plecak pełen wspomnień, błędów, żalów, a może czas wyrzucić te kilka kamieni, które tam trzymasz, pewnie tylko z przyzwyczajenia. Zobacz, jak lekko się idzie, kiedy przestajesz rozpamiętywać. Daria ze Śląska, nowa, ciepła jeszcze jej pieśń. I jeszcze jedna piosenka od paru dni za mną jeździ.

Często to, czego pragniemy, jest tuż obok, tylko patrzymy zbyt daleko. Szczęście nie jest tam. Ono jest w szukaniu, a myślowiec przypomina, że podróż jest ważniejsza niż cel. Nie narzekaj na drogę, podziwiaj widoki. Będzie jeszcze historia pewnego poety.

0: World Swerve. Steven Brown, współzałożyciel kultowej formacji Taxi the Moon. Muszę sięgnąć, odkopać koniecznie. Piosenka o poecie Wordsworthie, który widział naturę jako lustro duszy. A kompozycja, prawdziwy powrót do kontemplacji. Zatrzymaj się, popatrz na drzewo, posłuchaj wiatru, bo to są darmowe bilety do szczęścia, których nikt ci nie odbierze.
1: Kołatanie przedsionków.
0: No to kończymy. Pamiętajcie, jutro to tylko koncepcja, wczoraj to tylko wspomnienie. Rafał Tyluś, Adam Kołaciński, dziękujemy. Masz tylko ten moment, wykorzystaj go dobrze, żyj tu i teraz. Dobranoc. What's that?

0: Na zegarze jest 23. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie eksperci o ucieczce Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Uderzeniowy test słupków zaporowych na Piotrkowskiej w Łodzi i plany wakacyjnych kłopotów dla pasażerów łódzkiego MPK. W regionie w nocy dość pogodnie, z ochłodzeniem do 4 stopni. Jutro więcej chmur, może słabo padać. Sprawa Zbigniewa Ziobry, który uciekł do USA, budzi emocje i przez ekspertów jest oceniana niejednoznacznie. Były minister w rządzie PiS, ścigany za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ma być w Stanach Zjednoczonych komentatorem telewizyjnym. A więcej o tym Daria Kania.
1: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
2: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
1: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
3: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, rząd Tuska jest słaby, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
1: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA z pytaniem, na podstawie jakiego dokumentu Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Władze Łodzi zlecą dodatkowe analizy montażu słupków na Piotrkowskiej, deklaruje magistrat po tym, jak jedna taka zapora upadła jeszcze zanim sam system zaczął działać. Dzisiaj rano słupek na Piotrkowskiej przy Trałguta został uszkodzony przez kierowcę samochodu dostawczego. Tej sprawie przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: Na Piotrkowskiej w Łodzi od kilku miesięcy są montowane słupki mające uniemożliwić wjazd pojazdom nieuprawnionym i zapewniać bezpieczeństwo podczas dużych imprez. Prace są na ukończeniu, ale system nadal nie został ani odebrany, ani w pełni uruchomiony. Trwają testy, a we wtorkowy poranek dostawczak przewrócił jeden z słupków.
5: Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy słupek jest zamontowany prawidłowo. No nie wymyślilibyśmy sobie takiego crash testu na słupku.
4: Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi i dodaje, że ma nadzieję, że system będzie w pełni sprawdzony i działający do końca roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: A system nie jest tani. Montaż słupków na Piotrkowskiej kosztował prawie 6 milionów złotych. Zdjęcie przewróconej zapory można zobaczyć na naszym portalu.
6: Więcej na radiołódź.pl.
0: Pasażerowie łódzkiego MPK czeka ich trudne miesiące. Wakacje mają być bowiem czasem intensywnych prac przy torowiskach tramwajowych, a szczególnie w Śródmieściu. I tak między innymi ponowny remont przejdzie Plac Wolności. W jego bliskiej okolicy prowadzone będą też prace na skrzyżowaniach Pomorskiej z Kielińskiego i Kościuszki ze Struga, mówi łódzki radny Marcin Chęcz.
7: Ten układ na Kościuszki, który nie będzie dostępny w weekendy przez długi okres, nie będzie dostępny także Plac Wolności, który zmusi choćby tramwaje do jazdy północą, a tym samym troszkę wprowadzi je w korki.
0: Prace na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga mogłyby wystartować na przełomie maja i czerwca. Jak podaje portal Rynek Infrastruktury, na wakacje planowany jest też remont torowiska na Piotrkowskiej na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości. W planach jest remont torowiska przy rondzie lotników lwowskich i wyburzenie wiaduktu tramwajowego wzdłuż ulicy Kopcińskiego. Na razie miasto nie informuje o terminach tych remontów. Jeszcze o tym, że srebrne monety, złota biżuteria i banknoty po 200 euro, to wszystko znaleziono przez przedszkolaka w Berlinie. Dziecko bawiło się z innymi pod okiem opiekunów, a na skarb trafiło kopiąc w ziemi. Mówi o tym Adam Kurczewski.
8: Kosztowności nie były zakopane głęboko. Pod krzakiem, zaraz przy placu zabaw, odnalazło je dziecko, które z całą grupą wyszło jak zazwyczaj na zewnątrz, a jako rozrywkę wybrało kopanie w ziemi. Okrzyk "mam skarb" początkowo został potraktowany jako element zabawy, ale potem zaczęły wyłaniać się srebrne monety, luksusowe zegarki, złota biżuteria, plik banknotów o wartości 6000 euro, a nawet sztabka złota. Przedszkolanka razem z ojcem jednego z dzieci zgłosili znalezisko policji, która ustala teraz, do kogo mógł należeć ten skarb i czy nie jest łupem pochodzącym z przestępstwa. Tożsamość małego znalazcy na wszelki wypadek została ukryta, podobnie jak dokładne położenie placu zabaw w dzielnicy Wilmersdorf w Berlinie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Przed nami dosyć chłodna noc. Na termometrze teraz mamy 6 stopni, na barometrze 982 hektopaskale. W regionie noc dosyć pogodna, ale temperatura nad ranem spadnie do 4 stopni. Jutro w ciągu dnia wzrost zachmurzenia i okresowo znowu może się pojawić słaby deszcz. Na termometrach jutro maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.
9: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
10: W religii ciało jest często postrzegane jako powłoka dla duszy, ale jego rola i znaczenie różnią się w zależności od konkretnej tradycji. W niektórych religiach ciało jest tymczasowe i ulega zniszczeniu, w innych wierzy się w jego zmartwychwstanie. Z kolei w filozofii buddyzmu dąży się do odseparowania ciała od umysłu, bo to jest kluczowe dla osiągnięcia oświecenia. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę o tym, jak ciało postrzegane jest w zależności od religijnej tradycji.
9: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
10: Ciało i religia to jest temat, który omówimy dzisiaj z dr Dominiką Byczkowską-Owczarek, socjolożką z Uniwersytetu Łódzkiego, pod której redakcją powstała książka Ciało i społeczeństwo. Dobry wieczór. Chrześcijaństwo, można odnieść wrażenie, akurat chrześcijaństwo jest dosyć wrogo nastawione do cielesności, zwłaszcza do seksualności chyba.
11: Bywają takie nurty w chrześcijaństwie. Bardzo często mamy takie poczucie, że to, co znamy dzisiaj jako szczególnie katolicka wersja chrześcijaństwa, jest to coś uniwersalnego i że jest to taka prawda, która istniała zawsze. Znaczy te prawdy religijne, że to są takie prawdy, które istniały zawsze, a w chrześcijaństwie, w tym w katolicyzmie, mamy do czynienia z wieloma nurtami. Także wieloma nurtami, które dotyczą traktowania ciała. Dlatego, że oczywiście zgodnie z tym mitem adamickim, który leży też u podstaw i myślenia o grzechu, leży też takie poczucie, czy przeświadczenie, że to przez te pokusy ciała ludzie zostali wypędzeni z raju, prawda? Ale nie zawsze mędrcy i inne osoby, na przykład mistycy czy mistyczki, w ten sposób traktowali ciało w historii chrześcijaństwa, dlatego że taka praca takiej właśnie mistyczki, ekonomistki, można powiedzieć, myślicielki Hildegardy z Bingen, to jest XII wiek, pokazują całkiem inny obraz ciała niż my znamy dzisiaj. Tak? Dlatego, że dzisiaj w religii chrześcijańskiej, a szczególnie w tej wersji katolickiej, ciało jest rodzajem takiego tymczasowego, powiedzmy, opakowania na duszę, które nas może też prowadzić do grzechu i być źródłem tego grzechu. Natomiast Hildegarda z Bingen miała inne podejście do ludzkiego ciała. Ona stworzyła własny taki system medyczny, również rodzaje leków, rodzaje chorób wyróżniała. I ona twierdziła, że ciało to jest dar od Boga i ponieważ dostaliśmy ciało na tą ziemską wędrówkę, no to poprzez nie i poprzez dbanie o nie możemy osiągnąć zbawienie. Jest ono tak samo ważne jak dusza i dlatego dbanie o ciało, posty, odpowiednie odżywianie są tak samo istotne jak dbanie o duszę. Zresztą to nie jest taka odseparowana idea. Franciszek Salezy kilka wieków później podobnie nie traktował ciała jako źródła grzechu. Zresztą to taka jest myśl w ogóle renesansowa, że ciało jest jednak piękne, dane od Boga i że dostaliśmy je na tą ziemską wędrówkę właśnie po to, żeby o nie dbać. No ale oczywiście mamy też nurty, dla których ciało jest grzechem. Szczególnie w średniowieczu powstały takie praktyki cielesne związane z umartwianiem ciała, z na przykład postem, z samookaleczeniami, które miały nas przybliżyć do tego ludzkiego wymiaru życia Jezusa Chrystusa i do jego cierpienia.
10: Zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze takie praktyki są stosowane. Jakieś dotkliwe posty, jakieś okaleczanie ciała?
11: No okaleczanie ciała, no to mam na myśli na przykład różnego rodzaju biczowanie.
10: Biczowania na przykład.
11: Myślę,
10: tak,
11: że takie praktyki w niektórych kręgach nadal są stosowane. Czy właśnie umartwianie poprzez jakieś bardzo dotkliwe posty, czy powstrzymywanie się od aktywności seksualnej na przykład. To są takie...
10: Testowanie wytrzymałości jakby, tak?
11: No dyscyplinowanie. Takie zwycięstwo nad ciałem. Zwycięstwo duszy i silnej woli, wolnej woli nad ciałem. Natomiast to z pewnością nie jest jedyny, ani nawet dominujący nurt. Tak mi się wydaje, że jeżeli rzeczywiście poznamy czy inne odłamy chrześcijaństwa, czy też inne nurty w samym katolicyzmie, no to mamy tam bardzo wiele też takich idei właśnie związanych z tym, że ciało jest darem, sposobem na osiągnięcie szczęścia, ale także zbawienia.
10: Z drugiej strony te potrzeby ciała, zwłaszcza seksualność, przez bardzo długi czas, chyba po chwilę obecną, należało kontrolować w chrześcijaństwie.
11: W każdej religii mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju... Religia to jest nie tylko system wierzeń i taki system właśnie związany z oddaniem czci bóstwom czy Bogu, ale to jest też zawsze zestaw pewnych wartości i zasad, tak? Mhm. Organizujących życie społeczne. Niezależnie od tego, jaka to jest religia, a jak nie ma religii, to powstaje coś zamiast tej religii. Tak jak w kulturze romskiej mamy zestaw zasad nazwany Romanipen. I te zarówno te religijne zasady, jak i te pozareligijne, które są tak niezwykle silne i silnie organizujące życie społeczne, one zawsze tą seksualność, ale nie tylko seksualność, możliwość stosowania przemocy, ale też na przykład praktyki żywieniowe, zawsze, praktycznie w każdym takim systemie są uregulowane. Niezależnie od tego, czy jest to religia muzułmańska, czy jest to chrześcijaństwo, czy jest to religia judaistyczna, czy jest to hinduizm, zawsze one są bardzo, bardzo silnie...
10: Wyeksponowane w jakiś sposób.
11: Tak, i bardzo silnie są skorelowane też z tym, jak to bóstwo czy Bóg jest przedstawiany. No, z historii znamy zjawisko świętej prostytucji, która polegała na tym, że kapłanki zbierały na utrzymanie świątyni, po prostu wykonując, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, pracę seksualną za wynagrodzeniem. To są religie takie archaiczne, których w tej chwili raczej Bliskiego Wschodu, których w tej chwili raczej już nie znajdziemy. Natomiast zawsze te regulacje są. W każdej właściwie religii to...
10: No bo można odnieść wrażenie, że tak, że w religiach mamy taki oczywisty podział na dobro i zło, prawda? I to akurat ta seksualność zazwyczaj nam wchodzi gdzieś w to zło.
11: No bo jest pokusa, no bo jest grzech, no a konsekwencją aktu seksualnego może być ciąża i takie pojawienie się dziecka poza systemem rodzinnym, prawda? Jest dla społeczności problematyczne. W związku z tym trzeba stworzyć jasne reguły i jasne zasady tego, z kim można uprawiać seks, kiedy. I to jest też sposób na regulowanie płodności. Tak? W religii, w judaizmie mamy zasady, które mają właśnie sprzyjać współżyciu w okresie, kiedy kobieta ma dni płodne. Zakazany jest w ogóle seks w trakcie menstruacji i to są bardzo silne zasady właśnie religijne. W chrześcijaństwie mamy bardzo wiele zakazów, też dotyczących życia seksualnego, także rodzajów aktów seksualnych czy czynności seksualnych, które są dozwolone. W islamie ciało jest w ogóle trochę inaczej traktowane. Jest traktowane jako dar od Boga, który źle wykorzystany może nas prowadzić ku grzechom. Ale jeżeli stosujemy się do reguł, no to możemy mieć wspaniałe życie także seksualne. A Koran określa bardzo wiele sposobów na to, jak życie seksualne pomiędzy małżonkami może wyglądać. Kobiety w islamie mają wiele praw, jeśli chodzi o życie seksualne, ale jest to też rodzaj regulacji.
10: To w ogóle brzmi bardzo ciekawie to, że kobiety w islamie mają wiele praw. Rozumiem w tej jednej kategorii, bo ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że sporo im praw brakuje akurat.
11: To jest kwestia tego, na ile są to odczytania w współczesne, a na ile jest to tradycja. Także tradycja określonych krajów, w których islam jest religią dominującą. Mamy w Koranie opisany kobiecy orgazm, jak do niego doprowadzić. Kobiety zgodnie z Koranem mają prawo do satysfakcji seksualnej. Jeżeli do niej nie dochodzi, to mogą doprowadzić do rozpadu, do rozwiązania małżeństwa. Więc tych praw w Biblii nie znam takich zapisów, które mówiłyby właśnie o tym, jak o taką przyjemność w sypialni małżonkowie powinni dbać. Więc no oczywiście w judaizmie także mamy wiele takich wskazówek. No ale w judaizmie mamy też więcej niż dwie płcie. Jest to napisane wprost, że mamy też płcie tak zwane trzecie oraz osoby, które są w ogóle poza tym dychotomicznym podziałem. Co zresztą wydaje mi się, że nie jest takie znowu odrębne od chrześcijaństwa, dlatego że pamiętajmy, że chrześcijaństwo na przykład we wczesnym średniowieczu to jest przekonanie o tym, że może w zachodniej Europie szczególnie, to jest przekonanie o tym, że istnieje jedna płeć. Właściwie, że ludzie wszyscy są, no mają te same organy, tylko że jeżeli one się niewłaściwie rozwiną, to człowiek rodzi się jako kobieta.
12: Aha.
11: Tak, jest to koncepcja, która ma korzenie w filozofii platońskiej, koncepcja ciała jednopłciowego. Tak zdrowy człowiek to jest mężczyzna, a jeżeli dojdzie do, no nie wiem, na przykład do jakiegoś złego prowadzenia się kobiety w ciąży albo jakiegoś takiego niewłaściwego, no nie wiem, może moralnego zachowania matki,
12: to się rodzi dziewczyna.
11: To wtedy tak, te organy są niedorozwinięte i wtedy rodzi się dziewczyna i to pokazuje, że tak naprawdę to przywiązanie do dwóch płci, ono nie zawsze tak wyglądało w religii chrześcijańskiej, jak na przykład dzisiaj jest przedstawione przez ideologów konserwatywnych, tak? To znaczy, no uważano trochę, tradycja była trochę inna, no ale ona pochodziła właśnie też z tej myśli platońskiej o ciele jednopłciowym.
12: Wspomniałaś o islamie, to może warto skupić się na stroju, bo jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to my dosyć jasno widzimy, kto tutaj powiedzmy sprawuje jakieś funkcje, bo on będzie miał ten właściwy strój, czyli to będzie ksiądz, to będzie zakonnik, będziemy w stanie ich rozpoznać. Natomiast osoby po prostu, która jest chrześcijaninem praktykującym na ulicy, no trudno byłoby ocenić, że to akurat jest chrześcijanin, a to nie, prawda? Bo będą tak samo ubrani. W islamie, powiedzmy, troszkę to inaczej wygląda, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, które jednak mają zasłonięte prawie całe ciało.
11: No tak, tylko jest to też kwestia odczytania Koranu, dlatego że jest to kwestia tradycji. Mamy też może nie teolożki, ale kobiety odczytujące Koran współcześnie, które zwracają uwagę, że przede wszystkim w Koranie wskazana jest równość kobiety i mężczyzny i kobieta musi mieć wolność do podejmowania decyzji dotyczących swojego wyglądu. W każdej religii, zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie, jak i w islamie, wskazuje się na to, że wygląd powinien być skromny. Tak? I moja babcia na przykład nosiła chustkę na głowie. Jak czytamy książki, prawda, czy oglądamy takie stare zdjęcia sprzed 100 lat, kobiety mężatki w Polsce, katoliczki, chrześcijanki nosiły zakryte włosy. A włosy odkryte mogły nosić panny. Mężatki

0: Natomiast już powiedziałaś, że tego nie widać. Były takie ciekawe badania Debory Lysett w Wielkiej Brytanii. Ona badała, czy jest relacja pomiędzy wyznaniem a BMI, Body Mass Index. No i okazało się, że tam w tych miejscach, gdzie mieszkali katolicy, to ten BMI był niższy średni niż w miejscach, gdzie mieszkali protestanci. Protestanci mieli wyższe BMI niż katolicy, co jest być może związane właśnie na przykład z postem, z różnego rodzaju praktykami przestrzegania, nie wiem, zakazów związanych z siedmioma grzechami głównymi, gdzie mamy na siedem grzechów, cztery grzechy dotyczą ciała, tak? Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, lenistwo, gniew i nieczystość. Także no, widzimy, że to ciało stanowi taki rodzaj, no okiełznanie go stanowi rodzaj no, wyzwania, tak? Że rzeczywiście tu trzeba mocne postawić, silne takie reguły, żeby nas ono nie zawiodło na jakiegoś rodzaju manowce.
1: Na manowce, tak.
0: Chociaż na przykład w religiach wschodu, czy takich tradycyjnych, plemiennych religiach, to rzadko jest spotykana ta koncepcja grzesznego ciała.
1: No właśnie, można odnieść wrażenie, że tutaj to ciało w tych religiach plemiennych nie jest specjalnie kontrolowane.
0: Na pewno nie jest traktowane jako zagrożenie. Przede wszystkim w tych religiach abrahamowych, czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo, to są religie, w których czas płynie liniowo. Od na przykład stworzenia świata do przyjścia Zbawiciela albo do sądu ostatecznego. Czyli no, wiemy, że jest jakiś koniec, tak? Że coś było wcześniej, coś będzie później, że to jest taki sposób myślenia o tym świecie liniowy, więc to ciało, wiadomo, że ono no jest na nasz użytek, a później po prostu ulegnie rozpadowi.
1: Tak.
0: Natomiast w tych religiach tradycyjnych, szczególnie tam, gdzie nie ma jednego bóstwa czy Boga, czas jest traktowany cyklicznie. Po prostu historia się powtarza. To z pewnością dobrze znamy mity greckie. Mity greckie w świadomości takiego starożytnego Greka, no to one się działy cały czas. To nie było tak, że coś się wydarzyło, tylko one były tak jakby one się rozgrywały cały czas, one rozgrywały się w cyklu, tak? Na przykład w cyklu rocznym, co się wiązało z różnego rodzaju rytuałami. No i tam, ponieważ to życie się odradza, na przykład w religiach wschodu mamy koncepcję karmy, prawda? Życie się odradza, ciało nie jest takim, no, ciało również w jakiś sposób będzie się odradzało, bo jest elementem przyrody. Więc mamy podejście do tego ciała inne. To raczej na przykład w buddyzmie umysł jest winny złu, bo to umysł się przywiązuje. Przez to przywiązanie cierpimy, w związku z czym robimy złe rzeczy. Jeżeli będziemy pracować nad umysłem, medytować, a nie umartwiać ciało, to wtedy właśnie osiągniemy oświecenie.
1: To jeszcze jest troszeczkę inna filozofia, bo tutaj, no tutaj jednak idziemy dalej, czyli tutaj mamy te kolejne wcielenia gdzieś w buddyzmie, prawda? Natomiast myśmy się tutaj zatrzymały na tych religiach plemiennych, gdzie jeszcze troszeczkę inaczej, podejrzewam, podchodzimy do tego czasu, który będzie czasem takim, no tak jak powiedziałaś, wciąż się dziejącym, tak? I to będzie miało wpływ na to, w jaki sposób my z naszego ciała będziemy korzystać?
0: No jak będziemy je traktować?
1: No dla nas, myślę, dla wielu osób było pewnie szokiem, kiedy ktoś gdzieś wybrał się dalej i miał okazję zobaczyć nagie kobiety, prawda? Które gdzieś, czy panów, tylko w jakichś opaskach biodrowych.
0: No tak, to jakie części ciała są intymne, no jest zdecydowanie kwestią kulturową. To wynika z wielu kwestii. Chociaż przyznam, że dla mnie na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że wiele jest przedstawień Matki Boskiej karmiącej piersią w malarstwie czy w rzeźbie. I to są przedstawienia, w których ta pierś jest widoczna. A jednocześnie reagujemy no, bardzo różnie na kobiety, które karmią piersią w miejscach publicznych. Dlatego myślę sobie, że rzeczywiście to, co jest intymne, zakazane, prywatne, jest no, w pewien sposób podyktowane religią, no ale tutaj na przykład miałabym, zastanawiałabym się, dlaczego.

0: dlaczego z jednej strony czcimy te wizerunki, czy odwołujemy się do tych wizerunków, a z drugiej strony nie akceptujemy, wielu z nas nie akceptuje takiego widoku w miejscu publicznym.
1: Tak, to jest chyba do przemyślenia. Wracając na chwilę jeszcze, jeśli pozwolisz, do tych religii plemiennych, tam pojawia nam się postać szamana często, takiej osoby, która może więcej, i to, jak ciało tego szamana będzie reagować, to jest rzeczywiście ciekawe, prawda? On będzie mógł osiągać jakieś inne stany, jego ciało będzie mogło się w jakiś nienaturalny sposób wyginać, to będzie akceptowane.
0: Pożądane i potrzebne.
1: A nawet.
0: Ponieważ ciało szamana staje się wcieleniem bóstwa lub różnych boskich sił. A żeby to osiągnąć, spożywa się różnego rodzaju substancje lub wykonuje się różnego rodzaju rytuały. I to ciało właśnie poprzez wykonywanie takich nieludzkich zabiegów, nieludzkich, nie wiem, tańców, jakieś przyjmowanie czy mówienie jakimś niezwykłym głosem, pokazuje tej społeczności, że ten człowiek ma kontakt z bóstwem. Właściwie, że on oddaje swoje ciało temu bóstwu po to, żeby ono mogło przemówić. Czyli mamy do czynienia z takim wcieleniem się bóstwa, sił boskich w takiego człowieka, no, który dzięki temu ma w tej społeczności bardzo szczególną rolę, rolę wyjątkową i taki, który też ma ogromną odpowiedzialność, dlatego że jeżeli on no, w jakiś sposób nie będzie umiał nawiązać kontaktu z tymi bóstwami, no to może na przykład taką wioskę czekać głód albo różnego rodzaju inne nieszczęścia. Czyli mamy do czynienia z takim wyjątkowym transem, który jest rodzajem oddania swojego ciała bóstwom, siłom, takim, które właśnie rządzą i dzięki temu zapewnimy pomyślność naszej wiosce. Albo dowiemy się może jakichś wskazówek, poznamy plany boskie lub dostaniemy ostrzeżenie. To jest też taka koncepcja, która pojawia się na przykład w sztuce, że artysta jest też, przez artystę też przemawiają jakieś boskie siły, niezwykły talent, jakaś charyzma na przykład. I to jest taka koncepcja, ona jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje właśnie, że artysta jest takim zwykłym człowiekiem, ale coś w niego wstępuje. Wstępują w niego te niezwykłe moce i dlatego on może, czy ona przekazywać te wartości niezwykłe poprzez swoją sztukę, na przykład poprzez taniec. Zresztą w tych takich pierwotnych religiach bóstwo najczęściej jest w naturze, albo w słońcu, albo w ziemi. W afrykańskich kulturach mamy matka ziemia jest najświętsza, no, jest źródłem mądrości, życia, jedzenia i tak dalej. Tam widać to w tańcach. Tancerze, także szamani, prawda, tańczą na ugiętych kolanach, mocno tupią, żeby jak najbardziej się z tą matką ziemią połączyć. Te transowe tańce, one też są rodzajem takiego wprowadzania się właśnie w ten taki odmienny stan, prawda? Dlatego takim szokiem dla Europejczyków był walc. Walc wiedeński. Po pierwsze się tańczyło w parach, a po drugie się wirowało razem. No więc w ogóle dla ówczesnych dworzan, którzy tańczyli trzymając się przez chusteczkę za rękę, no to w ogóle było bardzo, bardzo no takie obrazoburcze.
1: Tak, bardzo dużo się zmieniło. Mówimy w gruncie rzeczy o tym, w jaki sposób, no teraz trochę zeszłyśmy na inne spojrzenie na ciało, ale dlatego, że weszłyśmy w te religie plemienne dawne, natomiast w tych tradycyjnych religiach, no ciało często zazwyczaj jest dla nas źródłem grzechu. No ale ciało może być też święte. Ciało Jezusa w hostii jest święte. Święte mają być także relikwie z ciałami osób, które przez Kościół zostają uznane za święte. Takie ciało nie tylko nie jest grzeszne, ale przeciwnie, takie ciało może działać cuda.
0: No i jest namacalnym dowodem na to, że zbawienie jest możliwe. Czyli ciało świętego lub świętej, no to jest taki namacalny dowód, prawda, że można tak żyć, aby zostać świętym, że to jest możliwe, że to jest osiągalne.

0: osoby uznanej za świętą. No ale trzeba też pamiętać, że te święte ciała bywały rozczłonkowywane na bardzo wiele elementów, żeby jak najwięcej kościołów, jak najwięcej miejsc mogło posiadać choćby minimalną relikwię.
1: No tak, to mamy do czynienia tutaj już właśnie z takim rodzajem, mam wrażenie, zarządzania i maksymalizacji upowszechnienia kontaktu wiernych z tym, z tą relikwią.
0: Bałam się słowa zysk, ale może, może w jakiś sposób zysk natury, powiedzmy, duchowej można by tutaj wpleść jako słowo.
1: Tak, no my żyjemy właściwe w czasach niezwykle takiej wojującej racjonalności, a jednak myślę, że te relikwie czy przedmioty, to nawet nie muszą być przedmioty religijne. No pomyślmy sobie, że mamy na przykład przedmiot po naszej ukochanej osobie, która zmarła. Na przykład po babci czy po rodzicach, które trzymamy i które mają dla nas bardzo duże znaczenie. No nie wiem, zabieramy je na egzamin.
0: No ale to powiedzmy sentymentalne, tak?
1: Bardziej no myślimy sobie, że babcia ze mną jest
0: magiczne
1: i babcia nade mną czuwa, tak? Więc jeżeli to jest, jeżeli osoba wierząca pielgrzymuje na przykład do grobu czy do miejsca, gdzie jest ta relikwia, to myślę, że takie działanie, że jest to podobne działanie, że jest to rodzaj takiego kontaktu z czymś, no może właśnie nadprzyrodzonym, z jakimś dowodem na rodzaj ochrony duchowej, religijnej, albo właśnie takiej, która pochodzi od osoby bliskiej. Ma to swoje skutki. Powiedziałaś o zyskach. No ma to, daje to pewnego rodzaju zyski tej osobie, która wierzy i która na przykład, to jest też myślę ważne, która włożyła jakiś wysiłek, na przykład przeszła pielgrzymkę, która dociera do tego celu, która ma potwierdzenie też takie społeczny dowód słuszności, że idą tam też inni. Są różnego rodzaju takie świadectwa, że to pomogło.
0: Ja myślę, że w ogóle sama pielgrzymka to też jest ważny temat właśnie w tych relacjach z naszym ciałem. Nie wystarczy, że my chcemy doświadczyć kontaktu ze świętością. Musimy jeszcze to swoje ciało troszeczkę przetestować, zmobilizować, żeby ono przeszło na przykład jakiś dystans, żebyśmy jakby zasłużyli na to, żeby czegoś doświadczyć.
1: Na pewno to ten wątek zasługiwania jest bardzo istotny, no bo im dłuższa jest ta pielgrzymka, tym ona ma taką no większą wartość. Czy na przykład no, słyszymy, że ktoś o kulach albo na wózku inwalidzkim przebył taką trasę i to jest no uznawane za takie no wręcz poświęcenie, czy taki rzeczywiście dowód wiary, ale czy determinacji, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że pielgrzymka pozwala nam przez te, no nie wiem, kilka dni, tydzień, dwa tygodnie na odłączenie się od tego zwykłego życia, od tej codzienności. To znaczy maszerując, oddając się na przykład modlitwie, ale też śpiewanie wspólne pieśni religijnych, to jest taki moment, kiedy my jesteśmy wyjęci z tego zwykłego życia naszego, z tych naszych obowiązków, ale też udogodnień. Skupiamy się na tych aktach religijnych, niezależnie od tego, jaka to jest religia. Myślimy o tym celu i jak on jest, no to mamy poczucie, że rzeczywiście dotarliśmy tam i wyjęliśmy ten moment z takiego naszego zwykłego profanum, codziennego życia. Weszliśmy w rodzaj takiego właśnie skupienia na tym konkretnym celu. To oczywiście, czy to jest pielgrzymka chrześcijańska, czy to jest pielgrzymka w islamie, to akurat mechanizmy są bardzo podobne. To znaczy, i powiem więcej, to działa również na żołnierzy, którzy wracają z frontu. Żołnierze kiedyś wracali z frontu pieszo, i oni, żeby otrząsnąć się po tych okropieństwach wojny, mieli na przykład tydzień. Szli przez kraj, tak, wracali do domu. W tej chwili dzisiaj są w jednym miejscu, wsiadają w samolot, za 6 godzin są w zupełnie innym miejscu, nie mają czasu na przepracowanie, czyli nie ma tej przestrzeni pomiędzy, prawda? Dlatego te wydarzenia nie mogą być tak przepracowane jak, no, właśnie jak poprzez wysiłek fizyczny i fizyczną aktywność. I takie wyjęcie się z takiego zwykłego życia, czy tego, co było, tego, co będzie. tych różnych światów.

0: No to może tym, na tym momencie przejścia postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Więcej można przeczytać w książce pod redakcją naszego gościa, dr Dominiki Byczkowskiej-Owczarek, Ciało i Społeczeństwo. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.

0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek?
6: Deutschland! Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: Przed nami historyczny odcinek naszej audycji. Porozmawiamy o profesor Halinie Szwarc, najmłodszej agentce Armii Krajowej, zwanej czasami nie bez powodu superagentką Armii Krajowej, ze względu na swoją brawurową działalność w podziemiu. 5 maja obchodziliśmy 103. rocznicę urodzin Haliny Szwarc, która przyszła na świat w Łodzi. A z nami Patrycja Resel z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: Zacznijmy w takim razie od początku, a więc od domu, od rodziny, w jakiej na świat przychodzi Halina Szwarc. Z domu właśnie Kłomb.
8: Halina Kłomb była łodzianką, urodziła się w naszym mieście. Była jedynaczką, jej ojcem był Wincenty Kłomb, natomiast matką Maria z domu Włodzimierska. Pochodziła z rodziny, nie można powiedzieć, że bardzo zamożnej, ale takiej, która nie doświadczyła biedy. Rodzice mogli zapewnić Halinie jako swojej jedynej